0: blisko, no i odpowiemy. Dziękuję z serca za dobro robota. Idźcie się dychnąć, w nocy będzie fajer. Witajcie w doma.
1: To był fragment Hamleta, który to fragment został dla państwa odegrany przez Marcina Gawła. Dobry wieczór. Marcin Gaweł wciela się w rolę króla Dynmarku w Hamlecie, który grany jest na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach. Dodam, Marcin Gaweł jest aktorem tegoż Teatru Śląskiego, dalej z nim współpracuje, ale od 1 września jest również aktorem Teatru Narodowego. Teatr Śląski w Katowicach, na deskach którego odgrywany jest Hamlet, to teatr wyjątkowy, którego dyrektorem jest z kolei Robert Talarczyk, który również jest reżyserem wspomnianego spektaklu, a także gra w nim ducha. I Robert Talarczyk jest z nami w formule zdalnej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ja się nazywam Maciej Makselon i witam się z państwem w roli gospodarza dzisiejszego placu na Rozdrożu. Audycję dla mnie i dla państwa realizuje dziś Milena Krupińska. Rozmawiać będziemy, co już teraz nie będzie dla państwa raczej stanowić zaskoczenia, o Hamlecie po śląsku w przekładzie Mirosława Syniawy, ale też w ogóle o języku śląskim, kulturze śląskiej, tłumaczeniu dzieł literackich na śląski właśnie, ale oczywiście uczynimy to po krótkiej przerwie muzycznej. Jak zwykle muzykę wybierali moi goście, a ja z tych wyborów bardzo się cieszę. Trudno się nie cieszyć, kiedy można zacząć od Nicka Cave'a.

0: Jeżeli to był Nick Cave z utworem Conversation, jeżeli chcielibyśmy go przełożyć na język śląski, to nazywałby się pewnie Gotka. Użyłem sformułowania język śląski. Jestem pewien, że paru osobom podniosło to ciśnienie, ale może w związku z tym, że po to sformułowanie sięgam nie po raz pierwszy na tej antenie, to ciśnienie podniosło się w stopniu umiarkowanym. Panie Robercie, pan powiedział o tym Hamlecie, że wystawienie go po śląsku nie jest ani powodem do szczególnej dumy, ani do wstydu, tylko obowiązkiem wobec ziemi, na której wyrośliście. Ale czy teatr nie jest takim miejscem, albo trochę inaczej, czy obowiązek nie jest dla sztuki niebezpiecznym słowem?
1: No, sądząc po reakcjach, które gdzieś na różnych socialach się pojawiają, nielicznych, ale jednak, no to oczywiście jest pewne ryzyko, ale z drugiej strony Marcin to może potwierdzić. Na wszystkich spektaklach Hamleta, które zagraliśmy, no są tłumy. Bilety sprzedają w sposób błyskawiczny. Po każdym spektaklu jest ogromne wzruszenie publiczności, standing ovation. Więc myślę, że ten obowiązek spełniamy. Co więcej, graliśmy ostatnio w lipcu na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. No i tam przyszła publiczność. No, część była fakt ze Śląska, ponieważ byli na jakichś w czasach okolicznych i powiedzieli, że nie mogli się dostać w Katowicach, to przyszli do Gdańska. No ale w większości to była publiczność, która z językiem, z Polski, dziękuję, że pan tak mówi, z językiem śląskim nie ma nic wspólnego. I ona też przyjęła nas owacyjnie, więc spełniamy ten obowiązek nie tylko wobec Ślązaków, ale również moim zdaniem wobec reszty Polski.
0: Panie Marcinie, czy pan też czuje obowiązek?
2: Myślę, że tak. No jest to jakiegoś rodzaju obowiązek, ale bardzo mi się podoba to, że czy to nie jest ryzyko. No, zgadzam się w 100% z tym, co Robert mówi. No właśnie mam nadzieję, że to jest ryzykowne. To znaczy, jakby gdzie się ma odbywać ta sfera ryzyka artystycznego, jak nie na przykład w takiej instytucji jak Teatr Śląski. To właśnie niech to będzie ryzykowne, niech to będzie zaczepne, jeżeli niektórzy tak to interpretują. To właśnie mam wrażenie, że no, żadne inne miejsce jak właśnie ten teatr. I tu no, dziękuję bardzo Robertowi, że mam możliwość bycia w tych grania w tych spektaklach, ale że tak mocno gdzieś penetruje ten temat Śląska. I niech to będzie tematem do dyskusji, prawda?
0: To może zostaniemy na moment przy tej penetracji. Ja zapytam, czy da się wystawić Hamleta po śląsku tak, żeby nie robić z niego opowieści o Śląsku? Czy to jest może tak, że sama decyzja językowa dzisiaj w tej konfiguracji politycznej i w tym klimacie politycznym, bo to są chyba dwie różne rzeczy, konfiguracja polityczna i klimat, które panują, czy to nie upolitycznia od razu spektaklu? Nawet jeżeli twórcy chcieliby powiedzieć, nie wiem, czy chcą powiedzieć, to po prostu Szekspir, to tylko Szekspir.
1: Nie, to nie, oczywiście to nie tylko Szekspir. Wiadomo, że tego Szekspira wystawiamy w Teatrze Śląskim, po Śląsku, na śląskiej ziemi. Jest to pierwsze wystawienie wielkiego dramatu szekspirowskiego, być może najważniejszego w historii ludzkości, w tym języku, więc te konteksty śląskie muszą się pojawiać, no ale tak jak mówiłem wcześniej, sprawdziliśmy to na publiczności, która ze Śląskim nie ma wiele wspólnego. No są Kaszubi, którzy też czują swoją lokalność, mają swój język uznany i dla nich to było bardzo ważne przeżycie, ponieważ żyjemy w świecie bardzo zunifikowanym. Wszyscy mówimy, że jesteśmy obywatelami Europy, obywatelami świata, a my mówimy tak, oczywiście, ale nie zapominajcie o swojej lokalności, nie zapominajcie skąd jesteście, nie zapominajcie, jak mówiła wasza babcia, wasz dziadek, bo to was buduje. To skąd jesteście? No i wydaje mi się, że ta decyzja o tym, żeby zrobić Hamleta po śląsku z tym anturażem śląskim, bo to nie jest opowieść tylko o Śląsku, oczywiście, no ale jakby siłą rzeczy spycha nas to w taką stronę lokalności w złym tego słowa znaczeniu, ale mam wrażenie, że z małego do dużego, czyli z małej lokalności wchodzimy w uniwersalność, opowieść o świecie, który bardzo poszukuje tożsamości, bardzo poszukuje korzeni i o tym również, takie ja mam wrażenie i nadzieję, że ten Hamlet jest.
2: No ja mam zupełnie, myślę, że podobne odczucie, ale też no, zastanówmy się nad tą politycznością, to znaczy, no bo tak, jest to tak, jak Robert mówi, jest to lokalne, ale nie tylko lokalne, no ale też dlaczego nie ma być polityczne? To znaczy, no przecież wiemy, jaka jest sytuacja.
0: Język śląski. Hamlet sam w sobie jest bardzo polityczny.
2: No to raz, a dwa, no dotykamy tu tematu Śląska, języka śląskiego. Jak wiemy, nie mamy czegoś takiego w Polsce oficjalnie, prawda, jak język śląski. Ja teraz do pana mówię, jakbym zaczął gadać po śląsku, to godą w języku Zulugula. Nie ma takiego języka. Jestem, mogę tu, wie pan, wydawać odgłosy jak foka. Jestem śląską foką, wie pan. I z jednej strony myślę sobie, no, nikt mnie nie musi uznawać. A z drugiej strony, czy ja naprawdę muszę się po raz kolejny dopominać o to? To znaczy, no tak, jest to polityczne. Tak sobie myślę.
0: Ja może dodam, zaznaczałem to już kiedyś w trakcie rozmowy ze Zbigniewem Rokitą na tej antenie, ale jeżeli faktycznie kogoś kłuje w uszy stwierdzenie język śląski, to pragnę tylko zaznaczyć, że nie ma jednoznacznych kryteriów językoznawczych, które by na to nie pozwalały. To, czy określamy śląszczyznę językiem czy gwarą, jest kwestią wyłącznie polityczną, nie językoznawczą.
1: No tak, ale my nie zrobiliśmy, przepraszam, że panu przerywam, ale z całą świadomością tego, co mówię, chciałem powtórzyć, że myśmy nie zrobili spektaklu politycznego. Naszym założeniem nie było udowodnienie, nie wiem, osobom, które uważają, że tego języka nie ma, prezydentom, którzy wetują ustawę o języku śląskim. Mnie to osobiście średnio interesuje, czy ktoś to podpisze, czy nie podpisze. Ja powtórzę jeszcze raz, że to jest obowiązek wobec ludzi, którzy na tej ziemi żyją i którzy przez wiele lat, kilkadziesiąt lat, czy więcej, dłużej, bo również w czasach, kiedy na tych ziemiach panowała inny język niż język polski, Ślązacy byli postrzegani jako tania siła robocza, prymitywna i tak dalej. A myśmy dali tym językiem, poprzez ten spektakl i wiele innych, daliśmy dumę, która jest niezbędną do tego, żeby móc funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. I dlatego mnie to nie jest, no może jest, może nie jest, mnie to kompletnie nie obchodzi. Jeżeli dzięki temu język śląski będzie uznany, to tym lepiej, bo będziemy mogli kształcić dzieciaki, dostaniemy jakąś kasę z państwa. Nie wierzyłbym w to specjalnie, ale to jeżeli taki będzie skutek, to fajnie. Ale my nie zrobiliśmy kompletnie nic w tym, żeby udowodnić, że to jest spektakl polityczny, który udowadnia pewną tezę, że język śląski istnieje. Jeżeli ktoś uważa, że nie istnieje, to nic go nie przekona. No tak. Ale obowiązek wobec ludzi, którzy przychodzą, przepraszam, już kończę, obowiązek wobec ludzi, którzy przychodzą na ten spektakl, jest nadrzędny. Jeżeli ludzie nie chcieliby przychodzić na ten spektakl, nie byłoby zainteresowania, to znaczy, to by świadczyło o tym, że się pomyliliśmy.
2: To
1: że
2: prawda.
1: Że nasze założenie obowiązku nie zaistniałoby. A ono jest, bo ludzie przychodzą i są wzruszeni. Chcą gadać o tym spektaklu i nie chcą tylko gadać o języku śląskim, tylko o tym, że to jest, tak jak pan powiedział, spektakl polityczny o współczesnym świecie. Tyle tylko, że mówiony w języku śląskim.
0: To ja bym jeszcze zapytał, bo ja trochę będę się trzymał tego języka, ale to przez moje prywatne preferencje językowe. Ale nie chodzi mi w tym momencie o sam język, tylko czy panowie, odgrywając Szekspira, no panowie są związani z teatrami różnymi od lat, długich lat. Czy odgrywanie Szekspira po śląsku miało inny wymiar? Czy tego Szekspira inaczej się czuje? Czy on jest bardziej swojski przez to, że odgrywa się go po śląsku? Czy on jest inny niż Szekspir przełożony na język polski?
2: No zdecydowanie tak. No wie pan, język śląski, jak i w moim przypadku, tak i w przypadku Roberta, to jest nasz język pierwszy. I są aktorzy, jest ich więcej, prawda, u nas w teatrze, aktorki, aktorzy, dla których ten język jest językiem pierwszym, w nim się wychowywali i tak dalej. Ale nie tylko, bo również aktorzy nie ze Śląska grają przecież w języku śląskim. Natomiast no, dla mnie osobiście, oczywiście, że inaczej się to czyta. To znaczy... Ja cokolwiek gram po śląsku, czy mówię po śląsku, no to jest to gdzieś głębsze, jest to dotyka gdzieś mojej duszy, prawda? Więc pewnie jakoś mocniej czuję te frazy Szekspira. Nie wiem, no pewnie inaczej by było, gdybyśmy to grali w języku polskim, no ale tak, to jest jakieś inne czytanie tego. Gdzieś myślę, bliżej duszy.
1: Myślę, że to jest też tak, że to wprowadziliśmy, no właśnie... na osobach spoza Śląska, no bo takie też są w województwie śląskiego, czy Zaorza, tak, czy Zagłębia, czy przyjeżdżałem z różnych miejsc, nie tylko województwa, to one mówią, że ten Szekspir w śląskim brzmi inaczej, brzmi bardziej surowo, brzmi bliżej człowieka. Nie ma tych ozdobników, które w wielu tłumaczeniach na język polski się pojawiają. Przestaje, znaczy ta ściana, która się często pojawiała literacka, ona znika, że ludzie po prostu siedzący na widowni bardziej rozumieją tych ludzi, nawet jeżeli nie rozumieją samego języka, to rozumieją tych bohaterów poprzez to, że ten język ma pewną surowość i ma pewną organiczność, która jest nasza, nasza śląska, Marcina, moja i wielu innych osób, ale też przecież w obsadzie z wielu jego nie znają, ale jest coś takiego, że ten język sam w sobie śląski robi różnicę.
2: Tak, bo w nim jest jakaś, w tej skrótowości tego języka, jest jakaś ogromna siła, to no, też wspaniały
0: dosadność
2: przykład.
0: Również,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, też wspaniały przykład Mirka Syniawy, tak, jeszcze to podbija, no ale właśnie w tym, co Robert też mówi, to znaczy, że nie wiem, no, to tylko po śląsku mogę powiedzieć, mnie to jest egal. Mhm. Jakby i więcej nie muszę, nie? To znaczy.
0: Ja dodam, dla wszystkich osób, które chciałyby się wybrać do Teatru Śląskiego, żeby zobaczyć Hamleta po śląsku, że nie ma obawy niezrozumienia, dlatego że cały czas wyświetlane są równocześnie napisy. Także każdy, kto spektakl ogląda, będzie wiedział, o co chodzi, nawet jeżeli część słów będzie brzmiała zupełnie obco. A czy zdarzyło się panom podczas prób albo podczas spektakli odkryć, że jakieś zdanie Szekspira po śląsku nagle zaczyna znaczyć coś innego niż w polskim przekładzie? Albo na poziomie no, stricte znaczenia, no tutaj też zmiany znaczenia mamy takie, że no, są pewnego rodzaju przetworzenia w samym przekładzie, ale też chodzi mi o zmianę temperatury emocjonalnej. To znaczy o moment, w którym język robi aktorowi coś z postaci innego.
2: No na pewno tak jest. Znaczy może nie tyle, że inne znaczenie, ale no to jest to, co powiedziałem. To znaczy, że od razu jakby to nasycenie emocjonalne, że tak powiem, jest jakieś głębsze w moim przypadku. Ja nie wiem, czy nie chcę tego wartościować, czy to jest dobre, niedobre, jak to widownia odbiera, ale no to jest coś takiego, że jak się przechodzi na śląski, no to od razu jakby jest to bliższe emocji, tak? Więc już na próbach czytanych, prawda, czytanie tego tekstu po śląsku powoduje to, że jakby ja jako aktor jest mi łatwiej, jest mi wygodniej, jest mi jakoś pewniej się czuję w tym, bo ja wiem, jaką sprawę załatwiam. Tak? To jest tak, jak rozmawiamy w teatrze, nie wiem, po polsku i nie wiem, Robert reżyseruje i coś sobie chcemy wytłumaczyć i wystarczy, że mi powie po śląsku trzy słowa. Wiesz, jak, wiesz, o co mi chodzi, zrób to tak, tu, no wiesz, jak, po co to i nie wiem, wiesz, to chyć, a to zrób tak, no teraz jakby improwizuję, nie? Ale jakby ja już wiem, o co chodzi. Nie musimy jakby prowadzić 15 zdań, analizy, prawda, tego, prawda, że co Klaudiusz teraz by pomyślał i tak dalej. My się porozumiewamy bardzo skrótowo, ale to jest no, ogromna siła tego języka.
1: No to jest też tak, że no, tak jak mówię, no, jest część osób w zespole, która mówi po śląsku. Język śląski jest organiczny, nie? I wystarczy, że ja do Marcina, Grażyny Bułki, czy Darka Chojnackiego, czy Gbaśki Lubos, powiem znam swoje tak, jak ciebie w doma tam kiedyś było i ona już wie, o co chodzi. Mhm. Pomimo tego, że ja nie wydałem jakiegoś precyzyjnego komunikatu reżyserskiego, tylko u niej się i u Marcina i u reszty się uruchamia pewna emocja i pewien obraz i to sprawia, że my jesteśmy bardziej komunikatywni w tym języku. A tak jak mówię, on jest jakby bardziej surowy, bliżej ziemi, on nie ma tych ozdobników. Dzięki temu też więcej znaczy, jest bardziej wieloznaczny. Zauważyłem też wiele słów, które było przetłumaczone, czy zdań w języku śląskim brzmią po prostu bardziej dosadnie w takim sensie, że są bliżej człowieka, bliżej emocji.
0: No tak, to absolutnie przemawia do mnie również to odkopywanie wspólnego rozumienia, takie dokopywanie się do wspólnej tożsamości osadzonej w języku, prawda? Myślę, tak, że to jest bardzo, bardzo istotne. Wrócimy do tej rozmowy po krótkiej przerwie muzycznej. Teraz Stanisław Sojka.

0: To był Stanisław Sojka. Zastanawiam się, bo mówimy o tej tożsamości, mówimy o tym języku jako nośniku tożsamości, również tym nośniku, który pozwala w sposób bardziej precyzyjny sobie na próbach dostarczać informacje. Zastanawiam się, czy pan jako reżyser musiał czasem powstrzymywać, hamować Ślązaka w sobie, bo istnieje chyba też taka pokusa, żeby każdą scenę dociążyć znaczeniem, prawda? Języka, tożsamości, historii. No, czy faktycznie zachodziło takie pilnowanie?
1: No bardzo pilnowałem tego, żeby to nie była kolejna lokalna opowieść, czyli tylko o Śląsku, no bo mieliśmy przed oczyma na scenie Szekspira przede wszystkim i starałem się zrobić spektakl uniwersalny, który wykorzystuje śląskość, język śląski, te nasze różne wrażenia, jak to jest być Ślązakiem i w jaki sposób się możemy komunikować, ale wydaje mi się, czy takie ma wrażenie, wiem, może mylne, ale sądząc po recenzjach, po odbiorze w różnych stronach Polski, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest spektakl uniwersalny i on jest bardzo również moim zdaniem krytyczny wobec śląskości. Wobec tych naszych śląskich kasnali i wobec tego, że nie potrafimy sobie z tą naszą tożsamością poradzić, że nie potrafimy się w naszym gronie dogadać. No jak wszędzie na świecie, prawda? Każda mała społeczność chce się wybić na samodzielność i każdy próbuje to robić na własną rękę, zamiast pomyśleć o tym, że łatwiej będzie w zbiorowości jakiejś. I też to obserwuję, bardzo mnie to zasmuca, że każdy z nas, Ślązaków, nie stara się w jakiś sposób zlinkować, brzydko mówiąc, przepraszam za kolokwializm, tylko każdy działa na własną rękę, no i to jest bardzo mocno irytujące. I o tym również jest ten spektakl i finał tego spektaklu, zapraszam, to państwo zobaczycie, nie jest antypolski, jak niektórzy uważają, tylko w moim odczuciu jest antyśląski. Również, że to jest taka przestroga wobec tego, hej, kochani, siądźcie w tym jednym gronie, to nasze plemię niech się zbierze i niech wymyśli jakąś wspólną strategię działania, bo za 30-40 lat już nikt nie będzie godał po śląsku i nie przetrwamy. To jest również o tym opowieść.
2: No, nie pozostaje nic innego, jak się zgodzić. To znaczy, to jest bardzo ważne, że właśnie też o tym linkowaniu, o którym Robert mówi, że to jest ogromna praca, którą mamy do wykonania, żebyśmy my Ślązacy chcieli cały czas iść, wiem, że to jest takie idealistyczne, no ale w jednym wspólnym kierunku. A dwa, też jest coś takiego i my przerabialiśmy to na próbach. Ja sam czasem gdzieś wpadam w ten kanał, to znaczy, że robimy Szekspira po śląsku, ale jedno z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy, to znaczy, czy nie będzie prześne? Czy nie będzie zbyt swojsko, prawda? Czy nie zbyt lokalnie? No, ja rozumiem, że zawsze się taka lampka zapala i jest jakieś ryzyko, no ale z drugiej strony, no, nie do końca chcę przywiązywać wagę do tego, jak mnie kategoryzują inni. To znaczy, no, jestem synek z PGR-u. Jestem prześny, śląski i zwyczajny. I świetnie się z tym czuję. To znaczy, jakby od razu sobie robimy sami pod górkę. Nie? Znaczy, mam takie wrażenie.
0: Ja mam od razu kilka refleksji. To znaczy, chętnie się z nimi podzielę jako oglądacz spektaklu, jako widz i jako laik, dlatego że ja na teatrze się zasadniczo nie znam.
1: My też nie.
0: No tutaj śmiałbym polemizować.
2: Się znamy na emocjach trochę. No.
0: Ja mogę powiedzieć, że dla mnie, ja oczywiście dzisiaj bardzo się czepiam tej śląskości, to znaczy nie czepiam się samej śląskości, a przyczepiam się do tematu, dlatego że mnie to po prostu interesuje, aczkolwiek nie mam wrażenia, że ta historia została sprowadzona do śląskości. To jest uniwersalny spektakl, który mówi o wielu, wielu rzeczach, więc to absolutnie nie przygniata, ale przyznam, że też miałem ogromne obawy związane z tą prześnością i zastanawiałem się też, kiedy oglądałem ten spektakl, jak on byłby odbierany przez osoby, które śląskiego w ogóle nie znają. Bo ja no, po śląsku nie godam i no rozumiem, aczkolwiek no, jestem z nim osłuchany ze względu na to, gdzie dorastałem. Równocześnie mam takie doświadczenia, nie wiem jak panowie, czasami jak spotykam się z jakimiś osobami, które wiedzą, że jestem ze Śląska, czy się dowiadują, że jestem ze Śląska, no to one chcą skorzystać z funkcji komicznej, to znaczy język śląski, który jest językiem obcym dla nich, ma wymiar komiczny i jest, a powiedz coś po śląsku.
2: To będzie śmiesznie.
0: Prawda? Tak, to jest takie, a zrób sztuczkę.
2: Kuglarze przyjechali.
0: No i zastanawiałem się, czy nie będzie miało tego wymiaru również w tych najbardziej klasycznych scenach i tego na szczęście w ogóle nie ma.
2: Okej, tylko ja się też nad tym zastanawiałem i Robert się nad tym zastanawiał i inni aktorzy i realizatorzy, tylko że moim zdaniem bardzo ważnym jest to, żeby się właśnie, że tak powiem, zastanowić, dlaczego ja się nad tym zastanawiam.
0: O właśnie,
2: to znaczy,
0: to jest ciekawe.
2: Jaka tam jest emocja, nie? To jest lęk. To jest lęk i z jakiegoś powodu jest w nas wpojony. To znaczy pierwsze co, to ja kwestionuję swoją prawdę, swoją tożsamość, tak? Myślę, czy ona nie będzie prześna, czy nie wyjdzie zbyt podwórkowo.
0: Czy moja tożsamość nie będzie dla kogoś śmieszna?
2: Śmieszna, tak? To znaczy, chciałbym się powiedzieć, Śląsk na terapię. No.
1: Znaczy ja myślę, że ten problem trochę już mamy za sobą. Tego właśnie weź powiedz jakiś kawał po śląsku.
2: No to tak, ale mamy... jednak kwestionowanie tego, Robert, przyznaj sam, że czy nie będziemy zbytnio jacyś, nie?
1: No tak, ale my jesteśmy trochę moim zdaniem już w innym miejscu, nie? No bo mamy już wspomnianego Zbyszka Rokitę, mamy Szczepana Twardocha, mamy kilkadziesiąt powiedziałbym śmiało spektakli, które opowiadają świat po śląsku, już wspomnę fantastyczny i genialny spektakl, oczywiście fantastyczny sukces i wielką rolę Grażyny Bułki, mianowicie Jechanka. Mamy Piątą Stronę Świata, Holonka, którego gramy 21 lat, teraz update robimy, zmieniamy obsadę, żeby ten spektakl trwał dalej. Na scenie teatru Kores. No, tych spektakli śląskich w Teatrze Śląskim i z małej i z dużej litery zrobiliśmy całą masę i już jakby ta opowieść o tym Śląsku złożonym z widzów i śmiesznostek już chyba odchodzi do lamusa. Myśmy zrobili dwa takie przeglądy w Warszawie, Przystanek Śląsk, gdzie pokazaliśmy różne spektakle i przychodzili ludzie z Warszawy. Jedni oczywiście bardziej związani ze Śląskiem, niektórzy wcale. No i oni byli porażeni tym, jaka to jest siła w tej lokalności naszej śląskiej. Język śląski był tylko jednym z elementów tej opowieści. I wydaje mi się, że ja to zauważam wśród ludzi, z którymi się spotykam, czy w Warszawie, czy właśnie w Rzeczonym Gdańsku, czy w Krakowie, że to jest bardzo atrakcyjne, co mamy im do powiedzenia. Niekoniecznie w języku śląskim. Ta nasza powikłana historia jest czymś niezwykłym. Dlatego też smuci mnie to, że ten język śląski nie zostaje uznany, ale nie dlatego, że to w jakiś sposób nie bije, tylko że my z tymi polskimi paszportami, zamiast się ubogacać, to my po prostu stajemy się biedniejsi przez to, że politycy ten Śląsk odrzucają, bo zainteresowanie w całej Polsce śląskim jest gigantyczne i ogromne i wszyscy to widzimy, możemy chyba to przyznać w trójkę. Że tak się dzieje, nie? Z różnych stron. Teraz Szczepan Twardoch wydaje nową książkę, która dzieje się w czasie powstań śląskich. Jeden z bohaterów też Godo momentami po śląsku i to taką śląszczyzną jak Milka Syniawy, która nie jest łatwa. Muszą być tłumaczenia nawet dla Ślązaków. No ale działa, ludzie to będą czytać. Będzie druga, trzecia część. Życzę mu wielkiego sukcesu Szczepanowi i myślę, że już ten problem tam tego pojadania widzów i że my się boimy tego, że jesteśmy śmieszni, już tak trochę odchodzi do lamusa.
2: Tak, ale też mam coś takiego, że to jest po prostu smutne, że ta ustawa nie jest podpisana, to znaczy możemy mieć teraz nie wiem co, prawda, marzenie do złotej rybki, prawda, żeby to się odmieniło, a z drugiej strony myślę sobie tak, to, że prezydent tego nie podpisuje, to wie pan, to wcale nie znaczy, że on tego nie widzi, to znaczy ktoś mnie nie chce widzieć, prawda, to wcale nie znaczy, że nie czuje mojej obecności, bo to nie jest tak, że, prawda, nie jest to podpisane dlatego, że prezydent sobie nie zdaje sprawy, że prawda, jest takie społeczeństwo i Ślązaków, prawda, i domagają się uznania swojego języka. To znaczy, ja to widzę w taki sposób, że to jest świadoma sytuacja, to znaczy nie chcę tego widzieć. To wcale nie jest tak, że nie mam świadomości, że są. Prawda?
1: Myślę, że ten strach jest większy od korzyści, które z tego faktu wynikają dla polityków tak zwanych warszawskich czy ogólnopolskich. Ale kiedy dostrzegą, że mogą mieć z tego korzyść, to będzie lepiej i dla nich, i dla nas, tu na Śląsku.
0: No, trudno w tym momencie tego Śląska chyba nie dostrzegać. To jest tak, jak pan mówił, panie Marcinie, że no, on musi być na widoku. No, również przez sukcesy komercyjne i niekomercyjne dzieł kultury ze Śląska. No, myślę, że cały kraj zachwycał się chociażby prozą Szczepana Twardocha, również z powodu tego, jak zawikłane są zwykle te losy bohaterów i wydaje się, że trudno jest coś takiego wymyślić pisarzowi. Pisarzowi śląskiemu chyba jest zdecydowanie łatwiej, bo to są po prostu losy, które na Śląsku każdy zna, prawda? To są losy każdej śląskiej rodziny. Więc tego materiału jest bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli jesteśmy przy polityce, to ja mam takie pytanie, może trochę naiwne, ale panie Marcinie, czy śląski jest językiem, w którym łatwiej się kłamie? Pytam serio, bo Klaudiusz jest człowiekiem, który no niemal cały czas musi komuś coś sprzedawać, prawda? Miłość, troskę, stabilność, tę historię, która ma być kupiona przez resztę, własną niewinność. Czy Gotka daje takiemu kłamstwu większą wiarygodność, bo no właśnie, brzmi bardziej prywatnie, domowo, swojsko.
2: No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to prawda, to już jest taki widz, tak? Można powiedzieć, że jak powiedzieć po śląsku, że zgadzam się z tobą, ale nie do końca, tak? To znaczy ja... jakby, że... No, czy się łatwiej kłamie? No, co panu odpowiem? No ja... Znaczy, no może łatwiej, może nie wiem, no jakby w języku śląskim można opowiedzieć o tym wszystkim, o czym można opowiedzieć w wielu innych językach, tak? Jakby, a to, że on jest dla nas tak bliski, naszych emocji, no to nie wiem, no może i łatwiej, no. Ale znaczy, też ja może i łatwiej się nie tylko kłamie, ale też na przykład może łatwiej się kocha w języku śląskim też, nie?
1: Ale kłamie się, kocha się łatwiej, ale moim zdaniem trudniej się kłamie w języku śląskim. To jest język organiczny.
2: Ale bo po nas widać od razu, tak?
1: To swoją drogą. Ale to jest ten język taki, który pierwszy raz się powiedziałem mamo. No ale po polsku brzmi podobnie, ale z innym akcentem. Ale że jest coś mamu takiego, że... Mamu.
2: Tak, śmiejemy się z Robertem często. Przepraszam, że wchodzę w słowo, że każde słowo można polskie powiedzieć po śląsku, tylko trzeba, prawda, pochylić. Nie?
1: Radio 357.
2: 357, to jest śląskie radio. Plac na rozdrożu.
1: Że ta organiczność tego języka sprawia, że to kłamstwo w tym języku dla nas, którzy się nim posługują właśnie organicznie, czyli jest naszym pierwszym językiem, jest trudniejsze do wypowiedzenia. Znaczy mamy takie wrażenie, że jak coś skłamiamy po śląsku, to natychmiast ta nasza mama w głowie powie: synek, cyganisz. Czyli kłamiesz. A w języku polskim to już to są te ozdobniki, które są właśnie w tych tłumaczeniach Szekspira. I one są łatwiejsze do przeprowadzenia. Łatwiej te kłamstwo przez te krzaki po prostu w tych krzakach ukryć. A po śląsku trudniej, no bo to jest po prostu jeden do jeden. Człowiek stoi przed człowiekiem, no i ma z tym problem. Ja to już zauważyłem wielokrotnie, że jak ktoś mi coś cygani, a jest Ślązakiem, to przechodzi na język polski.
2: A to, no to ciekawe, bo nieraz miałem z tobą taką rozmowę, że coś tam, Robert, no ale no, co ty to do mnie gadasz w ogóle, jakby, że i od razu wiadomo, że jakby przechodzimy na śląski i wtedy tak, jest tak.
1: No słuchaj, Robert, bo chciałem ci powiedzieć, że mówię, aha, cygani.
2: Albo zazwyczaj na próbę, że wiesz, Robert, bo ta postać, jakbyśmy tu w tym... Ale o co ci chodzi w ogóle, że co? No wiesz, no bo jak ja bym tu szedł, to o tym... Aha, no dobra, to niech tak będzie, nie?
0: Język śląski jako gwarant prawdomówności. To wspaniałe. Wrócimy do rozmowy już za moment, po kolejnej krótkiej przerwie muzycznej. Chory na Polskę, proszę państwa, doktor Misio.

0: Mówili panowie, że zdecydowanie trudniej kłamie się po śląsku, a ja się zastanawiam, czy zapytam może trochę nieprzyjemnie, ale to jest kwestia tylko konwencji. Czy nie gra się trochę łatwiej po śląsku Szekspira? Mam na myśli to, że kiedy gra się sztukę tego kalibru, to gdzieś z tyłu głowy musi być ten panteon postaci, które odegrały daną rolę, prawda? Milion osób przede mną grało Klaudiusza. Ja znam całą masę tych przedstawień, widzę, co robił ten, co robił tamten. Czy kiedy się gra na przykład Klaudiusza w pierwszy raz po śląsku, czy to nie zapewnia świeżego startu?
1: Z jednej strony może i zapewnia świeży start, a z drugiej strony no jest coś takiego, że w tyle głowy gdzieś lecą te myśli, że Szekspir, że już tyle aktorów to grało. No ale to staram się jakoś za bardzo tego, staram nie dyskutować z tym zbytnio. To znaczy no gdzieś to w tyle głowy jest, ale po prostu robić swoje i załatwiać sprawę. A dwa, zagranie po śląsku, no czy ułatwia, też nie wiem, czy ułatwia. No jest na pewno jakąś czymś nowym, to znaczy no dla mnie szalenie wzruszającą sytuacją było to, że mogliśmy zagrać tego Hamleta na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. Mm. To znaczy, no, to jest po raz pierwszy coś takiego się w historii tego festiwalu wydarzyło. I byłem, nie wstydzę się tego mówić, to znaczy byłem szalenie dumny z tego, że ja mogę właśnie w języku śląskim, moim pierwszym języku, komunikować się z tą widownią w Gdańsku.
2: Jeżeli mogę, gwoli uzupełnienia, ale niekoniecznie związanego teraz z językiem śląskim i samym Śląskiem, bo ja miałem tę przyjemność zaproponować piosenkę mojego przyjaciela Arka Jakubika i doktora Misio, Chory na Polskę, ponieważ myślę, że Marcin też to ma, że my jesteśmy oczywiście chorzy na Śląsk, ale ja mogę osobiście powiedzieć, że jestem również chory na Polskę, ponieważ ja w tym języku się wychowałem. W tym języku czytałem pierwsze lektury. Do dzisiaj najwięcej książek, filmów czy spektakli teatralnych siłą rzeczy widziałem, słyszałem po polsku. I to, co się z tym krajem dzieje, będzie działo, co kiedyś się działo, jest dla mnie też jakimś sposobem opowiadania o sobie, o świecie wokół mnie. I ja się nie izoluję od Polski, ja przez Śląsk opowiadam również o Polsce. I to nie jest tak, że Śląsk jest moją ojczyzną i Polska mnie nie interesuje. Interesuje mnie. W wielu momentach jej nie rozumiem. Nie mamy wspólnego genotypu na Śląsku z tymi przegranymi wszystkimi powstaniami, które tak hołubimy. Natomiast no, ja jestem wielkim miłośnikiem i polskiej historii, i polskiej literatury, i polskiego filmu, i polskiej kultury. I lubię o tej Polsce opowiadać, tylko robię to przez Śląsk, żebyście nas nie wpakowali do takiej szufladki, że my jesteśmy lokalnymi artystami ze Śląska i my opowiadamy tylko o Śląsku. No wręcz przeciwnie, opowiadamy o Polsce. Jesteśmy w Polsce od 100 lat jako region. Wcześniej byliśmy w Prusach, w Niemczech, w Czechach i tak dalej. Nasza historia jest powikłana, ale teraz jesteśmy w Polsce i w tej Polsce wyrośliśmy i ukształtowaliśmy się. Dlatego ta choroba zwana Polską, myślę, że w nas wszystkich bardzo mocno tkwi.
0: Ja bardzo chciałbym, żeby to wybrzmiało również, że absolutnie to nie jest rzecz lokalna. To znaczy w tym momencie też mówię o Hamlecie. Mnie tak zależało na tym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, dlatego że to jest sztuka po prostu uniwersalna. Państwa bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli tylko państwo będą mieli okazję być w Katowicach, wybrać się na tę sztukę, a może specjalnie wybrać się do Katowic, żeby ją zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę warto. Ale to, o czym pan mówił, też jest dla mnie szczególnie ciekawe, bo ja na to patrzę jeszcze przez taki pryzmat, że Hamlet no, jest importowaną klasyką, prawda? To znaczy jest skądś u nas. No i przez to, że jest importowany, no zawsze jest odrobinę egzotyczny. Przeniesienie go na realia śląskie dla nas, trzech osób, które ze Śląska pochodzą, oddanie go we władanie śląskiej mowie, oswaja go równocześnie dla Polaków, nie Ślązaków, dodatkowo egzotyzuje, prawda? Mamy tutaj dwie rzeczy. I wchodzi tutaj kolejny poziom, to znaczy jednak przez ten Śląsk jesteśmy w stanie mówić o Polsce. Mam wrażenie, że te poziomy tak się mnożą, że powstaje coś zupełnie wyjątkowego do pokazania wszystkim. Gdybyście panowie mieli powiedzieć, dlaczego nie będąc Ślązakiem, Ślązaczką, warto, a może nawet trzeba zobaczyć Hamleta po śląsku, to co by panowie powiedzieli?
1: Ja nie wiem, czy trzeba, ale myślę, że warto. To znaczy, jeżeli mamy w sobie jakąś taką wrażliwość na drugiego człowieka, prawda, jeżeli dla kogoś człowiek jest na pierwszym planie i chce go poznać, chce mu się przyjrzeć, no to też warto pomyśleć o tym. To jest w ogóle ciekawa moim zdaniem perspektywa, to znaczy wielokrotnie tak mam, że patrzę na ludzi na ulicy, siedzę sobie na ławce, czy nie wiem, czekam na autobus, cokolwiek i myślę sobie, co ten człowiek niesie, jaką on niesie historię, skąd on przychodzi w ogóle, no, jaką on sprawę teraz w tym momencie, że tak powiem, w życiu załatwia, więc wydaje mi się, że nie tylko ze względu na język śląski, ale na to, jaka tam jest energia i w spektaklu, ale również w teatrze, ale też na Śląsku. Śląsk jest szalenie interesującym regionem, a co do tego umiejscowienia, to znaczy i też o tym, że Chory na Polskę, o czym Robert mówi, to no tak, no, dzisiaj opowiadając o Śląsku, no siłą rzeczy dotykamy tematów związanych z Polską. No nie da się tego jakby odcinać, a jeszcze, że tak powiem, trzecia strona tego medalu jest taka, że jak to mówił Zbyszek Kadłubek, prawda, bycie Ślązakiem to jest stan duszy, a nie żadne obywatelstwo. Więc ja mogę być Ślązakiem wszędzie, no.
2: Ja myślę, że, przepraszam, że ci przerwę. Ja myślę, że ta historia, tak jak pan powiedział, jest piekielnie uniwersalna. Szczególnie w dzisiejszym świecie. Bo abstrahując od tego języka śląskiego, no to jest opowieść o umierającym świecie, o wszechogarniającej ambicji, o zasadach, które znikają albo się zmieniają, o chaosie, jakiejś histerii tego świata. A ten język śląski dodatkowy kolor dodaje i dzięki niemu mam takie wrażenie wśród ludzi, którzy tego Śląska nie rozumieją i nie znają języka śląskiego, to paradoksalnie sprawia, że ten Szekspir jest bardziej dla nich zrozumiały, bo bardziej muszą się wsłuchać w tę historię, w tę opowieść, no i poprzez ten uniwersalizm, który przez geniusz Szekspira jest tam wpisany, oni nagle z tym Szekspirem są za pan brat, nagle zaczynają tego Hamleta rozumieć, mówię o całej sztuce, nie tylko o postaci, bardzo mocno. I ten młody chłopak, którego gra fenomenalnie Paweł Kępa, nasz synek z placu, jest wtedy tożsamy z tymi wszystkimi dzieciakami w jego wieku, 20-paroletnimi, którzy siadają na widowni i rozumieją, że to jest opowieść o nich. I ten Śląsk, paradoksalnie śląski, przybliża tym ludziom tę opowieść. Dzięki temu się staje jeszcze bardziej współczesny niż to w różnych wielu tam inscenizacjach, które możemy oglądać na polskich scenach. Było chyba ich w tym roku z 7.
1: To myśmy to powinni zagrać kiedyś, tylko używając tego, co w języku śląskim jest pomiędzy słowami, czyli wszystkie te ije, łociu, no ja. Wtedy byśmy już w ogóle byli bardzo blisko. To znaczy, to jest moim zdaniem szalenie ciekawe, nie? Że to łociń i po scenie. No.
0: Ale dźwięków i onomatopei w ogóle też jest bardzo dużo w tym spektaklu, prawda? Dźwięków wydawanych zamiast słów. Myślę, że to też dodaje mu siły. Dla mnie też takim wyjątkowym momentem tego spektaklu jest ten, w którym na scenie spotykają się ludzie bardzo mocno związani ze śląską i polską, a właściwie śląskimi i polskimi kulturą i nauką. Chodzi mi o profesora Ryszarda Koziołka i Tadeusza Sławka, którzy grają grabarzy.
2: Grabarze.
0: Co miał znaczyć ten gest? Zaproszenie ich do odegrania tych ról.
2: Więc ja strasznie nie lubię tłumaczyć, o co mi chodziło i jaka jest teza.
0: Ja wiem, pytanie twórcy, co twórca miał na myśli. Ja wiem, równocześnie no, bardzo byłem ciekawy motywacji.
1: Ja uwielbiam, ostatnio przy jednej z dyskusji po spektaklu, chyba to było w Opolu, uwielbiam cię za to, Robert. Robert powiedział coś takiego, że no ja mam tę przypadłość, że często jestem rozumiany na opak przez widownię i to jest super, że no bo tak, bo im się chce wytłumaczyć, to tylko człowiek gdzieś jakby no swoje zrobił przecież, nie? Wyreżyserował.
2: Już parę razy się wpakowałem po prostu w tę jamę, że zacząłem mówić, o co mi chodzi, a potem się okazało, że wszedł widz i mówił, że zupełnie nie o to chodzi jego zdaniem.
1: Wtedy należy mówić, że też mi chodziło, prawda?
0: Wisława Szymborska dostała chyba 30% z rozprawki na temat swojego wiersza, prawda? Więc znamy takie przypadki.
2: Oczywiście, natomiast pojawienie się tych dwóch wspaniałych ludzi, obecnego rektora i byłego, jest takim znakiem, że ta śląskość, nie tłumacząc, po co oni tam są. Nie każdy sobie tłumaczy po swojemu. Ja mam swoją wizję i swoją teorię. Natomiast bardzo jestem ciekaw zdania różnych ludzi, którzy to oglądają i tłumaczą mnie, po co oni tam są. Żebym ja wiedział dokładnie, po co ich tam zaprosiłem. Natomiast samo zaproszenie tych dwójki wybitnych intelektualistów sprawia, że oni dają temu jakiś glejt. Że ta ich zgoda na branie udziału w tym przedstawieniu jeszcze jako aktorów, no to jest dowód na to, że śląskość już wylazła z getta, że już przestała być właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, tym językiem kawałów, czyli widzów śląskich, ale stała się pełnoprawnym obywatelem kultury, że poprzez ten język opowiadamy świat, a jeżeli takie dwie osobistości zgadzają się w tym wystąpić, jeszcze są pełni entuzjazmu, i jeszcze mówią, że to jest wspaniałe dla nich zdarzenie w ich życiu, zawodowym nawet, no to znaczy, że jesteśmy już parę kroków dalej od tego momentu, kiedy właśnie każdemu z nas mówiono, weź powiedz jakiś kawał po śląsku. I dla mnie to jest coś niezwykle wzruszającego. Do tego wszystkiego jeszcze trzeba przypomnieć, że w finale pojawia się dyrektor Teatru Słowackiego, dzisiaj najbardziej znaczącego moim zdaniem teatru w Polsce. Mam nadzieję, że się twój dyrektor nie obrazi.
1: Zaraz po Teatrze Narodowym, prawda? Tak, Teatr Słowackiego jest.
0: To jest moment, w którym cieszymy się, że dzieli panów trochę kilometrów, bo mogłoby tutaj dojść do bójki, tak?
2: W życiu. Nasza przyjaźń jest ważniejsza od jakichś tam animozji.
1: Dokładnie.
2: Językowych i kulturowych. Natomiast to pojawienie się również Krzyśka Głuchowskiego, który jako jedyny w tym spektaklu mówi po polsku, jako Fortynbras, który przychodzi robić porządek na tym Śląsku, tak jak mówię, to jest również przestroga wobec nas, Ślązaków, jest również dowodem na to, że osobistość, jaką jest również Krzysztof, jako i profesorowie, uznali, że warto zaryzykować. Czyli warto zaryzykować swój dorobek, swoją pozycję, żeby wystąpić w czymś, co dawało duży czy ogromny znak zapytania, bo tak jak i pan, sporo ludzi potem przychodziło, mówił, strasznie się bałem, czy to nie będzie sierżmiężne, czy to będzie zrozumiałe, czy tam będzie Szekspir. No i jak się okazuje, Szekspir jest, ale ten Szekspir jest również dzięki temu, że glejt temu dali właśnie profesorowie Koziołek i Sławek, no i Krzysiek Głuchowski, dyrektor Słowaka.
1: Raz, że dali glejt, a dwa, no wspaniale jest widzieć, jak i profesorowie, i Krzysztof Głuchowski z wielką frajdą przychodzą do teatru. Po prostu
2: tak, jest tyle szacunkiem.
1: Ciepła i z szacunkiem, tak, tak. Ale też po prostu widać w nich radość. No, cieszą się, że są, że jesteśmy sobie razem i to bardzo mocno, na przykład odczuwałem to w Gdańsku. Ale nie tylko, no w Katowicach tak samo. To jest super.
2: Oni mówią o tym, że to jest dla nich nobilitacja. No ja jestem zawstydzony, jak słyszę takie słowa od profesora Sławka czy profesora Koziołka, naszych kolegów z garderoby, było, nie było. I to jest coś fascynującego, no bo takie rzeczy się po prostu nie zdarzają albo zdarzają bardzo rzadko. Teatr w Polsce, wiadomo, że jest w jakiejś określonej bańce istnieje i tworzy spektakle, nie wszystkie, ale wiele, dla własnej bańki. Próbuje przekonać przekonanych. A naszym celem w Teatrze Śląskim, przepraszam, że mówię naszym, Marcin, bo ty już jesteś warszawskim aktorem, jest sprawienie, żeby tej bańki nie było. Żeby ludzie o różnych poglądach przychodzili do teatru, bo do teatru się przychodzi po wzruszenie, nie takie łatwe, banalne po prostu jak z telenoweli, ale o te głębokie wzruszenie i to, że tam się pojawiają ci profesorowie i grają cudownie, bo oni gadają po śląsku. Jako grabarze, jak pan widział, jest czymś, wydaje mi się, ponadczasowym. Już abstrahując od tego, czy ten spektakl jest dobry, zły czy średni, to sam fakt, że oni tam są, no jest czymś, co zostanie w naszych sercach i myślę, że również w pamięci wielu, wielu, wielu widzów.
0: Ja myślę, że też, że zostanie przy tym wszystkim. Ja jako człowiek spoza bańki mogę naprawdę serdecznie zachęcić. To jest taki moment, w którym też możemy poczuć, że język śląski przestaje być językiem, czy może właśnie już przestał być językiem, który służy do opowiadania śląskich historii. Staje się po prostu językiem sztuki. W tym przypadku językiem Szekspira. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Ze mną w studiu był Marcin Gaweł, telefonicznie był z nami Robert Talarczyk. Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam na Hamleta do Teatru Śląskiego w Katowicach. Dziękuję za wspaniały dzisiejszy wieczór wspólny, a posłuchamy na końcu The Door, Teddy Swims.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 8 września, mamy wtorek. Zwycięstwo AfD, Alternative für Deutschland w wyborach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt zrobiło duże wrażenie w całej Europie. Politolodzy mówią o nowej erze w funkcjonowaniu niemieckiej demokracji. W lokalnych wyborach Alternatywa dla Niemiec uzyskała prawie 44% głosów. Druga partia, CDU, zdobyła zaledwie 18,5%. Jak

0: Partia domaga się m.in. rezygnacji z waluty euro i powrotu do marki niemieckiej. Proponuje również ograniczenie kompetencji Unii Europejskiej i przeprowadzenie referendum. Referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Niemiec z Unii. Dziś pytanie, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw. Już teraz czekamy na Państwa komentarze. Czeka Pani Katarzyna na telefony 510-357-357, 510-357-357. No, oczywiście w naszej aplikacji, jak zwykle, sonda można głosować, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw. Moim gościem, Państwa gościem, jest pan dr Mateusz Wiliński, główny analityk zespołu Niemcy, Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, przed wyborami w Saksonii-Anhalt wiadomo było, że AfD jest na czele sondaży, no ale tak zdecydowane zwycięstwo, właściwie zmiażdżenie politycznej konkurencji, jest chyba jednak zaskoczeniem.
1: Oczywiście sondaże mówiły o tym, że AfD wygra. Uśrednione pokazywały nieco niższy wynik niż ten, który ostatecznie to ugrupowanie uzyskało. Odwrotnie było w przypadku głównej partii koalicyjnej rządzącej do tej pory w Saksonii-Anhalt, czyli CDU. Tutaj wynik jest gorszy od spodziewanego. To jest na pewno najlepszy wynik AfD w wyborach krajowych, nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale też jeżeli spojrzymy na różnicę poparcia w poprzednich wyborach w roku 2021 i w tegorocznych wyborach, no to jest wielki, wielki sukces tej partii, ale oczywiście trzeba zadać pytanie, czy to jest taki sukces, jakiego partia by sobie życzyła, ponieważ teraz dysponuje 39 mandatami, a większość bezwzględna w parlamencie Saksonii-Anhalt to 42 głosy.
0: No tak, czyli mogą być zarówno w tym parlamencie Landu, jak i ewentualnie w przyszłości w Bundestagu skazani na koalicję, o co może być trudno. Wprawdzie sondaże pokazują, że AfD przoduje przed wyborami w całym kraju. Perspektywa jest na razie odległa, bo to 2029 rok, chyba że dojdzie, a tak niedawno przecież było, do wyborów przedterminowych. Wszystkie główne, panie doktorze, partie odżegnują się od ewentualnej koalicji z AfD. Myśli pan, że to może się zmienić, kiedy po wyborach liderzy usiądą do stołu?
1: Trudno spodziewać się takiego rozwiązania w przypadku tych wyborów, o których teraz mówimy, wyborów krajowych w Saksonii-Anhalt. Większość, właściwie wszystkie partie mówią o tym, że nie widzą możliwości stworzenia koalicji, współpracy z AfD. BSW, partia, która wbrew sondażom, możemy powiedzieć, również znalazła się w parlamencie nowej kadencji, proponuje powołanie rządu apolitycznego, swoistego gabinetu technicznego, który może być w różnych kwestiach wspierany przez taką płynną większość parlamentarną. Samej AfD to nie odpowiada. Chciałaby mieć większość i chciałaby oczywiście najlepiej rządzić samodzielnie. Rząd mniejszościowy nie wchodzi w rachubę. Poziom federalny, o którym pan redaktor wspomniał, to już trochę inne wartości. Mhm. Rzeczywiście AfD w sondażach jest cały czas numerem jeden, ale to jest poparcie na poziomie 27% i różnica pomiędzy prowadzącą AfD, a kolejną partią w tym rankingu CDU-CSU, to jest kilka procent, tylko nie ma tak wielkiej różnicy, tak zauważalnej, jak w przypadku Saksonii-Anhalt. Więc na poziomie federalnym jest szansa na to, że partie inne niż CDU, niż AfD stworzą koalicję. Mhm. W przypadku Saksonii-Anhalt nieco inaczej. Mówi się o tym, że być może dojdzie do transferu pomiędzy klubami parlamentarnymi. W ten sposób AfD może uzyskać tę większość, o której marzy. Jest oczywiście kwestia otwarta tego, czy dojdzie do jakiegoś porozumienia pomiędzy AfD i BSW, chociaż partie deklarowały, że nie są zainteresowane takimi działaniami.
0: AfD obiecuje zmiany w bardzo różnych obszarach. Obiecuje, no i domaga się, postuluje.

0: W obszarach na przykład polityki migracyjnej, bezpieczeństwa państwa, chce wzmacniać służby, wzmacniać policję, jest przeciw dalszemu wspieraniu na przykład Ukrainy. Sądząc po wyniku w Saksonii-Anhalt, Niemcy mają dość takiej polityki otwartych drzwi, którą swojego czasu zaproponowała Angela Merkel.
1: Kwestie migracyjne są rzeczywiście niezwykle ważne w wewnątrzniemieckim dyskursie politycznym. One są jednym z głównych elementów sporu politycznego i AfD bardzo chętnie odnosi się do tych kwestii w swoich programach wyborczych i oczywiście w całej debacie publicznej. Warto powiedzieć, że przy stosunkowo niewielkim odsetku obcokrajowców zamieszkujących ten kraj związkowy, bo jest to niespełna 8%, dział poświęcony migracji, polityce wobec obcokrajowców jest najobszerniejszy w całym programie. To, myślę, jest jasny sygnał, który pokazuje, że partia bardzo wyraźnie pozycjonuje się, wykorzystując kwestie związane z migracją. Z jednej strony z poszukiwaniem pracy, ale też z napływem tych osób, które szukają w Niemczech różnych form ochrony. Warto tu zauważyć, że sprawy migracyjne to z jednej strony polityka federalna, bo na poziomie federalnym podejmowane są decyzje, które wpływają na to, kto się pojawia w Niemczech, jakie osoby są przyjmowane, jak wygląda ochrona granic ze strony Policji Federalnej. Z drugiej strony na poziomie regionalnym, czyli krajów związkowych i poziomie komunalnym, odbywa się organizacja miejsc pobytu, kursów integracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to współdziałanie pomiędzy trzema poziomami władzy, ale nawet zwycięstwo w jednym kraju związkowym, posiadanie większości parlamentarnej i utworzenie rządu nie dają partii możliwości radykalnej zmiany całości polityki migracyjnej czy polityki wobec obcokrajowców.
0: AfD krytykuje cele klimatyczne Unii, nie jest to tajemnicą. No akurat Saksonia-Anhalt to jest taki region, w ogóle Saksonia, region węglowy. Funkcjonują tam kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Tam jest silnie rozwinięty i funkcjonuje przemysł chemiczny. Zatem te regulacje klimatyczne są bardzo istotne dla regionu. Może zatem stąd także sukces AfD.
1: Ta krytyka, o której pan redaktor wspominał, niezgoda na politykę energetyczną, politykę klimatyczną Unii Europejskiej również jest wyróżnikiem AfD, nawoływanie do tego, żeby odejść od restrykcyjnych zapisów. W przypadku niemieckim to jest oczywiście związane z funkcjonowaniem przemysłu motoryzacyjnego, produkcją pojazdów z napędem spalinowym. To zyskuje zainteresowanie i przychylność wyborców. To oczywiste.
0: No i jeszcze jeden wątek, panie doktorze. AfD głosi hasło koniec z pedagogiką wstydu. Rozumiem, że mają dość bycia winnym za zbrodnie III Rzeszy. Wiadomo, że historii nie zmienią, no ale mogą zmienić na przykład sposób nauczenia historii, prawda?
1: To bardzo ładnie sformułowane. Rzeczywiście AfD myśli o tym, mówi o tym, że trzeba rozpocząć politykę dumy, uczenia o tym, co jest chlubną częścią niemieckiej historii, a przecież 12-letnie istnienie III Rzeszy to tylko drobny przypis do dziejów jako takich. Więc przesunięcie akcentów również w szkolnictwie, w edukacji może sprawić, że młode pokolenia Niemców będą patrzeć na historię, również na historię stosunków polsko-niemieckich w inny sposób. Odejście od tej pedagogiki czy polityki wstydu również jest bardzo ważnym postulatem. To przemodelowanie tożsamości, tego modelu kulturowego, w którym Niemcy uznają swoją odpowiedzialność, jest istotnym postulatem alternatywy.
0: Panie doktorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Doktor Mateusz Wiliński. Wrócimy przed 13:00. Główny analityk zespołu Niemcy, państwo, gospodarka, bezpieczeństwo Instytutu Zachodniego. Panie doktorze, zatem...
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ja również dziękuję. 11 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan premier Donald Tusk tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów w niemieckim Landzie skomentował w mediach społecznościowych sprawę następującą. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i w Prawie i Sprawiedliwości. 510-357-357. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan Mateusz, witam pana. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam pana.
2: Witam. No jeżeli w Polsce główny polski germanofil i orędownik przyjaźni polsko-niemieckiej, która no od wieków między naszymi bratnimi narodami kwitnie, czyli pan premier Donald Tusk mówi, żeby uważać na AfD, no to ja zawsze się staram słuchać ekspertów. No w Polsce ciężko o lepszego eksperta w stosunkach polsko-niemieckich niż pan Donald Tusk.
0: A mamy pana zdaniem powody do obaw?
2: Więc ja tego oczywiście nie bagatelizuję, słucham pana Tuska. Jest to jednak przedziwne, że prawda, tak zwani demokraci, no tutaj bardzo im się nie podoba demokratyczny wynik wyborów. Oczywiście, że mamy powody do obaw, aczkolwiek gdyby był Niemcem i wysłuchał tych postulatów, które pan przeczytał na początku audycji, to oczywiście również zagłosowałbym na AfD. No są to zdroworozsądkowe postulaty, które wygrywają, będą wygrywać w całej Europie. Ja jeden apel, bo myślałem się trochę bardziej powyzłośliwiam, ale no myślałem, że może doradzę, żeby jakiś, nie wiem, raport o AfD w stosunku do Polski. Tutaj, prawda, mamy wielu fachowców w tym rządzie, być może jakiś raport za skromne 200 tysięcy. Mamy teraz wolną panią Gorgoń-Mróz, tam gdzieś na ławce rezerwowych. Może ona by taki raport stworzyła, wiedzielibyśmy wszystko, ale nie będę złośliwy, więc tylko jeden apel do tego rządu. Tak, jeden apel do tego rządu. Nie róbcie nic, zostawcie te 13 miesięcy. Zadłużajmy Polskę nadal każdego dnia na miliard złotych, ale nie róbcie nic.
0: 13 minut po południu. Pozdrawiam pana. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan Bartosz, witam pana. Halo.
3: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry. Słabo pana słyszę. Pan z jakiejś sali chyba telefonuje.
3: Sali, ale to się szybko wypowiem. No, mamy obawy, bo ta partia, jak kiedyś się zarzucano CDU, która się wiadomo, no jest partią bliźniaczą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, mówiono, że tam są...
0: Panie Bartoszu, na tym razem z całą sympatią pozostaje, ale to się nie uda. Po prostu dźwięk tła zakłóca wszystko. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. Panie Pawle?
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, ja tutaj też w nawiązaniu do tego, co sam pan przytoczył, czyli cytat naszego złotoustego premiera odnośnie tego, że idioci, zdrajcy cieszą się ze zwycięstwa AfD. Ja nie jestem specjalistą od polityki niemieckiej, tak jak pan premier, więc pozostaje mu zaufać, ale ja myślę, że on przede wszystkim powinien wziąć sobie do głowy to, dlaczego ludzie zagłosowali na AfD. Ludzie zagłosowali na AfD.
0: Też mnie to, panie Pawle, ciekawiło, dlatego starałem się, korzystając z wiedzy eksperta, przybliżyć państwu choć troszeczkę program, opowiedzieć o postulatach AfD.
4: Tak, panie Kubo, tylko pytanie jest, czy AfD, czy ludzie zagłosowali na AfD, dlatego że AfD ma taki super program i jest takie super, i bardziej zagłosowali przeciw poglądom, postulatom i polityce do tej pory prowadzonej, bo mi się wydaje, że to jest taki bardzo
0: to
4: dobry barometr.
0: To jedno z drugim się wiąże.
4: Więc wydaje mi się, że tutaj przed nadchodzącymi wyborami u nas straszenie Braunem, Konfederacją, PiS-em, myślę, że już teraz nie przejdzie, ponieważ myślę, że w tej chwili nurt będzie taki, że faktycznie te partie skrajnie prawicowe będą troszeczkę przejmowały władzę we Francji, we Włoszech, w Polsce, tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie są zmęczeni wciskaniem nam kitu, wciskaniem liberalnej polityki, wciskaniem nam nielegalnych migrantów. Nie po to budowaliśmy Europę wolną, bezpieczną, żeby w tej chwili tylnymi drzwiami wpuszczać kogoś obcego kulturowo. To
0: tego typu obawy, zgoda panie Pawle, tego typu obawy występują w wielu krajach. No i rzeczywiście takie partie zyskują na popularności. Pozdrawiam pana, pan Adam. Panie Adamie, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie Kubo.
0: Witam pana.
5: Chciałbym tutaj tak jakby troszeczkę rozważyć takie dwie rzeczy. Po pierwsze, no oczywiście AfD jest taką partią antypolską, jeśli chodzi o samo pojmowanie historii i też stawianie się wyżej ponad innymi narodami, jeśli chodzi o Niemców, którzy no uczynili jedną z największych, że tak powiem, zbrodni przeciwko ludzkości.
0: W dziejach ludzkości, bezwzględnie, tak.
5: Światowej, więc ja uważam, że powinniśmy się obawiać tego, że takie skrajnie prawicowe siły w ogóle wchodzą z butami w taki mały land, który po niego jest w pewnym sensie mocno rozwinięty przemysłowo i też oni chcą wykorzystać w pewnym sensie tą narrację, że chcemy przebudowywać jakoś ten land, nie tylko także od tej strony technicznej, ale ogólnie od tej strony właśnie historycznej, że chcemy tym samym jakoś zrobić przyczółek dla całych naszych interesów, które przydadzą się już w wyborach federalnych. Mm-hmm. A druga taka zależność to czytałem ostatnio we Frankfurter Allgemeine Zeitung bardzo ciekawy rozpis tego, ilu tak naprawdę ludzi zagłosowało na AfD. Mm-hmm. Prawie 150 tysięcy głosów to były same głosy osób niezdecydowanych. Przedtem oddawali je oczywiście.
0: To prawda, ja o tym wspomniałem na początku, bo to też warto o tym pamiętać, że AfD udało im się zagarnąć osoby na przykład niegłosujące, albo takie, które jak pan powiada właśnie są niezdecydowane, prawda?
5: No tak, i w zasadzie powinniśmy się skupiać na tym, że ludzie no wybrali oczywiście ich z tego prostego względu, że jednak no CDU nie miało odpowiedzi na to wszystko odpowiedniej dla samych ich postulatów, a mianowicie też no, jako taka chadecka partia, no to jednak nie będą oni obiecywać, wiadomo, jakichś niższych podatków, czy nawet lepszych warunków życia, czy nawet mieszkań socjalnych, nawet dla samych migrantów, no bo wiadomo, że to się im nie opłaci zdrowo. Tak na dłuższą metę, bo u nas też także takie partie, które są czysto socjalne, niestety często przegrywają, jeśli chodzi o sondaże. A w tym wypadku, no nie wiem, jak oni chcą wykombinować tą sprawę dotyczącą właśnie migracji, więc tu powinniśmy się obawiać, tym bardziej, że wielu Polaków pracuje tutaj w Niemczech i trzeba pamiętać o tym, że jednak...
0: A dzwoni pan z Niemiec, panie Adamie?
5: Nie, ale sprzątam teraz łazienkę, co chodzi, jak
0: to coś źle zrozumiałem. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Prawie 19 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Raz jeszcze pan Bartosz, króciutko proszę tylko, panie Bartoszu, bo telefonów sporo. Witam pana.
6: Dobra, już nie zadzwonię. Halo?
0: Witam pana, panie Bartoszu, słucham pana.
6: Chcę mi słuchać, tak, no to teraz już chodzi o taką, znaczy no mój stosunek jest taki, że no jest czym się obawiać, bo wystarczy się trochę w niektóre, ta AfD to wiesz, tak jak u pana Żakowskiego można usłyszeć, to jest trochę zróżnicowana ta partia, ale no trzeba się obawiać, ponieważ no tam z tego co chcę tylko zaznaczyć, z tego co ja się dowiadywałem, obecnie pani Steinbach, znana nam przed paru lat, to ona właśnie jest związana z tym środowiskiem obecnie, więc jak ja słyszałem te głosy tej naszej prawicy, że to jest najbardziej propolska partia, to trochę mnie tak trochę no zdryga. Bo
0: też pan, ledwo się... pana słyszę, panie Bartoszu. Coś nie mam dzisiaj, szczęścia do telefonu od pana. Może następnym razem. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słucham pana, śmiało.
7: Panie redaktorze kochany, Złot.
0: Tak.
7: Czy my się mamy czego obawiać? Tak. Ale nie dlatego, że wygrywa AfD, tylko dlatego, że w ogóle napływa ta brunatna fala, a raczej taka fala, powiedziałbym, skrajności. No bo jeżeli jedynym koalicjantem AfD w Niemczech może być komunistyczna partia Sary Wagenknecht, czy tak, jakoś tak się to nazywa. We Francji też jest jakieś ryzyko, że będzie koalicja skrajnej prawicy, skrajna lewica. To taki w ogóle pomylnie pojęć. Znaczy wygrywają skrajności nie dlatego, że są najlepsze, tylko dlatego, że nie są, tak mi się wydaje przynajmniej, nie są tym mainstreamem, który do tej pory rządził. to który spowodował, że ta, że ludziom...
0: To raz, a dwa, że mają zazwyczaj hasła takie proste i radykalne, prawda?
7: No więc właśnie, nie? A do ludzi to przemawia, mimo że na przykład, to dla mnie to jest fascynujący przykład, liderka AfD, nie pamiętam jak się nazywa niestety, uciekło mi z głowy, natomiast ta pani jest wielką patriotką Niemiec, dlatego mieszka w Szwajcarii. Jest przeciwko, jest homofobką, mimo że sama jest w związku homoseksualnym z partnerką. Jest przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a sama taki wychowuje. Co więcej, jest przeciwko imigracji, mimo że zdaje się, że jej partnerka też jest pochodzenia azjatyckiego i tak w pierwszej linii, w sensie stamtąd przyjechała do Niemiec. Czy poziom hipokryzji, jaki prezentują ci ludzie, jest niebywały? A ludzie mimo wszystko to łykają. Znaczy, mam takie wrażenie, że te nasze elity, które rządzą tym kontynentem, jakby nie było, powodują, że żyje się coraz trudniej. Albo inaczej, biorąc pod uwagę to, z jakiego poziomu się zaczynało, to żyje się coraz trudniej, bo żyło się pięknie, kolorowo, bogato, a teraz no, mamy Azję, konkurencję chińską i tak dalej. Amerykanie powodują wyższe ceny ropy i gazu, teraz walczą z Irańczykami, nie wiadomo po co i dlaczego. To jakby najłatwiej znaleźć takiego, który powie, ale ja wam wszystko załatwię. Tylko że jest taki jeden, który mówi, że ja wam wszystko załatwię, nazywa się Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. No i niech ktoś przyjrzy się temu człowiekowi i powie, co on tak naprawdę
0: załatwi. Ale okazuje się, panie Pawle, że wyborcę dość łatwo uwieść. Główną liderką i współprzewodniczącą Alternatywy dla Niemiec jest pani Alice Weidel. To tak a propos naszej rozmowy, pozdrawiam pana 22 minuty po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 510-357-357. Panie Krzysztofie, kłaniamy się panu. Halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
8: Witam słuchaczy. Panie Kubo, ja dosyć często jeżdżę do Berlina. Często rozmawiam z Polką, która 20 lat mieszka w Niemczech, we wschodniej części Berlina. I odpowiem, a mamy się tego obawiać, jeśli chodzi o AfD. Natomiast możemy się obawiać tego, w jaki sposób oni doszli do władzy. Bo to się może powtórzyć w Polsce. Już tłumaczę, o co chodzi. AfD ma poparcie głównie we wschodnich Niemczech. Wschodni Niemcy od kilkudziesięciu lat, właściwie od zburzenia muru berlińskiego, zostali, mają poczucie niebycia podmiotem, tylko mają wrażenie, że zostali przejęci przez zachodnie Niemcy.
0: Czują się obywatelami drugiej kategorii, tak?
8: Dokładnie tak, dokładnie tak. AfD zagospodarowało po prostu ich emocje. Idea AfD, absolutnie mi obca, miały poparcie, one znalazły poparcie. A to, czego możemy się obawiać, to nie tego, że AfD doszło do władzy, tylko że u nas stanie się coś takiego, że pewien elektorat, który straci poczucie jakiejś ważności, jakiejś uważności, jakiejś podmiotowości, zostanie zagospodarowany. To już się dzieje. Jest taka partia, specjalnie jej nie będę wymieniał, przewodniczy jej pewien pan, który nosi się za pirata ostatnio. Tego się należy obawiać. Jeśli politycy będą mądrzy w Polsce, czyli zaczną traktować ludzi właściwie z pewną podmiotowością, nie zaczną wykorzystywać, przestaną grać w tym politycznym teatrze, to nikt mądry nie zagłosuje na skrajności.
0: Absolutnie podzielam pana ocenę sytuacji. Co więcej, to już od lat mam takie wrażenie, że nie ma nic głupszego, to uwaga do prowadzących politykę, niż lekceważenie czy wręcz wyśmiewanie, traktowanie protekcjonalnie wyborców innej partii. To jest moim zdaniem zupełnie samobójcza polityka. Pozdrawiam pana. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Do mikrofonu, panie Macieju, bo głucho pan brzmi. Słabo. Słabo. Jeszcze spróbujmy coś zmienić.
9: Raz, dwa.
0: O, teraz lepiej, bardzo proszę.
9: Dobrze, tutaj Maciej, znam jako bardziej jako kontrowersjusz. Ja mieszkałem, a zdrawiam wszystkich moich fanów i słuchaczy, 357. I teraz chciałem się wypowiedzieć tak. nie została powiedziana jedna kwestia, że tak. AfD jest prorosyjska, czyli jeżeli dojdą kiedyś do władzy, to znowu będą mieć wspólny język z ruskimi.
0: Chcą powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, absolutnie chcą wymiany handlowej, chcą tanich surowców energetycznych na czele z gazem. Marzy im się odbudowa gazociągu Nord Stream, tak?
9: Tak. I teraz co się stanie z Polską? Polska tak, będzie w środku, którzy będą wszyscy prorosyjscy, Niemcy, Białoruś, Ukraina tak nas nie lubi, Słowacy są tak samo prorosyjscy, bo też to jest wszystko taniej. Co będzie z Polską wtedy? Wtedy mogą się wydarzać różne rzeczy. Moim zdaniem, jeżeli nie będzie w Polsce partii, która będzie też prorosyjska i się złączy z jakimś tym, żeby się znaleźć w tym nowym świecie, bo ten świat się zmieni kiedyś. Jeżeli my będziemy cały czas wszystko na anty, nie będziemy się dogadywać z sąsiadami, to wtedy kiepsko widzę Polskę.
0: 27 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 510-357-357. Sonda w aplikacji czeka na Państwa. Panie Romanie, kłaniamy się, halo.
10: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Panie redaktorze, w zasadzie sprowokowało mnie do tego, żeby do Państwa zadzwonić w dniu dzisiejszym, wypowiedź chyba Pana pierwszego gościa, który mówił o tym, że AfD została wybrana demokratycznie, prawda? Ja przypominam wszystkim, no chcąc nie chcąc, trzeba to powiedzieć, obywatelom z tak zwanej prawej strony, że niejaki Adolf Hitler też został wybrany demokratycznie w Niemczech na podstawie ówczesnego prawa. I wszystko było cacy do pewnego czasu. Więc moim zdaniem w tej chwili to już nie powinny się palić czerwone, pomarańczowe światła, a wręcz czerwone. Rosjanie robią swoje. Od momentu, kiedy powstała w Polsce Solidarność, Rosjanie zintensyfikowali w ogóle infiltrację państw Europy. I to dopiero teraz widać, czego nie wszyscy politycy, a w zasadzie większość nie chce zauważać. Tam się biorą lewe tak zwane pieniądze i tak dalej. No niestety, to są pieniądze rosyjskie. I teraz trudno przewidzieć. Ktoś kiedyś powiedział, że ciemny lud uwierzy we wszystko, prawda? No niestety, społeczeństwa europejskie głupieją i wierzą we wszystko, co im byle jakaś osoba, która cokolwiek obieca więcej niż jest, uwierzą. I wierzą, że do tego dojdzie, że otrzymają to, co im się obiecuje i tak dalej, i tak dalej. To jest efekt tego, że niestety ten taki potencjalny i trochę ulotny dobrobyt, gdzie możemy wejść do sklepu i teoretycznie kupić wszystko, doprowadził do tego, że większość ludzi po prostu wyłącza logiczne myślenie.
0: A może, panie Romanie, zwyżka w sondażach różnych sił prawicowych w całej Europie to jest efekt pewnej niemocy, pewnego braku propozycji, pewnej stagnacji, która kojarzy się i towarzyszy partiom mainstreamowym, tak zwanym partiom, które w wielu państwach po prostu teraz rządzą. Kończę, panie Romanie, bo czeka jeszcze pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry. Panie Jarosławie.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
11: Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, no tak, mnie też sprowokowały wypowiedzi dwóch pierwszych panów o tym ogromnej emigracji osób z innych kultur. Nie wiem, gdzie on widział tą ogromną rzeszę tych ludzi. Bardzo mnie to dziwi. Również dziwią mnie te wszystkie słowa słuchaczy, którzy dzwonią o tym, że ludzie zgłupieli i tak dalej. Jakiś totalny brak szacunku jest w społeczeństwie. Ja się oczywiście martwię trochę tym wynikiem. Martwię się tym, co się dzieje od wielu lat za naszą wschodnią granicą. Natomiast martwi mnie przede wszystkim ten totalny brak szacunku w społeczeństwie. Nie szanujemy nawzajem swoje odmienności już na wielu płaszczyznach, a polityka stała się takim miejscem nieustającej walki i kiedyś rozmawiałem ze swoją żoną, że w razie wojny ja się nie obawiam Rosjan. Ja się obawiam, znaczy też się obawiam oczywiście, ale bardziej chyba obawiam się Polaków i tego, co się stanie, jakie instynkty się uruchomią w takiej sytuacji, no bo jak widać po takich prostych wypowiedziach, po tym jak politycy się zachowują, co robią, co mówią, żeby utrzymać tylko albo zdobyć tak zwaną władzę, no to jest bardzo niepokojące. Nie wiem, co pan o tym myśli, panie Kubo.
0: 29 minut do godziny 13. Co ja myślę, to jest sprawa drugorzędna, ale za chwilę dowiemy się, co na ten temat sądzi, myśli pan profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, tłumacz. Witamy pana, panie profesorze. Kłaniam się panu.
12: Dzień dobry, również się kłaniam.
0: Panie profesorze, wybory do Bundestagu powinny odbyć się w 2029 roku. No ale być może odbędą się wybory przedterminowe, tak jak to było po upadku rządu Olafa Scholza w grudniu 2024. Należy założyć, że najbliższe wybory krajowe AfD wygra, tak jak to zrobiła w Saksonii Anhalt, czy też wybory w Landzie to jest zupełnie inna historia niż wybory na poziomie federalnym?
12: Panie redaktorze, wybory w landach niemieckich zawsze rządzą się własnymi prawami, ale faktem jest, że w sondażach ogólnoniemieckich AfD też ma wynik między 20 a 30%. Więc nie jest wykluczone, że AfD w przyszłych wyborach do Bundestagu będzie miała dość duży sukces. To nie wystarczy na zwycięstwo, ale kto wie, co się wydarzy w następnych latach.
0: A być może AfD będzie wygrywać następne wybory w tych wschodnich landach niemieckich, prawda? Jakie to będzie miało znaczenie dla Niemiec, czy też dla rządu federalnego?
12: Już zwycięstwo w Saksonii-Anhalt jest poważnym problemem dla aktualnego rządu, bo kanclerz Merz ze swoją polityką widocznie nie miał żadnego sukcesu. On na początku swojego kanclerstwa powiedział, że chce zmiażdżyć AfD. On chciał, żeby AfD miał tylko połowę tego wyniku, co miał, a wyniku polityki Merza w Saksonii-Anhalt AfD ma 43 albo nawet 44%. Więc tak, żadnego sukcesu pod tym względem nie miał.
0: AfD chce, co już padło dzisiaj na naszej antenie, chce powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, do importu surowców energetycznych, do importu gazu. Przyznam, że to aż mi się wierzyć nie chce, że wobec zbrodni Rosji w Ukrainie ktoś zgłasza takie pomysły. No ale rozumiem, że przeważa pragmatyzm gospodarczy, no bo rzeczywiście gaz z Rosji był dla Niemiec tani. Oni mieli ten gaz najtańszy w Europie.
12: Oczywiście gaz był pewnym kołem napędowym gospodarki niemieckiej. Tego już w tej chwili nie ma. Z tego wynikają różne kłopoty gospodarcze. Dla AfD to jest powód, żeby powiedzieć, wracajmy do starych, dobrych czasów. Ale to nie będzie tak łatwe. Związki gospodarcze z Rosją nie da się tak odbudowywać, zwłaszcza na szczeblu europejskim, więc nie wiadomo, jak AfD konkretnie chce nawiązywać nowe stosunki z Rosją.
0: Panie profesorze, pan jest historykiem, a tak się składa, że AfD chce zmiany sposobu postrzegania Niemiec jako narodu zbrodniarzy wojennych. Chcą po prostu zmienić programy szkolne, sposób nauczenia, a mówienia o historii. Akurat w Saksonii-Anhaldzie mogą to zrobić, ponieważ no, to leży w kompetencjach rządów landów, prawda? Rząd w landzie całkowicie kształtuje edukację czy program nauczania.
12: Tak jest, AfD, jeżeli faktycznie uda się AfD stworzyć rząd, może zmienić programy nauczania. Programem AfD jest klasycznym programem partii prawicowych, prawicowo-populistycznych. Im chodzi o to, żeby wracać do starych, narodowych tradycji, żeby umocnić narracje tożsamościowe, narracje narodowe. I na tym tle po prostu chcą umocnić tę narrację i powiedzieć, no, koniec z pedagogiką wstydu, koniec z kultem winy Niemiec. Trzeba znowu pokazać, że Niemcy są silnym państwem. I oczywiście to jest niebezpieczne.
0: AfD wygrywa. Z pana obserwacji rozmów co wynika? Wygrywa, bo ludzie w Niemczech mają dość polityki migracyjnej, mają dość polityki klimatycznej Unii. Może boją się o bezpieczeństwo na ulicach?
12: Jest pewna niepewność w społeczeństwie niemieckim. Gospodarka kuleje, politycznie żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, toczy się wojna w Ukrainie, ceny drożeją, więc ludzie są niepewni. I AfD ma ponoć bardzo łatwe odpowiedzi na wszystkie te problemy. Ich program jest niespójny, ale są populistami i stwarzają wrażenie, że jak oni będą rządzić, to wszystko będzie znowu świetnie i dobrze. I ludzie w Saksonii-Anhalt, w kraju z poważnymi problemami strukturalnymi, po prostu w to wierzyli, dlatego wybrali AfD.
0: Ciekawe, bo te wszystkie obawy albo wątpliwości dotyczące na przykład polityki klimatycznej Unii, czy też polityki migracyjnej występują również w Polsce i to w sposób bardzo, bardzo silny. No, aktualny rząd na przykład musiał zmienić podejście do migracji, całą politykę zweryfikować, no bo inaczej nie miałby szans na rządzenie. Być może taka historia, taka perspektywa czeka rządy w landach i rząd federalny również w Niemczech.
12: Rząd federalny w Niemczech też już zmienił politykę migracyjną, politykę wobec polityki klimatycznej. Tu doszło do pewnego złagodzenia tej polityki. To też jest reakcja na aktualną sytuację gospodarczą, jak i na nastroje w kraju. Ale z drugiej strony populiści zawsze udają, że oni potrafią wszystko załatwić. Takimi samymi argumentami wygrał PiS w 2015 roku. Tak? Powiedzieli, Polska leży w ruinie, my to zmienimy. AfD też mówi, Niemcy leżą w ruinie, my to zmienimy. Wybierajcie nas. Czy naprawdę uda im się cokolwiek zmienić, to zobaczymy, jeżeli faktycznie będą rządzić.
0: Panie profesorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Profesor Peter Oliver Löw, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, także tłumacz. Zatem, panie profesorze, do usłyszenia.
12: Do usłyszenia.
0: 21 minut do 13. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Sporo telefonów 510-357-357. Pani Małgorzata, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Ja chciałam zabrać głos w dyskusji na żywo, ponieważ mieszkam w Niemczech od 18 lat. Przeczytałam wpis Donalda Tuska i uważam, że nie bardzo mi to pasowało, ponieważ on nie mieszka w tym kraju, gdzie ja mieszkam. I wypowiadanie się tak samo Ewa Kopacz, to jest tylko sianie propagandy. I to jest tylko sianie hejtu przeciwko Niemcom. Ponieważ oni nie mieszkają oboje tutaj. Co tu się dzieje? Tutaj odnośnie tej polityki Alice Weidel powiedziała, jak ona chce to ograniczyć, że zamknąć granice. Owszem. I to będzie słuszne, ponieważ powiedziała ci legalni imigranci, żeby nie wchodzili na ten Sozialgeld, ten program socjalny. Ponieważ nie zgłaszają się do urzędów pracy, raz się zgłoszą, później nie zgłaszają się, nikt nie wie, gdzie on mieszka, gdzie on przebywa. Może on już przebywa w Syrii, może on już przebywa w Afganistanie, czy nie wiadomo gdzie.
0: Żerują pani zdaniem na tych programach socjalnych, tak?
13: Tak, żerują na tych programach socjalnych. Ja to śledzę już te wybory, bo to cały czas na tej telewizji to leci. I Sachsen-Anhalt, co ci ludzie tam się wypowiadają. Ponieważ też chodzi i o kanclerza, i to jest długa opowieść, ale co wypowiedziała się jedna pani, żyłam tyle lat w dyktaturze, czyli jeszcze w tym DDR-ze, i powiedziała, nie chcę tego samego, co powiedział Fritz wczoraj. Ja na 4 lata zostałem wybrany i te 4 lata będę siedział. i oni muszą się dostosować. A za Schulden, powiedziała Alice, Deutschland jest już bankrutem. Nie ma już pieniędzy, już niedługo nie będzie. Nie wiem, tam Klingbeil też mówił, że będą znowu nowe długi zaciągać, a odsetki rosną, że to już nie wystarcza na nic. I w Sachsen-Anhalt nie tylko, bo to i we wszystkich landach jest AfD na bardzo dużym. To, co obiecywał, nie będę zaciągał długów, skończymy z legalną tą imigracją, to nic się nie sprawdza i to ludzie mówią, jesteśmy rozczarowani.
0: Mówi pani o obietnicach kanclerza Merca, tak?
13: Tak. O obietnicach, to wszystko, to każdy mówi, kim on tam jest, że oni nie wierzą, to jest wszystko kłamstwo. I on wczoraj bezczelnie ludziom mówi, to nie jest moja wina, ja zostaję. To tam trzeba, tak jesteśmy tutaj, co ludzie się wypowiadają.
0: No ale zdania są, pani Małgorzato, podzielone, no bo z drugiej strony w paru miastach wczoraj odbyły się manifestacje ludzi występujących przeciwko postulatom programowi AfD.
13: Tak, ja wiem, ja to wszystko oglądam i to są Oma Gegenrecht i te inne takie, to są zieloni, to są ekstremalni ci Linke, tej Reichinek partia. To jest naprawdę, to trzeba tutaj mieszkać i posłuchać ludzi, bo tam ja słyszałam w Berlinie, nie tylko w Berlinie, bo jest tam całe Niemcy, w przyszłym roku będzie Nordrhein-Westfalen, to tam Wyst chcieli, żeby został kanclerzem, ale AfD ma tam 17%. Także to zawsze tam były CDU, SPD przeważnie to tam było, ta czerwoni, tak to nie z SPD, ale to jest nie. Teraz będą Mecklenburga i zobaczymy, czy będą znowu ludzi straszyć tym AfD, bo to jest tylko straszenie, ale to jest niepotrzebne.
0: Kiedy te wybory w tym landzie? Najbliższe?
13: Ale to są w przyszłym roku są tam w tym Nordrhein-Westfalen, tam bardzo dużo Polaków przecież mieszka, to największy ten land jest z największą tą ludnością, z tym przemysłem, ale teraz za 2 tygodnie mamy Mecklenburga i ja tu tak jak sprawdzę sobie na Mecklenburga, AfD jest w Mecklenburgu 37%. Przecież za 2 tygodnie jeszcze Berlin będzie miał za 2 tygodnie.
0: Pani Małgorzato.
13: Ja mieszkam w Niedersachsen i będą na tydzień, my mamy zaraz w tym tygodniu mamy te komunalne to tam wybieramy burmistrza, sołtysa, także zobaczymy, ale może nie będzie miał takiego wpływu. Także uważam, że to tutaj właśnie ta propaganda, co jest rozsiewana i przez koalicję. W przyszłym roku są u nas w Polsce wybory i Donald też dużo obiecał, rozliczą PiS, rozliczą wszystko, żeby też się nie rozczarował.
0: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Pan Paweł. Panie Pawle, witamy w 357. Halo?
14: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Ja tu jak u siebie prawie.
0: No to rezydent.
14: Słucham cały czas.
0: Rezydent.
14: Lubię. Podgrzewa mnie ta atmosfera dyskusji, przeciwnicy. Jedni pewnie są za, drudzy są przeciw. No, jest okej. Okay. Tak to powinno właśnie wyglądać. Panie Kubo, czy AfD to zagrożenie dla Polski? Powiem panu tak. Jeśli jesteś bogaty i masz armię, to nie interesuje cię zagrożenie, bo go nie ma. Jeżeli Polska wykorzysta właśnie, moim zdaniem, zwycięstwo AfD do tego, żeby umocnić gospodarkę. Liczą się tylko pieniądze w tym świecie. Taka jest prawda niestety. Chciałbym, żeby uczucia się liczyły. Żebyśmy byli piękni, młodzi i cudownie otwarci dla wszystkich. Ale tak nigdy nie będzie. Dlatego ja uważam, że jak postawimy na gospodarkę jako Polacy, czy Niemcy będą się dogadywać z Rosją, czy nie będą, mają kogoś po drodze. Muszą się z nami dogadać. Jeśli będziemy mieli bardzo silną armię, to historia powtarza jedną rzecz. Wojny wybuchają tylko wtedy, kiedy po jednej stronie ktoś jest bardzo silny, a po drugiej jest słaby i łatwo go pokonać. Ale jak ktoś jest bardzo silny i drugi jest tylko silny, to już wojny nie ma. Dlaczego? Bo są za duże straty. Więc jeżeli my chcemy na tym skorzystać jako Polacy, to się bogaćmy i twórzmy potężną, silną armię. Wydaje się na dzisiaj, że tylko z Amerykanami możemy to zrobić, ale mogę się mylić.
0: A zobaczymy, co czas nam przyniesie. Panie Pawle, pozdrawiam. Jeszcze pan Mirosław. Panie Mirosławie, halo.
15: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, słuchacze. Pozdrowienia dla wszystkich. Ja mam taką rzecz do powiedzenia. Mhm. Pan tutaj, przedmówca, mówił, że gdzie ktoś tam wcześniej dzwoniący widział tych migrantów. No to ja od razu powiem, że ja widziałem. Byłem w tym roku w Augsburgu i tam na głównym placu to tak, no na Europejczyków to wyglądało mniej więcej połowa ludzi. a ta reszta nie wyglądała na turystów, to jest jedno. Pani, która dzwoniła poprzednio, która mieszka w Niemczech, potwierdza taką rzecz, o której ja chciałem powiedzieć już wcześniej. Byłem 2 lata temu w Nowej Zelandii i mieszkałem u pani, wynajmowałem tam pokój, która wyemigrowała z NRD. Mhm. I miała jeszcze tam drugą panią, która była gościem, i rozmowy przy śniadaniu, bo mieliśmy wspólne śniadania o 1 godzinie, z tymi 2 Niemkami, bo jeszcze tam byli jacyś inni ludzie, ale oni byli raczej słuchaczami, były na temat tego, co się dzieje w Niemczech. I one przedstawiały to tak, że w Niemczech się nie da żyć.
0: Na czym polegały te główne
15: polegało
0: obawy?
15: To na tym, bo pani, ta pani z NRD, bo ta druga to nie pamiętam skąd była, z jakiej części Niemiec, pokazywała nam nagrania, które przysyłała jej rodzina, która tam została w Niemczech, jak tam się policja gania właśnie z tymi różnymi ludźmi, którzy, no powiedzmy sobie, nie są etnicznymi.
0: No migrantami,
15: Niemcami.
0: Tak.
15: Tak jest. No i to jest tak, Niemcy, znaczy my w Polsce przez ostatnie 20 lat bardzo się rozwinęliśmy, bardzo nam się poprawił stan życia. Natomiast Niemcy w tym samym czasie w zasadzie byli w stagnacji. Więc to jest pierwsza przyczyna, gdzie szuka się
0: popularności takich partii jak AfD.
15: Druga
0: rzecz, bo jeszcze słuchacze czekają?
15: Tak. Nie obawiałbym się AfD, bardziej obawiam się tych, dzięki którym AfD jest w tej chwili u progu przejęcia władzy. AfD jest partią, która tam jest 20 lat, nie została zdelegalizowana. Delegalizowana. Czyli nie łamie porządku prawnego, działa zgodnie z konstytucją. Gdyby nie pani Merkel w 2015 roku, prawdopodobnie gdzieś by tam błądziła w okolicy progu wyborczego.
0: Panie Mirosławie, kończę, bo pan Paweł czeka. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo.
16: Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Paweł z tej strony. Narodowy demokrata, choć niektórzy dziwni ludzie próbują określić takich ludzi jak ja neofaszystami, nazistami i tak dalej. Natomiast rozpocznę od stwierdzenia.
0: Narzeka pan ponad miarę, bo na antenie pod pana adresem takie sformułowania nigdy nie padały.
16: Ale to chociażby z ust pana kolegi Michała Olszańskiego. Jest taki niejaki osobnik Konrad Dulkowski z Fundacji Omzrich, który wszystkich dookoła nazywa nazistami i faszystami. Ale do czego zmierzam?
0: Do panie Kubo, adrem właśnie.
16: Słychać wycie? Znakomicie. Natomiast chciałbym tutaj uzupełnić, bo dzisiaj dyskusja jest bardzo fajna. To, co mi się podoba, poruszana jest kwestia historyczna i zgodnie z zasadą, kto nie zna historii, będzie zobligowany do jej powtarzania. Natomiast zakładanie a priori, iż AfD pójdzie w ślady wrażliwego akwarelisty, no to jest moim zdaniem nadużycie. Natomiast nikt nie zadaje pytania, panie Kubo, skąd to się wzięło? A według mnie to, co lewactwo nam zaserwowało na przestrzeni ostatnich lat i doprowadziło do takich chorych idei, jak planeta płonie, jak multikulti, jak to, że mężczyzna biologiczny jest w stanie urodzić dziecko, no to proszę się nie dziwić, że przychodzi druga strona, która chce z powrotem doprowadzić sytuację do w miarę normalności. Ale niestety obawiam się, panie Kubo, że to wahadło, które lewactwo przesunęło w skrajną pozycję, spowoduje, że te prawicowe ruchy doprowadzą do sytuacji być może quasi takiej, jak mieliśmy w latach 30. ubiegłego wieku. I tego się niestety obawiam.
0: A no właśnie, czyli ma pan również powody do obaw. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, jeszcze pan, halo? Panie Piotrze, halo? Witam pana, dzień dobry.
17: Czy to ja?
0: Nie, no nie ja, to pan. To proste.
17: Nie, ja po prostu chciałbym pogratulować mieszkańcom Saksonii, że dokonali właściwego wyboru. Bo ja jak przyszedłem na emeryturę, wjechałem na wieś, jako wyborca PO zrozumiałem, że popełniłem błąd. I obecnie uznałem, że pan Donald T. jest największym złem, jakie w ogóle spotkało Polskę.
0: I to tyle. Takie wnioski, panie Piotrze, tak? Po...
17: No tak, wszystko to wokół,
0: po wysłuchaniu tego nie jest. Audycji.
17: No właśnie cały czas, ja tylko cały czas obserwuję. Ja jestem stałym, jako, tak powiedziałem wcześniej, ja jestem emerytem już i się zdziwiłem bardzo, że mam Volksdeutscha w rządzie, który kieruje moim rządem.
0: Panie Piotrze, bardzo pana pozdrawiam. Dziękuję za wypowiedź. Pan Jarosław jeszcze? Panie Jarosławie, krótko proszę. Halo?
18: Witam, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
18: Cię słucham trójki, 357, także jestem z wami. Zaczynam.
0: Tak.
18: Szybciutko. Wstrząsnęła mną wypowiedź pana, który powiedział, że liczą się tylko pieniądze na tym świecie. I powiem panu tak. Trzeba sobie przypomnieć, jak skończyła się inwestycja w linię Maginota we Francji i co to były polskie Termopile. I trzeba sobie się zastanowić, co tak naprawdę liczy się na tym świecie, a liczy się moralność. I przykład na przykład rotmistrza Pileckiego pokazuje i naszego państwa podziemnego w całej, że tak powiem, historii ostatniej, że organizacja wartości i to wszystko to tworzy tkankę. I bez tego po prostu, choćbyśmy mieli, nie wiem, miliony, miliardy, cały Fort Knox, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odeprzeć jakiegokolwiek ataku, jeżeli nie będziemy pomiędzy sobą jakby realizować przykazania tego, które jest główne, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tyle mam do powiedzenia.
0: Pozdrawiam pana. 9 minut do 13. Ponownie z nami pan profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, tłumacz. Witamy raz jeszcze.
19: Witam ponownie.
0: I pan doktor Mateusz Wiliński, główny analityk zespołu Niemcy, Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo w Instytutu Zachodniego. Też mam nadzieję, że się słyszymy. Panie doktorze, pan doktor Mateusz Wiliński.
1: A słyszymy się.
0: Znakomicie.
1: Słyszymy się.
0: Sonda, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 81% głosujących dzisiaj naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 19% twierdzi, że nie. Wiadomo, że Niemcy to jest nasz główny partner handlowy. Te związki gospodarcze obu państw są w tej chwili bardzo, bardzo silne. Pan profesor Peter Oliver Löw, czy w związku z tym, że AfD rośnie w siłę, mamy również w Polsce powody do obaw?
19: Znaczy, powody do obaw może dlatego, że ruchy nacjonalistyczne najpierw myślą o własnym państwie, o własnym narodzie. AfD też tak będzie mówiło, Niemcy first. Więc współpraca transgraniczna, współpraca z Polską, współpraca w Europie nie jest dla AfD aż takie ważne. Będzie raczej konfrontacyjny kurs, jeżeli AfD kiedykolwiek będzie rządzić w Berlinie. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Będą pewne problemy.
0: Pan doktor Mateusz Wiliński, panie doktorze, jeśli AfD utworzy rząd w Landzie, no to będzie miała wpływ na pracę Bundestagu. Przypomnijmy, że federację w Niemczech tworzy 16 landów. Każdy land ma własną konstytucję, własny parlament, sądownictwo. Rząd w Landzie kształtuje właściwie całkowicie edukację, buduje program nauczania. Policja jest podporządkowana również rządowi Landu, a premierzy, ministrowie Landów wchodzą w skład takiej rady związkowej, Bundesrat. Przez tę izbę rządy Landów mogą blokować ustawy przyjmowane przez Bundestag. Czyli te uprawnienia są bardzo, bardzo duże.
1: Tylko część ustaw, ale spójrzmy na Bundesrat w ten sposób, że jest to jednak gremium, w którym zasiada 69 osób. Saksonia-Anhalt ma 4 głosy. One są mniej więcej proporcjonalnie dzielone w zależności od wielkości kraju związkowego. I taka jest duża reprezentacja w Radzie Federalnej, czyli w Bundesracie. Oczywiście utworzenie rządu, jeżeli do takiego dojdzie, stworzy zupełnie nową jakość. Ona budzi obawy w Niemczech, pan redaktor pytał naszych słuchaczy o obawy w Polsce.
0: Tak.
1: W Niemczech obawy dotyczą między innymi współpracy służb krajowych, bo ta struktura, o której pan był uprzejmy powiedzieć, obejmuje również służby specjalne, wewnętrzne służby specjalne nazywane w Niemczech służbami ochrony konstytucji. oprócz tego, że istnieje służba federalna, federalna służba wojskowa i istnieją jeszcze krajowe odpowiedniki takich służb federalnych. I to są właśnie w poszczególnych, albo w poszczególnych ministerstwach spraw wewnętrznych, albo funkcjonujące przy rządzie jako samodzielne urzędy, organizacje, które zajmują się między innymi zwalczaniem terroryzmu, zwalczaniem ekstremizmu politycznego. Można było usłyszeć głosy, że współpracując na linii Federacja Kraje Związkowe, taki kontrolowany przez AfD kontrwywiad, taka służba specjalna, będzie dysponowała dostępem do tajemnic, które mogą przenikać na przykład do ośrodków rosyjskich albo do ekstremistów prawicowych. To jest taka obawa, która się pojawia i rzeczywiście ten dostęp jest realny, no bo państwa kraje związkowe pomiędzy sobą i ze służbami federalnymi współpracują, żeby zwalczać wiele współczesnych zagrożeń. To jest przykład wpływu, ale też takiego realnego, politycznego czy administracyjnego. Ale też nie możemy zapomnieć o tym, że Saksonia-Anhalt rządzona przez, ewentualnie cały czas to podkreślimy, przez AfD, to jest swoiste laboratorium. Bo to jest scena, na której mogą wystąpić politycy AfD i pokazać swoją skuteczność. Z jednej strony to szansa, z drugiej strony to zagrożenie. Mówiliśmy już o tym, że nie wszystkie postulaty prezentowane przez partię da się załatwić, da się zrealizować na poziomie kraju związkowego ze względu na to, że ustawodawstwo federalne reguluje to w inny sposób niż ten, którego życzyłaby sobie AfD, a tymczasem AfD nie ma siły, żeby te przepisy na poziomie federalnym zmieniać. Mhm. Ale czy owak będzie to, jeżeli doszłoby do przejęcia władzy, to będzie właśnie dla AfD szansa, żeby pokazać nie tylko społeczności Saksonii-Anhalt, ale i całemu społeczeństwu niemieckiemu. Jeżeli się uda, no to siła partii również na poziomie federalnym, ale i w poszczególnych krajach związkowych wzrośnie. Jeżeli te rządy nie byłyby sukcesem, to oczywiście odwrotnie. Więc musimy patrzeć na to, co się w Saksonii-Anhalt dzieje, obserwować to pilnie. Pytanie, czy musimy się obawiać? Nie chciałbym tak zdecydowanie mówić, ale rozsądek nakazuje, żeby monitorować sytuację, choćby z tego względu, że w Saksonii-Anhalt żyje kilkanaście tysięcy Polaków. Saksonia-Anhalt jest dla nas ważnym partnerem gospodarczym, a my dla Saksonii-Anhalt jednym z najważniejszych.
0: Pan dr Mateusz Wiliński, Instytut Zachodni, wcześniej profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Bardzo panom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Prawie 2 minuty do godziny 13:00. To tyle, proszę państwa, na dziś. Jutro w południe obecność obowiązkowa.

Nie ugoję wszystkich ran, nie bolą aż tak. Mogę żyć, mogę żyć. A przecież nie muszę.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A końcówka banderoli jest taka, że 30 sekund. 6 minęła, dzień dobry, zaczynamy, bo mamy środę i to jest 9.9.

0: pan Lionel zrobił. No to już pora wstawać na pewno. 5 minut po 6 i zaczynamy. W dzień na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane okresami, tylko wzrastające do dużego. Na obszarze, uwaga, od Warmii i Mazur, a także Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląski, Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze będą. Wysokość opadów w Buszczasie 15-20, a lokalnie na Warmii z 30 mm. Temperatura maksymalna 17-19 na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Niby i troszkę chłodniej, ale i troszkę cieplej.
1: Radio 357.
0: Niż w dniu wczorajszym. 6 po 6, no taka natura.

9 po 6? Tak jest, bardzo dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź. Ranek@radio357.pl, odpowiedź na pytanie, którego nie zadałem. Gdzie kierujemy wszelkiego rodzaju sygnały, ale także oczywiście do aplikacji. Tekstówki, głosówki proszę śmiało korzystać. Telefonicznie 510-357-357. Dzisiaj czeka na Państwa Stanisław Hadelak. Zapraszam serdecznie, a poza tym dzień dobry mówimy oficjalne. Paulina Kozion i Zawoźniak, Tomek Matlingiewicz audycję realizuje i realizował będzie brawurowo. Do 9, po 9, po 9 też, nie Tomek? Ola Budka zaprasza, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i będziemy podróżować wspólnie do tej 9. A co na trasie nam się przytrafi? Aha!

0: wieczorem, panie Milenie. 15 minut po 6. Panie Piotrze, bardzo się cieszę, że tam z palcem wszystko w porządku już. Palec u nogi, jak rozumiem. To taka historia, o której chyba mówiliśmy na antenie. Także pan Piotr może sobie spokojnie już pobiegać. No i dziś 16 kilometrów z radiem, wprost przed pracą, ale sezon biegania przed pracą powoli się kończy, coraz ciemniej rano. No wiem, wiem, dlatego też ja już nie bardzo.
1: Ranek 357.
0: Umówmy się, po pracy to też od razu zaraz ciach i ciemno i nie ma kiedy pobiegać, no, człowiekowi. Dzień dobry jeszcze raz. No to zapraszamy serdecznie na różne różności dzisiejszego poranka, między innymi o 8.15 rozmowa, jak zwykle zapraszam serdecznie Państwa. Porozmawiamy sobie o seniorach naszych. Otóż wrzesień to jest taki miesiąc, w którym seniorzy przejmują polskie miasta, odbywają się senioralia, odbywają się różnego rodzaju debaty i rozmowy i między innymi na ten temat, czego potrzebują i o tym będziemy mówić. Pani dr Maria Zrałek, profesor Akademii Humanitas, ekspertka do spraw polityki społecznej, będzie Państwa gościem. No i właśnie porozmawiamy sobie o naszych seniorach. Jak to wygląda, czego brakuje, czego potrzebują? Zapraszam o 8.15. Poza tym będziemy mówić o bezpieczeństwie żywnościowym. Co to takiego, zapytają Państwo. No i okazuje się, że niewiele polskich miast poszukuje i pracuje nad systemem bezpieczeństwa żywnościowego.
2: Samorządy powinny przeanalizować zasoby, które mają do dyspozycji, jeżeli chodzi o temat bezpieczeństwa żywnościowego. Powinny przeanalizować i mieć świadomość tego, jacy producenci, rolnicy lokalni działają w otoczeniu miast w strefie żywicielskiej. Mówi się o takim obszarze do 100 kilometrów, bo ta specyfika każdego z miast jest inna. Inne jest to otoczenie.
0: Warto wiedzieć, gdzie, co, jak powinno być, gdyby nagle była taka potrzeba. 7.50 i Zawoźniak więcej Państwu na ten temat opowie. Bezpieczeństwo żywnościowe naszych miast. To właśnie o 7.50, pewnie oczywiście jeszcze przed 6.30 jak zwykle. Kilka słów, jeśli chodzi o spotkanie z doktorem Tomaszem. To za godzinę. Z panem doktorem jesteśmy umówieni. Będzie o górach. Temat górski, to jeszcze tak po festiwalu górskim, zapraszamy serdecznie. 7.15 pytania z Księżyca, 7.28 będzie śniadanie biznesowe. Pan redaktor Jarosław Sroka będzie o górach, temat górski, także proszę się nastawić na to. O takich biznesach górskich trochę porozmawiamy z panem redaktorem, to zapraszam. Tatowanie po 7.35 i Krystian zaprasza, wczoraj było o górach, ale dzisiaj już nie, będziemy grali w grę. Poza tym oczywiście kulturalny skoczek jak zwykle w środy. Roma Leszczyńska Państwa serdecznie zaprasza. Będzie wątek dotyczący Wenecji, festiwalu filmowego w Wenecji, więc proszę słuchać. Ania Tatarska także. A poza tym przed samą dziewiątą wpadnie maestro. Narobi Rabano jak zwykle. No i opowie Państwu kilka ważnych rzeczy z kalendarza. Oczywiście Filip Jaślar zaprasza serdecznie. No to chyba co? To chyba mamy poustalane mniej więcej co i jak to powinno wyglądać, jak będzie wyglądało. Gdyby jakieś komentarze, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Mamy 18 minut po 6.00.

0: Orville Peck. Takie delikatne country o poranku, ale bardzo przyjemne, przyznają państwo. 24 minuty po 6.
1: Poranek 357.
0: To znaczy, chciałem powiedzieć, że w ogóle country jest przyjemne, żeby nie było, że to coś ten, nie, prawda? Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo będzie zupełnie inna sprawa. Na razie żadne miasto w Polsce nie ma takiej strategii. Zaledwie kilka zaczyna o tym myśleć i powoli opracowywać system, a chodzi o system bezpieczeństwa żywnościowego. Pani dr Paulina Sobiesiak-Peneszko, prezeska Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT, bada odporność naszych miast na kryzysy i przygotowanie ich na te sytuacje.
2: Nasze państwo zakłada, że przez pierwsze 3 dni to polski obywatel, obywatelka powinien zabezpieczyć swoją żywność. Tutaj odwołuje się na przykład do poradnika bezpieczeństwa, gdzie mowa jest o potrzebie robienia zapasów, także takich żywnościowych. Potem kolejne 3 dni to jest wsparcie ze strony samorządów lokalnych, a następnie dochodzi wsparcie państwa, tutaj Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jeżeli kryzys trwałby dłużej, no to wówczas powstaje pytanie o to, no właśnie, jak tę żywność dystrybuować, państwo zabezpiecza, czy wojsko rozdaje tę żywność, to tutaj są też możliwe bardzo różne scenariusze.
3: Dlaczego miasta o tym nie myślą? Mamy tylko 3 miasta w zasadzie w Polsce, które taki scenariusz gdzieś rozpatrują, zaczynają myśleć o takim scenariuszu. Reszta miast w zasadzie nie wpisuje tego w swoją strategię.
2: No właśnie, samorządy bardzo często uważają, że żywność nie jest takim tematem, którym one się zajmują, ale tak naprawdę temat polityk żywnościowych i bezpieczeństwa żywnościowego wcale nie musi oznaczać tworzenie od razu jakiegoś wielkiego dokumentu, czy budowanie wielkich hal magazynowych. To jest po prostu kwestia refleksji nad tym, jak możemy zajmować się tym tematem żywności, realizując własne zadania. Bo zobaczmy, żywność dotyczy tematu gospodarki lokalnej, zdrowia publicznego, edukacji, kultury. Więc samorząd może zajmować się tym tematem, właśnie realizując jakieś swoje inne zadania publiczne.
0: A chodzi o to, żeby tworzyć scenariusz awaryjny. Na wypadek kryzysu oczywiście. Wrócimy do tego w poranku, 7:50 i Zawoźniak oczywiście zaprasza państwa serdecznie. 26 po 6, 4 minuty do pogody.

0: No to tańce, głównie tańce, 6:30. Na południowym wschodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie tylko małe, na pozostałym obszarze będzie umiarkowane okresami wzrastające do dużego, a dodatkowo na takim obszarze, i teraz uwaga, bo będzie opis, od Warmii, Mazur, a także od Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, ziemię łódzką, Podolny Śląski, Opolszczyznę, państwo sobie imaginują to wszystko, będą przelotne opady deszczu i burze, wysokość opadów w czasie burz 15-20, lokalnie na Warmii nawet 30 mm. Temperatura maksymalna 17-19 na Pomorzu, 28 w centrum, a na południu i południowym wschodzie 31.
1: 357.
0: Nie, 31. Dobrze, cieplutko jeszcze. Nie wiem, czy to nie ostatni dzień taki bardzo ciepły w tym roku. Zobaczymy, co nam się przytrafi. A, słuchacz, pan Wojciech dopytuje tekstowo, jak tam wczorajszy trawniczek nadal zielony. Tak, jakoś tam w trakcie zaniechano. Czy to jest utwór z Crazy'ego?

0: Brawo, brawo, brawo. Tak, to był ten utwór z Krajzego. Nie wiem, czy Państwo tam wychwycili moment, kiedy było troszeczkę tam coś piłowane. Za 24 minuty będzie siódma. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To słychać.
1: Dobrze, co dziękuję u pana.
0: Doskonale.
1: Świetnie. Zaintrygował mnie tytuł Idź złoto do złota. Z czym się oczywiście zgadzam i rozumiem też przekaz. I tylko chciałem się upewnić, czy ten atakujący tutaj pod na siatkę rywali siatkarz jest egzemplifikacją zbliżających się tym razem Mistrzostw Europy w siatkówce panów. I co się okazało? No nie uwierzysz, co się okazało. Okazało się, że tak.
0: Że, z egzemplifikacją.
1: Że jest po prostu sytuacja następująca, że panie już zdobyły to, co miały zdobyć, czyli czwarte miejsce, a teraz, że panowie będą walczyć. I w ogóle to dzisiaj się zaczynają chyba te rozgrywki nawet.
0: A my dzisiaj walczymy?
1: My dziś jeszcze chyba nie walczymy, ale to wszystko w swoim czasie. Proszę słuchać serwisów sportowych.
0: Sebastian Kierzak dzisiaj będzie mówił o sporcie.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy zahaczył siatkę.
1: Nie wiem, czy pan wie, kto jest gospodarzem albo kto gospodaruje mistrzostwami Europy.
0: Jak znam życie, to nie jest to jeden kraj i jest sprytnie rozsiany, więc stawiam na Finlandię, Portugalię i
1: No. Trafił pan pierwszy kraj.
0: Finlandia.
1: Tak. Co jest akurat największym zaskoczeniem, że trafił pan. Drugim krajem jest Bułgaria, potem jest
0: też obok
1: Rumunia i Włochy. Także, proszę pana, my byśmy w Finlandii chcieli, bo to bliżej, nie?
0: Bliżej.
1: No właśnie, tak czy inaczej.
0: Nie wiem, czy...
1: No tak. Są rozlosowane grupy, więc ja panu mogę od razu powiedzieć.
0: A, to nawet jesteśmy rozlosowani.
1: Jesteśmy nawet w grupie, proszę pana. To jest też ważne, bo to są zespołowe rozgrywki.
0: W grupie marzeń.
1: Wie pan co, nie jest źle, bo mamy tutaj Bułgarię i to jest akurat zła wiadomość. Ale mamy Macedonię Północną, na szczęście Północną, bo podobno tej Południowej to tam strasznie mocno. Północną Macedonię, Ukrainę, Portugalię i Izrael. Także troszkę pan trafił nie w te rozgrywki, ale dobrze. No i trzymamy kciuki za naszych.
0: Nie, nasi są mocni, więc...
1: Tak jest, a poza tym trzeba dopingować.
0: Patrz, to my sprawiamy, że to jest grupa śmierci.
1: To my, oczywiście.
0: To my.
1: To tak, otwieramy oczy niedowiarkom. Tak czy inaczej, w prasie, bo to w katowickim sporcie taki ładny tytuł i o tym było, a w prasie kolorowej no, mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy. Po prostu, pani Grażyna wjechała, już się przestraszyłem, bo widzę, że za kierownicą jest, więc ona wjechała Mercedesem, ale do pałacu. Nie, że w pałac.
0: Nie, właśnie co to jest za pałac?
1: No, jakby ja się skupiłem na kwestii bezpieczeństwa i cieszę się, że do pałacu, a nie w pałac, ale dwa razy złamała przepisy. Mhm. Także, no, nie można do pałacu. Albo nie można Mercedesem do pałacu, bo już teraz nie wiem, które.
0: Najbardziej to nie można po schodach, bo widać, że to jest prawie już na samiśkie schody pani wjechała.
1: Nie można po schodach, nie.
0: Znaczy, ja myślę, że praktykujesz.
1: Mogło być próbowane, ale...
0: Nie, lepiej nie.
1: Zapikało i napisało schody, nie wjeżdżać. Także tak, natomiast pan premier...
0: No właśnie.
1: Też to jest takie letkie niedomówienie, bo jest napisane, że obsypał żonę jabłkami. Więc to potrafi być twardy owoc, wie pan? Więc tak. Naprawdę ja bym uważał.
0: Z tego co widzę, to nie są papierówki.
1: No właśnie. Znaczy torby też nie. Plastikowe. Nie.
0: Plastikowe.
1: Są, absolutnie.
0: Siaty.
1: Wszystko tutaj wygląda tak, że jest solidna porcja dostawy jabłek do domu pana premiera.
0: Ach, historia jest taka, że pan premier wracał z zakupów i miał dwie torby jabłek. No właściwie tyle w tej
1: sprawie. Taki mąż to skarb, pisze dzisiaj Super Express, dodając. Natomiast wielka afera kryminalna na Śląsku... No dobrze, to już zostało, bo tak, złe strasznie. Ale jest jeszcze, że aktorka jest na rajskich wakacjach we Włoszech.
0: I widać jak jest.
1: Jest, widać jak jest rajskich. No i też ładny tytuł. Felicita
0: Moro.
1: No, a dlaczego tak, że Moro?
0: Bo tak na nazwisko pani ma.
1: Ale to po nazwisku to wie pan po czym, nie? Mhm. Joanna, bo Felicita Joanna. I to byłoby ładnie. Ja myślałem, że w ogóle, że ten kostium kąpielowy jest Moro. I dlatego tak
0: chodź
1: się...
0: do następnej pierwszej strony.
1: Dobra, idźmy do następnej pierwszej strony, bo pierwszych stron jest więcej dzisiaj. No dobra, w fakcie dzisiaj
0: jest kłótnia.
1: Jest kłótnia rodzinna.
0: Często się pojawiają informacje o
1: krnąbrnym synu. Krnąbrny syn gwiazdy Polo. I co jest?
0: Nie wiem, co tu opowiadać.
1: Że jest widziany na prestiżowym osiedlu.
0: No to jest, no.
1: Tak, że ten, a tytuł jest pokłócił się z matką i zaszył się w stolicy. I od razu ktoś sobie pomyśli, że ta druga część tego tytułu to w sumie rozsądne posunięcie tego pana i może tutaj postawmy kropkę. Tak czy inaczej, rzeczywiście u państwa M nie dzieje się najlepiej. Natomiast jest też historia, no też, pokazała światu pasierbicę, tak zatytułowana, dobra macocha, no i tutaj jest pani, kto? Pani Magda.
0: Magda.
1: Pani Magda. No i to chyba takie lepsze trochę informacje. Chociaż, zostawmy też. Natomiast mocarny wóz.
0: Wóz
1: zdecydowanie, ale to jest wielki wóz.
0: Wielki wóz. No, i z gąsienicami.
1: Z gąsienicami, proszę pana, z lufą.
0: I to jest
1: Lufon. Jest Lufon. Bo polska zbrojeniówka chwali się nowym sprzętem. I właśnie taki zaprezentował dzisiaj fakt na pierwszej stronie w kąciku. Tak, bo te sprzęty powinny być schowane, nie? On zaparkował na dole po prawej stronie, ale proszę pana, ja bym z takim nie chciał mieć do czynienia.
0: Nie, no
1: to jest poważna sprawa.
0: Poważna. I jeszcze jest jedna rzecz, proszę pana. Idzie zima, a pelet dziwnie drogi, afera ciepłownicza.
1: No właśnie z tym peletem ostatnio czytałem, że to trochę nas namawiali. Myśmy sobie kupili kotły na pelet, a tutaj teraz się okazuje...
0: A ile pan tych kotłów sobie kupił?
1: No proszę pana, na ile mam pomieszczeń? No to jeszcze nie kupiłem, ale tak się zastanawiałem, wie pan.
0: No, wchodzić,
1: nie wchodzić. No tak. Straszyłem dzieci, że jak nie posprzątają, to jeszcze im tu wstawię kocioł na pelet. Ale... Nie zrobię tego.
0: Nie,
1: pelet, wie pan, pellet.
0: Bo ma L2.
1: Tak, jest droższy, widać już przez to 2L. Dobrze, nie ma 3L. Chociaż Hiszpanie przeczytaliby pejet. Także to jest taka sytuacja.
0: Nie wiem, czy Hiszpanie korzystają z tego środka, ale dobrze.
1: Może nie dali
0: Mamy
1: się.
0: Mamy jasność.
1: Nabrać.
0: Ja panu, wie pan co? Teraz muszę przerwać.

0: Wakacje na Spyro. No to proszę. Za 15 minut 7, poranna prasa. Krystian Hanke, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziura w budżecie NFZ alarmuje dziś Rzeczpospolita. Część funduszy, które Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach których nie ma. Ewentualne weto prezydenta postawi te wydatki pod znakiem zapytania, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. 12 miliardów złotych. Tyle pieniędzy brakuje w przyszłorocznym budżecie NFZ-u. No i sytuacja nie jest kolorowa, jakby kiedykolwiek była, ale jest jeszcze mniej kolorowa niż była. Polacy raczej chcą, to słowo klucz, raczej chcą komisji do spraw zonda krypto. Jest wynik sondażu, który przeprowadziła firma Ibris dla Rzeczpospolitej. No i dziś wyniki tegoż sondażu możemy sobie przeanalizować, obejrzeć, bo są także takie infografiki. Powiedziałem raczej, czyli na pytanie, czy pani zdaniem w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery zonda krypto, tak odpowiada 46,5, nawet nieco więcej, procent ankietowanych. Nie, powiedziało 43,3% ankietowanych. No i w tych tak i nie są ci, którzy mówią zdecydowanie tak, albo no raczej tak. A w tych nie, to nie wie, nie, zdecydowanie nie i raczej nie. Nie wiem, odpowiedział co dziesiąty ankietowany. No i dziś w Rzeczpospolitej można sobie o tym przeczytać. Tutaj także o tym, że Temida się starzeje, że sędziowie coraz później rozpoczynają swoją karierę, a średnia wieku w sądach rośnie i przekracza już 51 lat. No, trzeba też wziąć pod uwagę, że my też inaczej podchodzimy do życia i 51 lat to przecież żaden to...
2: Co to za wiek?
1: Co to za to? Młodość! O. Młodość. Niestety Chiny dewastują przy okazji polskie meblarstwo. Rentowność rodzinnych firm z branży no właśnie spadła w pierwszym półroczu do 4% poziomu najniższego od 2019 roku i dla branży meblarskiej to nie są dobre wieści. Pokłosie wyborów w Saksonii-Anhalt to, że Marine Le Pen boi się AfD. To taki też ciekawy dzisiaj tytuł, który znalazłem na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej niejednoznaczne wyniki polskich 15-latków. Otóż uczniowie polskich szkół wypadli w badaniu w tym słynnym dorocznym PISA lepiej niż ich rówieśnicy z większości badanych państw świata. Nie oznacza to jednak, że wypadli dobrze. Czytamy. Mamy naprawdę powód, żeby się uśmiechnąć. Polscy uczniowie są jedynymi z najlepszych w Europie, triumfował premier Donald Tusk, komentując wyniki PISA, największego cyklicznego badania edukacyjnego na świecie. Polacy, a właściwie polscy 15-latkowie w naukach przyrodniczych uzyskali średnio 495 punktów, w matematyce 484, a w rozumieniu czytanego tekstu 482 punkty. Średnie dla krajów Unii Europejskiej wyniosły odpowiednio 476, u nas 484, przypomnę, 460, u nas 484 i 451, u nas 482. Dla krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej to jeszcze inaczej wygląda. Tu są wyższe wyniki niż średnia w Unii Europejskiej. Z badania wynika też, że zadowolenie nadwiślańskich 15-latków z życia wzrosło po spadku w poprzednich edycjach. No, to też ciekawe rzeczy. Niepokoi natomiast wysoki odsetek uczniów z najniższymi kompetencjami, pisze dziennik Gazeta Prawna i dziś warto poświęcić chwilę na lekturę tegoż właśnie tekstu. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Urzędnicy domagają się wytycznych. Brakuje przepisów stosownych i to dziś także w dzienniku Gazecie Prawnej odnotowane. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie dzisiejszego wydania czytamy, o czym czytamy? Już znajdę sobie. Gazeta Wyborcza pisze dziś o nowych, milionowych kontraktach. Czego dotyczą? Oczywiście lekarzy. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające milion złotych rocznie. To jest ważne zastrzeżenie. Tak wynika z analizy serwisu Wyborcza Biz. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. No i dziś o tym duży tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Prace nad uszczelnieniem systemu od kilku tygodni stoją w miejscu. No i to kolejny artykuł, który mniej więcej ma tę samą konstatację. Brakuje przepisów, prace stoją w miejscu. Powrót na Białoruś. Andrzej Poczobut dzisiaj na zdjęciu w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej i także warto tam zerknąć. A jeśli chodzi o temat dnia, bardzo ciekawe, Silversi zmienią nasz handel. Otóż, co jest wyrazem troski o starszego klienta? Lupa przy półce i większe etykiety. Starsze osoby za chwilę będą najpotężniejszą grupą konkurentów, przepraszam, konsumentów, ale także
2: no, ciebie konkurentów też. Konkurują.
1: No oczywiście, w Polsce. No i badaczki z YouGov opowiadają, jak zmieni się dla nich handel, sklepy i okolica. Bardzo to ciekawe, bo to takie futurystyczne, a w sumie ten futuryzm nie tak daleko odbiegający.
0: A to bardzo dobrze się składa, ponieważ dzisiaj po 8.15 właśnie będziemy o tym rozmawiali, o polityce senioralnej i o tym, jak też miasta się mają zmieniać pod kątem seniorów właśnie.
1: A agresywna konkurencja, bo to słowo jednak padnie, i regulacje wycinają brokerów z rynku Forex. Nie wiem, czy pan wie, Gazeta Giełdy Parkiet.
0: Domyślałem się.
1: Nawet właśnie tak chciał pan to powiedzieć, ale...
0: Nie wiedziałem, jak zagadać.
1: Fabryki płoną, ale biznes nie rzucił się na polisy. To też ciekawe w kontekście pożarów różnego rodzaju magazynów, fabryk. Fabryki płoną, ale biznes nie rzucił się na polisy, pisze dzisiaj Puls Biznesu na swojej pierwszej stronie.
0: Bardzo dziękujemy. 9 do 7.

0: Ze Szczecina informacja przyszła tekstowa od pana Huberta, że ostatnio ten utwór to słyszał, no nie wiem, chyba w 1817 roku. Tak, tak, wtedy to było, to jak to hulało po radiach.
1: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce małe królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
2: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
1: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
2: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
3: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 w piątek po godzinie 18 w popołudniówce.
1: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.
0: Proszę słuchać reportaży, dostępne są także w podcastach. No i proszę głosować.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 4 minuty do 7, za chwilę serwis, ale w międzyczasie jeszcze sobie posłuchamy całkiem zupełnie nowego nagrania. To w poniedziałek była nasza piosenka dnia. Co to takiego?

0: Tu Radio 357, jest środa, 9 września. Siódma właśnie minęła, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taką rekomendację po wczorajszym zebraniu przedstawiło prezydium zarządu. Decyzję musi teraz zatwierdzić zarząd, którego obrady zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Prezydium nie podjęło decyzji dotyczących przyszłości prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
2: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Mówił Adam Konopka, jeden z wiceprezesów PKOL-u. Było to pierwsze zebranie prezydium PKOL-u po aresztowaniu prezesa. Podczas obrad działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL-u.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: Na razie nie wiadomo, który z wiceprezesów pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim przez najbliższe miesiące. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dzisiaj, czy zdrożeją raty kredytów. Rada zbiera się pierwszy raz po wakacjach i podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych. Pod uwagę weźmie ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost raty kredytów. W sądzie w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego postrzelenia żołnierza podczas odstrzału dzików. Myśliwy Stanisław H. usłyszał wyrok 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a Tomasz F., jego pomocnik, roku i 3 miesięcy. Do zdarzenia doszło w 2023 roku na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Żołnierz, który odbywał w nocy ćwiczenia, został trafiony w szyję. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był pewien, że ustrzelił Szopa Pracza. Sąd jednak nie uwierzył w te wyjaśnienia. Wyrok nie jest prawomocny. Brytyjczycy ogłosili sankcje przeciwko izraelskim osadnikom z okupowanego zachodniego brzegu. To reakcja na izraelskie plany ogłoszenia przetargów na budowę 1200 domów dla osadników w kluczowym rejonie zachodniego brzegu, znanym jako E1. Londyn obawia się, że osiedle przecięłoby na pół zachodni brzeg, przekreślając szansę na powstanie tam w przyszłości państwa palestyńskiego.
5: Ośmieleni rządami prawicy osadnicy dopuszczają się wobec Palestyńczyków coraz śmielszych aktów agresji, a teraz, tuż przed wyborami, rząd w Tel Awiwie chce otworzyć drogę do rozbudowy osiedli. W Izbie Gmin nowy szef dyplomacji.

0: brzegu przypływa do królestwa, to ekonomiści zgadzają się, że jest to bardzo niewielka ilość. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: W odpowiedzi Izrael zamknął brytyjski konsulat we wschodniej Jerozolimie. Szef izraelskiej dyplomacji oskarżył Brytyjczyków o oburzające kłamstwa. Na koniec dobre wieści z rynku pracy. Jak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia, jesienią tego roku 2 razy więcej firm zamierza zatrudniać niż zwalniać.
2: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
1: Mówi Rafał Mróz, ekspert rynku pracy z firmy Manpower i współautor opracowania. Wprawdzie 15% firm nie wyklucza zwolnień, ale ponad połowa nie zamierza zmieniać swojego zespołu. Pracowników będą szukać przede wszystkim duże firmy. W tym serwisie to wszystko, kolejne za niespełna godzinę.
3: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
4: Są w życiu pewne rzeczy, które się nie zmieniają. Wtorek i środa wielu kojarzą się z Ligą Mistrzów. Liga Mistrzów wróciła. Za nami pierwsze 6 spotkań fazy ligowej. Udany powrót na Bernabeu zaliczył José Mourinho. Real wygrał u siebie z Interem Mediolan 2-1. Piotr Zieliński na boisku przebywał do 60. minuty spotkania. Polskie akcenty były też w Porto, gdzie mistrz Portugalii podejmował Manchester City. W meczu sędziowanym przez Szymona Marciniaka wystąpił Jakub Kiwior. Najjaśniej błyszczała jednak gwiazda Erlinga Haalanda.
5: Erling Haaland! Piłka w siatce, 1-0, 47 minuta spotkania. Ayanay Nuri, Erling Haaland, 2-0, dublet ustrzelony przez Erlinga Haalanda.
4: Haaland po raz pierwszy, Haaland po raz drugi, Manchester City pokonuje FC Porto 2-0. Tak obie bramki wybrzmiały na antenie Canal Plus Sport. Trzeba dodać, obie bramki strzelone w lekki, spokojny sposób. Cały Erling Haaland. To posłuchajmy bohatera. Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Noce w Champions League nigdy nie są łatwe, bo to specjalne rozgrywki. Każdy gol jest ważny i każdy trzeba docenić. Cieszę się, że strzeliłem 2. Dla Manchester City liczą się trofea. W pozostałych meczach Brugia przegrała z Aston Villą 2-3, AEK Ateny pokonał LASK Linz 1-0, Borussia Dortmund zwyciężyła Villarreal 3-2, a Lille okazało się słabsze od Betisu Sevilla. W tym spotkaniu padł wynik 2-3. To jeszcze jedna informacja piłkarska. W Polsce trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki idą jak burza. Biało-czerwone pokonały wczoraj w Katowicach Meksyk 2-1 i po 2 meczach z kompletem punktów mają pewny awans do kolejnej fazy. A co na US Open? Jako pierwsza do półfinału awansowała liderka rankingu Aryna Sabalenka, choć była pod ścianą w spotkaniu z Lindą Noskową. Przy remisie 1-1 w trzecim secie Noskowa prowadziła 4-2. Ostatecznie po tiebreaku górą Sabalenka.
6: The world number one stretched to the limit in New York for Aryna Sabalenka.
4: Aryna Sabalenka, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, ta lepsza od swojej rodaczki Emmy Navarro, także po 3-setowym pojedynku. Obecnie w Nowym Jorku trwa jeden mecz, ale za to jaki? Mecz Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem. Pierwsza partia po tiebreaku dla Hiszpana. Tymczasem powoli w najważniejszą fazę wchodzą także koszykarskie Mistrzostwa Świata Pań, rozgrywane w Berlinie. W ćwierćfinale zameldowały się reprezentacje Niemiec oraz Węgier. Niemki o półfinał powalczą z mistrzyniami Europy Belgijkami, a Węgierki z aktualnymi mistrzyniami świata Amerykankami. I jeszcze krótki meldunek z wczorajszego posiedzenia prezydium PKOL. Nie w tym tygodniu, a na początku przyszłego spotka się zarząd, który może odwołać Radosława Piesiewicza. Ustalono, że do spotkania dojdzie w poniedziałek, 14 września. Więcej na ten temat w serwisie po godzinie 8.
3: Na południowym wschodzie, tylko tam, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami sobie wzrastające do dużego. Na obszarze, taki obszar od Warmii, Mazur, także od Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny Śląski, Opolszczyznę, wszyscy to widzimy na mapie oczywiście, przelotne opady deszczu i burze, wysokość tych opadów 15-20, a lokalnie na Warmii nawet 30 mm. Temperatura dosyć rozpięta dzisiaj, bo Koszalin 18, Szczecin 19, Gdańsk 20, potem Gorzów 21, Olsztyn i Zielona Góra 22 stopnie, Bydgoszcz, Toruń 23, Poznań 24, Wrocław 25, Suwałki, Opole, Zakopane 27, Białystok i Łódź po 28 stopni, Warszawa, Radom, Kielce, Lublin i Rzeszów 30, a w Katowicach i Krakowie to nawet 31.
7: Radio 357.
3: 9 po 7 to jeszcze jeden wynik piłkarski.

Placebo. 12 minut po siódmej, tak. Bardzo dziękuję serdecznie za wszystkie sygnały, także tekstówkowe. To w aplikacji, głosówki w aplikacji, informacje dotyczące tego, że przez stronę trochę trudniej dzisiaj, ale walczymy. Wszystko będzie dobrze. Zapraszamy do aplikacji oczywiście. I zapraszamy na piosenkę dnia. Hedonę.

0: No, nosi chłopaka po świecie.
1: Pytania z Księżyca.
0: Panie doktorze, gdzie pana znowu zaniosło?
2: Ja do Karpacza.
0: A, widzi pan. Takie tam forum jest bardzo ważne, to teraz pewnie wszyscy sprawdzają maile i dlatego musimy telefonicznie. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie doktorze, to szybko przejdźmy do sprawy, a sprawa jest taka, że Julka głowi się i ma sprawę taką, czy góry rosną, czy maleją. I już słyszę okiem wyobraźni, a właściwie uchem wyobraźni, jak pan mówi, to zależy.
2: Nie odpowiem tak, ale odpowiem... Odpowiem trochę inaczej. Odpowiem, niektóre rosną, niektóre maleją. Mhm. Dobra, to samo, co to zależy.
0: No właśnie.
2: Ale teraz sobie myślę, że nie ma chyba lepszego miejsca na to, żeby odpowiadać na to pytanie, niż właśnie bycie w górach. To nie jest tak, że góry rosną cały czas. Nie wszystkie w tym samym tempie i nie zawsze. Wysokość góry czy pasma gór to jest wynik ciągłej jak gdyby walki czy ciągłej no, w którymś momencie równowagi pomiędzy dwoma procesami. Jeden proces to jest wypiętrzanie, głównie w wyniku nie wiem, kolizji płyt, na których no, ziemia jest posadowiona. Natomiast drugi proces to jest erozja. To jest działanie wody, działanie lodu, działanie wiatru. To jest zima, a zimą woda zamarza, więc jak gdzieś tam jest w tych drobniutkich szczelinkach, to rozsadza i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą to jest ciekawe, bo z faktu, że na wielu różnych globach nie ma erozji, bo nie ma atmosfery, a do erozji jest potrzebna atmosfera, tam góry wyglądają zupełnie inaczej. Więcej, tam nawet piasek wygląda inaczej. Takim doskonałym przykładem na to jest Księżyc. Piasek, czy ten pył księżycowy się nazywa regolit. I regolit jest bardzo, bardzo ostrymi kawałkami skały. Tak w wielkim skrócie. Z takimi bardzo zaostrzonymi, nie wiem, brzegami. Co stanowi ogromne zresztą wyzwanie dla całego sprzętu, który tam zawozimy, ale także na przykład dla naszych skafandrów, no nie naszych. Chociaż w sumie, myśli pan, że polecimy kiedyś na Księżyc?
0: No pewnie.
2: No to w porządku. W każdym razie trzeba uważać, bo jak się człowiek przewróci, pan zdarza się, to po prostu można sobie rozedrzeć ten skafander właśnie na jakimś takim ostrym, kamiennym kancie. Ale dlaczego tam są one ostre, a u nas nie? Ponieważ tam nie ma erozji. Tam nie ma żadnych mechanizmów, które ostre krawędzie skały mogłyby z czasem wygładzać. A u nas są właśnie woda, lód, wiatr, wysoka temperatura. No więc wracając do pytania Julki. Młode, aktywne pasma, młode w kontekście, czy w takiej skali geologicznej, nie wiem, Himalaje, Andy, pewnie część Alp, one wciąż się podnoszą. Himalaje rosną średnio o kilka milimetrów rocznie. Bo płyta indyjska nadal naciska na płytę euroazjatycką. Ten nacisk, ten przesuw to jest jakieś 4, 5, może 6 centymetrów rocznie. Jedna napiera na drugą, więc wszystko, co jest na granicy, po prostu rośnie w górę. I taką, myślę, dobrą analogią, takim eksperymentem biurkowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda, mógłby być taki eksperyment, gdzie bierzemy dwie kartki, kładziemy obok siebie i zaczynamy je do siebie zbliżać. W pewnym momencie one się dotkną.
0: Właśnie się dotknęły.
2: No właśnie. I jeżeli jedna nie wejdzie pod drugą, a jak jedna wlazła, wejdzie pod drugą, to tarcie to są trzęsienia ziemi. Ale czasami bywa tak, że one kantami się dotkną i zaczynają rosnąć w górę, zaczynają się wypiętrzać. No i to są właśnie góry. Everest przyrasta obecnie jakieś 2 mm rocznie. Więc to są te młode. Te starsze pasma, część Sudetów, Apalachy, one od dawna nie mają takiego silnego wypiętrzania i tam dominuje ten, nie wiem, drugie, czy ten zespół, ten zbiór tych drugich, bym powiedział, sił, czyli erozji. W efekcie tamte góry stopniowo się obniżają. Stopniowo są rozwiewane, rozrywane przez, no właśnie, zmiany temperatury, znowu rozwiewane, więc No, to dobra, użyję tego słowa. To zależy, tak? Niektóre rosną, niektóre maleją. To nie jest tak, że wszystkie robią dokładnie to samo. Ten wzrost oczywiście jest bardzo powolny w skali ludzkiego życia. Ale to obniżanie jest równie powolne w skali ludzkiego życia. Natomiast w skali milionów lat góry powstają, one osiągają jakieś maksimum, a potem są ścierane. Ten cykl się powtarza na Ziemi od miliardów lat. I to jest jeden z wielu, wielu takich cykli. Cykl życia przez pory roku, cykl życia dla niektórych roślin albo no, zwierząt, może mniej. Dla innych ten cykl życiowy, on trwa dużo, dużo dłużej. Dla gór on trwa miliardy, setki milionów lat.
0: Tak to się plecie, tak, panie doktorze.
2: Góry nie rosną w nieskończoność. Ale w miejscach, w których czasami w miejscach, w których one były w przeszłości, ich już nie ma. Hmm. Ale w innych one się pojawiają. To nie są te same, ale często są takie same.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Tak sobie pomyślałem o tych wszystkich himalaistach, którzy zdobywają Mount Everest i ten, co był w zeszłym roku, może powiedzieć do tego, co był 15 lat temu. Jak ja byłem, to było wyżej.
2: Za moich czasów.
0: A ten tam troszkę niżej byłeś. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Roszek. Wszystkiego dobrego, proszę tam na siebie uważać.
2: Dziękuję bardzo.
0: Spokojnego życzenia.
2: Ale że co, że po prostu się tu robi niebezpiecznie, bo jest tylu polityków?
0: To wie pan. Każdy musi uważać na coś innego.
2: Na siebie.
0: To zależy. Doktorze, do jutra.
2: Dzięki wielkie, do jutra.
0: 24 po 7.

0: 28 minut po 7, uwaga.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Taki temat górski nam się będzie teraz dalej przywijał, ponieważ tak, redaktor Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu i od razu uprzedzam, że nie jestem w Karpaczu.
0: Dobrze, ale połączenie jakby podobne. A pan doktor opowiadał kilka chwil temu, że tam jedna góra rośnie, druga już tam troszkę mniej, ale teraz jedna czy druga można zrobić na górach i o tym właśnie teraz pan będzie opowiadał, prawdaż?
2: Prawdaż, bo mnie państwo zainspirowali tym weekendem w górach. Nie będę państwu wypominał, że mnie nie zabraliście ze sobą, ale to pewnie temat na inną
0: Ale ciepło
2: rozmowę.
0: Panu myśleliśmy wtedy.
2: Natomiast z zazdrością oglądałem wszystkie te zdjęcia i zastanawiałem się nad tym, czy góry to dobry biznes. No i rzeczywiście przygotowałem dla państwa tutaj kilka ciekawych zestawień, bo tak naprawdę to góry, nomen omen, to góra pieniędzy, panie redaktorze, bo to jest ogromny ekosystem gospodarczy. Hotele, apartamenty, restauracje, kolejki liniowe, co tam jeszcze, szkoły narciarskie, przewodnicy. No do tego jakby jeszcze było mało, dorzućmy producentów nart, rowerów, butów, kijków, plecaków. Jeszcze, jeżeli chciałby pan, to wyrzucę kolejną kartę, czyli armatki śnieżne, ratraki. I cała ta wielka gałąź gospodarki górskiej, jaką jest jeszcze transport i usługi, bo to przecież restauracje, hotelarstwo i tak dalej, i tak dalej. I mamy z tym generalnie problem, bo nie byłem w stanie znaleźć wiarygodnych danych dotyczących tego, ile osób spędza tak naprawdę czas i wydaje pieniądze w górach. Szacuje się, że to od 9 do 16% wszystkich międzynarodowych wyjazdów turystycznych, czyli między mniej więcej 195 do 375 milionów turystów rocznie. Ale to tak mniej więcej, jakbym panu chciał wytłumaczyć, że Radom leży między Sztokholmem a Rzymem. To jest taki mniej więcej poziom dokładności.
0: Trochę leży.
2: Trochę leży. Samo narciarstwo to jest potężny biznes, bo to jest, to się liczy w tak zwanych dniach narciarskich i tu prawie sięgamy 400 milionów dni narciarskich na całym świecie. Pieniądze, które za tym kroczą, a właściwie się ślizgają, są ogromne, bo sam amerykański Vail Resort to jest taki jeden z najbardziej popularnych kierunków narciarskich w Stanach Zjednoczonych. To jest grubo ponad 2,5 miliarda dolarów przychodów rocznie. Same wyciągi to 1,5 miliarda, szkoły narciarskie ponad 300 milionów, no i handel i wypożyczalnie kolejne 300 milionów. Ale podobnie jest w Europie, bo te największe ośrodki, które są we Francji akurat, które między innymi kontrolują takie miejsca pewnie znane naszym narciarzom jak Tignes, Les Arcs, La Plagne, to jest mniej więcej 1,5 miliarda euro przychodów każdego roku. Ale najciekawszym, i to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, najciekawszym przypadkiem jest Austria, bo Austria z jednej strony notuje te rekordowe liczby, czyli 157 milionów noclegów rocznie, czyli około 48 milionów przyjazdów do obiegów noclegowych rocznie. To są niewiarygodne liczby. Austria rzeczywiście jest tutaj hegemonem. Wpływy z turystyki przyjazdowej wyniosły tylko prawie 26 miliardów euro rocznie. Natomiast Austriacy zauważyli coś bardzo ważnego i zauważyli to już wiele lat temu, w przeciwieństwie do wielu swoich europejskich i światowych konkurentów, że nie można budować w przyszłości infrastruktury górskiej wyłącznie na założeniu, że będzie ona opływać w śnieg. Tego śniegu jest coraz mniej, coraz więcej ośrodków musi podejmować dość dramatyczne decyzje o przebranżowieniu się. I nagle się okazało, że takie wyciągi, nie wyciągi, tylko ośrodki narciarskie, to nie tylko wyciągi, ale i miejsce dla roweru turystycznego, powstają bike parki, szlaki rodzinne, punkty widokowe i przychody z kolejek w lecie się podwoiły. Okazuje się, że już do 130 dni z wcześniej kilkudziesięciu można ten sezon w Austrii przedłużyć. I te przychody radykalnie rosną, bo okazuje się, że zgodnie z tymi wszystkimi danymi, o których bardzo często mówimy, klimatycznymi, jeżeli temperatura znowu na świecie wzrośnie, to już 53% ośrodków znajdzie się w wysokiej strefie niedoboru tego śniegu, co oznacza, że kolejne ośrodki narciarskie na świecie będą pozbawione nawet możliwości naśnieżania stoków zimą, ponieważ temperatura będzie zbyt wysoka. I spośród tych wspomnianych 250 austriackich przedsiębiorstw kolei górskich, proszę sobie wyobrazić, że 205 działa już latem. No. I to jest fenomen wyjątkowo unikalny w skali światowej. Austriacy bardzo mądrze i bardzo strategicznie od tego wyzwania podeszli. Jak w Polsce? W Polsce chyba jeszcze o tym ociepleniu nie myślimy, chociaż widać zimą. Ja jako narciarz z ubolewaniem i łzami w oczach przyglądam się tym polskim stokom, które muszą być śnieżone coraz wcześniej i coraz wcześniej też topnieją i nie możemy się nacieszyć tym śniegiem, tak jak drzewi bywało do maja. Ale mam jeszcze jedną kategorię, mogę na koniec, taką brawurową.
0: Ale szybciutko.
2: Dobrze, to szybciutko, to jeszcze jedna kategoria tych zarabiających w górach. To zakopiańscy specjaliści robiący pamiątkowe zdjęcia. Te z krupówek z misiem, albo te po szaleństwach na Kasprowym, czyli rentgenowskie. I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Jarosław Sroka.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Uwaga na przelotne opady deszczu i burze. Te burze w takim pasie od Warmii, Mazur i także Pomorza, aż po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Wysokość opadów 15-20, na Warmii 30 mm, temperatura maksymalna 17 na Pomorzu, 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
1: 3-5-7.
0: Za chwilę tatowanie.

0: nim stanie się tak. A, 23 minuty do 8.
1: Tatowanie.
0: Co pan tutaj takiego tu?
2: Przyniosłem dzisiaj dla pana grę. W zasadzie myślę, że wreszcie pan sobie poradzi. Tak jak zwykle bym to ja wygrywał. Bo gra jest dla młodych graczy tak naprawdę. Jest to zmodyfikowane memory, które nazywa się Trimory. Gra albo w zasadzie układanka, łamigłówka przez wydawnictwo Jawa wydana. I to jest wersja wróżki. Jeśli mają państwo... Nie gruszki, bo to ja wiem, że się jesień kojarzy. Wróżki. Jeśli mają państwo fanki, małe fanki wróżek, to na pewno ta gra się spodoba. Przy okazji będzie uczyć pamięci, spostrzegawczości i różnych innych tego typu rzeczy. Gra składa się z 24 kafelków, tak jak w memory, takie fajne, o, ładnie to wszystko. 24 kafelki, na które to kafelki składa się 8 zestawów. 8 razy 3, 24 łatwo policzyć. W zestawie 3-kafelkowym jest wróżka, różdżka.
0: Zębuszka?
2: Właśnie nie ma zębuszki, ale to za chwilę. Wróżka, różdżka i jej zwierzak. I zadaniem w zasadzie jest skompletować jak najwięcej jednokolorowych właśnie zestawów. Wróżka, różdżka, zwierzak, bo to jest w 8 różnych kolorach. No to teraz wylosuje pan sobie dwie wróżki, proszę bardzo, tutaj.
0: Ja wylosuję dwie.
2: Już teraz zaglądamy i ja będę wiedzieć, jakie pan ma, a pan będzie wiedzieć, jakie ja mam. Ja mam na przykład różową i zieloną wróżkę, a pan? No ja wiem, z facetem o kolorach jest problem.
0: Jedna jest w białej sukience, ale ta druga...
2: No, srebrna sukienka?
0: Nie.
2: Szara?
0: Nie.
2: Jaka? Brązowawa?
0: Lila.
2: Lila, dobrze. No to już jesteśmy. Pozostałe 4 wróżki odkładamy, natomiast jej atrybuty zostają w grze i układamy...
0: To, ja to pokazuję panu?
2: Tak, pan może pokazać. Tu nic absolutnie nie jest strasznego. Nie, tak, fiolet bym powiedział. Ale okej, wszystko się zgadza. Pozostałe kafelki układamy 4 na 4, bo zostało 16. Tu są także atrybuty tych wróżek, które nie biorą udziału w grze, są poza. I to ma znaczenie właśnie w takiej rozgrywce, która trochę przypomina słynne memory. Pan zaczyna, bardzo proszę, jeśli znajdzie pan atrybut do swojej wróżki, do właściwego koloru, to odkłada pan i ciągnie pan następny kafelek. Bardzo
0: proszę. Odkrywam.
2: Odkrywa tak, żebym ja też widział, bo może pan nie trafi do siebie. No właśnie, pasuje to do pana? Nie pasuje.
0: Okulary.
2: To jest, proszę pana, taka szara, szara różdżka. To nie ma pan. Ani lila, to nie jest chyba ani lila, ani biała.
0: Nie.
2: Czyli pan zakrywa z powrotem i teraz ja, proszę pana. I ja znalazłem, proszę pana, jednorożca i to jest chyba do różowego, tak mi się wydaje. Różowy jednorożec?
0: No, możemy
2: uznać? Dobra, ciągnę dalej. Biorę. O, to jest taka jasno-srebrna różdżka, ale nie mam takiej, więc odkładam tu. Teraz pan, bardzo proszę. Ja już mam jeden komplecik prawie. No i co pan?
0: No? Nic.
2: No, ale musi pan pokazać. No, niebieską. Nie ma pan niebieskiej. Pan niebieskiej nie bierze. Ja mam fioletową. Proszę zwrócić uwagę. Jest fioletowa. Ale to nie do mojego zestawu, to do pana
0: zestawu. Do mojego zestawu, dobra.
2: Ale teraz muszę zamknąć, bo ja nie trafiłem. Teraz
0: gdzie
2: pan...
0: było?
2: No tu, już panu podpowiem. No co?
0: Biorę.
2: Świetnie, to jeszcze raz pan ciągnie.
0: A.
2: I tak do tego momentu, kiedy wszystkie... Pomarańczowa jakaś taka, tak?
0: Nie,
2: taki... Zwierzak pomarańczowy. No, nie mamy pomarańczowej wróżki. Dobra, to jeszcze spróbuję tu. O, no nie, znowu wylosowałem lila zwierzaka, znaczy fioletowego. To będzie dla pana. Dla mnie nie pasuje.
0: Ojej, to jest lila zwierzak, jak no. Raz dla mnie.
2: No i pan ma już co? Cały zestaw. Proszę tak? Bardzo, wróżka, różdżka i zwierzak. Gra skończy się wtedy, kiedy wszystkie kafelki ze stołu znikną. I skompletują się poszczególne zestawy. No kto pierwszy skompletuje swoje 3 zestawy, no to wygra. Można oczywiście te warianty modyfikować, bo na przykład dla młodszych dzieci można zostawić na stole tylko atrybuty tych wróżek, które wylosowaliśmy, czyli to będzie łatwiejsze do zapamiętania, to już naprawdę dla maluchów, a można grać też więcej niż 2 osoby i wtedy Trimory bardziej przypomina Memory, bo ciągnie się 2 kafelki, no i rzeczywiście tam także oczywiście wszystko polega na tym, żeby skompletować 3 kafelki z jednego zestawu, czyli wróżka, różdżka i zwierzak z jednego koloru i tylko troszeczkę w inny sposób, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo proste i chętnie takie 2 gry, jedna naznaczona już przez nas, otwarta, bo graliśmy. Druga, nowiutka, zafoliowana. Trafią do państwa 510-357-357. A dla trzeciej osoby, albo jeżeli ktoś nie będzie chciał Trimory, tylko będzie chciał książkę, to mam Atlas Wróżek, żeby sobie o tych wróżkach poczytać przepięknie. Podobnie jak Atlas Cyren, o którym wspominałem kilka dni temu. Przepięknie wydana książka o wróżkach z różnego rodzaju legend, baśni z całego świata, bo jest to podzielone na kontynenty. Ja nie wiedziałem, że jest w ogóle tyle wróżek na świecie. Proszę pana, to my to w ogóle sobie siedzimy. Są na przykład w Cornwallii takie wróżkowate istoty nazwane Pixies, proszę pana. Bardzo znana nazwa, Pixies.
0: Jaki zespół jest.
2: No właśnie, Pixies. W Afryce. Cudowne są nazwy tych wróżek, bo one nawiązują do kultur, do opowieści. No, oczywiście oprócz tego, że są wymienione, opisane, pięknie wyrysowane, kolorowy album, to jeszcze są historie związane z nimi, a oprócz tego, no takie wyjaśnienia o królestwach wróżek. Gdzie te wróżki w ogóle są? One są wszędzie, od razu powiem. I tu są takie śródrozdziały, albo na przykład o śladach obecności wróżek, co świadczy o tym, że one jednak rzeczywiście istnieją, jakie zostawiają nam znaki. No i o spotkaniach z wróżkami też opowieści. No, ktoś powie baje, ale jakie piękne i w ogóle. Atlas wróżek wydany przez naszą księgarnię. Magiczny lud z różnych stron świata. Także dorzucę 3 dzisiaj prezenty ode mnie. Proszę dzwonić, Staszek czeka.
0: 510-357-357 to jest ten numer telefonu. To tam proszę dzwonić. Staszek powie dzień dobry, w czym mogę pomóc?

0: Pixies. Krótko i na temat. Wróżka jedna.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Aha, to jeszcze z zestawu. Bibadbi. Dobrze powiedziałem. Bibadbi.

0: Bibadubi. Troszkę się tam zacięło na końcu, ale generalnie o to chodziło. Minut do 8. Na razie żadne miasto w Polsce nie ma takiej strategii. Zaledwie kilka zaczyna myśleć i powoli opracowywać system, a chodzi o system bezpieczeństwa żywnościowego. Instytut Strategii Żywnościowych GRUNT bada odporność naszych miast na kryzysy i przygotowanie ich na takie właśnie sytuacje. I okazuje się, że takie przepisy zaczyna opracowywać i wpisywać w strategię miasta zaledwie kilka. To Wrocław, to Kraków i Rzeszów. W studiu Izabela Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od samego początku. Czym jest ta odporność polskich miast na kryzysy żywnościowe?
1: To zbieranie informacji między innymi o łańcuchu dostaw żywności do miast, a to informacje potrzebne na wypadek sytuacji kryzysowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, władze powinny zabezpieczyć dostęp do żywności przez co najmniej 3 dni, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezeska Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
2: Ten kryzys może być różnoraki. Niekoniecznie musimy mieć tutaj na myśli jakąś taką sytuację zagrożenia militarnego, ale to może być kryzys związany z ekstremalnym zjawiskiem pogodowym, powodzią, pożarami, ale też kryzys energetyczny, czyli brak prądu, niestabilność na arenie międzynarodowej, która skutkuje przerwaniem łańcuchów dostaw. Więc tych scenariuszy jest bardzo dużo i miasta muszą przygotować się na potencjalne właśnie przerwanie łańcuchów dostaw związane z żywnością.
1: Na czym polega zbieranie tych danych?
2: System żywnościowy oparty jest na długich, zglobalizowanych łańcuchach dostaw. To, co trafia na nasze talerze, czasami przemierza tysiące kilometrów. W tym sensie, jeżeli pojawia się sytuacja kryzysowa, to ten system po prostu bardzo szybko może przestać efektywnie działać. Czyli ta żywność do sklepów przestanie dojeżdżać. Samorządy powinny przeanalizować zasoby, które mają do dyspozycji, jeżeli chodzi o temat bezpieczeństwa żywnościowego. Powinny przeanalizować i mieć świadomość tego, jacy producenci, rolnicy lokalni działają w otoczeniu miast, w strefie żywicielskiej. Mówi się o takim obszarze do 100 kilometrów. Bo ta specyfika każdego z miast jest inna. Inne jest to otoczenie.
1: I nie chodzi tylko o rolników, ale też o producentów żywności. I taki obowiązek mają władze samorządowe na podstawie rozporządzenia MSWiA i na 50 przebadanych miast, przebadanych przez Instytut Strategii Żywnościowych GRUNT, zaczyna o tym myśleć zaledwie kilka. Między innymi Rzeszów. Miasto wpisało do strategii rozwoju do 2030 roku opracowanie procedury działań związanych z kryzysem żywnościowym, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta miasta.
3: Rzeszów jest pełen dookoła terenów rolniczych. Znaczna część powierzchni miasta też stanowią grunty rolne, a taki największy potencjał to jest cały rzeszowski obszar funkcjonalny. Ponad 30 tysięcy hektarów użytków rolnych. To jest zaplecze produkcji i zbóż, i warzyw, i owoców. Drugim zabezpieczeniem jest istniejąca infrastruktura dystrybucji. W Rzeszowie mamy takie jedno z największych centrów hurtowej dystrybucji żywności w całej Polsce południowo-wschodniej. Nazywa się ono Agrohurt. Zaplecza magazynowe, chłodnicze, no i taki bardzo ważny węzeł zaopatrzenia sklepów, gastronomii. Taka infrastruktura jest bardzo istotna w sytuacjach kryzysowych, bo pozwala gromadzić i dalej przekazywać produkty pochodzące także od tych takich mniejszych producentów.
1: Od ubiegłego roku robi to także Wrocław i jest na etapie zbierania informacji, mówi Katarzyna Wysocka, koordynatorka polityki żywnościowej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.
4: Zajęliśmy się tym tematem dlatego, że nadchodzą zmiany klimatu. Jesteśmy uczestnikami zmian klimatu i o ile wszyscy sobie z tego zdajemy, albo prawie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, o tyle nie łączymy zmian klimatu z tym, że zmieni się nam struktura upraw, zmieni się nam struktura pozyskiwania żywności, tej żywności, którą w sposób naturalny od stuleci tradycyjnie pozyskiwaliśmy i uprawialiśmy. Musimy przygotować się na takie scenariusze, w których będziemy bardziej uzależnieni od żywności sprowadzanej z zewnątrz, jeśli nie zadbamy o własne systemy żywnościowe.
1: Przepisy tworzy się na czas kryzysu, to stara prawda, na wszelki wypadek, gdyby kryzys zaistniał. Pytanie, co daje stworzenie takich procedur, zebranie danych, opracowanie informacji, komu i jak ma potem pomóc to wszystko i służyć to ma? Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
5: W taki, że mamy już kontakt, mamy zmapowanych rolników, wiemy kto co produkuje, w jakich ilościach. Mamy miejsca sprzedaży bezpośrednie, przede wszystkim ta żywność może do nas dotrzeć bezpośrednio od rolnika, czy to do sklepu, czy to na targowisko. czy to do placówki szkolnej, więc jakby tutaj nam ten łańcuch się nie przerywa. No ale też poprzez pewne narzędzia, takie jak właśnie zamówienia publiczne, my stymulujemy podaż i popyt. Pomagamy temu rolnikowi przetrwać.
1: Dziś trudno wyobrazić sobie, że może zabraknąć żywności, bo półki uginają się od towarów, ale kiedy mamy sytuację kryzysową, półki szybko robią się puste, a ich zapełnienie może być kłopotem.
0: Trzeba o tym pamiętać. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Iza Woźniak, państwu opowiadała 7 minut do 8.

Leon Bridges, bardzo ładne nagranie poranne. 4 minuty do 8 jeszcze zdążymy. Czy słyszą nas Maje? Zwłaszcza takie, które obchodzą dzisiaj urodziny, na przykład 15. To bardzo dobrze, bo mama napisała, że życzenia serdeczne. Tyle szczęścia, ile masz pięknych pieków na twarzy. Ucałuję, jak wrócę z Inowrocławia. To proszę wracać szybciutko na urodziny. Szarlotka czeka. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, a za chwilę serwis.

0: Tu Radio 357, jest środa, 9 września. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rachunki za gaz i ogrzewanie mogą być tej zimy największym obciążeniem dla domowych budżetów. Eksperci ostrzegają, że ceny w tym sezonie mogą być wyjątkowo wysokie. Jako powód wskazują bardzo mroźną poprzednią zimę, przez co europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. A z powodu wojny na Bliskim Wschodzie trudno zapełnić je bardziej ze względu na ograniczony dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
2: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja jest trudna, nie beznadziejna.
1: A to dlatego, że jest nadzieja na cieplejszą zimę, dodaje ekspertka. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto. Tak premier Donald Tusk zareagował na złożenie przez prezydenta projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. To już drugi prezydencki projekt w tej sprawie. Rządowe ustawy zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego już trzykrotnie. Prezydent chce regulacji tego rynku, zapewnia szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Z kolei premier nie zgadza się na żaden kompromis w tej kwestii z Pałacem Prezydenckim. Jego zdaniem poprawki zgłoszone przez prezydenta były po myśli giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
4: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
1: Prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia tego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znowu wielkimi. To reakcja Donalda Trumpa na zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social. 12 ton, tyle zużytych baterii oddali do recyklingu w ubiegłym roku lublinianie. To prawie dwa razy więcej niż 5 lat wcześniej. Już dziś przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ta liczba znów będzie rosła. Rusza bowiem 6. edycja ekozbiórki zużytych baterii.
5: Akcja potrwa od 10 do 13 przed budynkiem przy ulicy Tomasza Zana 38. Wydarzenie organizowane z okazji Dnia Recyklingu Baterii to kolejna szansa, aby pozbyć się niebezpiecznego odpadu w bezpieczny dla środowiska sposób. Za przyniesione baterie mieszkańcy otrzymają drobne upominki edukacyjne i promocyjne. Warto pamiętać, że akcja to tylko jedna z wielu okazji do pozbycia się zużytych baterii w Lublinie. Na terenie miasta są m.in. dostępne specjalne kontenerki rozstawione w urzędach, placówkach oświatowych i na uczelniach. Baterie można oddawać także cały rok w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Metalurgicznej, a raz w miesiącu w mobilnych punktach zbiórki. Segregacja ma znaczenie, bo baterie zawierają metale ciężkie i inne substancje szkodliwe dla

0: niszczący pszczół. Na dachu jednego z budynków naukowcy postawili ule, w których oprócz czujników zamontowali również kamery i mikrofony.
1: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Mówi informatyk Marcin Skrzyszewski. We wszystkich ulach jest około 45 tysięcy pszczół, które można podglądać i podsłuchiwać na stronie pasieka edukacyjna pudpoznań.pl.
2: Czas na sport, Sebastian Kierzek.
3: To rozpocznę od gorącego meldunku z US Open. No i dzieje się w meczu Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem. To ćwierćfinał turnieju mężczyzn. Pierwszy set dla Carlitosa po tiebreaku. W drugim doskonale zagrał Shelton, który wygrał 6-1 i poszedł za ciosem. Kilkanaście minut temu zakończyła się trzecia partia, wygrana przez Sheltona 6-3. W całym meczu Amerykanin prowadzi zatem 2-1. Teraz piłka. To był pierwszy taki wieczór. W tym tygodniu czekają nas jeszcze dwa. Liga Mistrzów wróciła. Już emocji nie brakowało. I bramek przede wszystkim. Trzy mecze zakończyły się wynikiem 3-2. Borussia w takim rozmiarze pokonała Villarreal u siebie. Na wyjeździe z kolei Real Betis wygrał z Lille, a Aston Villa z Brugią. Ponadto Real Madryt z José Mourinho na ławce, lepszy od Interu Mediolan Piotra Zielińskiego, wynik 2-1, a AEK Ateny pokonał LASK Linz 1-0. I na deser jeszcze starcie w Porto. O szczegółach Kacper Klasiński.
4: Manchester City rozpoczął w Lidze Mistrzów od zwycięstwa. Obywatele wygrali 2-0 na terenie Porto. W ekipie Smoków nie zagrali kontuzjowany Oskar Pietuszewski oraz Jan Bednarek, zawieszony za czerwoną kartkę z poprzedniej edycji Ligi Europy. Pełne 90 minut rozegrał za to Jakub Kiwior. Do przerwy, dzięki interwencjom Diogo Koszty, utrzymywał się remis 0-0. Na samym starcie drugiej połowy Erling Haaland wygrał jednak pojedynek główkowy z Kiwiorem, otwierając wynik spotkania. W doliczonym czasie gry Norwek trafił po raz drugi, ustalając rezultat. Jego dublet pozwolił mu zrównać się z Sergio Aguero na pierwszym miejscu klasyfikacji strzelców Manchesteru City w Lidze Mistrzów z 36 trafieniami. Potrafi zamienić na gola wszystko, co dostanie. Zawsze będę go szukał, bo to zwierzę. Prawdziwa bestia głodna bramek. Mówił o Haalandzie Enzo Fernandez, który asystował przy pierwszym trafieniu. Swój mecz wygrała również Aston Villa, która pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-2. W kadrze meczowej zabrakło oszczędzanego Matiego Kesha, zmagającego się z bólem mięśni. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
3: Powiedziałem, że w tym tygodniu czekają nas jeszcze dwa wieczory z Ligą Mistrzów. To nie pomyłka, w związku z tym, że nie grają Liga Europy i Liga Konferencji. Pierwszą kolejkę Champions League rozłożono na wtorek, środę i czwartek. Dalsze informacje. To było szybkie bieganie na meetingu w Rovereto we Włoszech. Maciej Wyderka na 800 metrów uzyskał czas minuta 43,79. To jego życiówka i piąty czas w historii Polski. Na tym samym dystansie barierę 2 minut złamała z kolei Anna Wielgosz. Trwa również oczywiście kolarska Vuelta. Wczoraj rozegrano 16 etap wyścigów. Wygrał go Brytyjczyk Matthew Brennan z teamu Visma. W generalce bez zmian wciąż prowadzi Hiszpan Enric Mas z Movistaru. A kto poprowadzi Polski Komitet Olimpijski? Powinno to się wyjaśnić w najbliższy poniedziałek.
5: Poczekajmy do poniedziałku. Myślę, że tam będą padały deklaracje poszczególnych wiceprezesów, czy chcą. No, pewnie pierwsze prawo będzie miał do głosu pełniący teraz te obowiązki prezes Mieczysław Nowicki.
3: Mówi jeden z wiceprezesów, Adam Korol, który, jak już Państwo mieli okazję usłyszeć w serwisie Po Siódmej, przyznał, że w PKOL-u brakuje pieniędzy. Podobno jednak występ naszych młodych sportowców w młodzieżowych igrzyskach w Dakarze nie jest zagrożony. Oby. Ze sportem wracam po 9:00 i będzie o zbliżających się Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: A, to dobrze. A, to bardzo dobrze, że będzie. Na południowym wschodzie będzie za to bezchmurnie lub zachmurzenie małe, ale tylko tam, bo na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami sobie wzrastające do dużego. Takim teraz sobie imaginujemy obszar od Warmii, Mazur i także Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Tam będą deszcze przelotne, ale będą i burze będą. No i wysokość opadów w czasie burz 15-20 mm, na Warmii to 30 być może, a temperatura Koszalin 18, Szczecin 19, Gdańsk 20, Gorzów 21, Olsztyn, Zielona Góra 22, Bydgoszcz, Toruń 23, Poznań 24, Wrocław 25, Suwałki, Opole, Zakopane 27, Białystok, Łódź 28, Warszawa, Radom, Kielce, Lublin i Rzeszów 30, no i jeszcze 31 na deser, to Katowice i Kraków.
6: Radio 357.
2: 9 minut po 8:00.

YouTube, proszę tego poszukiwać w zestawie do głosowania, taki cover. 13 minut po 8 za chwilę rozmowa, ale jeszcze zdążymy. Informacja od pani Pauliny, że dzisiaj wasza patronka, moja osobista córka Tosia też kończy 11 lat. Jesteście w jej życiu od samego początku. A to także serdeczne życzenia wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym. Kłaniamy się i zapraszamy oczywiście do słuchania.

0: Poranek 357, mamy 16,5 minuty po 8.
1: Partnerem audycji jest Akademia Humanitas.
2: Gość Radia 357.
0: I o tej porze porozmawiamy sobie o seniorach w naszym kraju. Wrzesień to taki czas, kiedy seniorzy przejmują polskie miasta, otrzymują klucze do miast. We wrześniu odbywają się senioralia i porozmawiamy o tym właśnie. Pani doktor Maria Zrałek, profesor Akademii Humanitas, ekspert do spraw polityki społecznej, ekspertka w Komisji do Spraw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Ja, pani profesor, jeśli możemy, zacznę od maila od słuchacza, ponieważ zapowiadałem po 6, że będziemy o tym rozmawiali. Pan słuchacz napisał tak. No, kto to jest ten senior? Ja mam 60 lat, chodzę do pracy, chodzę, bo muszę. Czy ja jestem seniorem? Bo większość imprez dla seniorów to jest wtedy, jak ja jestem w pracy. Wyczuwam tutaj takie, że może jeszcze to nie ja.
3: No bo po pierwsze jest sytuacja, że wydłużyło nam się życie i to, ta granica seniorów lekko się przesunęła. Trochę zamieszania robi ustawa o seniorach, gdzie określiła wiek 60 lat jako seniorów. Ale tak naprawdę to pojęcie osób starszych, seniorów, zmienia się w czasie. Myśmy kiedyś, no już nie będę mówić o Balzaku i 30-letniej matronie. Natomiast zdecydowanie w świadomości społecznej przesuwa się ta granica i w tej chwili nawet systemy emerytalne, które mówią o wydłużeniu wieku, pokazują, że to pojęcie osoby starszej też nam się w tym czasie przesuwa. Więc ja gratuluję panu dobrego samopoczucia i uważam, że senior to jest jeszcze bardzo, to jest człowiek w dojrzałym wieku. O, tak.
0: Panie Stefanie, to jeszcze nie teraz, to ja odpowiem słuchaczowi. A teraz już przejdziemy do tego, o czym przede wszystkim będziemy rozmawiali, o tej polityce senioralnej, o tym, jak się naszym seniorom żyje w kraju. No właśnie, trwają senioralia. To jest taki czas, kiedy w miastach się trochę więcej dzieje na ten temat. Pojawiają się także dyskusje, rozmowy dotyczące tego, jak miasta powinny kształtować tę politykę senioralną, co powinno się zmienić. Jak się seniorom żyje w naszych miastach?
3: Oj, to jest bardzo złożone pytanie. Po pierwsze, ja sądzę, że my musimy mówić o osobach starszych w kraju, bo my troszkę zapominamy o osobach starszych na
0: wsiach. Poza miastami, tak, tereny wiejskie
3: także. Poza miastami, bo to są zupełnie inne wyzwania. Natomiast ja ciągle uważam, że oczywiście jest bardzo pięknie, że mamy tyle inicjatyw i tak dalej, ale one dla mnie ciągle jeszcze funkcjonujemy bardziej w kategoriach, co robimy dla seniorów, a nie co robimy z seniorami. I uważam, że to nie jest jakaś kosmetyczna korekta, to głęboka po prostu zmiana sposobu myślenia o starzeniu, o roli osób starszych. I wydaje mi się, że jest ta transformacja takiego sposobu myślenia o starości od takiego biernego odbiorcy różnego rodzaju świadczeń do aktywnego członka społeczności jest w tej chwili chyba najważniejsza. I my w polityce senioralnej w zasadzie koncentrujemy się na dwóch kwestiach. Jedna to jest właśnie ta aktywizacja osób starszych, ale i z drugiej strony mówimy o ogromnych rozbudowie różnych form wsparcia osób starszych, które mają różne problemy życiowe. A zapominamy o tym środku, o tych ludziach, którzy nie są tacy aktywni, nie potrafią się zorganizować jeszcze, nie potrafią wyjść i korzystać z różnych możliwości. I oni siedzą w domu. Kiedyś to ładnie nazywaliśmy więźniami czwartego piętra. Trochę to zmieniamy, ale tak naprawdę to oczywiście jest to pewien proces. To nie jest tak, że my już w tej chwili zajmiemy się wszystkimi seniorami i trzeba się po prostu nimi powolutku coraz bardziej rozbudowywać. Różne formy głównie aktywizacji. Bo no, mamy być społeczeństwem wszystkich pokoleń po prostu.
0: Ja sobie podzieliłem to pytanie na dwie części. Rzeczywiście myślę, że w miastach dużo łatwiej aktywizować te osoby i tę grupę, o której pani wspomniała, tę taką środkową, ale kiedy sobie myślę o terenach wiejskich właśnie, poza dużymi ośrodkami, to myślę sobie, że to jest jeszcze dużo, dużo trudniejsze.
3: Oj tak, jest to olbrzymi problem. Dwa lata temu u Rzecznika Praw Obywatelskich były zrobione olbrzymie badania dotyczące właśnie dostępności do usług osób starszych w terenach wiejskich. I o ile wsie wokół metropolii, to właściwie już trudno mówić o takich typowych wsiach, to często jest to dramat osób starszych właśnie w tych terenach. To są osoby, które wykluczone zostały transportowo. Zlikwidowano dojazdy, ludzie nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą korzystać z wielu rzeczy, bo po prostu nie mają jak wydostać się ze wsi. I pan Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał na to uwagę właśnie na konieczność wsparcia tej części osób starszych, które właściwie są wykluczone z wielu, wielu rzeczy. Także jest to duży problem.
0: Mamy, no właściwie to jest ten moment, w którym rusza bon senioralny. On nam pomoże? Pomoże seniorom?
3: Ja przyznaję, że ja mam pewien sceptycyzm do tego typu rozwiązań. Jest to oczywiście, na pewno coś pomoże, ale to nie rozwiązuje całości problemu. Zresztą jest dużo opinii negatywnych na to rozwiązanie. Ja myślę, że każda próba, każde rozwiązanie, które chociaż troszkę poprawi jakość życia seniorów, jest istotne, więc i ten bon wpisujemy w to rozważanie.
0: No musimy powiedzieć, że bon senioralny to nie jest, no to jest takie świadczenie dodatkowe, które ma pomóc i ono jest bardzo elastyczne. Różnego rodzaju wchodzą w to rozwiązania. Patrzę dzisiaj na pierwszą stronę jak raz, przypadkowo zupełnie, na pierwszą stronę Gazety Wyborczej i tutaj jest taki tytuł: Silversi zmienią nasz handel. Chodzi o to, że zmienią się na przykład etykiety, powinny się zmienić etykiety na opakowaniach, że lupa przy półce powinna się pojawić. Ale tutaj jest jeszcze jedno takie zdanie. Starsze osoby za chwilę będą najpotężniejszą grupą konsumentów w Polsce. My w ogóle mamy świadomość tego, że to jest naprawdę potężna grupa. Trochę czasem niewidoczna na ulicach.
3: Znaczy oczywiście, bo to przecież my w ogóle musimy pamiętać, że osoby starsze też zmieniały się. Przecież kiedyś faktycznie były to osoby o niskim wykształceniu generalnie, takie wycofane. W tej chwili nasi seniorzy to są po prostu bardzo silna część społeczeństwa, która zaczyna mieć coraz więcej świadomości swoich praw, ale równocześnie są konsumentami i siłą rzeczy będą w coraz większym stopniu tymi ludźmi, którzy w różnych aspektach usług w ogóle będą działać. Natomiast oczywiście to są takie drobne rzeczy pod tytułem lupa, ale ona szalenie pomaga. Kwestia, sami widzimy, jak często instrukcje i tak dalej są napisane takim drukiem, że ludzie, którzy mają dobry wzrok, też mają problem z odczuwaniem. Więc oczywiście to są bardzo ważne, to są takie drobne rzeczy, ale one wszystkie działają na rzecz tego, żeby osoby starsze czuły się coraz lepiej, była ta lepsza jakość życia. Więc poza tym my mówimy o tym silver economy, to nie jest tylko produkcja dla seniorów, to jest także aktywność, ale w tej produkcji my musimy uwzględniać potrzeby. Ja przyznam, że widziałam w Hoheweg, to jest taka mała osada dla osób z Alzheimerem, gdzie na przykład pokazywano, że łyżki, widelce, noże muszą mieć dużą rączkę, żeby starsza osoba potrafiła utrzymać sztudziec. I my o tym nie myślimy, ale widzimy, że starszym ludziom wypada łyżeczka, widelec. Natomiast właśnie produkcja pod kątem potrzeb ograniczonych możliwości osób starszych jest genialnym zresztą napędem dla rozwoju silver economy.
0: Tak to wszystko wygląda, też kwestia choćby ławek. I nie chodzi o ławki w parkach, tylko ławki na ulicach. No bo seniorzy od czasu do czasu potrzebują takiego momentu wytchnienia w drodze do sklepu, gdziekolwiek się wybierają. A niech sobie usiądą i odpoczną. To są rzeczy, które takie drobiazgi, których potrzebujemy i o których warto pomyśleć. Bardzo dziękuję, pani profesor.
3: A mogę jeszcze tylko jedno zdanie powiedzieć. Jasne. Tak samo potrzebne są toalety. My nie zdajemy sobie sprawy, jak potężna bariera jest, jak ludzie ludzie starsi boją się wyjść z domu, bo nie mają toalet, więc jeszcze o tym by też warto pomyśleć.
0: Ważne rzeczy. Bardzo dziękuję. Doktor Maria Zrałek.
3: Bardzo też dziękuję.
0: Profesor Akademii Humanitas, ekspert do spraw polityki społecznej, ekspertka w Komisji do Spraw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Do usłyszenia, pani profesor.
3: Dziękuję i miłego dnia.
0: Dobrego dnia. 27 po 8.

0: Szybka informacja tekstówkowa od pana Jarosława. Od marca jestem seniorem i cały czas zapominam stosować zniżkę seniorską na kolei. Drodzy seniorzy, pamiętajcie. A w apce pojawiła się karta seniora i nikt mnie nie pytał, czy chce. Jak zniżka, panie Jarosławie, to pewnie, że pan chce. W dzień na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające sobie do dużego. Na obszarze od Warmii, Mazur oraz Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolne Śląsko, Polszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Wysokość burz, opadów w czasie burz 15 do 20, lokalnie na Warmii 30 mm. Temperatura maksymalna 17-19 na Pomorzu, około 28 stopni w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
1: 3, 5, 7.
0: To co? Bikini.

0: pani Ewa informuje, właściwie dziękuję za trafne uwagi pani profesor w sprawie polityki senioralnej. Opiekuję się starszymi rodzicami, dopiero teraz widzę, jak ograniczona jest dostępność przestrzeni miejskiej dla osób starszych. Ostatnio udało się postawić ławeczkę w połowie drogi między domem taty a parkiem. Korzystają wszyscy. Młodsi też są zadowoleni, bo mogą sobie przysiąść na chwilę z zakupami. Czas na tygodniki, Krystian Hanke.
1: A ja zastanawiam się, czy gdyby Stanisław Wokulski żył w dzisiejszych czasach, czy kopałby bitcoiny. Tak zerkam na okładki tygodników. Łącząc jakby wszystkie, to jeszcze mogę dodać, że przecież Wokulski sklep na krakowskim przedmieściu miał. Nieco dalej urzęduje dziś prezydent i może czuć się zaniepokojony ruchami premiera. To wszystko znajdą państwo na okładkach tygodników, które dziś się ukazały. Więc po kolei taki najbardziej wspólny temat to zonda krypto właśnie, a drugi to lalka i ekranizacja lalki. To sięgnijmy do polityki, bo tam gra w zonda krypto na okładce początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej najwięcej straci? Kto skorzysta? Sprawdza tygodnik Polityka w tym tygodniu w tekście Jesień z aferą. Afera raczej nie wywróci sceny politycznej, ale u progu nowego sezonu może pomóc rządzącej koalicji odzyskać inicjatywę, pogłębiając dodatkowo stan chaosu po prawej stronie. No, co ta prawa strona w tej sprawie? Patrzę, Gazeta Polska. Koalicja Tuska na salonach zonda krypto. Więc prawa strona odwdzięcza się powiązaniami z kolei strony rządowej. Z całą tą sprawą, no i tutaj mamy dziś tego typu sytuację, jeśli chodzi o zonda krypto. Jeśli chodzi o lalkę natomiast, no to oczywiście też w tygodnikach lalka jak najbardziej. Najbardziej z kolei w tygodniku powszechnym, bo tutaj tytuł na okładce, po co nam dziś lalka, a w środku szereg bardzo ciekawych tekstów, ale okładka bardzo ładna, bo rzecz jest ujęta w taką zabawkę, czyli właściwie zestawik do kupienia, że jest Izabela Łęcka jako lalka, ale jest też Stanisław, jako, no nie chcę powiedzieć Ken, ale tu na skojarzenia są jednoznaczne, Barbie, Ken, choć opowieść ta zupełnie w inne rejony zmierzana. Są też dodatkowe takie atrybuty, bo zawsze trzeba dodać do takiego pudełeczka, do takiego zestawu. No i bardzo proszę, zabawka jak żywa. Okładka bardzo ciekawa. Ciekawe też teksty na ten temat. Dwie ekranizacje, adaptacja teatralna, retellingi. Dlaczego wracamy do lalki? Chcemy się bardziej dołować? A może to tylko pretekst, żeby nasza pobańkowa wspólnota znalazła temat do wspólnej rozmowy? Pyta Wojciech Śmieja. Dlaczego czekamy na nowe ekranizacje lalki Bolesława Prusa? Nowe zachęcają do dyskusji o tym, dlaczego ta powieść wciąż domaga się nowych interpretacji, pisze z kolei Monika Ochendowska, a profesor Ryszard Koziołek pisze, jak odróżnić człowieka od maszyny? To najważniejsze pytanie lalki wraca w erze sztucznej inteligencji. Ciekaw jestem, co nowego znaleźli w powieści Prusa twórcy jej nadchodzących ekranizacji, pisze autor. W niecierpliwym oczekiwaniu sam zająłem się tą kwestią, no bo Prus stawia na człowieka zawsze i zawsze to robił, więc takie zderzenie światów, ciekawe ujęcie w tygodniku powszechnym. No to skoro tu już jesteśmy, to dodam, że o zdrowiu, leczeniu sporo rzeczy w różnych odsłonach. Nowy system informacji Ministerstwa Zdrowia wprowadza w błąd, czytamy w tygodniku powszechnym, a kolejki nie maleją. Mieliśmy otrzymać nowocześniejszy i bardziej wiarygodny system informacji o terminach wizyt u lekarzy. Dostaliśmy narzędzie, które przekazuje dane jeszcze dalsze od prawdy, czytamy w tygodniku powszechnym. O Polakach, polskiej pomocy na zachodnim brzegu, gdy brakuje leków i lekarza, wkraczają oni. Ciekawy reportaż z tamtej strony świata, ale także o epidemii eboli w Afryce. Dlaczego świat sobie z nią nie radzi? Prawie 3 tysiące zmarłych. To ostatni bilans eboli w Demokratycznej Republice Konga. Naukowcy boją się, że to nie koniec. No i to pytanie, skąd ta bezradność? A może nie bezpośrednio? No nie, w sumie bezpośrednio, chociaż bardziej niż zonda krypto, to sam Radosław Piesiewicz jest na celowniku Rafała Steca na stronach Tygodnika Powszechnego. Piesiewicz nie jest wyjątkiem. Polski sport wybiera załatwiaczy, pisze autor, i to także w Tygodniku Powszechnym. Można poczytać, wrócę do polityki, bo tutaj temat, który już był też w tatowaniu, ale tytuł mi się podoba. Schabowy minus od września w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. posiłkach ma się pojawić więcej warzyw i roślin strączkowych, a mniej mięsa, co wielu oburza i rodzi teorie spiskowe. Spór o kotleta to nie jedyny zgrzyt na linii ministra Nowacka kontra świat. No i to taka opowieść w polityce do poczytania. O prezydenckich rezydencjach to po koncercie z Kolima i spotkaniu z młodzieżą polityka przygląda się tym rezydencjom, włościom prezydenckim i jak z nich korzystali poprzedni prezydenci. To ciekawe porównanie, to też można troszkę oczy otworzyć. No i tekst Czerwono na zielonym polecam. Wśród największych polskich miast, wokół tychże, powstają lasy społeczne. Mają zapewnić wytchnienie mieszczuchom i przyrodzie. Chyba że przyszłe rządy wyrąbią ten pomysł, pisze Jędrzej Winiecki w najnowszej polityce. Także do poczytania. Tutaj także las. Między lasem jest droga, ale droga jest zatopiona. Nie tędy droga, to z kolei tekst Zbigniewa Borka w polityce, bo jest w Bolesławcu droga, którą trudno pomylić z jakąkolwiek inną. Nowoczesna, równa jak stół, ze znakami i barierami. Tyle, że pod wodą. Stąd zamiast obwodnicy stała się podwodnicą. To jest droga, której zdjęcie już w internecie od jakiegoś czasu krąży. No jest taka droga. Co z nią zrobić? No, daleka droga do rozwiązania tegoż właśnie pomysłu. A czego Prus nie mógł napisać? No powiedziałem, że o lalce też dziś dużo, w polityce też duży tekst. Czego Prus nie mógł napisać? To pod koniec numeru, ale też warto zajrzeć.
0: A wy znasz ten las? No popatrz tutaj o to.
1: Tak.
0: No, ty. Znasz
1: rośnie?
0: Ten? Rośnie.
1: To dobrze. Niech rośnie. To szczęściu jest, i zdrowiu.
0: To jest las.
1: Na miarę naszych możliwości.
0: A dokładnie, bo to jest las, który posadziliśmy przy okazji Dnia Patrona. Las w okolicach Suchowoli. Bardzo pani Danucie dziękuję, bo wybrała się zobaczyć, jak tam sytuacja i rośnie ładnie. Zresztą może wrócimy?
1: Może wrzućmy.
0: Wrzućmy na media społecznościowe. To dzisiaj postaram się po 9 wrzucić na profil instagramowy. Bardzo ładnie się prezentuje. Proszę pana, zielony.
1: Że co?
0: Że zielony. I taki troszkę ogrodzony, ale tutaj proszę pana okrzaczki. No. Wszystko jest bardzo dobrze.
1: A owoce są?
0: Nie.

0: 15 minut do 9, to odrobinkę kultury teraz będzie.
1: Kulturalny skoczek.
0: Tam odrobinkę. Dużo będzie. Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Bałtyckiej Galerii Sztuki duet artystek Katarzyna Kołtan i Dorota Popowicz-Majewska prezentują swoje obrazy, które powstały w ciągu ostatniego roku. Tytuł wystawy: Spotkania ulotne, motyw przewodni, kobieta. Oto co artystki mówiły o swoich pracach na portalu Ekoszalin.
3: Moje prace powstały w technice tempery jajecznej oraz akrylu. Prezentują ferie barw, dużo złota i zdobienia, co powstało dzięki mojej fascynacji z sztuką Bizancją.
4: Ja używam takiej skromnej palety barw. U mnie właściwie nie ma jakiegoś szału, jeżeli chodzi o kolory. Zawsze lubię osiągać taki spokój w obrazach i właściwie przekazać emocje, które też nie będą jakieś dramatyczne.
2: Spieszę wyjaśnić, co to takiego tempera jajeczna. To historyczna technika malarska, w której spoiwem jest naturalna emulsja z żółtka jaja. Miesza się je najczęściej z wodą, winem lub octem. Metoda jest bardzo trwała i była wykorzystywana już w starożytności. A dwa różne wizerunki kobiet w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie można oglądać do końca września. Artysta street artu, pseudonim Tuse, Piotr Jaworski, ponownie złożył artystyczny hołd Andrzejowi Zausze. Najpierw w Gdańsku, teraz pod Wawelem, w rodzinnym mieście muzyka. Słynny piosenkarz spogląda z budynku przy ulicy Mogilskiej na mieszkańców Krakowa, a także na swoje dawne mieszkanie. Portretowi towarzyszy też charakterystyczny dla Jaworskiego podpis Tuse La Vie, nawiązujący do piosenki C'est la vie, Paryż z pocztówki, którą Zaucha wykonywał z przyjaciółmi i krakowskimi wokalistami, Zbigniewem Wodeckim i Andrzejem Sikorowskim. Mural powstał na podstawie zdjęć artysty, których swoją drogą nie było zbyt dużo.
5: Wbrew pozorom nie było tych zdjęć jakoś nie wiadomo jak dużo. Social media, internet nie był tak rozwinięty, w ogóle go nie było. Starałem się wybrać takie zdjęcie, na którym on będzie rozpoznawalny. Często też słucham muzyki przy rysowaniu, żeby na przykład znaleźć odpowiedni tekst, na przykład żeby gdzieś wyłapać z tekstów coś takiego, co by pasowało z grą słowną. Tutaj akurat też się wspólnymi siłami przy pomocy też ludzi poszła burza mózgów. Został wymyślony ten Tuse La Vie, który moim zdaniem bardzo fajnie, bo nie jest inwazyjny. Też się zgadza z tekstem i wydaje mi się, że fajnie to wyszło.
2: Mural Andrzeja Zauchy powstał na zamówienie Fundacji imienia artysty. A na koniec skok, długi, duży skok do Wenecji na 83. festiwal filmowy, który już za półmetkiem. W tym roku na Lido filmowych emocji nieco mniej, ocenia Anna Tatarska, nasza wysłanniczka na ten festiwal.
6: Właściwie jedynym dotąd filmem, który bezdyskusyjnie wszystkim się podobał, o którym mówi się, że jest takim pełnym kinowym doświadczeniem, był Wild Horse 9, Dziki Koń 9 Martina McDonagha, znanego m.in. z filmu Duchy i Nisherin. Mówi się, że właśnie podczas festiwalu na Lido John Malkovich, grający jedną z głównych ról, zapoczątkował swoją oscarową kampanię. Innym mocnym tytułem, o którym szeroko się na Lido dyskutuje, jest Bunkier, znanego z Ojca, z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman, Floriana Zellera. To złożona opowieść o relacji małżeństwa w kryzysie, ale też o lęku przed światem zewnętrznym i wielu stereotypach, z jakimi dzisiaj się zmagamy. Przed nami jeszcze dwie wyczekiwane premiery. Po pierwsze zgłoszona na festiwal w ostatniej chwili Naza Yuvala Abrahama i Rachel Shore, czyli autorów nagrodzonego Oscarem filmu No Other Land. I ten film również opowiada o sytuacji w okupowanej Palestynie. A po drugie Polski Akcent, czyli premiera filmu Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego, który jest na Lido pokazywany w konkursie Horizonti.
2: Werdykt jury poznamy 12 września.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Roma Leszczyńska, do usłyszenia. 10 do 9, pan gotowy tam tych sił?
7: Tak, bo dużo kultury było teraz, a teraz za chwilę będzie odrobina kultury. Taka mniejsza.
2: Chociaż ja miałam być tą odrobiną.
7: Ty dobrze. Ty
0: proszę
7: dużo.
0: Się nie kłócić.
7: Bardzo dużo.
2: Dobrze, do widzenia.
0: Ostatnia ławka, spokojnie.

0: Jaylen nam zaśpiewał. 7 minut do 9, chyba już jesteśmy gotowi.
1: Latka lecą.
0: Czy ja jestem?
2: Czy pan jest? Nie wiem, widzę, że pan jest gotowy. No spróbujmy.
3: Przed urodą twą klęknę. Piękne kciuki masz oba. Nie to piękne, co piękne, a co się komu podoba. Dzień dobry 9 września w Międzynarodowym Dniu Urody. Chociaż dziś powinienem przywitać państwa nieco inaczej. Witam piękne panie i przystojnych panów. Widzę, że redaktor Marcin też przygotował się do świętowania. Twarz jaśnieje, tors budzi respekt, spojrzenie rozkojarza. Co to ja miałem te... Aha, może w dniu urody zagram państwu coś ładnego. Nie ukrywam, że piękne dźwięki skrzypiec to ostatnio jedyny sposób, żebym mógł przystąpić do świętowania dnia urody. Chociaż słyszałem taką opinię, że prawdziwe piękno jest wewnątrz. I faktycznie, ludzie, jaką ja mam piękną tarczycę! Na przestrzeni lat zmieniały się kanony urody. Kiedyś mężczyzn zachwycały kobiety o bardziej obfitych kształtach, o kształtach rubensowskich. Był taki malarz, mało precyzyjny i łatwiej było mu malować panie o zdecydowanych konturach. A może to kwestia kłopotów ze wzrokiem Rubensa, być może szczupłych nie zauważał, więc malował panie, które, jakby to powiedzieć, były jeszcze przed rozpoczęciem kuracji Ozempikiem. Portrety tych kobiet świetnie się sprzedawały i Rubens stał się trendseterem damskich proporcji. Podobnie jest z kanonem piękna mężczyzn. Kiedyś atrakcyjny facet musiał mieć liczne szramy, blizny i koniecznie niekompletne uzębienie. W ten sposób jego ciało opowiadało historię męstwa i odwagi, które wykuwały się w niejednym lesie na niejednej ustawce. A dziś faceci bardzo dbają o swoją urodę. Wiem, bo sam regularnie odwiedzam salony urody, spa i siłownie. Przywożę tam baniaki z wodą. W Międzynarodowym Dniu Urody doceniajmy swoje starania. Czemuż by w pracy nie obsypać koleżanki komplementem w stylu: któż to urodą wszystko przyćmiewa? Któż jest piękniejszy niż kwiaty drzewa? Piękną masz kibić, loczek uroczy. Oj, żaden malarz cię nie przeoczy. Koleżanka na pewno się ucieszy i zrewanżuje. A twoja tarczyca wszystkich zachwyca. Do usłyszenia, piękni.
2: Yes, marzenia się spełniają.
4: Trafiłem?
2: Tak. Miesiąc czekałem, ale się cieszę, Marcin.
4: Pana, miesiąc, całe życie czekałem na ten moment, żeby wziąć i wtrafić.
2: No, miesiąc czekałem, żeby pan trafił, a teraz ile ja muszę jeszcze czekać, żebym ja trafił? To mnie martwi.
4: Nie, no ćwiczyć, musi pan dużo ćwiczyć.
2: Ale jak sypnie wtedy robotą, panie, zobaczy pan, co się będzie działo.
4: Co, się nie pozbieramy. A gdyby pan jeszcze raz ten, mamy jeszcze chwilkę, ten, wie pan, jak Pavarotti, to jeszcze raz, bo to...
2: Ale zaśpiewa pan?
4: I tu wchodzi Luciano. Nie.
2: No.
4: Ale co tam się działo, proszę pana?
2: No ładnie, Luciano bardzo sobie dobrze radził. I też był takim mężczyzną postawnym. Piękny. Ale czy miał blizny, nie wiadomo, bo zarost. Maskowo. Być może pan też ma zarost. Maskuje pan?
4: No jest na skilku.
2: I mieszka pan blisko lasu?
4: Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dziękuję panu. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Tu Radio 357, jest środa, 9 września. Minęła właśnie 9. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura przejścia granicznego oraz przyległy teren. Wybuchły pożary, wstrzymano odprawy graniczne. Średnia cena za litr benzyny 95 zbliża się już do 8 zł. Niewiele mniej kosztuje olej napędowy. Kolejne podwyżki to kwestia czasu. Przez zaostrzający się kryzys na Bliskim Wschodzie rośnie cena baryłek ropy. Rząd nie planuje uruchomienia kolejnego programu wsparcia dla Polaków, bo nie ma na to pieniędzy. I tłumaczy, że program ceny paliwa niżej mógłby się utrzymać nawet do końca roku, gdyby prezydent nie zablokował ustawy, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem koncerny paliwowe. Kancelaria prezydenta odpowiada, że przepisy były niekonstytucyjne. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki dodaje.
2: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
1: Rząd podobno pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Projekt ma być gotowy jesienią. Szef Rady Europejskiej spotka się dzisiaj w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Antonio Costa chce poznać stanowisko Polski w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Wizyta Antonio Costy w Warszawie to kolejny etap jego objazdu po Europie, nazywanego w kuluarach konfesjonałem. Przed październikowym szczytem Costa chce poznać stanowiska poszczególnych stolic i sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe. Przewodniczący Rady Europejskiej odbył już analogiczne konsultacje między innymi z premierami państw bałtyckich. Prosto z Warszawy uda się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Mercem. W serwisie informacja dla mieszkańców Warszawy. Jutro w mieście rozpoczną się testy syren alarmowych. Syreny będą sprawdzane w godzinach od 10 do 16 i obejmą 5 dzielnic. Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Testy potrwają do 18 września. Mają niewiele ponad 2 tygodnie, by przekonać do siebie wyborców. W Krakowie oficjalnie ruszył wyborczy wyścig o fotel prezydenta. Znamy bowiem 8 kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą. Andrzej Zasadni.
3: Jako ostatnia sukces weryfikacji list poparcia ogłosiła wczoraj Daria Gosek-Popiołek.
4: Chciałbym bardzo podziękować za ogrom wsparcia i pomoc w zbiórce podpisów. Te wybory są o Krakowie naszych marzeń. O mieście, które nikogo nie pozostawia w tyle.
3: W tyle zostało jednak 4 kandydatów, którzy nie zebrali wymaganej liczby ważnych podpisów. Stąd protesty wobec systemu, także ze strony kandydatów, którzy podołali wyzwaniu.
5: Solidaryzuję się z wszystkimi kandydatami, którzy mieli z tym problem. To jest wina systemu zbierania podpisów pod kandydaturą, który działa w sposób nieprzystający do dzisiejszych realiów.
6: Wyborcy powinni mieć większą ofertę wyboru, a jeżeli ktoś poległ na proceduralnych problemach, no to ja po prostu go żałuję.
3: Mówią jednym głosem Jan Hoffman i Michał Drewnicki, a o fotel prezydenta zawalczą także Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Łukasz Gibała, Sławomir Pietrzyk oraz Michał Klimek. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Kandydaci, którym odmówiono rejestracji, mają 2 dni na odwołanie się od decyzji. Finał walki o Kraków 27 września. Serwis kończymy badaniem holenderskich psychologów przeprowadzonym w sklepach z używaną odzieżą. Wyniki badania pokazują, że klienci sklepów wydawali więcej pieniędzy, gdy w pomieszczeniu rozpylano zapach świeżego prania. Ponadto zapach sprawiał, że używane ubrania wydawały się klientom bardziej higieniczne i więcej warte niż wskazywała cena na metce. Jak twierdzą autorzy badania, jego wyniki

0: I w tym piątym secie, w tym momencie mamy wynik 4-3 dla Sheltona, ależ to jest meczycho, warto włączyć sobie tę końcówkę. Pomysły były różne, ale cel mamy wspólny, powiedziała Maja Włoszczowska po wczorajszym posiedzeniu prezydium PKOL. W najbliższy poniedziałek członkowie zarządu wybiorą osobę, która pokieruje komitetem do zbliżających się wyborów.
1: Wiadomo było, że jest jednomyślność w tym temacie i nikt nie miał wątpliwości, że należy podjąć działania, więc każdemu tutaj leży na sercu dobro instytucji i absolutnie wszyscy mają jeden cel, oczywiście może różne drogi do osiągnięcia tego celu.
0: To zatrzymajmy się przy słowie cel. Celem polskich siatkarzy jest, nie ma co ukrywać, Mistrzostwo Europy. To nas mają się bać. W porannym przeglądzie prasy Marcel i Krystian pięknie już mistrzostwa zapowiedzieli. To ja tylko przypomnę, turniej rusza dziś w 4 krajach: Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech. Polacy pierwszy mecz z Portugalią rozegrają jutro.
2: Będziemy mieli trening hali głównej. Myślę, że to też będzie taki przedsmak tego, co się wydarzy już w czwartek. Mogę powiedzieć, że jesteśmy świetnie przygotowani i dużo pozytywnej energii, dużo jakości, dlatego mam poczucie, że jesteśmy w dobrym miejscu. No i z cierpliwością czekamy na ten pierwszy mecz.
0: Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda w rozmowie z Marcinem Lepą w Polsacie Sport. Swoją drogą Marcin Lepa był gościem najnowszej audycji 357 Start. Trochę porozmawialiśmy o prognozach przed turniejem. Audycję można znaleźć w podcastach. Jeżeli chodzi o piłkę, to po 7 i po 8 dużo mówiłem o Lidze Mistrzów. Nie zapominajmy także, że w Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. I Polki, wygrywając z Meksykiem, zapewniły sobie awans do kolejnej fazy. Mówi selekcjoner Marcin Kasprowicz.
3: Dla takich meczów jak dzisiaj to człowiek poświęca całe życie. I doskonale o tym wiemy. Piłkarki, trenerzy, wszyscy. O takie mecze na styku to są najbardziej rozwijające mecze. One tworzą emocje, one tworzą przede wszystkim presję rywala. My chcemy się oswajać z tą presją, bo ta presja jest czasem bardzo niewygodna, ale z tej strefy komfortu trzeba wychodzić.
0: To wypowiedź dla TVP Sport. Dotychczasowe wyniki Polek to 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Panowie, bierzcie przykład. W meczu Sheltona z Alcarazem 4-4 w piątym secie. No i wciąż grają. W porannym sporcie to wszystko. Na popołudniowe serwisy zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.
4: No grają, ale teraz Shelton wziął, zaserwował i ma 30. Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na obszarze od Warmii, Mazur i Pomorza aż po Dolny Śląski, Opolszczyznę, taki pasek proszę sobie wyobrazić, będą przelotne opady deszczu i burze. I w tych burzach to 15-20, a na Warmii to i z 30 mm weźmie spadnie 40-0, w tym, że tam pan Sheltona. No, a temperatura maksymalna od 17-19 na Pomorzu, 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Pach! Pach! Pach!
5: Radio 357.
4: Że ma... Że...
6: Któż?
4: A, pięć.
6: Pięć.
4: Pięć.
6: Pięć.
4: Pięć.
6: Ale ten TFO wczoraj...
4: Ale no, o! Dajcie spokój, nie oglądałem.
6: No ja oglądałam do trzeciego seta, ale potem sprawdziłam wynik, no i naprawdę...
4: Się sprawdziło.
6: No, piękny mecz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. A nie wiedziałem, że ty jesteś aż tak bardzo.
6: I co jak? No i święto narodowe u mnie w domu. 4 razy do roku. 4 wielkie szlemy. Ja zawsze...
4: Możesz pojechać na jeden wielki szlem na całe rozgrywki. Który najpierw?
6: No wiadomo, Australian Open.
4: A, no tak, przecież... Głupie pytanie, przepraszam.
6: Pytanie. Ale Team Alcaraz.
4: No tak. No, ale to teraz będzie musiał kombinować, bo jak nie, to już będzie...
6: Kto nie... Kto, on. Jeśli nie on.
4: To prawda, to prawda. Rozmawiamy o tenisie. Dzień dobry. A o muzyce też będzie?
6: Będzie o muzyce. Po godzinie 10 Martyna Baranowska, a tuż przed południem gość niespodzianka.
4: Niespodzianka?
6: Nie będę zapowiadać wcześniej. To się wiąże również z nagraniem wideo na naszego YouTube'a, więc proszę spodziewać się nowej rozmowy na naszym kanale.
4: Dobra, to ja się będę spodziewał. To ja pójdę teraz tam i będę się spodziewał.
6: Dobrze.
4: Dobrze? A państwo się będą kierowali. Dziękuję uprzejmie. Ile jest? A jeszcze nie, bo mają przerwę teraz, żeby piciu. To dobrze.
7: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

No mówiłam, że kto jak nie Alcaraz 5-5, ale teraz już 30-0 trwa raz, dwa, trzy, cztery, piąty, no przecież szósty set. Nie, co ja mówię? Piąty, przepraszam, po prostu patrzę i mówię jednocześnie. Piąty set, oczywiście wyrównana walka. Shelton teraz serwuje 30-0. Zrobimy tak, jeśli wygra Alcaraz, to zagram coś hiszpańskojęzycznego. Jeśli wygra Shelton, to zagram amerykański utwór, którego nigdy nie słyszeli państwo na tej antenie. To teraz zbieram propozycje. Dzień dobry, piosenka dnia, Hedone, i nie mogę ci nic powiedzieć.

Powtórzyli ten tytuł kilkakrotnie. Hedone i nasza piosenka dnia. Mogą na nią Państwo głosować w liście piosenek Radia 357. Głosujemy do piątku do godziny 12, a najbliższe wydanie będzie prowadzone z Katowic. To tam w weekend urodziny Katowic. Zapraszamy Państwa pod scenę. Dzień dobry. Tomek Matlingiewicz realizuje audycję. To jest Kieruj się na południe w wydaniu środowym, a więc przy mikrofonie Ola Budka. Tak, śledzę US Open. Pewnie no, Państwo także, słuchacze Radia 357, są fanami tenisa. Shelton z przewagą, a ja skłaniam się ku temu, co pisze pan Radek z Opola, który proponuje takie rozwiązanie. Zagrajmy obie piosenki, niech wynik zdecyduje o kolejności. Dobra. To tak, potrzebuję pomysłu na hiszpańskojęzyczny utwór oraz anglojęzyczny, amerykański, taki, który nigdy nie był prezentowany na tej antenie. Czuję, że będzie grubo, ale słowo się rzekło i niech tak będzie. To ja chyba już wolę ten hiszpańskojęzyczny, bo Team Alcaraz. Co w programie? Dzisiaj Martyna Baranowska po godzinie 10:00 przedstawi się Państwu, zapowie swoją płytę. Przed 12:00 gość niespodzianka, a poza tym oczywiście będziemy rozmawiać o książkach po godzinie 11:00. Także w tej trzeciej godzinie płyta tygodnia. Trochę nowości muzycznych, trochę propozycji do listy. Za 20 minut Paulina Kozion i jej informacje o teatrze. A teraz stały punkt. To łza millenialsa i propozycja pani Elizy, rocznik 89.

Bza ma się zakręcić w oku milenialsa, gdy usłyszy właśnie taki utwór po godzinie 9.15 w Radiu 357 w środę, bo to kącik, w którym wracamy do tych utworów, które przegrywaliśmy sobie na MP3, których słuchaliśmy pod scenami na koncertach tych zespołów, do których tańczyliśmy pogo. My, milenialsi. Koniec Świata to jest właśnie jeden z takich zespołów. Propozycja pani Elizy. Dziękuję. 2005 rok. No, chyba złoty okres, jeśli chodzi o polski punk, reggae punk. To były dobre czasy także dla muzyki reggae. Koniec Świata, dziękujemy, to była Łza Millenialsa, a ja jak zwykle oczywiście proszę państwa o takie propozycje. Poszukajcie w głowie i na starych MP3-kach tych utworów, które kochaliście 20-25 lat temu. Zrobimy sobie przerwę, taką na odpoczynek. Tie break. Po 6, no i zobaczymy, zaraz wszystko się wyjaśni. Zbieram także propozycje na to, co zagramy po hiszpańsku, co zagramy ze Stanów Zjednoczonych. Ja już mam jedną bardzo mocną propozycję od pani Asi i chyba ją wybiorę. Aaron Fraser, wracamy do naszej stałej playlisty. To jedna z naszych piosenek dnia w tym tygodniu.

26 minut po godzinie 9. Panowie idą łeb w łeb. Dosłownie. W ubiegłym tygodniu, podczas tej pierwszej po przerwie audycji Kieruj się na południe w moim wykonaniu, zaprezentowałam Państwu nowy kącik. Kącik, którym chcę uhonorować wkład Dolly Parton w amerykańską muzykę, ale w ogóle w światową muzykę, w postrzeganie kobiet w muzycznym biznesie. Chcę po prostu zrobić tu wielki pomnik Dolly Parton. I Wojtek Olszak, fantastyczny producent, muzyk, wymyślił tytuł, który rozwalił mnie na łopatki. Mam nadzieję, że przyjmą go Państwo z uśmiechem. Tytuł tego kącika poświęconego Dolly Parton. Uwaga, to jest premiera na tej antenie. Sen o Dolinie.

Będzie tu Państwu śpiewać Dolly Parton. Dziś w duecie z Kenem Rogersem. Sen o Dolinie powróci za tydzień o tej samej porze. Olka nam zaśpiewa teraz. Ciekawe, czy inspirowała się, czy kiedykolwiek jej idolką była Dolly Parton. Zapytam ją o to. To jest jej najnowsza piosenka, no i chyba w jej trakcie wszystko się rozstrzygnie. Za nią Artur Rojek, a my oczywiście pozostajemy w kontakcie. ola.budka@radio357.pl. Proszę wykorzystywać także aplikację do wysyłania tekstówek. Jestem na Instagramie, dużo się u nas dzieje w ogóle w Radiu 357. Proszę być na bieżąco w naszych social mediach. Stop.

Grali 4 godziny i 28 minut. Olce jest wszystko jedno, ale Benowi Sheltonowi nie jest wszystko jedno, bo to on pokonał Carlosa Alcaraza w drodze po triumfy na tegorocznym US Open. No i stało się, zaprezentuję teraz Państwu dwie piosenki. No, kolejność będzie taka: pierwsza amerykańska, druga hiszpańskojęzyczna. Pierwsza, dobrze, oddajemy to, co Sheltonowi sheltonowskie. No, Alcaraz nie może zaśpiewać tego refrenu dzisiaj.

Chyba nie muszę tłumaczyć, że trzeba wziąć ten utwór trochę z przymrużeniem oka. Pan Tomek pisze, gdybyście emitowali takie utwory jak Britney częściej, to moja partnerka zostałaby patronką, no a ja nie byłbym patronem. No i weź tu bądź człowieku mądry. Ben Shelton wygrał, zagrałam po amerykańsku na wskroś. To teraz wiadomość dla Carlitosa. Kochany nasz, zapomnisz o tym. To tylko jeden mecz.

0: Rosalia i Billie Eilish płaczą nad Carlosem Alcarazem. No nie, wszystko będzie dobrze. To tylko jeden mecz, jak powiedziała Iga po swojej porażce. 17 minut przed godziną 10. Paulina Kozion zaprasza.
1: Kurtyna w górę.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj już oficjalnie rozpocznę w Kurtynie w Górze sezon teatralny 2026-2027. A to dlatego, że większość polskich teatrów już ogłosiło swoje plany repertuarowe na nadchodzący sezon. I oczywiście nie starczyłoby mi tu czasu na omówienie wszystkiego w szczegółach, dlatego skupię się na dwóch narodowych scenach. Teatrze Narodowym w Warszawie i Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Obaj dyrektorzy wczoraj zaprosili dziennikarzy, aby wyjawić, na co zapraszają nas do teatru w ciągu najbliższego roku. I tak, Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, oficjalnie zapowiedział pierwszą premierę tego sezonu. Oresteje w reżyserii Luca Percevala. To flamandzki reżyser teatralny i operowy, który uznawany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych twórców współczesnego teatru europejskiego. Reżyser znany polskiej publiczności, bo swoje sztuki wystawiał m.in. w Teatrze Starym w Krakowie, ale nigdy w Teatrze Narodowym w Warszawie. I jak przyznaje Jan Klata, jest to jego spełnienie marzeń.
3: Oresteja, Luc Percevale, jeden z największych twórców europejskiego teatru, mistrz pracy z aktorem, mistrz koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze, jego maksymalnego skupienia. To jest artysta, który mi imponuje już od kilkudziesięciu lat. To jest taki artysta, którego po prostu chce się mieć w teatrze i z którym chce się spotkać aktorów, których się kocha, żeby się mogli też rozwinąć, żeby ta inspiracja była obustronna. Z tego, co słyszę i od aktorów, ale też od Luca, to jest spotkanie bezprecedensowe. To znaczy, Luc jest absolutnie zachwycony naszymi aktorami z wzajemnością.
2: Premiera Orestei i Luca Percevala 10 października i na pewno będę jeszcze Państwu o tym wydarzeniu opowiadać, ale w planach Teatru Narodowego są jeszcze 4 premiery. Słodki ptak miłości Tennessee Williamsa w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. To premiera zapowiadana na ubiegły sezon teatralny. Niestety się nie udało, więc w tym roku już ma się jak najbardziej udać. Potem Jan Klata wyreżyseruje 451 stopni Fahrenheita. To taki spektakl science fiction. Baba Dziwo, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w reżyserii Aleksandry Bielewicz i Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego i ponownie w Narodowym Kamil Białaszek, czyli zarówno znane, poważane nazwiska, jak i młodzi reżyserzy.
3: Ja jestem po prostu niezwykle ciekawy tego, co ci artyści, których tutaj zaprosiłem, wymyślą. Jestem przekonany, że ich spotkanie, niezależnie od tego, czy już mają pewien rodzaj komunikacji z naszym zespołem, czy dopiero tutaj przyjdą po raz pierwszy, że te ich rozpoznania będą uczciwe intelektualnie, to jest bardzo ważne, wnikliwie czytające teksty, którymi się zajmują i korzystające z niesamowitego potencjału naszego zespołu, ale i zespołu aktorskiego, o którym się bardzo dużo mówi, bardzo słusznie, ale też zespołu technicznego, naszego zespołu po prostu całego, który, cała ta machina, która pracuje na te spektakle.
2: A jak to się mówi, po efektach ich poznacie, a właściwie publiczność Teatru Narodowego pozna. Co ważne, zmienia się też skład etatowy aktorów teatru, bo jak w ubiegłym tygodniu, Olu, wspominałaś, na stanowisko dyrektora teatru w Częstochowie odchodzi Grzegorz Małecki. Decyzję o odejściu podjęła również Ewa Konstancja-Buchak, a w miejscu tych aktorów zobaczymy nowe twarze, nowe dla Teatru Narodowego w Warszawie, bo ma to być Karolina Staniec z Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Marcin Gaweł z Teatru Śląskiego. Oboje aktorów to twórcy znani, nagradzani na festiwalach teatralnych, także nie możemy się już doczekać, jak się będą prezentować w tym naszym, na tej naszej narodowej scenie.
0: A powiedz proszę, czy ten kurz kontrowersji wokół Jana Klaty już opadł?
2: No to zależy, kogo pytać, można by powiedzieć, ale Jan, ale po wczorajszej konferencji widać było, że już opadł i muszę przyznać, że pan dyrektor był bardzo pozytywnie nastawiony do dziennikarzy, do rozmów z nimi, do dyskusji, także udało nam się wczoraj bardzo długo porozmawiać z panem dyrektorem wymienić troszkę doświadczenia.
0: Bo wyjaśnijmy, że objęcie stanowiska dyrektora Teatru Narodowego no nie było przez wszystkich ciepło przyjęte.
2: No to tak zazwyczaj bywa, jeśli chodzi o teatry i sceny. No, że tak powiem, często jest tak, że nie wszystkim wszystko się podoba. No ale Jan Klata jest po prostu osobą kontrowersyjną. Jest osobą, która czasami powie to, co myśli, niekoniecznie no właśnie, ja mam wrażenie
0: poprawnie politycznie.
2: Poprawnie politycznie. I jest trochę wokół niego kontrowersji. Ale tak jak już powiedziałam, po owocach ich poznacie i przede wszystkim to, co możemy robić, to przyglądać się temu repertuarowi Teatru Narodowego. Jest on zróżnicowany, ale to, co trzeba powiedzieć, to rzeczywiście, tak jak to Jan Klata wczoraj podsumował, Teatr Narodowy jest odwiedzany, bilety są wyprzedawane na pniu i też, co ważne i najważniejsze, Teatr Narodowy jeździ na festiwale, czego ostatnio nie mogliśmy doświadczyć. Teraz te sztuki są nagradzane, są na różnych festiwalach w Polsce, także tego się na razie trzymajmy i zobaczymy, co dalej. Każdemu trzeba dać szansę. A teraz właśnie chcę jeszcze opowiedzieć o Narodowym Starym Teatrze. Co ciekawe, właśnie tam Jan Klata również był dyrektorem i też było wokół niego sporo kontrowersji. Teraz dyrektorem jest Jakub Skrzywanek i wczoraj również w Warszawie zapowiedział sezon Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Niezwykle bogaty. Pierwsza premiera ma być non-fiction Gosi Wdowik, ale w planach są również Emigranci Mikiły Iłyńczyka. To ma być dialog ze Sławomirem Mrożkiem. Jakub Skrzywanek wyreżyseruje Sąsiadów o relacjach polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich. Na Szewskiej Sprawa Stanisława Pyjasa Marcina Wierzchowskiego, to ma być spektakl oparty na reportażu historycznym Cezarego Łazarewicza. I te wszystkie spektakle układają się w taką jedną całość, bo jak zapowiada dyrektor Narodowego Starego Teatru Jakub Skrzywanek w Krakowie, to będzie sezon bardzo non-fiction.
1: Od początku dla nas rzeczywistość była bardzo istotna. Myśmy potrzebowali chwilę czasu, żeby rzeczywiście wejść w tą tkankę Narodowego Starego Teatru, ale tak to też było rozpisane, że ten pierwszy i drugi sezon jest bardzo rozbiegowy po to właśnie, żeby dalej móc się coraz bardziej rozpędzać. I tak, jesteśmy w momencie krytycznym, najistotniejszym, w momencie, w którym nie wiemy, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Dlatego tak, ten non-fiction być może jest jakimś hasłem, które nam bardzo mocno przewodniczy, bo kto ma narrację, ten ma władzę, więc chcemy opowiedzieć o takich mniej mainstreamowych, hasłowych kwestiach. Chcemy zadawać pytania i pokazywać niuanse, niż wchodzić do pojedynku na krzyki i transparenty.
2: W repertuarze Teatru Starego znaleźli się również reżyserzy zagraniczni, w tym singapurski performer, na co dzień mieszkający w Berlinie, Choka Fai, który wyreżyseruje spektakl 100 spojrzeń. Ma on przenieść widzów do roku 2044, w którym sztuczna inteligencja uczy się symulować emocje, troskę i bliskość, wyjaśnia Jakub Skrzywanek.
1: Dla mnie spektakl taki chyba najbardziej ciągle nieoczywisty, taki, w którym muszę sam przyznać, że rzeczywistość, o której Kafaj opowiada, jest mi rzeczywistością absolutnie obcą, takiej, której ja nie rozumiem, chyba z racji właśnie tego, że żyję tu, że żyję w Europie, która w naszym wyobrażeniu jest tą no, najbardziej nowoczesną, najbardziej postępową, a dziś staje się być może jakimś Disneylandem świata, jakimś takim reliktem przeszłości. Czy sztuczna inteligencja może się w sobie zakochać? Czy może przeżywać żałobę? To jest bardzo w ogóle jakieś pytanie dla mnie abstrakcyjne, jeszcze prywatnie, jako osoby, która odeszła z internetu i nie posiada obecnie żadnych w ogóle jakichś kont internetowych, więc myślę, że bardzo współczesna, a przy tym wszystkim tworzona przez osoby, dla której i dokumenty, archiwa są bardzo ważne, a z drugiej strony przestrzeń wizualna, nawet sama liczba, muszę tutaj osobiście przyznać, skafandrów różnego rodzaju, komputerów i technologii, które musieliśmy zakupić po to tylko, żeby ten spektakl mógł się odbyć, imponuje, więc myślę, że czeka nas coś bardzo wyjątkowego na polskich scenach.
2: Z kolei koniec sezonu w Teatrze Starym zapowiada się bardzo ciekawie, bo swój pierwszy spektakl teatralny wyreżyseruje Maciej Buchwald, czyli reżyser serialowego hitu Rok 1670, który ma stworzyć teatralną opowieść o naszym kraju pod tytułem Pospolita. Także sezon zapowiada się bardzo ciekawie, obficie. Proszę sobie już rezerwować czas na te teatralne przygody. A jeszcze wracając do Teatru Narodowego w Warszawie, Grzegorz Małecki i Ewa Konstancja Buchak nie są już na etatach, ale będziemy mogli ich tam oglądać. Takie mamy zapewnienie.
0: Gościnnie.
2: Gościnnie, ale też w spektaklach, w których występowali dotychczas, bo jak wszyscy przyznaliśmy wczoraj, no Dziady z Grzegorzem Małeckim to jest tak niesamowity spektakl, że nie może zejść z afisza i wszyscy jesteśmy psychofanami. Kto jeszcze nie był, no musi zobaczyć.
0: Paulina Kozion, dziękuję.
2: Dzięki.

0: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.
1: Minuta po godzinie 10:00. Za chwilę w studiu Radia 357 Martyna Baranowska, ale zanim ona, to zapytam, komu udało się kupić, nie zdobyć, bilety na koncert tego zespołu. Wiem, że było ciężko.

0: do tego, co się dzieje później, po debiucie?
1: Troszkę tak. No ja bardzo sobie cenię taką formę festiwalu. Rzeczywiście tam zawsze przychodzi dużo, dużo fajnych ludzi, którzy mogą cię usłyszeć, którzy mogą cię zaprosić na jakiś inny koncert albo zaprosić do rozmowy w radiu, więc jak najbardziej może to być taka trampolina.
2: Co u ciebie teraz się dzieje? Wiem, że jest dużo słońca i przyniosłaś to słońce do studia. Zresztą pogoda dzisiaj no, nie jesienna, wręcz letnia, więc to słońce jeszcze ci towarzyszy.
1: Tak jest.
2: Czy słońca?
1: Słońca, tak jest. Tak, ostatnio wyszedł właśnie mój świeżutki singiel, który nazywa się Słońca, który został nagrany już dość dawno temu, ale muszę przyznać, że bardzo czekałam, aż ujrzy on światło dzienne, ponieważ bardzo lubię tę piosenkę. Ona jest taka nostalgiczno-słoneczna właśnie i bardzo bym chciała, żeby w te wrześniowe, październikowe czy listopadowe dni ona była taka takim słoneczkiem dla słuchaczy. Może się to wydarzy.
2: Dobrze się słucha takiej wypowiedzi artysty. Lubię swój utwór. To nie często, wbrew pozorom, słyszy się to głośno wypowiedziane na antenie publicznie.
1: Może tak być, rzeczywiście. No, w tym przypadku mówię o tym głośno i wyraźnie, bo rzeczywiście tak jest. I jak pamiętam, jak nagrywałam tę piosenkę, myślałam sobie, ojej, ona jest taka miła, tak bardzo ją lubię, tak dobrze mi się kojarzy, więc to zdecydowanie...
2: Damy ją teraz słuchaczom, żeby też im się dobrze kojarzyła.
1: Byłoby super.
2: Ciekawe, co teraz robią, prawda? Przy słuchaniu tego utworu.
1: Tak jest, ciekawe.
2: To proszę pisać, co państwo będą robić w ciągu najbliższych 2,5 minut i proszę napisać na przykład do Martyny Baranowskiej na Instagramie lub do Radia 357. Martyna Baranowska i to premiera w naszym radiu Słońca.

0: Każdą piosenkę też tłumaczysz, opowiadasz, o czym ona jest. Trochę nie zostawiając pola do popisu wyobraźni odbiorcy, ale to też ciekawy przykład tego, że opowiadasz, ta piosenka jest o tym, ta piosenka jest o tym. Dlaczego akurat tak? Martyna Baranowska w studiu.
1: Dlaczego akurat tak? No, bo ja te piosenki piszę, to są prawdziwe historie, więc ja po prostu wyjaśniam, jaka jest moja historia i o co mi chodzi. Natomiast

0: oczywiście wiadomo, każdy słuchacz, mam nadzieję, że nie wszyscy czytają to w takim razie i że każdy może sobie, może odnaleźć w tym swoją historię i zinterpretować jednak po swojemu, no bo to jest ważne.
1: A jaka jest twoja ogólna intencja? Dlaczego tworzysz muzykę?
0: Dlaczego tworzę muzykę? No to jest ciekawe pytanie, dość trudne. Nie wiem, właściwie tworzę muzykę od zawsze i od zawsze jestem dziewczyną z gitarą, więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki coś, co jest mi pisane po prostu i jakby to jestem ja. Dlaczego to robię? No nie wiem, czuję taką potrzebę wewnętrzną, żeby siedzieć, żeby pisać piosenki i żeby puszczać je dalej. Nie mam planu B na swoje życie, po prostu bardzo chcę to robić i chcę grać koncerty i sprawia mi to ogromną radość i satysfakcję. I tyle.
1: Wiem też, że podróże to jest druga ważna część twojego życia. Gdzieś tam po drodze się to spotyka, bo widziałam najnowsze nagranie z Maćkiem Wasio, z producentem twoich piosenek. Nagraliście bardzo słoneczne ujęcie, nawet tam jest jakiś piesek w tle. No i to mi się bardzo łączy. Maciek Wasio, który jest przesiąknięty europejskim słońcem, bo on też jest cały czas w podróży gdzieś na południu i Europy, a teraz jak się dowiedziałam też w Afryce. No i te dwa wasze żywioły się połączyły.
0: Tak jest. To jest super. Uważam, że fajny montaż jest między nami. Z Maćkiem mi się bardzo, bardzo dobrze pracuje. Rzeczywiście Maciek w tym momencie mieszka w Afryce. Nawet gdzieś tam byłam u niego na Boawiście. Jakiś czas temu wyruszyliśmy w taką podróż też kamperem z Portugalii do Maroka, do Afryki. Z gitarą oczywiście. Stawaliśmy w różnych przepięknych miejscach. Trochę sobie surfowaliśmy, trochę śpiewaliśmy piosenki, trochę tworzyliśmy.
1: Z tego się coś narodziło? Muzycznego?
0: Tak, narodziło się i oprócz tego też zrobiliśmy bardzo dużo live'ów tego typu właśnie to, co wrzuciłam wczoraj w swoich mediach społecznościowych, takie słoneczne nagrania w różnych ciekawych miejscach w Afryce. Więc no, my to słońce, obydwoje lubimy słońce, obydwoje lubimy gitarę, więc no, i skończyło się to
1: A jeśli zapytam
0: piosenkami.
1: Cię o twoje ulubione miejsce na ziemi?
0: Moje ulubione miejsce na ziemi, wydaje mi się, że jest to Tajlandia. Bardzo lubię Tajlandię, ale mam też swoje ukochane miejsce w Maroku właśnie. Takazut to jest takie małe miasteczko tuż przy oceanie z takim surferskim totalnie klimatem. Jest tam cudownie, na szczycie takiej góry jest skatepark z widokiem na ocean, na inne góry i piękny zachód słońca, więc to jest takie miejsce, do którego bardzo lubię wracać.
1: No i życzę ci takich nieustających inspiracji, także w podróży. Mamy single, złożą się one w płytę.
0: Tak jest. Tak
1: no będzie. I co więcej możesz o tym powiedzieć? Wiem, że to taki ciężki temat, gdy premiera jeszcze nie jest ustalona, nie do końca wiadomo, artysta nie może zdradzać, ale ta płyta złoży się w słoneczną całość, tak czuję.
0: Złoży się z pewnością w słoneczną całość. Jeszcze rzeczywiście nie mogę powiedzieć kiedy, ale myślę, że w przyszłym roku, na pewno w pierwszej połowie. Na razie singlujemy, także zachęcam do sprawdzenia tego, co tam wrzucamy. Jest tego dosyć sporo. Większość rzeczywiście zrobiłam z Maćkiem, jedną piosenkę zrobiłam z Leonem Krześniakiem. Wszystkie, myślę, mają w sobie dużo słońca i dużo gitary, także jeżeli lubicie słońce, jeżeli lubicie gitarę, to na pewno znajdziecie w tym coś dla siebie.
1: Mówiła i zapowiadała siebie w tej przyszłości, która ją czeka, Martyna Baranowska. Dziękuję za odwiedziny.
0: Dziękuję bardzo.

Martyna Baranowska przynosi dużo słońca. Taki jest jej plan dla słuchaczy i plan na siebie. No i właśnie pani Agnieszka Skomorowa pisze, że wykopuje się właśnie spod 150 maili po powrocie z urlopu z Sardynii, gdzie było dużo słońca. Dzisiaj piękna pogoda w Warszawie. Czy u państwa też tak? Proszę łapać te chyba już ostatnie ciepłe dni lata. No bo za chwilę przyjdzie smutna jesień, ale jakże fantastycznie słucha się wtedy radia i muzyki, prawda?

Tak, bilety na Fontaine's DC w Łodzi w Halloween wyprzedane nie ma, no i chyba już nie będzie, ale za to można zdobyć jeszcze kilka biletów na jesienną trasę Mroza. Już niedługo premiera jego najnowszej płyty. Trasa rozpoczyna się 2 października w Łodzi, następnie będzie Torwar Warszawski 7 października i 8 Wrocławska Hala Stulecia to 10 października, Ergo Arena 17 października to Trójmiasto i jeszcze 2 koncerty krakowskie pod koniec października, więc intensywny miesiąc dla Mroza. My intensywnie będziemy słuchać jego najnowszej płyty, to już niedługo.

Wszystko, czego chciałem. To właśnie tytuł nowej płyty Mroza. No, tytuł dość pojemny. Zobaczymy, o czym opowiada na tej nowej płycie Mrozu. Premiera 18 września, czyli już w następny piątek. Tymczasem w miastach takich jak Dublin, Rzym, Berlin, Madryt, Los Angeles, Phoenix i Toronto pojawiły się plakaty z kolorowymi emotkami i fani Harry'ego Stylesa połączyli je właśnie ze swoim idolem, snując domysły, że chodzi o ogłoszenie nowej trasy, a więc być może nie skończy się na rezydenturze w Madison Square Garden, gdzie właśnie gra Harry Styles kilkanaście koncertów, to tam osiadł i to do tego miejsca zaprasza swoich fanów, ale być może ruszy także w europejską, nie tylko europejską trasę, dając możliwość kolejnym fanom usłyszeć jego najnowszy album na żywo. Zobaczymy, co z tego będzie. Być może no, takie akcje fanowskie czy domysły fanowskie z reguły się sprawdzają, więc prawdopodobnie czeka nas ogłoszenie nowej trasy przez Harry'ego Stylesa.

Mówiłam o tym już na początku audycji, że będę miała dziś gościa specjalnego, gościa niespodziankę przed południem. Była już Martyna Baranowska, która wspominała o swoich singlach, która przygotowuje się do premiery płyty. No a ten gość, no mam nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. Nie, nie będzie to Harry Styles, nie będzie to Dido, które za chwilę, i też niestety nie będzie to Mick Jagger, chociaż bardzo bym chciała. 35 minut po 10:00.

Jak donosi mieszkająca w Londynie słuchaczka Julia, Gary Oldman przyznał w wywiadzie, że wybrali już nowego agenta 007 i możliwe, że w ciągu najbliższych kilku dni poznamy nową twarz Jamesa Bonda. Mówi się, że może to być aktor Callum Turner, mąż Dua Lipy. Zobaczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi. Ja to myślę, że po prostu nowym Jamesem Bondem powinien być Mick Jagger. Dajmy mu szansę w jego jesieni życia. Albo Rowan Atkinson. Przecież był już świetnym agentem. Johnny English tak się nazywał, więc dlaczego nie James Bond? No i oczywiście będzie nie dość, że czekanie na nowego Bonda, to też czekanie na piosenkę z nowego Bonda. To zawsze duże wydarzenie. Dziękuję pani Julio za ten mail. Jestem do państwa dyspozycji. ola.budka@radio357.pl oraz tekstówki wysyłane za pośrednictwem aplikacji. To narzędzie dla państwa. A to moja propozycja do listy. Ona pojawi się w piątek po godzinie 22. Jestem ciekawa, jak państwo na nią zareagują. Ja kupiłam ten utwór po pierwszym przesłuchaniu, chociaż on jest trochę kontrowersyjny. Michael Patrick Kelly jako gość z zespołem Take That, czyli część Kelly Family i Take That, no to mamy prawdziwy powrót do tych, w których kochały się i dziewczyny, i chłopaki z pokolenia milenialsów. Ale to najnowszy utwór, Feel My Love.

Michael Patrick Kelly, Take That. Moja propozycja do listy piosenek Radia 357, która pojawi się w najbliższy piątek. To tego rodzaju utwór, który pośród autorskich piosenek w autorskiej playliście brzmi znakomicie i się wpasowuje, ale z drugiej strony, gdyby usłyszeć ten sam utwór gdzieś na playliście mainstreamowej w radiu komercyjnym, no to też świetnie by się tam wpasował. Czyli nie wiadomo do końca, z czym go zjeść. Ja proszę, żeby dali państwu tej piosence szansę. To trochę tak jak z Gautier i Somebody That I Used to Know. Za dużo, niedobrze, ale od czasu do czasu bardzo, bardzo smacznie. Dziś urodziny obchodzi Michael Bublé.

Dziś 9 września, 21 lat temu, Taylor Swift, która zaczynała przecież od komponowania muzyki country, to była Country Girl, wydała trzeci singiel ze swojego debiutanckiego albumu, to singiel Our Song, i była to pierwsza piosenka z numerem 1 w historii Taylor Swift na liście Hot Country Songs. I tym samym ten utwór sprawił, że Taylor stała się najmłodszą autorką i kompozytorką przeboju z numerem 1 właśnie na tej liście Billboardu Hot Country Songs. Więc od początku swojej kariery biła rekordy i trzeba jej to przyznać, że ona cały czas pobija swoje rekordy. A zaczynała właśnie od tego rodzaju muzyki.

0: Wczoraj minęło 5 lat od pożegnania Bartka Sosnowskiego. Jest godzina 11.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Elton John, Made in England, a teraz Made in Poland. Julia Rzemek oraz Bartek Kamiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A książki Made in?
3: Moja Made in Germany. A w zasadzie też w Austrii, bo mam przed sobą świeżutką w Polsce powieść Daniela Kelmana. To jest pisarz niemiecko-austriacki, tak się o nim mówi, bo on pochodzi z austriackiej rodziny, ale dzieli swój czas między Wiedniem i Berlinem. Jest jednym z najwybitniejszych i, co ważne, też najpopularniejszych pisarzy obszaru języka niemieckiego. W Polsce się jakoś nie przyjęła jego twórczość. On był wydawany. Kilka jego książek mieliśmy po polsku. Między innymi taką bardzo głośną powieść, która mu przyniosła światową sławę, Rachuba świata, o dwóch naukowcach, Humboldcie i Gaussie, XIX-wiecznych, którzy tworzą właśnie podwaliny swoich teorii naukowych. Ostatnią książką jego była powieść Tyl, która jest wariacją na temat życiorysu i postaci, takiej legendarnej postaci w kulturze niemieckiej, Dyla Sowizdrzała, błazna, kuglarza średniowiecznego, takiego wolnego ducha. Daniel Kelman, może dlatego właśnie się nie, te książki w Polsce tak mocno nie przyjmowały, bo on zazwyczaj bierze na warsztat jakąś postać bądź życiorys znanej postaci historycznej i wokół tego buduje fabuły.
1: A na jakiej podstawie to stwierdzasz, że nie przyjęły się? Sprzedaży?
3: Tak. Nie jest też bardzo...
1: Recenzji?
3: Nie jest też bardzo szeroko rozpoznawalną postacią. Te książki też ukazywały się jego w pewnych odstępach czasu, ale to nie jest po prostu nazwisko, które jak rzucisz w gronie nawet osób czytających literaturę zagraniczną, to od razu wszyscy mówią, a tak, oczywiście znam. Nie. Może książka, którą mam przed sobą, to zmieni. Ona w ubiegłym roku była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Wszystkie książki Kelmana zresztą obsypywane są nominacjami, nagrodami. To jest naprawdę pisarz bardzo, bardzo wysoko ceniony, już nie tylko w Niemczech, ale także na świecie. Ta książka trafiła do finału i była bardzo mocną kandydatką do Międzynarodowego Bookera. Ma tytuł Illusion i też w centrum stawia postać historyczną, znaną, o fascynującej biografii, reżysera filmowego Georga Wilhelma Pabsta. Reżysera, który przede wszystkim działał w okresie kina niemego, ale również potem dźwiękowego. Ale swoje największe arcydzieła stworzył w czasach kina niemego. Nakręcił Zatraconą ulicę z Gretą Garbo, wówczas na progu tej wielkiej międzynarodowej hollywoodzkiej kariery. Nakręcił takie słynne filmy z amerykańską też aktorką Louis Brooks, Puszka Pandory. Ikoniczne, absolutnie ikoniczne, wspaniałe obrazy z czasów dwudziestolecia międzywojennego filmowe. Należą rzeczywiście do tej ekstraklasy, do tych najwybitniejszych twórców nie tylko niemieckiego kina, ale w ogóle światowego kina. Na fali tej popularności i uznania wyjechał, tak jak wielu twórców europejskich, do Ameryki, do Hollywood. Tam nie odniósł żadnego sukcesu. Zderzył się z tą taką po prostu wielką machiną produkcyjną hollywoodzką. Jego pomysły nie były respektowane. On był jednak wielkim artystą, więc wrócił. I mamy początek lat 30., znaczy połowę lat 30. On wraca z Ameryki i zastanawia się, czy wracać do faszystowskich Niemiec. Nie za bardzo mu to pasuje, ale ma pewne sprawy rodzinne do załatwienia w Wiedniu. I do tego Wiednia trafia w bardzo nieszczególnym czasie.
1: Czyli to biografia.
3: Jest już po Anschlussie, wybucha wojna i on w tym Wiedniu jest, jakby musi zostać, zamknięte są granice. No i ściąga na siebie zainteresowanie niemieckiej propagandy samego Goebbelsa, bo jest wielkim, uznanym reżyserem filmowym. Mało tego, jeszcze takim reżyserem, który był bardzo wyczulony na tematy społeczne. Pokazywał degrengoladę moralną, upadek w dwudziestoleciu tych państw za czasów Republiki Weimarskiej. I zaczyna go ta władza kusić. I on się temu poddaje. O tym jest ta książka. To nie jest biografia. To jest opowieść o artyście wobec władzy, który chce zachować niezależność, ale jednocześnie chce robić

0: sztukę, chcę robić filmy i ten tytułowy Iluzjon to jest ta wielka opowieść o tej iluzji niezależności w czasach opresji. Ta powieść jest niesamowita, bo ona opowiada tę historię, którą tutaj bardzo tak skondensowanie streściłem, z różnych perspektyw. Tu są różne głosy. Mówi sam Pabst, mówi propaganda, mówi jego żona, mówi jego syn, który wstępuje do Hitlerjugend i staje się wyznawcą nowej ideologii faszystowskiej. I ta wielogłosowość pokazuje po prostu te niejednoznaczności tej historii. Wspaniale się to czyta. Jest to wielka, taka też metaforyczna opowieść właśnie o artyście wprzęgniętym w tryby wielkiej historii.
1: Proszę zapisać o drugim tytule za moment.

0: Tak jest, wracamy do książek. Julia Rzemek, Bartek Kamiński. Julio, a ty co dziś masz?
1: No ja mam Made in Poland, jak najbardziej. Książka, którą przyniosłam dzisiaj, zatytułowana jest Orno, historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii. I jest to pięknie wydana i bardzo ciekawa historia. Książka, którą we wrześniu zaprezentujemy podczas Big Book Festival w bloku premiery. To jest o tyle ważne, że tegoroczny Big Book Festival odbędzie się pod hasłem Kiedyś było lepiej.
0: Czyli kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów.
1: No właśnie. Co my myślimy na temat tego hasła Kiedyś było lepiej? Traktujemy je trochę prowokacyjnie. Sprawdzamy, co z tej przeszłości, o której często właśnie tak sentymentalnie mówimy, warte jest ocalenia, a co trochę niepotrzebnie mitologizujemy. Więc ta książka, która właśnie będzie miała premierę podczas Big Book Festival, idealnie wpisuje się w to, o czym chcemy rozmawiać.
0: A czym jest to tytułowe Orno?
1: Orno była to spółdzielnia rzemieślników i plastyków, która powstała w roku 1949 i tworzyła biżuterię. I to jest historia tej spółdzielni, która była o tyle nietypowa jak na czasy PRL-u, że została założona przez właśnie rzemieślników i plastyków, a nie była przekształconym z prywatnego zakładu upaństwowionym bytem. Więc tworzyli to ludzie, którzy mieli bardzo różne doświadczenia, bardzo różne wykształcenie i to jest opowieść o tym, jak coś, co powstało w PRL-u, właściwie zniknęło w 1989 roku wraz z transformacją, bo wtedy ta spółdzielnia przestała istnieć, a dziś żyje na nowo dzięki rynkom kolekcjonerskim i ta biżuteria znów jest w cenie. Ja jak przeczytałam tę książkę, to wzięłam lupę i zaczęłam przeglądać pierścionki, które mam w domu po mojej babci. Niestety one mają bardzo przetarte te tyły, więc było mi trudno zorientować się, czy to jest na pewno Orno, natomiast wzory, które są pokazane w tej książce, wskazują, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było. To jest historia o takiej klasycznej opowieści, jak funkcjonowali artyści i wzornictwo przemysłowe w czasach PRL-u, w czasach niedoboru, kiedy często inwencja i pomysłowość twórców musiała być mocniejsza niż realia, zwłaszcza materialne, w których oni funkcjonowali. Więc ta biżuteria była tworzona tak, jak dziś powiedzielibyśmy, że z materiałów z recyklingu. Bo wykorzystywano tutaj między innymi stare rynny.
0: To taki upcycling.
1: Upcycling, tak. Stare sznury korali. To były bardzo proste wzory, które zyskały popularność w latach zwłaszcza 70. i 80. Nosiły je prezenterki telewizyjne, eleganckie warszawianki. Ta biżuteria w pewnym momencie była dosyć droga. Trzeba było za nią zapłacić nawet równowartość średniej pensji. Ale dzięki temu, że te projekty były właśnie takie proste, ona wciąż dzisiaj jest atrakcyjna i jest naprawdę ponadczasowa. To, co jest atutem też tej książki, to takie jakby podwójne spojrzenie na historię Orno, bo z jednej strony mamy tutaj opowieść naukowca, historyka Michała Myślińskiego, który jest specjalistą od historii wzornictwa przemysłowego w Polsce, a z drugiej strony opowiada tutaj bardzo dużą część tych historii Paulina Mazurek, która jest współczesną kolekcjonerką, więc znajdziemy tutaj bardzo konkretne wskazówki, w jaki sposób wyszukiwać na aukcjach, w różnego rodzaju miejscach, które oferują rzeczy vintage, właśnie oryginalne projekty Orno. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, plus mnóstwo wspaniałych ilustracji, więc naprawdę można sprawdzić, czy coś z tego może ktoś ma w domu.
2: O tej książce, jak wspomniała Julia, będziemy rozmawiać na festiwalu, który jest od 24 do 27 września. Zapraszamy gorąco, jeszcze myślę przypomnimy o tym na antenie, ale nie tylko festiwal w Big Book Cafe się odbywa. My ruszamy mocno z sezonem w naszym programie, zarówno premiery nowych książek, zapraszamy do Big Booków, a w najbliższy piątek i sobotę pierwsze w tym sezonie wydarzenie teatralne na podstawie wspaniałej książki Ludmiły Ulickiej, wielkiej rosyjskiej pisarki. Dziennik czasu zarazy, sceny. Tak nazywa się ten spektakl. Piątek, sobota, 19. Bardzo gorąco zapraszamy, bo będzie możliwość obcowania po prostu ze wspaniałą sztuką.
0: Po więcej informacji odsyłamy Państwa do sieci. Instagram.
2: Tak, na facebook.cafe.pl choćby.
0: Tak, Bartek Kamiński i Julia Rzemek. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

A po Big Bookowych poleceniach przysłuchujemy się płycie tygodnia, którą wybraliśmy w redakcji muzycznej. Oczywiście te płyty są dwie, przed i popołudniowa. A ta teraz to Karaoke Bar, nowy album duetu rodzeństwa. Angus i Julia Stone wydali nowy album. W dużej mierze ta płyta powstała na greckiej wyspie Hydra, którą Angus się zachwycił, ale komponowali również w Paryżu na odległość. Na przykład jedno z nich było w Europie, drugie było w Australii. No i tak z tych podróży i z wrażeń koncertowych, ze spotkań z fanami powstał ten nowy album. Nie mam dla Państwa niestety egzemplarza, ale słuchamy. Dziś to utwór Brightest Place z płyty tygodnia Karaoke Bar.

Australijska płyta tygodnia, Karaoke Bar, Angus i Julia Stone, rodzeństwo, które przygotowało dla nas ten piękny album. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę płytę tygodnia. Pani Ania pisze, dziś mój roczny synek po raz pierwszy zostaje na drzemkę w żłobku. Czyli mamy adaptację. Pani Ania dalej pisze, stresuje się. Niech pani powie, że będzie dobrze. Pani Aniu, oczywiście, że będzie dobrze. Kiedyś przeczytałam bardzo mądrą poradę, aby... taką radę, żeby można coś takiego powiedzieć dziecku, które zostawia się czy w żłobku, czy w przedszkolu. Mama wróci, bo wszystkie mamy wracają do swoich dzieci. Pani Aniu, wszystko będzie dobrze.

Mystery Jets, Soul River. No właśnie, mój mystery gość powinien już lada moment pojawić się w tym studiu. Zapraszam, proszę być z nami przynajmniej do południa. To teraz, jeśli te dzieciaki w żłobkach, przedszkolach i domach śpią, to proszę przyciszyć radio.

Kasabian, a teraz Jay Bernard. Proszę pamiętać, że tytuły wyświetlają się Państwu w aplikacji. Można na bieżąco podglądać, co gramy, albo wrócić do playlisty na stronie playlista.radio357.pl. Tam spis wszystkich dotychczasowych utworów, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na antenie Radia 357. Mówiłam o żłobku i mamy drugi głos w sprawie żłobka. Głos z tej drugiej strony. Otóż pani Lidia pisze, że wrzesień i adaptacje to dużo tulenia, trzymania za rączki i pocieszania. I pamiętajcie, drogie mamy, że my też kochamy wasze dzieci i chcemy, aby w żłobku czuły się jak najlepiej. Pozdrawiamy z krainy pani Sowy, całe Radio 357 i słuchające je mamy nowych żłobiaczków. Czyli w żłobku też się podsłuchuje Radio 357. No to ja muszę grać trochę czulej. No albo proszę właśnie o wyciszenie radia, żeby te żłobiaczki miały spokój. Dziękuję za tę wiadomość. No trochę głos mi się łamie, bo to wzruszające bardzo. Czekamy na gościa.

0: Blauka i Everest. 16 minut do południa.
1: Radio 357.
0: Zrobiłam z was małą tajemnicę i nie zapowiadałam, kto będzie moim gościem. To raz, i też nie powiedziałam, że to będzie dwóch gości. Mm-hmm. To jakich gości? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Miłosz i Sebastian Karpiel, Bułecka. A to wszystko dlatego, że świętujecie jako Zakopower jubileusz. Zaprosiliście Miłosza, albo to Miłosz zaprosił was, zaraz to się okaże. A gdy wyjdziemy ze studia, to nagramy dłuższą rozmowę, która ukaże się na naszym kanale radiowym na YouTubie i wtedy będą mogli państwo usłyszeć więcej o tym naszym spotkaniu i powodzie. Ale no właśnie, kto kogo zaprosił? I kto się upomniał? Hej, zróbmy coś razem.
3: Ja się upomniałem. Ja wpadłem na ten pomysł, żeby zaprosić Miłosza, żeby zrobić taką trasę świętującą nasz jubileusz. 20 lat na scenie. Myślę, że to jest długo i jest to w jakimś stopniu sukces, że nam się udało tyle przetrwać, tyle grać. Jako, że z
2: niemały.
3: Pracujemy w jednym z programów telewizyjnych, co gdzieś tam nas zbliżyło do siebie. Siłą rzeczy zdążyliśmy się poznać lepiej. Spędzaliśmy tam ze sobą dużo czasu i będziemy spędzać. Więc zauważyłem, że nadajemy na podobnych falach, że podobnie postrzegamy muzykę, podobnie o niej myślimy. Podobne wartości są dla nas istotne w tym wszystkim. A że Miłosz też jest młodym, świetnie zapowiadającym się producentem, więc to wszystko
0: mi
3: się...
0: Chciałbym dać mu szansę.
2: Tak jest.
3: To wszystko się dobrze ułożyło i skleiło.
0: Ale ty chyba nie narzekasz na nadmiar czasu, więc nie, jak to się stało, nie, że wcisnąłeś ten projekt Zakopower?
2: Bo to ja nie traktuję tego jako projektu po prostu. To nie jest zlecenie. To jest zaproszenie do pewnego rodzaju świata muzycznego, który ja strasznie szanuję od zawsze. Do regionu, który od zawsze szanuję i który lubiłem eksplorować, badać zarówno pod kątem językowym, jak i pod kątem historycznym i architektonicznym. No i my się tak z Sobkiem właśnie zaprzyjaźniliśmy przez to, że o wszystkim potrafimy trochę pogadać. I o architekturze, i o muzyce, i o wariatach, artystach pochodzących z Podhala i ze Śląska, i o po prostu ludziach. My się śmialiśmy kiedyś, że czemu to tak jest, że jeżeli mówi się o kimś, kto robi coś nienormalnego na Podhalu albo na Śląsku, to zawsze my go znamy, nie? Osobiście. Więc to po prostu zawsze jakoś tak trafia, przez nasze ręce przechodzi dalej.
0: Rozwiniemy ten wątek, tak, nienormalności. Ale czekaj, powiedziałeś Sebek?
2: Sobek.
0: Sobek? Można
3: Sobek
0: tak na ciebie mówić?
3: Sebastian to Sobek. Ja wiem, że to w języku literackim nie ma dobrego skojarzenia, nie, nie, ale po góralsku na Sebastiana mówi się Sobek, więc Miłosz tu absolutnie nie popełnił błędu. Nie chciał też mi w żaden sposób dokuczyć.
0: A ty jak mówisz na Miłosza?
3: Miłe, Miłosz, zależy jak, jaki mam nastrój.
2: Nie, od Miłosza to już jest takiej mierze raczej chyba nic się tam nie da zrobić, a zresztą ja też nie wskazuję i każdy ma dowolność, więc śmiało. Ja się po prostu czuję zaszczycony, że mogłem. To jest naprawdę wspaniała sprawa, to jest wspaniała rzecz dostać od kogoś taką kartę wstępu, powiedzieć słuchaj wszystkiego, a jeszcze oprócz tego to masz tutaj to i to i to, bo Sebastian tak mi tak zaproponował, po prostu dał dostęp, wysyła wiele razy jakieś wykonania na żywo nagrane Zakopower, które różnią się energią, formą od tych płytowych, żebym sobie sprawdził. Parę rzeczy mi pokazał, które nie są podpisane jako Zakopower, a też jest on tam i można po nie sięgnąć, plus ja zacząłem też eksplorować, no i zrobiliśmy z tego naprawdę, mi się wydaje, świetne 80 minut o 20 latach zespołu i nie tylko o tym zespole, ale też o tym, czym się inspiruje i co go budowało jakby przez te 20 lat.
0: I zrobiliście z tego coś, co będzie można usłyszeć na żywo wyłącznie, czy powstanie też z tego płyta?
3: Zobaczymy.
0: Będzie materiał zarejestrowany?
3: Na pewno na żywo zagramy, mnóstwo koncertów, startujemy 1 października w Krakowie w sali ICE, w centrum konferencyjnym. Potem zagramy Lublin, potem tych koncertów będzie jeszcze mnóstwo. Można wszystko to sprawdzić na naszych mediach społecznościowych. Czy powstanie z tego nagranie? Nie wiem. Na pewno nagramy kilka koncertów i zobaczymy, jak to będzie brzmiało, no, jak sobie z tym poradzimy. Jeżeli stwierdzimy, że dobrze by było z tego zrobić płytę, czy nie wiem, co już się teraz robi, bo z tymi winyl. Płytami to... Winyl, o, to jest
2: dać
3: dobry
2: do
3: pomysł.
2: Dać do cyfry, widzisz? I wydać na wosku, no, dokładnie.
3: Może coś takiego jak winyl rzeczywiście. Więc jeżeli uznamy, że dobrze zagraliśmy...
2: Zrobimy wszystko, żeby nadaje. Było to tak zagrane, żebyśmy mogli to nagrywać za każdym razem.
0: No. Będzie dobrze.
3: Będzie dobrze.
0: Sobek i Miły. Wykorzystam to, że panowie macie makijaże telewizyjne, bo wracacie z telewizji i nagramy za chwilę coś więcej na naszego YouTube'a. Będę o tym oczywiście państwa informować. To z panami się nie żegnam, z państwem też jeszcze się nie żegnam. Słuchamy Zakopower.

O ten tu to ja. O ten tu to ja. Pisane łącznie to tytuł najnowszego singla zespołu Zakopower, a jak usłyszeli państwo przed chwilą, zespół świętuje 20-lecie i do tego jubileuszu zaprosili Miłosza w roli producenta, który rearanżuje ich dotychczasowe utwory. Więcej na naszym kanale Radio 357 Music, bo to tam właśnie znajdą państwo wywiady, które od jakiegoś czasu nagrywamy w Studiu B. Od czasu do czasu właśnie to studio zamienia się w studio podcast, ale z obrazem, bo nagrywany jest także obraz i dźwięk. No i na przykład najnowszym wywiadem opublikowanym godzinę temu jest rozmowa Nowiki z młodą artystką Livką. Jest też rozmowa Dzinka i Marcina Cichońskiego. Także wywiad z zespołem Calls, z Zutą. Zachęcamy państwa do odwiedzania właśnie naszego kanału na YouTubie. 6,5 minuty do godziny 12:00.

Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. Dziękujemy za wspólne przedpołudnie. Usłyszymy się ponownie, no ja z Państwem, w niedzielę w stanowaniu i w kolejną środę. Dobrego dnia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357. Minęła 12.
2: Co państwo na to?
1: Dzień dobry państwu, jest 9 września, samo południe, a to jest audycja Co państwo na to? Audycja, w której wsłuchujemy się w głosy naszych słuchaczy i naszych słuchaczek. Dzisiejsze wydanie przygotowała Kasia Pasierbik, która przy telefonie już czeka na państwa opinię. Program realizuje Michał Foltak, a za mikrofonem ja, czyli Andrzej Rutke. Dziś porozmawiamy o myśliwych. Pod koniec ubiegłego tygodnia do Laski Marszałkowskiej trafił obywatelski projekt ustawy Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Ponad 200 tysięcy osób poparło proponowane w nim zmiany, więc jest to projekt cieszący się naprawdę dużym poparciem społecznym. Statystyki, o których jeszcze w tej audycji powiemy, też zdają się to potwierdzać. Nawet 90% respondentów popiera takie zmiany w prawie jak regularne badanie lekarskie myśliwych i badanie psychologiczne, a niemal 80% badanych uważa, że polowanie dla sportu, czyli traktowane jako rozrywka, jest czymś nagannym i powinno być zakazane. To zresztą jedne z najważniejszych postulatów twórców tego projektu, ale nie jedyne wśród innych. Zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań, zakaz polowań nocnych oraz z użyciem noktowizorów, zakaz polowań z użyciem pojazdów silnikowych, zakaz polowań z wykorzystaniem naganki, wyłączenie z terenów łowieckich, rezerwatów przyrody, otulin parków narodowych i na koniec, choć to może najistotniejsze, poddanie myśliwych znacznie bardziej przejrzystej kontroli społecznej. To w wielkim skrócie główne założenia tego projektu obywatelskiego. Środowiska łowieckie odpowiadają, że w żadnym chyba kraju demokratycznym na świecie nie obowiązują tak ostre przepisy dotyczące polowań, że to element nagonki na myśliwych i że łowiectwo to ważny element gospodarki leśnej, a od niedawna i bezpieczeństwa narodowego. I tak Polacy domagają się zmian w prawie łowieckim, ale większość z nas, 63%, zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego zresztą na zlecenie Polskiego Związku Łowieckiego, popiera prowadzenie aktywnej i zrównoważonej gospodarki łowieckiej. Aktywnej i zrównoważonej. Co to znaczy? Czy proponowane zmiany w prawie to krok w stronę owego zrównoważenia? Będę o to pytał dziś moich gości oraz oczywiście państwa. W dzisiejszym Co państwo na to stawiamy pytanie, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce? 510-357-357. Pod tym numerem telefonu mogą państwo zabrać głos na naszej antenie. Zachęcam też do wysyłania tekstówek z naszej aplikacji i do udziału w sądzie, którą w tej samej aplikacji mogą państwo znaleźć. 510-357-357. Czekamy na państwa telefony. Czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce? Ale zanim oddam głos państwu, posłuchajmy może osoby bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie tego projektu. Przy naszym telefonie pan Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielonych i jak już wspomniałem właśnie jeden ze współautorów projektu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, nasz bór.
1: Nasz bór. No właśnie, nasz
3: tak,
1: bór.
3: Tak, bo lasy są nasze. Tak, lasy są nasze, wszystkie zwierzęta w nich żyjące są nasze. Nie są prywatną własnością bardzo wąskiej, bardzo elitarnej, bardzo bogatej grupy społeczne, jaką stanowią myśliwy. Myśliwych jest w Polsce 134 tysiące, a nas Polek i Polaków jest kilkadziesiąt milionów i powinniśmy wszyscy mieć wpływ na to, co dzieje się z polskimi zwierzętami w polskich lasach.
1: Takie ma pan poczucie, że lasy należą bardziej do myśliwych niż do obywateli?
3: No szanowny panie, czy pan kiedy idzie na grzybobranie, wiesza na drzewie tabliczkę Uwaga grzybobranie? Albo kiedy idzie pan na jogging na przykład, wiesza pan tabliczkę Uwaga jogging, myśliwi wieszają w lesie tabliczki Uwaga polowanie, co ma zasugerować, że
1: no bo oni strzelają.
3: Inni obywatele nie powinni, no tak, ale to właśnie, czyli mówimy o cichej prywatyzacji lasu. Dlaczego czyjaś potrzeba zabicia zwierzęcia dla przyjemności ma być ważniejsza niż pański jogging, oglądanie ptaków czy zbieranie grzybów?
1: No pan mówi o cichej potrzebie zabicia zwierzęcia. Ja tu trochę wystąpię w roli adwokata diabła, bo i myśliwi, i jak wynika z tych badań, przynajmniej ponad połowa Polaków uważa, że jednak jakąś rolę myśliwi w dbaniu o ekosystem leśny mają. Pan sądzi inaczej?
3: Tak. I ci Polacy i Polki zgadzają się w takim razie z naszym projektem, bo nasz projekt nie likwiduje Polskiego Związku Łowieckiego, nie likwiduje łowiectwa, nie likwiduje obwodów łowieckich. Nasz projekt przywraca elementarną sprawiedliwość i poczucie bezpieczeństwa w lasach. Nie wiem, czy pan wie, że prawo łowieckie, ustawa prawo łowieckie zaczyna się od absurdalnego zdania. Łowiectwo jest częścią systemu ochrony przyrody. Jak można postrzegać zabijanie zwierząt za ochronę
1: właśnie,
3: przyrody?
1: Właśnie do tego trochę zmierzałem, czyli bo pan tę tezę kwestionuje. No, myśliwi i kręgi łowieckie twierdzą, że w obliczu braku drapieżników w polskich lasach, no to człowiek musi pełnić tę rolę selektora, czyli odstrzeliwywać najsłabsze zwierzęta lub regulować populację tak, jak ona się regulowała w naturze. Jest inaczej?
3: Te same środowiska łowieckie postulują na przykład, żeby wpisać na listę zwierząt łownych wilka, więc coś tu się nie zgadza. Te same środowiska łowieckie zajmują się wsiedlaniem, hodowaniem i wsiedlaniem zwierząt takich jak Daniel czy Bażant, które są wsiedlane tylko po to, żeby je zabić komercyjnie.
1: Rozumiem.
3: No to są takie... to zwierząt jest za dużo czy za mało?
1: Poza tym, to są te przykłady, z którymi...
3: Jeszcze tylko skończę. Kto miałby

0: przydatnych społecznie, na przykład do redukcji populacji zwierząt tam, gdzie zagrażają płodom rolnym. Oczywiście. Mm-hmm.
1: No
0: i to
1: dobra.
0: O tym mówi nasza ustawa.
1: To trochę o szczegółach tej ustawy porozmawiajmy, bo to jest oczywiście wielki sukces. 200 tysięcy podpisów, bardzo duże poparcie społeczne też, zwłaszcza dla poszczególnych punktów, ale są takie punkty, które no, myśliwi wyjątkowo kwestionują. Na przykład ta odległość 700 metrów od zabudowań, w tej chwili to jest 150 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No, kontrargument jest taki, że to spowodowałoby, że właściwie 3/4 powierzchni Polski byłoby wyjęte z możliwości prowadzenia polowań.
0: Mm-hmm. A szanowny panie rektorze, a wie pan jaka teraz jest procentowo, jaki procent powierzchni Polski jest objęty obwodami łowieckimi?
1: Nie proszę powiedzieć.
0: A proszę strzelać.
1: No nie, nie
0: 60, 70,
1: nie
0: więcej.
1: Będę, nie będę strzelał, bo jeszcze chybię.
0: Ponad 95%. Ponad 95% powierzchni Polski jest obwodem łowieckim. Polska jest jednym wielkim łowiskiem. Więc kompletnie nie przekonuje mnie argument, jakoby w tym maksymalnym planie 75% miałoby zostać wyłączonych. Poza tym bardzo żałuję, że przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego od tylu miesięcy nie byli w stanie przeczytać ze zrozumieniem naszego projektu, bo my wcale nie mówimy o odsunięciu na 700 metrów. My mówimy o tym, że właściciele lasów i właściciele pól mają zdecydować, czy odległość od strzałów od ich domów to ma być 150 metrów, 200, 300, 400, a może 700. W tym momencie sytuacja jest tak idiotyczna według polskiego prawa, że to właściciel terenu, właściciel łąki, właściciel lasu musi występować do starosty z prośbą o to, żeby jego prywatna własność została wyłączona z obwodu łowieckiego. My chcemy zmienić paradygmat. Jeżeli myśliwi chcą polować w lasach komunalnych, muszą poprosić o to o pozwolenie samorząd. Jeżeli chcą polować na prywatnych polach, muszą poinformować o tym właścicieli tych terenów.
1: No właśnie ta kontrola społeczna,
0: kontrola
1: społeczna wpisana w ten projekt, to jest bardzo ciekawy element, bo faktycznie, jeśli mógłby pan powiedzieć naszym słuchaczom i mi, jak to w tym momencie wygląda, kto ocenia na przykład, jeżeli dojdzie do jakiegoś błędu na polowaniu, albo kto ocenia to, czy właściwe zwierzęta zostały zastrzelone, czy niewłaściwe, kto kontroluje myśliwych? Bo chyba sami myśliwi się kontrolują, a miałoby być inaczej, tak?
0: No, to jest sytuacja tożsama z, mi się wydaje, z Kościołem katolickim. Wewnętrzne komisje do spraw pedofilii w Kościele przeważnie wykazują, że księża nie mieli z tymi zbrodniami nic do czynienia. Tak samo jest w przypadku łowiectwa. To jest paranoja. Każdy zając, każda sarna, każdy jeleń, który chodzi po polskim lesie, żyje w Polsce, jest własnością Skarbu Państwa. I to państwo powinno mieć wpływ na to, w jaki sposób gospodarujemy przyrodą. Tymczasem plany łowieckie, czyli takie dokumenty określające liczbę i gatunki zwierząt odławianych na konkretnym terenie, ustanawiane są przez koła łowieckie, a my chcielibyśmy, żeby o tym decydował przede wszystkim państwo polskie. Chcemy wzmocnić rolę państwa, czyli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz obywateli i obywatelek. Ja w tym momencie jestem w Karpaczu na forum ekonomicznym. Tuż obok w Szklarskiej Porębie, mieszkańcy Szklarskiej Porębie kilka lat temu stracili swojego sąsiada, stracili jelenia Bartka, oswojonego jelenia, który podchodził do domów, nie wyrządzał szkód, był takim przyjacielem tej miejscowości. On został brutalnie zastrzelony przez myśliwego. My chcielibyśmy, żebyśmy wreszcie jako Polki i Polacy odzyskali kontrolę nad polską przyrodą.
1: Mm-hmm. A jeżeli ten projekt wejdzie w życie, to kto miałby przejąć szacowanie szkód łowieckich? Bo to jest też taki podnoszony przez myśliwych argument. Kto miałby przejąć odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań rolnikom? No dziś robią to koła łowieckie. Kto wtedy?
0: Pyta pan o szacowanie czy o wypłacanie szkód? Bo to są dwie różne rzeczy.
1: I o jedno i o drugie. O szacowanie szkód, wypłacanie odszkodowań.
0: Nic się w tym zakresie według naszej nowelizacji nie zmienia. Chcielibyśmy wreszcie dowiedzieć się, ile de facto warte jest polskie łowiectwo i ile pieniędzy z pozyskiwania czy mordowania polskich zwierząt idzie na wypłacanie szkód rolniczych, a ile znika w systemie. W tym momencie nie wiemy, jaki to jest procent. Gdzie idą pieniądze z polowań komercyjnych? Gdzie idą pieniądze z polowań dewizowych? My, szanowni państwo, żyjemy dalej mentalnie w PRL-u. Polski Związek Łowiecki żyje w PRL-u. Kiedyś dygnitarze radzieccy przyjeżdżali do Polski i za ruble strzelali do polskich zwierząt, a teraz zmieniła się właściwie tylko waluta. Teraz Niemcy, Szwedzi, Włosi przyjeżdżają do Polski i za euro zabijają.

0: polskie zwierzęta. Dokąd idą te pieniądze? Bo wiemy, że nie w całości do rolników, bo zgłasza się do nas bardzo wielu rolników, którzy twierdzą, że szkody, że szacowanie szkód rolniczych jest zdecydowanie zaniżane tak, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w Polskim Związku Łowieckim.
1: No rozumiem, że te polowania komercyjne miałyby zostać w ogóle zabronione, tak?
0: No to warto to powiedzieć głośno, szanowni państwo. Żyjemy w kraju, w którym można zapłacić za zamordowanie jelenia, za zamordowanie sarny, za zamordowanie lisa. Czy chcemy żyć w takim kraju?
1: No, tu myśli...
0: Jesteśmy 20 gospodarką świata. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego kraju, z rozwoju gospodarczego, również cywilizacyjnego.
1: Czy naprawdę chcemy
0: żyć w takim średniowieczu mentalnym?
1: Panie Michale, tu myśliwi odpowiadają, że takie odstrzały i tak są planowane, czyli to nie są dodatkowe odstrzały, tylko to są takie odstrzały, które i tak byłyby wykonane, tylko po prostu wykonywane są w ten sposób, że się na nich zarabia. To jest jakiś kontrargument?
0: Panie redaktorze, to jest kwestia etyki. Kim trzeba być, co trzeba mieć w głowie, żeby zapłacić za śmierć tak pięknego zwierzęcia, jak na przykład jeleń szlachetny? Poza tym, jaki jest sens utrzymywania na liście zwierząt łownych borsuka? Jakie szkody wywołuje borsuk? Jakie szkody wywołują na przykład kaczki? Jakie szkody wywołuje gołąb grzywacz, do którego się strzela? To jest naprawdę paranoja. My wsadziliśmy kij w mrowisko i podważyliśmy status quo. Powiedzieliśmy po 30 latach od uchwalenia prawa łowieckiego, sprawdzam. Powiedzieliśmy, król jest nagi. Ten system jest patologiczny i ten system bardzo potrzebuje zmiany.
1: To dwa pytania i bardzo proszę pana o krótkie odpowiedzi. Jak pan sądzi, czy jest jakakolwiek szansa na to, że ten projekt faktycznie przez Sejm przejdzie, a później otrzyma podpis w Pałacu Prezydenckim?
0: Oczywiście jest. Przypominam, że ostatnią dużą nowelizację prawa łowieckiego przeprowadzono w 2018 roku za rządów Mateusza Morawieckiego i pod dużym naciskiem Jarosława Kaczyńskiego, który to na przykład zabronił uczestnictwa dzieci w polowaniach i odsunął polowania ze 100 metrów na 150 metrów. Także liczymy tutaj na mądrość i na wrażliwość prezesa Kaczyńskiego i jego środowiska politycznego. A poza tym pan prezydent ugiął już kark i na przykład podpisał swoją ustawę łańcuchową, którą, jak przypominam, również trafiła do Sejmu wolą setek tysięcy Polek i Polaków. Myślę, że po każdej stronie sceny politycznej politycy zrozumieli, że Polacy są patriotami i Polacy nie godzą się na takie traktowanie zwierząt.
1: I w dwóch zdaniach, panie Michale, jest jakiś margines kompromisu po państwa stronie? Są jakieś punkty, z których
0: ogromny.
1: Państwo byliby skłonni ogromny. Zrezygnować z tej ustawy?
0: Ogromny. My od samego początku mówimy, że polskiego prawa łowieckiego nie da się zmienić, nie da się zreformować bez udziału Polskiego Związku Łowieckiego. My jesteśmy bardzo otwarci na dialog. Bardzo żałuję, że Polski Związek Łowiecki tak często odmawia debat w telewizji i w radio z przedstawicielami naszego komitetu, tak jakby to było coś wstydliwego, tak jakby nie mieli argumentów.
1: Ale my jesteśmy jak najbardziej
0: otwarci. Mhm. Tak, oni często boją się takiej konfrontacji bezpośredniej. Zapewne za chwilę
1: połączymy się z jakimś myśliwym, który powie,
0: że wszystko, co powiedziałem, wcale jest bajdurzeniem, jest jakimś tutaj opowiadaniem opowieści dziwnej treści. Bardzo żałuję, że myśliwi tak rzadko chcą się konfrontować bezpośrednio. Pozdrawiam pana Łowczego i życzę dużo powodzenia w tej rozmowie, bo tłumaczenie i rozgrzeszanie tego patologicznego systemu to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Życzę panu Łowczemu, który się zaraz połączy z państwem, dużo zdrowia i dużo cierpliwości.
1: Bardzo panu dziękuję. Pan Michał Suchora, współprzewodniczący partii Zieloni, jeden ze współautorów projektu ograniczenia prawa łowieckiego, był państwa i naszym gościem i faktycznie połączymy się jeszcze za jakiś kwadrans, myślę, z pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, ale zanim to może oddajmy głos naszym słuchaczom. Przypominam, 510-357-357. Czekamy na państwa głosy w audycji Co Państwo na to? A dziś pytamy o to, czy jesteś za zaostrzeniem prawa łowieckiego w Polsce. Przy naszym telefonie pan Bartosz. Halo, halo, panie Bartoszu.
2: Halo, dzień dobry. Ja powiem tak, ja z dużą częścią przynajmniej treści tego pana, co się przed chwilą wypowiadał, to się nawet z gumy zgodził, tylko wie pan, trochę mi się nie podoba ten jego język, jak nawet on z panem rozmawiał, bo trochę przebija przez niego taki fanatyzm i tak ogólnikowo to nawet by część tych rzeczy bardzo dobra jest. Zgodzę się, ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach, przecież te ustawy to nie są napisane tam na jednej kartce, i to pewnie z tym może być problem, bo naprawdę nie podobał mi się ten jego taki sposób tych porównań, nawet tak jak zakończył, więc z tym jest problem. Powiem tak, ja się oczywiście też zgodzę z tym, że rzeczywiście dla mnie jakaś satysfakcja zabijania zwierzęcia to jest, ja tego nie rozumiem po prostu. Ja też nie będę oceniał, ale ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie, to taką historię znam, nie wiem, czy ona się wydarzyła naprawdę. Kiedyś mój ojciec opowiadał, że była taka przypadek, że dziecko dla zabawy zabiło ptaszka i jak jego ojciec przyszedł, to powiedział, to teraz go weź oskup i go zjedz, bo chciał go w ten sposób, nie wiem, czy to się zdarzyło naprawdę, bo już to dawno, to znaczy, już słyszałem ten, ale kontekst był taki, że, bo ja żeby to, bo pewnie się zaraz odezwą, że na mięso, coś takiego. Nie, ja jem mięso, tylko właśnie ja uważam, że no, taki już jest świat i trzeba rzeczywiście mieć szacunek i rzeczywiście, jeżeli no, taka jest nasza dieta też, no przynajmniej w większości naszego można się oczywiście tam od tego odłączyć, ale raczej ludzie jedzą mięso, więc zabijać
1: Panie zwierzę, Bartoszu, jeżeli ale potrzeby, to ale uciekajmy od diety, uciekajmy od diety mięsnej, to nie o tym.
2: Ale kończę tak, może nie dla zabawy, też jestem, nie wiem, czy to kwestia tego, że wiele też w mediach się mówi o tych przypadkach, że ktoś został postrzelony, ale rzeczywiście może powinno to zostać rzeczywiście zracjonalizowane jakoś, w jakiś sposób uporządkowane, żeby nie było takich przykładów, ale też, no mówię, czekam na komentarz też drugiej strony, bo tak jak mówię, diabeł w tych szczegółach, a trochę to on wypowiedzi tego pana mi się nie podobał, mimo że rzeczywiście zwierzęta trzeba szanować i na przykład polowanie dla samej zabawy czy za pieniądze to jest dla mnie osobiście coś skandalicznego, a jeszcze tylko kończąc, ja przypominam, że parę lat temu było coś, że wilki atakowały barany na halach i też nie można było ich odstrzelić, bo nie zabija się zwierząt, no ale za to nikt o tych owcach nie myślał.
1: Jasne, rozumiem panie Bartoszu, czyli pan raczej na tak, czyli tak, za zaostrzeniem. Bardzo panu dziękuję.
2: Tak, ale w dialogu.
1: Ja rozumiem. Panie Bartoszu, dziękujemy, a przy naszym telefonie pan Mariusz. Halo, panie Mariuszu.
3: No, witam, dzień dobry. Wie pan co, ja jestem myśliwym akurat i nie poluję dla zabawy, poluję dla mięsa. Ja to jem, robię konserwy, kiełbasy, różne rzeczy. Ja nie wiem, skąd ten pan sobie wymyślił, że nie wiem, ludzie polują dla zabawy. Ja nie wiem, jaka to jest zabawa zabić. Wie pan, ile to jest roboty? Zaczęli pan zwierzę z chłodnia tego, to nie wiem, takim dzikiem, czy dni roboty. Nie wiem, co ludzie robią dla zabawy.
1: Ale to cenny głos, panie Mariuszu, bo skoro mamy przy telefonie myśliwego, to chciałem pana zapytać od razu, a jak pan sądzi, jest jakaś konieczność uregulowania przepisów łowieckich w Polsce, zaostrzenia pan, może gdzieniegdzie?
3: Wie pan co, nie wiem, czy jest tego, nigdy się tego, znaczy... Na pewno coś można usprawnić, ale czy to jest tego badania lekarskie? Myśli pan, że na przykład akurat się odniosę do badań lekarskich. Myśli pan, że myśliwy, który zastrzelił, to jest przypadek. Tłumaczył się, tylko się winny się tłumaczy, nie? No to tego, pan też jak coś źle zrobi, to się tłumaczy, nie? No pomyliłem z nikiem. Czy on to zrobił specjalnie, bo nie wiem, umyślił sobie, że zabije tego. Tą kobietę. No nie, to nie jest tak. Badania wzroku czy czegoś takiego, no wie pan.
1: No właśnie, badania wzroku, badania psychologiczne. No jednak osoba posiadająca strzelbę powinna być stabilna.
3: Ale widzi pan, badania psychologiczne, no to czy ktoś jest, dajmy na to, nie wiem, chory psychicznie, czy nie chce sam zabić, bo umyśli sobie, zabije tego człowieka, bo coś tam. Tak nie jest, to są przypadki. Tak samo będzie pan szedł ulicą,
1: no,
3: ktoś
1: ale
3: pana
1: to o takie, to tu
3: pan pana zabije i co?
1: Panie Mariuszu, to zupełnie trzeba, musimy trochę to wyprostować, to o takie przypadki właśnie chodzi, a jak ktoś ma strzelbę, to łatwiej mu to zrobić niż rowerem. Bardzo panu dziękuję w każdym razie.
3: Nie jest łatwiej.
1: No łatwiej, posiadając strzelbę, łatwiej jest kogoś zastrzelić niż nie posiadając strzelby, tu jesteśmy chyba zgodni.
3: Odniosę się jeszcze do polowań tego. Większość myśliwych poluje w nocy. Rzadko się poluje. Poluje się w nocy. Niech mi powie, czy pan chodzi do lasu o 12 w nocy. Chodzi pan?
1: Zdarzyło mi się, prawdę mówiąc, ale rozumiem, ale rozumiem, że to jest bezpieczne.
3: Ja też jestem rolnikiem. Wie pan co? Na przykład ja mieszkam na wsi i ja nie wiem, ja nie wiem jak tego... Zazwyczaj to ludzie z miasta głosują na to, żeby zmieniać prawo łowieckie. Nikt się nie pyta ludzi ze wsi.
4: bo właśnie tu jest największy problem. Oni chcą usprawniać ludziom tego układać życie na wsi, to tego jakoś ja naprawdę mam, nie wiem, mnóstwo znajomych rolników, jakichś tego. I to nikomu nie przeszkadza.
1: Rozumiem. Panie Mariuszu, oddajmy głos też innym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję. Zakładam, że jest pan trochę na nie.
4: No, trochę na nie.
1: Dobra.
4: Znaczy bardzo trochę.
1: Bardzo trochę na nie. To jest właściwa wartość. Bardzo panu dziękujemy, panie Mariuszu. Przy naszym telefonie pan Jarek. Halo, halo, panie Jarku.
5: Dzień dobry panu, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
5: Wie pan, no, jak słucham tego pana, który przed chwilą mówił, to jest taka obrona warowni, zamku. Nic nie wolno ruszyć, że jak ktoś uważa, że dobrze widzi, to znaczy, że dobrze widzi i nie powinien mieć badań. To jest jakiś absurd, bo jeżeli kierowcy muszą mieć badania lekarskie, to jest przedziwne, zwłaszcza zawodowi mają bardzo wymagające badania psychotechniczne. I to jest jedna z rzeczy, która mnie po prostu dziwi totalnie. Natomiast jeśli mogę jeszcze jedno słowo a propos tego eliminowania słabych osobników. Mm-hmm. Wie pan, jeden z satyryków specjalizujący się w stand-upie miał taki żart, taki występ, gdzie opowiadał o tym, jak myśliwi tłumaczą, że przecież dokarmiamy te zwierzęta. No to po co je dokarmiają? Chyba po to, żeby je wyhodować, a następnie odstrzelić, tak? Więc wie pan, ja jeżdżę rowerem. Mieszkam w Cieszynie i jechałem kiedyś, dwa razy to widziałem, pod Cieszynem, bardzo blisko zresztą, to już tuż poza granicami, ale to były pola, już las. I widziałem szpaler myśliwych, czy pojedynczy rząd, który stał i strzelał do zwierząt naganianych na puste pole. Czy to jest eliminacja najsłabszych osobników?
1: Rozumiem.
5: To są jakieś dziwne rzeczy, ja nie wiem...
1: No i właśnie nagonka miała, czy naganka właściwie fachowo mówiąc, miałaby być między innymi zakazana. Czyli pan, panie Jarku, jest za zaostrzeniem takich przepisów?
5: No wie pan, za uregulowaniem tego wszystkiego, bo mam wrażenie, że to wszystko jest zupełnie nieuregulowane. I zależy tylko od dobrej woli czyjejś, tak? Ten pan powiedział, że ktoś została zabita, jakaś kobieta. Wydaje mi się, ja nie pamiętam już tej statystyki, czy to było w ciągu 10 lat 28 osób, czy w ciągu 28 lat 10 osób zostało zabitych przez myśliwych w Polsce. Pewno ta mniejsza liczba. Więc to nie są pojedyncze przypadki. Mm-hmm. Jeżeli myśliwy myli człowieka z dzikiem, czy pan uważa, że jest podobny do dzika?
1: Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie i myślę, że raz na 3 miliony polowań według statystyk podobno taki przypadek się zdarza. Bardzo panu dziękuję, panie Jarku.
5: Dobrego, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. 510-357-357. To jest audycja Co Państwo na to, a rozmawiamy o tym, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce. Zapraszam też państwa do wysyłania tekstówek i może na moment oddajmy głos właśnie osobom, które takie tekstówki wysłały. A więc obok, no co najmniej kilkunastu bardzo nieprzychylnych wiadomości na temat naszego pierwszego gościa, przedstawiciela Partii Zielonych. Niestety większość jest nieparlamentarna, więc ich nie przytoczę. Prawo łowieckie musi być zaostrzone, pisze pan Tomasz z kolei. Statystycznie mamy większą szansę zostać postrzelonym przez myśliwego, często pijanego, który pomylił nas z dzikiem, niż na bycie zaatakowanym przez takiego dzika. Jakim trzeba być psychopatą, żeby strzelać do żywego? Pyta nas z kolei pan Patryk. Sporo jest takich głosów popierających te zmiany. Natomiast jest też sporo głosów mówiących o tym, że nasz gość był bardzo zacietrzewiony. Tego pana nie da się słuchać. Pan był zielony, mało wie i sam to przyznaje. Chce się dowiedzieć, ile myśliwi dopłacają do wypłat za szkody, więc proponuje zmianę ustawy, piszą nasi słuchacze. A z nami przy telefonie pan Andrzej. Halo, halo, panie Andrzeju. Halo, halo, panie Andrzeju.
6: Witam, słyszymy się?
1: Dzień dobry, z tej strony Andrzej.
6: Proszę pana, czy to to był pana gość czy ekspert? Pierwszy pan, który gdzieś tam zaczął tą naszą dyskusję?
1: To był jeden z autorów tej ustawy, jedna z osób, która była zaangażowana w inicjatywę zbierania podpisów i forsowania tej ustawy do parlamentu.
6: Aha, no to brawo w sumie dla tego pana. Równie dobrze mógłby pan dzisiaj zaprosić panią skądinąd bardzo fajną aktorkę, panią Ostaszewską, która twierdzi, że dziki uciekają z lasu, bo czują się zagrożone i uciekają do miast. W związku z tym są takie absurdalne sytuacje, jak stada dzików w miastach. Teraz przecież był poważny wypadek na trasie S, którejś, nie pamiętam której. To jest właśnie, wydaje mi się, pokłosie takich decyzji, gdzie ludzie nie mający zielonego pojęcia albo mają jakieś wyimaginowane pojęcie na dany temat, w tym wypadku na temat odstrzału, regulacji, dbania, mówiąc w całokształcie o higienę lasu, to brnie gdzieś bardzo w złą stronę. Ja nie jestem oczywiście ekspertem, ale oczywiście jakaś kontrola nad myśliwymi powinna być, no bo wiadomo, gdyby to zostawić całkiem samopas, no to wypadków mogło być jeszcze więcej, ale...
1: A no właśnie, panie Andrzeju, ale bo tak słucham pana, jakaś kontrola powinna być, to może jakaś część z tych przepisów jest sensowna, może na przykład takie badania albo poddanie jakiejś jawności różnych raportów związanych z polowaniami, takiej przejrzystości może byłoby wskazane.
6: Ja też mam broń w celach sportowych. Raz na 5 lat jestem poddawany jakimś badaniom. I takie coś wydaje mi się jak najbardziej. No to jest jednak broń to broń, prawda? Natomiast ingerowanie w to, w kwestie takie, jakby to powiedzieć, moralności tego, czy zasadności w ogóle polowań, regulacji zwierząt, no to niech są od tego eksperci i wydaje mi się, że oni wiedzą, co robią.
1: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju.
6: Dziękuję.
1: Czyli pan jest raczej na nie.
6: Nie.
1: Raczej na nie. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze odnosząc się do telefonu jednego z naszych słuchaczy, pana Jarka bodajże, napisał nam pan Mariusz. Obrona myśliwych zdaniem, ile to jest roboty, by zabić i zrobić kiełbasę, to stwierdzenie szokujące, które potwierdza potrzebę zmian. Takie wiadomości przychodzą do nas na naszą do naszej aplikacji, a potem wpadają do mojego maila. Pani Lidia z kolei pisze, regulacją populacji zwierząt leśnych powinna się zajmować straż leśna, czyli wykształceni leśnicy. Ile zwierząt rozpoznaje taki przeciętny myśliwy? Przy naszym telefonie pan Daniel. Halo, panie Danielu.
7: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Będziemy musieli krótko rozmawiać, panie Danielu, bo za chwilę mamy gościa.
7: Ja jestem zdecydowanie za zaostrzeniem prawa łowieckiego. Przytoczę króciutką historię, która mnie spotkała parę lat temu razem z małżonką w takiej miejscowości Halin. Tam jest taka ścieżka edukacyjna, leśna dla dzieci, co ważne. Była godzina gdzieś tam koło 12 w niedzielę. Wybraliśmy się z psem na tą ścieżkę i w pewnym momencie w naszą stronę szła naganka. W naszą stronę wyleciała watacha dzików, łącznie z małymi dzikami, i za nimi w naszą stronę padły strzały. Także śród świsnął mi koło ucha, wbił się w drzewo za moją głową. Staraliśmy się czym prędzej z tej ścieżki czmychnąć. Przypominam, że była to ścieżka edukacyjna leśna dla dzieci. Napotkaliśmy myśliwych. Oczywiście większość z nich to były osoby obcojęzyczne, także nawet nie były nam w stanie pomóc odpowiedzieć, gdzie, w którą stronę się udać, żeby uciec z tej sytuacji. Zaraz po tym zadzwoniłem na 112, żeby zgłosić tą sytuację. Oczywiście nie było żadnych oznaczeń, że jest polowanie i tak dalej. Oddzwonił do mnie funkcjonariusz policji, chyba lokalny gdzieś tam z tej miejscowości, który generalnie mnie wyśmiał. Także no, myśliwi sami to spowodowali, w moim przypadku wcześniej, jakby nie miałem zdania na ten temat.
1: Rozumiem,
7: była taka tekstówka, że łatwiej jest zostać postrzelonym niż zaatakowanym przez dzika. No to jestem świetnym przykładem, bo biegło na nas watacha wilków, a w zasadzie musiałem się uchylić przed śrutem.
1: Nie zazdroszczę panu takiej przygody, panie Danielu. Bardzo dziękuję za ten głos. I zanim porozmawiamy z naszym gościem, czyli przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego, jeszcze dajmy chwilę panu Tomaszowi. Halo, panie Tomaszu.
8: Oj, dzień dobry. Ja dzwonię dokładnie z analogiczną historią od mojego poprzednika, bo podróżowałem sobie po lasach nad Odrą w terenach administracyjnych Wrocławia, tuż przy zabudowaniach, i też słyszałem strzały. Po czym napotkałem w tym lesie kilku myśliwych, którzy z wielkim oburzeniem naskoczyli na mnie, że ryzykuję życiem. Przecież jest polowanie zbiorowe, które jest oznaczone. Udaliśmy się do miejsca, w którym wjechałem do tego lasu. Nie było znaku, więc też skończyło się wizytą policji. Panowie spojrzeli po sobie, myśliwi, powiedzieli tylko, ojej, ale tutaj akurat w moim wypadku patrol policji był dużo bardziej stanowczy. Chyba to się zakończyło czymś więcej, bo bo rozumiem, zdecydowanie to i panu takich, na
1: i panu takich tak, no, przygód ale... nie zazdroszczę, ale to spowodowało, że pan jest właśnie za zaostrzeniem takich przepisów, czy niekoniecznie?
8: Przynajmniej częściowo, co do tego, ponieważ to polowanie odbywało się w lesie przy wałach, a po drugiej stronie wałów są zabudowania. Mm-hmm. I tam też są ścieżki edukacyjne. Ja dzisiaj też używam tych ścieżek do jeżdżenia z własnymi dziećmi. To jest w granicach administracyjnych miasta, tuż nad samą wodą. Mam poczucie, że tak to nie powinno być zorganizowane, że istnieje takie ryzyko. I jak pan słyszy, to nie są przypadki jednostkowe, tak?
1: Mm-hmm. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, panie Tomaszu, za ten głos. 510-357-357. Dziś w Co Państwo na to rozmawiamy o tym, czy popierają państwo zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce, a to wszystko w związku z projektem obywatelskim zaostrzenia takiego prawa łowieckiego, który został złożony do laski marszałkowskiej. Jeszcze jedna tekstówka, zanim przejdziemy do rozmowy. Pan Michał pisze, jestem za zaostrzeniem prawa łowieckiego. W tej chwili mamy wolną Amerykankę, jednak w kwestiach etycznych warto wziąć pod uwagę, że nikt nie chce widzieć zdychającej świnki, krówki, ale już polędwicę czy szynkę chętnie zje. Podobnie jest ze śmiercią zwierząt leśnych. Śmierć zawsze jest brzydka. Bardzo dziękuję za ten głos, a z nami przy telefonie pan Michał Suchora. Przepraszam, już nie pan Michał Suchora, zupełnie kto inny, czyli pan Sławomir Szymański, pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dzień
9: witam
1: dobry.
9: Pana redaktora.
1: No, panie Sławomirze, słyszeliśmy tutaj kilka takich głosów osób, które zetknęły się z jakąś bardzo nieprzyjemną sytuacją w czasie polowań. Co tam się u państwa dzieje?
9: Znaczy, powiem tak, ja od niedawna przysłuchuję się audycji, słyszałem dosłownie 3 lub 4 z tych głosów, natomiast nie chciałbym się odnosić do tych konkretnych sytuacji, ponieważ to jest subiektywna relacja jednej ze stron. Nie mamy informacji drugiej strony, jak to wyglądało, kto tam był na miejscu, czy to było polowanie, dlatego nie mogę się odnosić do takich sytuacji.
1: Rozumiem. Nie można się odnosić, no ale to opowiadały osoby, które spotkały myśliwych, czyli to była ta strona, do której strzelano.
9: Tak, rozumiem, ale żeby jakąś sytuację ocenić, trzeba mieć relacje dwóch stron, to znaczy zarówno osoby, która w tym uczestniczyła, jak i myśliwych. Ja w tej chwili nie jestem w stanie zaprezentować stanowiska myśliwych, jak ta sytuacja wygląda. Mamy wyłącznie subiektywną relację jakichś uczestników. Także no, trudno mi się odnieść do tych zdarzeń, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak one wyglądały. Także no, trzeba by wysłuchać drugiej strony.
1: A pan w ogóle,
9: czy ta relacja...
1: A pan w ogóle dostrzega takie zjawisko, jak jakieś problemy z bezpieczeństwem podczas polowań, czy nie?
9: Tak, oczywiście. Polski Związek Łowiecki dostrzega problemy związane z bezpieczeństwem, z przestrzeganiem zasad i pracuje nad ich wyeliminowaniem. Organy Polskiego Związku Łowieckiego w tej chwili pracują nad tym, żeby wprowadzić system szkoleń, które podniosą ten poziom. I oczywiście dostrzegamy, że tutaj jest pole do poprawy.
1: Autorzy tego projektu chcieliby, żeby ktoś po prostu zewnętrzny sprawował nad tym nadzór, bo teraz trochę myśliwi są sami sędziami w swojej sprawie. Może to faktycznie jest niezdrowa sytuacja?
9: Nic podobnego. To znaczy z tym stanowiskiem stanowczo się nie zgadzam. Otóż myśliwi, jak i Polski Związek Łowiecki, podlega odpowiedzialności na takich samych zasadach, jak wszystkie inne osoby fizyczne i prawne w Polsce. Otóż polski myśliwy może być kontrolowany przez funkcjonariusza policji na takiej samej zasadzie jak każdy inny obywatel, również w trakcie wykonywania polowania. Zresztą te osoby, które relacjonowały jakieś incydenty z myśliwymi w trakcie polowań, mówiły o tym, że wzywały policję, że policja pojawiała się nawet na miejscu. Także te interwencje były jakoś skuteczne i doprowadzały do wyjaśnienia tych spraw. Ale zarówno myśliwi, jak i Polski Związek Łowiecki mogą być kontrolowani również przez Państwową Straż Łowiecką, czyli jest wyspecjalizowany organ, który zajmuje się wyłącznie właściwym rzeczowo dla niego jest materia myśliwych i polowań. Bardzo często myśliwi są kontrolowani przez Państwową Straż Leśną. To jest odrębny organ, który organ ten jest elementem lasów państwowych. Natomiast bardzo często spotykamy w trakcie wykonywania polowań. Ja osobiście wielokrotnie byłem kontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Leśnej i oni też aktywnie włączają się jakby w zapewnienie bezpieczeństwa na polowaniach i pomiędzy nimi. Ponadto tezy o tym, że Polski Związek Łowiecki jakoś działa pod bez kontroli i że jego finanse są niejasne, one są również bez podstawy prawnej, ponieważ Polski Związek Łowiecki płaci podatki, podlega kontroli urzędów skarbowych właściwych dla miejsca siedziby. Co więcej, w uzasadnieniu projektu, o którym rozmawiałem, znalazłem nawet taką tezę, że taką, którą pan redaktor był łaskaw przed chwilą zacytować. To znaczy, że Polski Związek Łowiecki nie podlega żadnej kontroli, po czym w następnym akapicie czytam, że był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.
1: Tak, i Najwyższa Izba Kontroli i Najwyższa Izba Kontroli wykazała też mimo wszystko szereg różnego rodzaju niedociągnięć.
9: Oczywiście.
1: I zleciła kolejne kontrole.
9: Tak. Oczywiście, czytałem wiele opinii i z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym przeczytał taką, która zakończyła się konkluzją, nie stwierdzono żadnych uchybień.
1: No tak, ale tam stwierdzono poważne niedociągnięcie, jeżeli chodzi o rynek tych polowań komercyjnych, co zresztą zostało potwierdzone w takim reportażu Polowanie na kasę, wyemitowanym w Polsat News w listopadzie 2025 roku. Tak. I tam ujawniono udział osób bez pozwolenia na broń, pobieranie dziesiątek tysięcy złotych za to, żeby ktoś, kto pozwolenia na broń nie ma, mógł sobie postrzelać. Czyli dochodzi do takich zjawisk, to może kontrola jest jednak potrzebna zewnętrzna.
9: Oczywiście, z tym, że chciałbym tu wskazać na pewną specyfikę przepisów. Otóż polowanie komercyjne dla myśliwych z zagranicy organizują podmioty zewnętrzne. To są firmy, które funkcjonują, co prawda, na podstawie ustawy prawo łowieckie, natomiast one nie podlegają kontroli Polskiego Związku Łowieckiego. To są podmioty gospodarcze, osoby prawne lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, i Polski Związek Łowiecki nie ma tu żadnych uprawnień w zakresie ich kontroli, wezwania do przedłożenia dokumentów. Także tą specyfikę musimy uchwycić.
1: Czyli jest gdzieś jakaś dziura. Panie Sławomirze, ale to tak sobie rozmawiamy. Pojawiają się różne właśnie tutaj opinie. Również w wyniku badania opinii publicznej dowiadujemy się, że ponad 90% ludzi chciałoby, żeby myśliwi przechodzili badania, że chciałoby, żeby zakazane były te polowania dewizowe, polowania komercyjne. No i może to byłby mądry ruch ze strony myśliwych przystać na przynajmniej część z tych postulatów i tak jakby poprawić swój wizerunek w oczach społeczeństwa. 40% Polaków wprost uważa, że myśliwi bardziej szkodzą niż pomagają przyrodzie.
9: Tak, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że to są badania cytowane przez przeciwników łowiectwa. Bardzo wiele zależy również, jak pan redaktor zapewne wie i słuchacze również, od tego, w jaki sposób formułujemy pytania.
1: Oczywiście.
9: Jeśli pytanie sformułowane, czy jesteś za zabijaniem dla przyjemności, no to wiadomo, że odbiorca takiego pytania od razu sytuuje się jakby w ten sposób, że no nie jest skłonny do tego, żeby potwierdzać, że podobają mu się polowania, które są przeprowadzane tylko dla przyjemności. Ja bym chciał, jeśli mamy chwilę i możemy porozmawiać, to ja bym chciał jakby tło tych polowań wszystkich komercyjnych naświetlić, bo myślę, że ich obraz jest nieco wypaczony.
1: Tak, otóż powiedzmy tylko, jeśli możemy, sprawnie, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym, żebyśmy poruszyli, a mamy 5 raptem minut.
9: Panie redaktorze, ale te polowania komercyjne, no chciałbym coś na ten temat powiedzieć.
1: A wiem
9: nie mało, także jeśli można, to już przechodzę do tego tematu. Otóż nie wszyscy wiedzą o tym zapewne, że te polowania komercyjne, których organizatorem są biura polowań, natomiast one przeprowadzane są zazwyczaj w kołach łowieckich lub w ośrodkach hodowli zwierzyny, one są pod ścisłym nadzorem myśliwych z tego koła, czy osób zatrudnionych w tym ośrodku hodowli zwierzyny. I te polowania odbywają się wyłącznie w ramach planów łowieckich. To nie jest tak, że myśliwy sobie jakiś komercyjny przyjeżdża z zagranicy i poluje na co sobie uważa za stosowne, a taki obraz jest niestety tych polowań przedstawiany.
1: To dziś już prostowaliśmy ten obraz. Sam to mówiłem dziś na antenie, że to jest państwa, że tak to wygląda.
9: Bardzo przepraszam, ale jechałem i nie słuchałem od początku państwa audycji, także bardzo przepraszam. Natomiast, wracając do zasadniczego wątku, to jest pod ścisłą kontrolą. Jest nawet obowiązek, że osobie cudzoziemcowi musi towarzyszyć polski myśliwy, który wskazuje mu zwierzynę do odstrzału. Właściwie nie ma różnicy, czy odstrzał ten wykonuje Polak, czy ten cudzoziemiec, bo to jest, tak jak powiedziałem, pod kontrolą tego polskiego myśliwego, który nie tylko wskazuje zwierzynę, ale cały czas towarzyszy od samego początku do zakończenia polowania. Co się dzieje z tymi środkami? Co się dzieje dalej z tymi środkami, które są uzyskiwane w wyniku tych polowań komercyjnych? Otóż zapewne zarówno większość słuchaczy, jak i pan redaktor wiedzą, że koła łowieckie są zobowiązane do zapłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach. Otóż koła łowieckie te pieniądze uzyskane z tych polowań komercyjnych przeznaczają właśnie na zapłatę tych szkód łowieckich. Przy czym teza, jakoby było to około 100 milionów złotych, które można łatwo podzielić na 40 milionów mieszkańców i wychodzi nam raptem po 2 złote czy 2,50 na obywatela, jest całkowicie fałszywa. I to na to chciałbym tutaj zwrócić największą uwagę. Otóż wygląda w ten sposób to, że nikt nie dolicza przecież kosztów logistyki czy samochodów terenowych, paliwa, osób zaangażowanych w szacowanie, wynagrodzenie dla rzeczoznawców, a przecież kwota ta dotyczy aktualnego stanu prawnego, a załóżmy, że proponowane zmiany wejdą, wtedy zostanie wprowadzony zakaz polowań w nocy z użyciem termo i nokto, wyłączone zostanie 3/4 obszarów z obwodów łowieckich i populacje zwierzyny nie będą już utrzymywane na stałym poziomie, a nastąpi ich gwałtowny wzrost. A za tym pójdzie lawinowy wzrost szkód łowieckich, o wypadkach komunikacyjnych ze zwierzyną nie wspominając.
1: Rozumiem.
9: Ale najważniejszą jakby konsekwencją tego jest to, że przecież tak rozmnożona, nieodstrzelona zwierzyna, ona nadal będzie powodować szkody w tej większej ilości i liczbie i spowoduje to tak lawinowy wzrost wysokości tych odszkodowań, że powstanie problem, na który projekt nie odpowiada. A nie odpowiada on na następujące pytanie. Skąd wziąć środki na to, żeby pokryć te szkody łowieckie i całą infrastrukturę z tym związaną?
1: A jest, cokolwiek w tym projekcie, z czym pan by się zgodził?
9: Naprawdę mówię zupełnie szczerze, jestem wobec niego bardzo krytyczny, jest mi naprawdę trudno odnaleźć jakąś regulację.
1: Badania lekarskie, która...
9: Tak, no jeśli przeskakujemy do tematu badań lekarskich, to muszę powiedzieć rzecz następującą. Otóż byłem członkiem organu, który pozastatutowego, który badał kwestie wypadków na polowaniach. Tych ostatnich cofnęliśmy się również do jakichś wcześniejszych. Organ ten został powołany przez zarząd główny celem zbadania, jakie są przyczyny tych wypadków. I otóż przebadaliśmy tych wypadków całkiem sporo. Sięgnęliśmy również po akta postępowań dyscyplinarnych i okazało się, że w żadnym przypadku nie ujawniliśmy związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia sprawcy a wypadkiem na polowaniu.
1: To ma być argument przeciw temu, żeby badać myśliwych?
9: No, powiem tak. To jest argument przeciwko temu, żeby badać myśliwych.
1: Dlaczego? Każda osoba posiadająca broń. Nie czułby się pan bezpiecznie, wiedząc, że każda osoba posiadająca broń w domu jest przebadana i wiemy na przykład, że nie ma poważnych zaburzeń, które mogą spowodować, że użyje tej broni w dziwacznym celu. Na przykład wymierzy w sąsiada.
9: Oczywiście, z tym, że tak. Tu też nie wiem, czy wszyscy słuchacze zdają sobie z jednej rzeczy, bo to różnie słyszałem różne wypowiedzi w radiach, telewizji i od przeciwników województwa. I tu bym chciał stanowczo opowiedzieć o jednej rzeczy, że wszyscy myśliwi, którzy posiadają pozwolenie na broń w Polsce, są przebadani.
1: Na początku.
9: Sytuacja wygląda w ten sposób, że na początku, ale to nie jest do końca prawda. Otóż, jeśli występuje pan o kolejną jednostkę broni, która nie mieści się już w pozwoleniu, które pan wcześniej otrzymał, musi pan całą procedurę przeprowadzić od nowa i ponownie przeprowadzić badania. Ponadto, jeśli zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do stanu zdrowia psychicznego posiadacza broni, komendant wojewódzki policji niezwłocznie wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na broń, wysyła takiego delikwenta na badania. I bardzo często jest jeszcze taka praktyka, że komendant wojewódzki policji odwołuje się od badań przeprowadzonych przez daną osobę do lekarza orzecznika drugoinstancyjnego i dopiero ta opinia decyduje o tym, czy dana osoba dostanie pozwolenie na broń, czy nie.
1: Rozumiem.
9: Jako, że pozwoli mi pan tylko jeszcze to spuentować. Jednym zdaniem dosłownie. Skoro przyczyną wypadków nie jest stan zdrowia myśliwych, co przebadano, sprawdzono, ustalono, to jaki jest powód wprowadzania tych badań okresowych, poza tym, żeby trochę utrudnić myśliwym egzystencję i wykonywanie hobby.
1: Albo po to, żeby uspokoić ponad 90% Polaków, którzy akurat badań okresowych dla myśliwych to się dość zgodnym głosem domagają. Bardzo panu...
9: Panie redaktorze, tak, jeszcze tylko jedno słówko, jeśli mogę, panie redaktorze, dosłownie minuta. To też wszystko zależy od tego, w jaki sposób zadane zostaje
1: pytanie zostało akurat zadane tak. Bardzo wprost. Czy jesteś zwolennikiem prowadzenia badań okresowych dla myśliwych? I 90% respondentów odpowiedziało tak, a według drugiego badania 86% tak. Panie Sławomirze...
9: Panie redaktorze, jeszcze tylko jedno zdanie. Na koniec, bardzo pana proszę.
1: Musimy kończyć...
9: Ja tylko chcę powiedzieć... Rozumiem. Jeszcze tylko jedno zdanko. W 2024 roku Polski Związek Łowiecki zlecił badania opinii publicznej pracowni PBS i wyszło, że 60% społeczeństwa popiera legalne łowiectwo i próba była reprezentatywna. Także
1: nielegalne łowiectwo, tylko to pytanie legalne mam przed nosem. Zrównoważoną gospodarkę leśną. Tak było sformułowane to pisanie dokładnie. To pytanie dokładnie. Bardzo panu dziękuję, panie Sławomirze.
9: Również. Bardzo mi
1: faktycznie wszystkie pytania trzeba odpowiednio formułować. Pan Sławomir Szymański, pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, był z nami na antenie i przypomniał nam o tym, że od sposobu sformułowania pytania bardzo wiele zależy. A ja przypominam, to jest audycja Co Państwo na to, w której rozmawiamy dzisiaj o zaostrzeniu, o projekcie właściwie zaostrzenia prawa łowieckiego w Polsce i pytamy Państwa pod numerem 510-357-357, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce. Piszą Państwo do mnie bardzo wiele tekstówek, ja spróbuję przynajmniej część z nich przeczytać, ale najpierw oddajmy głos panu Łukaszowi. Halo, halo, panie Łukaszu.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Ja chciałem zwrócić uwagę, że te propozycje nowelizacji prawa łowieckiego nie są jakimiś ekstremalnymi wymysłami, jeśli spojrzymy na twarde fakty. 28 ofiar myśliwych z rąk, 20 ofiar śmiertelnych z rąk myśliwych w ciągu ostatnich 10 lat. Świeża sprawa. We wtorek Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał dwóch myśliwych na karę bezwzględnego więzienia za zabicie na polowaniu żołnierza. Myśliwy tłumaczył, że pomylił żołnierza, uwaga, z szopem praczem, czyli małym ssakiem o wysokości ciała 30 cm. No,
1: który nie występuje w Polsce w dodatku. Kto widział szopa pracza i widział jego mordkę, wie, że do szopów się nie strzela. Chyba dla zasady
10: nie,
1: się
10: nie
1: powinno.
10: Szop pracz występuje w Polsce bardzo licznie, jest gatunkiem inwazyjnym.
1: Inwazyjnym, tak.
10: Ale no to jest tak mały ssak, że no trudno mówić o pomyleniu go z człowiekiem. Przypomnijmy, że ten projekt wprowadza obowiązkowe psychologiczne i lekarskie badania dla myśliwych co 5 lat. A tutaj warto przytoczyć jeszcze takie fakty. Cała polska policja w czasie interwencji oddaje w ciągu roku od 100 do 150 strzałów. Z tego 90% są stałe strzały ostrzegawcze w powietrze. A myśliwi w Polsce w ciągu roku oddają w otwartej przestrzeni 2 miliony strzałów. I policjanci muszą przechodzić badania, a myśliwi ani o tym nie myślą. Policjantów i myśliwych jest mniej więcej tylu samo. Czy nie widzimy, że coś tutaj nie gra?
1: No i o to trochę też próbowałem pytać pana przedstawiciela kół łowieckich i prawdę mówiąc byłem wręcz zaskoczony tym, że i ten postulat jest gdzieś odrzucany, bo wydawałoby się, że gdzieś szukając kompromisu, to jest takie pole, że się powinno właśnie trochę miejsca oddać oponentowi i na przykład na takie rzeczy się od razu zgodzić. Jestem za zaostrzeniem, dodam obowiązkowo psychotesty co 5 lat, posługują się bronią. Myśliwi to bardzo hermetyczne środowisko, na wszelkie próby zmiany reagują atakiem, pisze pani Gosia z Aleksandrowa Łódzkiego. A z nami, bardzo panu dziękuję, panie Łukaszu, z nami przy telefonie jest pan Andrzej, to już drugi pan Andrzej dzisiaj i liczę panów Andrzejów zawsze. Halo?
11: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
11: Panie redaktorze, ja myśliwym nie jestem, strzelam sportowo. I teraz tak, sam mieszkam na terenie Parku Krajobrazowego, chodząc po lesie, widziałem przestrzelone znaki drogowe, które stoją w lasach. To jest jedna rzecz. Nie sądzę, żeby ktokolwiek ze strzelców sportowych bądź kolekcjonerskich, a tym bardziej posiadających coś broń do celów ochrony osobistej, takie rzeczy robił, tym bardziej, że były to przestrzeliny ze śrutu albo z, no, takiej amunicji, która nazywa się breneką. To jest taki walec ołowiany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sam kiedyś byłem mundurowym i tak jak mój poprzednik mówił, wszyscy w mundurach, no niestety, ale używający bądź też nie broni, są poddawani testom psychologicznym. To jest kolejna rzecz. Pana gość, który był przed chwilą, mówił, że myśliwy, który dostaje pozwolenie na zakup broni do celów myśliwskich, przechodzi badania na początku tej drogi. A co po 20, po 30 latach? Skąd wiemy, że on nie jest alkoholikiem, że nie jest uzależniony, że nie jest chory psychicznie, nie jest dewiantem? To jest kolejna rzecz. Taka historyjka, taka drobna dygresja, prawie że na koniec. Mam w domu psy myśliwskie, ale zaznaczam jeszcze raz, nie jestem myśliwym i nigdy nie będę, chociaż jestem mięsożerny. Znam troszeczkę to środowisko myśliwskie i jedna historia. Miałem klienta, bo prowadzę też własną działalność, miałem klienta, który jest myśliwym i który opowiadał o tym, jak to on kocha zwierzęta, jak to on ich dogląda, ale w międzyczasie wygadał się, że tak powiem, że jego pies, który się rozchorował, został zaprowadzony za stodołę i tam skończył żywot, bo dostał, no niestety, postrzał z broni myśliwskiej. Wiadomo, kto to zrobił. Kolejna rzecz. Mam znajomego myśliwego, który jest hodowcą psów, hoduje jamniki szorstkowłose i będąc na polowaniu z takim psem, jego pies przez innego myśliwego został postrzelony. Dlaczego? Dlatego, że on niedokładnie widział, do czego strzela i myślał, że to jest jakiś dzik.
1: Rozumiem. Czyli panie Andrzeju, pan jest krótko już na koniec za zaostrzeniem takich przepisów, tak?
11: To znaczy, nie znam się na przepisach myśliwskich, natomiast uważam, że myśliwi, tak samo jak wszyscy inni posiadający broń, powinni być badani minimum co 5 lat.
1: Proszę mi pokazać. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Musimy oddać głos naszym słuchaczom.
11: Proszę. Tak. Jedna rzecz. Proszę mi pokazać, na ilu zawodach sportowych albo ilu sportowców strzelających uległo wypadkowi lub spowodowało wypadek z bronią, gdzie broń do celów sportowych można przynosić załadowaną, zgodnie z przepisami.
1: Rozumiem, że niewielu, bo są badani.
11: No ja nie wiem, do tego nigdy nie dotarłem.
1: Okej, to pytanie pozostawimy trochę, bo ja też tego nie wiem i teraz tego nie sprawdzę. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju, ale jest z nami jeszcze pan Damian i pani Marzena już chyba na koniec audycji, ale na razie pan Damian. Panie Damianie, halo, halo.
12: Dzień dobry, panie Andrzeju. Wyczuwam w pana głosie ponaglenie informacją, że jest kolejny pani Marzena. Damy się streszczał. Ja sprawdzę pytanie pana gościa, pana Sławomira. Otóż ja dodam takie pytanie. Skoro przyczyną wypadku nie jest stan zdrowia myśliwego, a tak twierdził pana gość, że jakaś tam wewnętrzna komisja skonkludowała, że spośród iluś tam przypadków, które zbadali, nie powiedział ilu, ani jeden wypadek nie był spowodowany stanem zdrowia myśliwego, więc ja zadam takie pytanie. Skoro przyczyną wypadku nie jest stan zdrowia myśliwego, to jak można konkludować, co zrobił pana gość? Jak można konkludować, że nie ma potrzeby zmian w prawie łowieckim? Jak można mówić, nie, stan zdrowia myśliwego nie był przyczyną wypadku, pozwólmy Polakom ginąć przez myśliwych? Jak można mówić, żadne zmiany nie są potrzebne, bo przecież zdrowie myśliwych nie jest przyczyną wypadku. To co jest przyczyną wypadku? Jeśli nie, na przykład odległość zbyt mała od zabudowań. Jeżeli pana gość mówi, stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków, to jak jednocześnie może tym samym na jednym wdechu mówić, że nie musimy zmieniać niczego w prawie łowieckim, jest w porządku, że kilkanaście osób rocznie ginie z powodu myśliwych. Tyle mam do powiedzenia.
1: Dziękuję panu bardzo za ten głos, panie Damianie i pani Marzena. Halo, halo, pani Marzeno.
13: Dzień dobry. Ja dzwonię w tej sprawie. No oczywiście popieram zaostrzenie ustawy. najbardziej należy chronić zwierzęta, które żyją razem z nami. Ja mieszkam na wsi od 40 lat. W pobliżu jest las, a byłam świadkiem 2 lata temu okrutnej nagonki na jelenie. I to był odstrakcyjny. Byłam świadkiem tego, jak te zwierzęta cierpią i byłam świadkiem tego, jak bezwzględni są myśliwi, okrutni, bezduszni, patrząc na konające zwierzęta. Tu nie ma mowy o żadnej selekcji, bo skoro zwierzęta są wypędzane z lasu i są do nich oddawane strzały, to proszę mi wierzyć, nie ma to związku z żadną selekcją. Chcę też powiedzieć o tym, że ci myśliwi mnie bardzo okrutnie potraktowali, bo ja krzyczałam z okolic swojego domu do nich, chwilę też były niecenzuralne słowa, bo byłam bardzo podenerwowana, ale później zatrzymałam się przy drodze, którą jechali, było kilkanaście samochodów i próbowałam im po prostu podzielić się swoimi emocjami, to mnie po prostu wyśmiali mnie, spojrzeli na mnie takim: głupia babo, zamknij się, przepraszam.
1: Bardzo mi przykro, że taka rzecz panią spotkała. Rozumiem, że pani też jest za zaostrzeniem tych przepisów.
13: Jestem
1: w związku.
13: Jestem za zaostrzeniem przepisów jak najbardziej. Ja znam tylko ciemną stronę myśliwstwa. Żyję 40 lat, tak jak mówię, w miejscu, gdzie występują zwierzęta. I tak a propos jeszcze...
1: Pani Marzeno, już a propos nie zdążymy, bo już musimy audycję kończyć. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Pani Marzena jest zwolenniczką zaostrzenia przepisów i podobnie zwolennikami zaostrzenia przepisów jest 86% osób, które wzięły udział w naszej internetowej sondzie. To był program Co Państwo na to, gdzie rozmawialiśmy na temat propozycji zaostrzenia przepisów prawa łowieckiego w oparciu o taką ustawę stworzoną przez aktywistów, ustawę, która mówi, nazywa się Uwaga, polowanie, no i przytłaczająca większość z Państwa. I też tutaj muszę przyznać, głosów, które dostawałem w tekstówkach, mówi o tym, żeby takie przepisy zaostrzać. Bardzo Państwu dziękuję. Tę audycję zrealizował Michał Foltak, wydawała ją Kasia Pasierbik, ja nazywam się Andrzej Rutke, a już za chwilę Justyna Goc zaprasza Państwa na audycję Mam Grać. Już tam kiwa się Justyna w reżyserce. Do usłyszenia.

Dzień dobry, mamy środę, 9 dzień września. Wrzesień, chociaż pogoda za oknem wskazywałaby na jakiś inny, czysto letni miesiąc. Mamy nadzieję, że tam, gdzie Państwo są, również jest słońce, a jeżeli nie, to spróbujemy dziś muzycznie to słońce przywoływać nie raz i nie dwa. Czy nam się to uda? Proszę nas sprawdzić. Michał Foltek za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Jesteśmy dziś z Państwem do godziny 16:00.

Mamy nadzieję, że taka aura towarzyszyć będzie Państwu nie tylko dziś, ale przez cały miesiąc, bo mamy wrzesień, który uznawany jest podobnie jak styczeń za miesiąc początków i choć to nie nowy rok, to wielu z nas ten czas utożsamia właśnie z porządkami, nowym startem. Niektórzy, co tydzień temu pan Marcin napisał, dla niektórych to jest miesiąc z kolei powrotów, nie samych początków, a powrotów. Jak to jest u Państwa z tym wrześniem? Justyna.goc@radio357.pl bądź aplikacja Radio 357. Tam można zostawić wiadomość tekstową. Proszę dać znać, czy coś ostatnio Państwo planowali może nowego, a może jakieś właśnie początki, nowości w Państwa życiu gdzieś tam na tapecie są. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Co do tej audycji, to oczywiście będą dwa kąciki muzyczne z zakurzonej MP3 standardowo. Dzisiaj bez skandalu, który niektórzy dostrzegli skandal ten tydzień temu, dwa tygodnie temu. Dzisiaj bez skandalu, ale wciąż oczywiście w konwencji. I Ciao Cover to jest kącik, w którym gramy utwory szeroko znane, rozpoznawalne, czasem kultowe, ale nie w wersji oryginalnej, a właśnie włoskiej. Dziś będzie mocno. Zapraszam szczególnie fanów zespołu Radiohead, ale tylko tych o mocnych nerwach. Czego nie będzie? Nie będzie dzisiaj szant. Nie planujemy, prawda, Michale? Chyba, że Państwo mają jakieś inne plany.

17 minut po godzinie 13. Zaczniemy sobie od początków. Nie od początków, od porządków. Chociaż od początków też, bo dzisiaj o początkach jak najbardziej, bo skoro wrzesień, to dlaczego nie? Pan Robert prosi o podanie wyników sądy dotyczącej łowiectwa z poprzedniej audycji. Się zagapiłem. Dziękuję z góry. Panie Robercie, bardzo proszę. Może przypomnę, pytanie było, czy jesteś za zaostrzeniem prawa łowieckiego? Tak, odpowiedziało 86% i nie 14%, a głosowało prawie 800 osób, zatem próba badawcza jak najbardziej, myślę, że rzetelna. Prowadził audycję Co Państwo na to Andrzej Rutke. Jeżeli ktoś z Państwa ominął ten program, a jest zainteresowany, to przypominamy o naszych podcastach w Radiu 357 na stronie, w aplikacji. Polecamy. A teraz wracamy do września. Pan Radek napisał... Pan Radek? Tak, pan Robert był, teraz pan Radek. Napisał, że wrzesień jest w porze, nowe sezony seriali, nowe zapachowe świeczuszki w sklepach, kocyk, dostawy nowych herbat. No i to jest początek sezonu na domowe pumpkin spice latte. Moja wewnętrzna jesieniara jara się tak świeczkami zapachowymi podczas oglądania nowych seriali i czytania zaległych książek. Bardzo mi się podoba ta jesieniara w wersji kobiecej przypisana panu Radkowi. Bo jaka byłaby wersja jesieniary, Michał, tak w wersji męskiej? Jesieniarz? Nie, to nie brzmi już tak dumnie, prawda? Poszukajmy innego słowa.

Kobiety i Marcello. A propos mężczyzn, przed piosenką zapytałam o męską wersję słowa jesieniara. Ja zaproponowałam nudno jesieniarz. Pan Grzegorz proponuje jesienior. Z kolei pan Jacek napisał jesieniarosz. Pan Sergiusz jesionek. Bardzo ładne. Dobra, nie będę mówiła o swoich skojarzeniach. Bardzo ładne, panie Sergiuszu. A pani Marta zaproponowała jesieniarek. A jeszcze mamy panią Beatę, która, powiem państwu, że to jest trudne. Pani Beata zaproponowała jesieniararasz. Też fajne. Ale myślę, że nasz dylemat rozwiąże pani Aga, która napisała: dzień dobry, pracuję w liceum i młodzież właśnie poinformowała mnie, że jesieniara, podobnie jak koniara, jest słowem neutralnym płciowo. I po sprawie.

Hall Again, Paula i Karol, duet, który zawiesił jakiś czas temu swoją działalność, ale uwaga, uwaga, jeżeli ktoś się bardzo stęsknił, to jest informacja, że wracają w ramach swojej mini trasy europejskiej, wpadną na barkę w tę niedzielę, to jest nad Wisłą w Warszawie, zatem jeżeli ktoś w niedzielę o 16 planów nie ma, to akurat tak będzie po audycji La Pausa Italiana. W drodze można słuchać włoskiej muzyki, a później przyłączyć się na koncert tego oto duetu, a właściwie zespołu. Czemu nie?

Hedona, nie mogę ci nic powiedzieć, ale to, co możemy powiedzieć, to to, że jest to piosenka dnia, o czym zapomniałam powiedzieć przed utworem. No dobrze, widzę, że nie przekonuje państwa fakt, że jesieniara jest słowem neutralnym, zatem propozycji spływa i spływa. Będziemy za chwilkę do nich wracać, także proszę się nie ograniczać. Justyna.goc@radio357.pl bądź aplikacja Radia 357 i wiadomości tekstowe, tam również zerkamy. We'll

Oh, we'll pack too little too late. To przed chwilą, ale Państwa interesuje tylko jedno w tym momencie, a mianowicie zamiennik słowa jesieniara w wersji męskiej. Jak będzie brzmiał? Państwo mają pomysły. Pan Mikołaj napisał, może jesienik. Bardzo ładne, urocze. Pan z kolei Marcin napisał jesiennik. Też dobrze brzmi. Zresztą nie nam oceniać, ale tutaj tak Michał Foltak, dzisiejszy realizator, macha głową, więc ja za nim macham, że bardzo, bardzo ładne. Zresztą Michał przed piosenką powiedział swoją propozycję. Jesienioholik, dobrze pamiętam? Może być, bardzo, bardzo dobre. A pan Krzysztof z kolei uciekł od słowa jesień i powiedział kocolubek, więc też jest to, myślę, że do zaakceptowania. Nawet włączył się w naszą zabawę, drodzy państwo, Marcin Cichoński, który napisał zdecydowanie jesion. Tak bardzo poważnie, tak cichy, nie pasuje to do ciebie, ale no dobrze. Jak już jesteśmy przy cichym, to zapraszamy oczywiście dzisiaj wieczorem na pokolenia w Radiu 357. Polska muzyka tylko z 1996 roku, zatem ciąg dalszy wehikuł czasu, który serwuje państwu Marcin Cichoński.

Za 13 minut godzina 14. Państwo nie odpuszczają. Nie odpuszczają Państwo ze słowotwórstwem. Pani szukamy, właściwie nie szukamy, ale Państwo szukają, zatem ja nie mogę tego nie przeczytać, bo propozycje są świetne. Szukamy zamiennika na słowo jesieniara, tak żeby w wersji męskiej wybrzmiało po męsku. Pan Jakub zaproponował latosceptyk. I ja tak czuję, że tutaj jest taka lekka nutka zabarwiona negatywnie, zatem chyba nie, ale bardzo dobra próba, panie Jakubie. Pan Andrzej zapytał, a może tak po poznańsku, jesieniosz? Fajne, nie wiem, czy dobrze zaakcentowałam, bo nie pochodzę z Poznania i nie wiem, czy tak też się mówi. Pan Marcin z kolei, a może jesion? Panie Marcinie, to już było. Było. Propozycja zresztą od pana imiennika Marcina Cichońskiego. I pani Jagoda mówi, że może Mr. Autumn albo jesionator, czyli taki twardziel. No, może być, ale drodzy Państwo, słowo słowami, ale czy Państwo się utożsamiają w ogóle z tymi słowami, z tymi osobami, które tę jesień tak uwielbiają, które na jesień czekają, potrafią celebrować, docenić i nie narzekać? Jak to u Państwa jest?

Paulina Przybysz w Radiu 357 w audycji Mam Grać. A jeżeli ktoś z Państwa jest fanką bądź fanem Pauliny Przybysz i nie słyszał jeszcze w jej wykonaniu audycji OK Boomer, którą w letniej ramówce mogliśmy usłyszeć, mieliśmy taką audycję, to zapraszamy do naszych podcastów ponownie. Tam można te audycje usłyszeć. Paulina wystąpiła ze swoją córką, zatem jest tutaj walka, być może zgodność pokoleniowa, to już Państwu pozostawiam. A propos innych odcinków, to była także Maja Ostaszewska z synem, był Maciej Sztur z córką, była Ola Rzeczek z córką, Michał Rzekowski z córką, tak, i na przykład Filip Jaślar z córką i synem. No było tego trochę, także proszę zerknąć, zapraszamy.

Steven Sanchez rozpoczął drugą godzinę audycji Mam Grać, której właśnie Państwo słuchają w Radiu 357. My w składzie niezmienionym, za sterami Michał Foltak, przed mikrofonem Justyna Goc. Dzień dobry dla tych z Państwa, którzy dołączają. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami. Zrobiło się trochę jesiennie w pierwszej godzinie i nie dlatego, że jesień za oknem, bo u nas, przynajmniej u nas, słońce w pełni, ale w Państwach wiadomości tej jesieni nie brakuje, zatem jeszcze sobie do jesieni wracać będziemy.

podczas wczasów zdarza nam się tracić czas, bo ponadczasowy zasób ma przed sobą każdy z nas. Nie mam czasu, ktoś odpowie, na swój czas nie trafi ktoś. Tak się z czasem mierzy człowiek, aż mu czas oznajmi dość. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie do...

0: czas.
1: Grzegorz Turnał pyta, czy mamy czas, a pan Michał w wiadomości tekstowej zapytał, wysłał wiadomość o tytule Wrzesień, czy czas początków? I odczuwam lekką nostalgię, bo pan Michał napisał, ileż razy można zaczynać od początku? Trzy kropeczki. I panie Michale, powiem panu, że kiedyś, kiedy miałam taki, no można powiedzieć, gorszy czas w swoim życiu, to moja przyjaciółka powiedziała piękne słowa o tym, że nie ma limitów w naszym życiu na początki i nikt ich nam nie liczy. I to jest ta dobra wiadomość.

18, prawie 19 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357 i tak sobie myślę, że to jest może dobry moment na zaproszenie. Chciałabym zaprosić Państwa na kolejną odsłonę spotkań pod hasłem Oddech Płytki. Tym razem gospodarzem będzie Łukasz Dunaj. Zatem nie zdziwi Państwa wybór zespołu Slayer i ich trzeci album Rain in Blood i szczegóły na konkursie na stronie. Jeszcze raz szczegóły na stronie konkursy.radio357.pl. Zapraszamy, a ja, co ja teraz zrobię? No zrobię to. Czemu miałabym tego nie zrobić?

Red Hot Chili Peppers w Radiu 357, a wcześniej Slayer. I jeszcze raz przypominamy, że wszystkich fanów zespołu Slayer, ale także fanów Łukasza Dunaja, bo myślę, że to zawsze fajny moment na spotkanie, rozmowę, wspólne słuchanie muzyki, zapraszamy na stronę konkursy radio357.pl. To tak, to tam. A teraz tak, no widzę, że tutaj posypały się wiadomości a propos mocniejszej muzyki w naszym radiu. Widzę Państwa, Panie Macieju i Panie Radku, i panie Michale. Widzę, notuję, pomyślę. No może coś z tym zrobimy.

0: Oho, otrzymałam jedno pytanie i jedno ostrzeżenie, ale o tym za chwilę, bo najpierw nasza płyta tygodnia. To na nią czas, to będzie zespół Interpol i album This Mirror Waits a Ton. A oto piosenka z tego właśnie albumu.
1: Alone in Central Park when

37 minut po godzinie 14. Powiedziałam jakiś czas temu, że dostałam pytanie i ostrzeżenie. Pytanie dotyczy najnowszego serialu w Telewizji Polskiej, Felicita. I pytanie brzmiało, jak oceniam ten serial, jak mi się podoba. I ja myślę, że rzadko to robię, ale użyję tutaj słowa pomidor, ponieważ widziałam ten pierwszy odcinek. Rzeczy dzieje się we Włoszech, jest to w ogóle polsko-włoska produkcja. Absolutnie nie wiem, czy to jeszcze takie do polecenia. Pooglądajmy, zobaczmy i wtedy ocenimy, dobrze? To tak możemy się umówić. A jeżeli chodzi o drugą sprawę, to jest ostrzeżenie. Pan Maciej napisał: Pani Justyno, proszę uważać, bo Klimaks z Gąsem w sobotę rano odgrażali się, że wjadą pani do audycji i całą zrobią o włoskiej motoryzacji. Jak rozumiem, chodzi o audycję La Pausa Italiana, audycję niedzielną. No cóż, może po prostu ja ich zaproszę i oni niech poprowadzą gościnnie taką audycję. Ciekawa, jaka byłaby muzyka. Czy na przykład znalazłby się tam Lucio Battisti?

Lucio Battisti, Un'avventura, czyli przygoda. Przygoda, pozornie ten utwór mówi o takim krótkim wakacyjnym romansie, ale jak wiemy, jest zawsze o czymś jeszcze dodatkowo. A jeżeli chodzi o Battistiego, to już kiedyś Państwu wspominałam, że to jest taki artysta, który we Włoszech naprawdę mało kto łączy pokolenia. Każdy go zna, każdy go uwielbia. Naprawdę nie spotkałam przez te 10 lat jeżdżenia intensywnie po Włoszech osoby, która tego artysty nie szanuje za jakiś konkretny tekst, konkretną piosenkę, konkretny album i można powiedzieć, że on jest dla Włochów trochę jak Beatlesi dla świata. Bardzo lubię to porównanie, bo pokazuje, o co z tym artystą chodzi.

0: To tak delikatnie jeszcze w nawiązaniu do tego słońca za oknem i tego, że wrzesień, mamy nadzieję, będzie jeszcze taki bardziej letni niż jesienny, chociaż dzisiaj w naszych wiadomościach trochę jesieni już Państwo przywołują. No ale dobrze, jesień jesienią, a właściwie wrzesień wrześniem, a teraz, drodzy Państwo, czas na cykl, który, no, to będzie ten.
1: Z zakurzonej MP3-ki.

0: moment w naszej audycji, kiedy zerkamy, wracamy do naszych zakurzonych MP3-ek, odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów. Przywołujemy piosenki, które kiedyś były nam bliskie z jakiegoś powodu, a dzisiaj prawdopodobnie nie są, ale coś tam nam w duszy i w emocjach robią. Dzisiaj będzie, myślę, tak na spokojnie, ale no zobaczymy, kto z Państwa się uśmiechnie.
1: J-Lo!

2011 rok to był, drodzy Państwo, zatem zdecydowanie czasy MP3, odtwarzaczy MP3. U mnie to była końcówka liceum, czasy takiej różowej MP3, bardzo ładnej, mam ją od dzisiaj, i czasy osiemnastek, bo w mojej klasie obchodziło się te osiemnastki bardzo hucznie, prawie co tydzień był taki moment, także takie jest moje skojarzenia. On the Floor, Jennifer Lopez i Pitbull, a to propozycja od Andrzeja Rutkę, który podpowiedział w tamtym tygodniu albo dwa tygodnie temu, że jak zakurzona MP3, to musi być ten utwór. A jakie są Państwa propozycje? Proszę dać znać justyna.gocmałparadio357.pl poprzez mail, można też poprzez Instagram, Facebook. Facebook też może być i może być nasza oczywiście wiadomość tekstowa w naszej aplikacji Radia 357. Jeżeli ktoś z Państwa ma, widziałam, że Pan, już patrzę, jak Pan ma na imię, żeby tutaj nie Pan Mateusz już zgłosił jedną rzecz, myślę, że bardzo dobrą, także może za tydzień. Czekamy na resztę.

Dzień dobry po raz trzeci, bo to trzecia godzina tej audycji. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. To się nie zmienia, tak jak nie zmienia się to, że za sterami dzisiaj Michał Foltak. Tę audycję realizuje. Ja nazywam się Justyna Goc i jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 16. Proszę dać znać, co u Państwa. Czy coś się zmieniło? Czy Państwo w tej samej lokalizacji, w tym samym nastroju, humorze? Cóż tam dobrego?

Podobny i Piotr Zioła. Właściwie Piotr Zioła i podobny. A inny pan Piotr, bo pan Piotr Słuchacz z Bażanowic, jeżeli dobrze odmieniam tę miejscowość, napisał, że leży właśnie pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to na świecie najświętszy spokój. Tak, oto chyba to będzie. Z kolei pani Aneta napisała, no tak, bo to na moje pytanie, co dobrego u państwa, napisała, że dobre to jest Radio 357 i czekam na koniec pracy. Przez chwilę przestraszyłam się, że będzie i czekam na koniec audycji, ale nie, chodzi o pracę. To trzymamy kciuki, żeby praca skończyła się dzisiaj o czasie, na czas, w pani czasie ulubionym. I jeszcze pani Magdalena wiadomość o jesieni. Kilka przemyśleń. Jesień jest piękna, bo przynosi wszelkie możliwe dary lasu i ogrodu. Skrzy się kolorami kobierców liści, jest wtedy takie przyjemne, ciepłe światło. Ale także ma też swój wydźwięk melancholijno-nostalgiczny, ma swoją listopadową szarugę, dni burę i ponure. I przykry widok wystawionych na widok publiczny w swej nagości drzew, ostatecznie z tych wielobarwnych liści ogołoconych tuż przed nadejściem zimy. Pani Magdaleno, trochę czułam się, jakbym czytała poezję czyjąś. Tak to troszkę brzmiało.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
1: A jeszcze więcej w odpowiedzi na to, o co chodzi, gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, to znowu konkursy.radio357.pl i można znaleźć szczegóły tego oto konkursu. Pytanie brzmi, co jest Twoją tajną bronią, kiedy chcesz zrobić wrażenie? O co chodzi, to pozostawiam już Państwu i też temu, aby zerknąć, doczytać i odpowiedzieć i może wygrać. Dlaczego by nie? A jak już Państwo są na stronie konkursy.radio357.pl, to proszę się tam rozejrzeć dokładnie, bo być może jeszcze coś innego Państwo sobie wybiorą.

Anieli i Mów do mnie, to w radio, w Państwa radioodbiornikach. A co w Państwa domach? Pani Małgorzata napisała, że robi przecier pomidorowy, aby wspominać lato zimą. Jest to bardzo dobry, zresztą bardzo włoski sposób na to, aby przedłużyć sobie lato, szczególnie te w kuchni, na naszym talerzu. I pan Mariusz napisał, że właśnie przemieszczam się z pracy do domu. 60 kilometrów to jest aż, ale myślami już jestem w Stanach, bo 19 września zaczynam urlop. Ponad 2 tygodnie. Boston, Waszyngton, Filadelfia i na koniec tydzień w Nowym Jorku. Serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy panie Mariuszu, pozdrawiamy i niech ten 19 września nadejdzie w takim razie jak najszybciej, bo to tak z urlopami jest, prawda, że się wyczekuje, dni przed się dłużą. Zatem, aby się nie dłużyło.

29 minut po godzinie 15, zatem to już ostatnie pół godziny, drodzy Państwo, do 16. Napisała pani Karolina, pozdrawiając nas z Łodzi, a jak Łódź, to pomyślałam sobie, że może ktoś z Państwa w Łodzi czy też w okolicach nie ma planów na najbliższe dni, to przypomnimy, że odbywa się festiwal Great September od 10 do 12 września, zatem już niebawem, to takie wielkie święto muzyki. I oprócz polskich mniej czy bardziej znanych artystów można też usłyszeć zagraniczne gwiazdy, na przykład będą te oto panie.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Dołączamy się do tych... Chciałam powiedzieć do pozdrowień także. Dołączamy się do tego polecenia tej audycji niezwykle ważnej w naszej ramówce. W niedzielę o 16:00 rozmowy o reportażu, ale jak się Państwo domyślają, bądź Państwo mieli okazję słyszeć już tę audycję najnowszą w niedzielę, bo audycja miała premierę w niedzielę. Kiedy to było? 3 dni temu? Raptownie tak, 3 dni temu, raptem. To wiedzą Państwo, że to nie jest tylko rozmowa o reportażu, tylko generalnie o życiu, o drugim człowieku, zatem polecamy jak najbardziej.

Za 20 minut, godzina 16. Tak, wszystko się zgadza. Na moją skrzynkę właśnie przed chwilą otrzymałam maila od pana Artura, który napisał: dziś rano wybrałem się po pieczywo i w drodze powrotnej zauważyłem informację o włoskiej imprezie w mojej pięknej miejscowości. Pomyślałem, że muszę ci to wysłać. I załączony plakat, przepiękny, uwaga, uwaga, Orkiestra Marini, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój, włoska noc. Także jeżeli ktoś z państwa tam gdzieś w okolicach się znajduje, będzie wola, That's Amore, My Way i tak dalej, i tak dalej. No, zrobimy taką reklamę. Cóż, jak włoskie, to może warto. No właśnie, jak włoskie, to może warto. Sprawdźmy. Ta, na,

czyli cykl muzyczny, kącik muzyczny. W trzeciej godzinie audycji Mam Grać, w którym gramy utwory bardzo znane, rozpoznawalne, wręcz kultowe, ale niekoniecznie w tej wersji oryginalnej, a właśnie w wersji włoskiej. No, drodzy Państwo, tego jeszcze nie było. Posłuchajmy.

Vasco Rossi, Adoni Costo, czyli Za wszelką cenę. Tytuł różni się odrobinę od tego oryginalnego, a gdyby Państwo nie rozpoznali, choć wiem, że nie ma takich wśród nas, no to gramy teraz tę oryginalną wersję.

0: Radiohead w Radiu 357, a w naszym studiu jest już Michał Olszański, który jest takim nowym elementem, można by było rzec, audycji Mam Grać, pod koniec audycji Mam Grać, ponieważ w środy po 16
1: tak. Witam Państwa, środy będą nasze, czy są nasze? Twoje już od dawna, ja teraz rzeczywiście w środy będę z naszymi słuchaczami wspólnie spędzał 2 godziny, bo to jest audycja, jak wiesz, interaktywna i dużo naszych słuchaczy lubi zabrać głos w różny sposób. Myślałem, że będzie to taka bardziej pogodna dzisiaj audycja z racji tego dobrej aury.
0: Piękna jest
1: i tak
0: pogoda.
1: Dalej. Ale słuchaj, dzieją się rzeczy dramatyczne. Kolejny poważny wypadek na torach. Ciężarówka wjeżdża. To jest przejazd w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy. Przejazd był z sygnalizacją świetną. Co się dzieje, że ci kierowcy ciężarówek nie wiedzą, wjeżdżają, nie zjeżdżają? A ten wypadek jest bardzo poważny w skutkach, dlatego że jest wiele osób rannych. Kilka osób jest ciężko rannych, a jedna osoba nie żyje. Mamy zatem ofiarę śmiertelną. Lokomotywa się przewróciła. To był pociąg Intercity na trasie Lublin-Szczecin. I to się wydarzyło gdzieś w okolicach właśnie Przysuchy, na Mazowszu. Ruch na trasie Radom-Poznań jest w tej chwili wstrzymany. Będą informacje, kiedy zostanie przywrócony. Na ten temat będę rozmawiał z panią Barbarą Król ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Spróbujemy się zastanowić, o co chodzi z tymi przejazdami. Dlaczego to jest taka zła pasa, bo przecież wie, że to nie pierwszy taki wypadek.
0: Tak, tak, rozmawialiśmy tak tutaj przed wejściem na antenę, że...
1: Będzie też czas na rozmowę na temat paliwa i benzyny
0: ponownie.
1: I jej kosztów, bo minister Motyka powiedział, że spokojnie, na pewno nie będzie więcej jak 10 zł. Nie wiem, czy to nas uspokaja.
0: Wspaniale, jesteśmy
1: dokładnie
0: spokojni.
1: A w drugiej godzinie pojawi się nasza koleżanka Agnieszka Szwajgier, która, jak wiesz, była autorką znakomitego reportażu o piramidzie finansowej i oszustce Polce, która nabrała tysiące osób. I rusza proces właśnie tej najbardziej poszukiwanej Polki w pewnym momencie przez Interpol. Przypomnę, ona się nazywa Joanna Segelström, ma takie szwedzkie nazwisko. I ciekawe, bo rzeczywiście będziemy się przyglądali, jak to wszystko wygląda. Temat jest w jakimś sensie prowadzony właśnie przez Agnieszkę. W związku z tym będziemy tutaj trzymali rękę na pulsie. Pewnie będą jeszcze inne tematy, bo to są 2 godziny, ale mówię o takich 3 głównych.
0: Ale myślę, że jak jesteśmy przy Agnieszce Szwajgier, to nie sposób nie wspomnieć, że te podcasty, te reportaże śledcze są do posłuchania w naszym programie, właściwie w naszych podcastach Radia 357. Wszystkie odcinki, nagradzany reportaż, także też zapraszamy, odsyłamy tam, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie poszerzyć te informacje, ale wiem, że Aga szykuje coś jesienią tak pogłębionego, także będziemy oczekiwać. No dobrze, to Michale, o 16, już za chwilę 16, zatem przekazujemy Ci stery.
1: Bardzo dziękuję, Justyna, i Tobie życzę miłego popołudnia mimo
0: bardzo
1: wszystko.
0: Bardzo Ci dziękuję. Już myślałam, że po włosku powiesz coś miłego popołudnia.
1: Ale ostatnio klimat włoski miałem okazję obserwować, bo zacząłem drugi sezon serialu Gentlemani Guy Ritchie. No i tam włoska mafia, wiesz, macki prowadzą do Włoch. Klimacik jest, naprawdę.
0: Tak, polecasz?
1: Polecam, bo a poziomy, słuchaj, arystokracji w tym serialu.
0: Gdyby Państwo widzieli Michała Olszańskiego, od razu jak mówi o Włoszech, to zaczyna gestykulować całym sobą.
1: Tak.
0: No dobrze, to sprawdzę. Sprawdzę serial. Państwa także namawiamy do tego. Ja tymczasem bardzo, bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Dziękuję Michałowi Foltakowi, który tę audycję zrealizował. Dziękuję Państwu przede wszystkim za wszystkie wiadomości. Informacje słyszymy się w niedzielę o godzinie 15 w audycji La Pausa Italiana, a w tej za tydzień. Dziękujemy i proszę pozostać z Radiem 357.

0: Przepraszam bardzo pana, pomidorowa czy rosół?
1: Pomidorówka, ale nie z przecieru.
0: Aha, dobra, to lećmy dalej. Tatry czy Karkonosze?
1: No to pytanie jest zbędne, wiadomo.
0: Mhm. A o muzyce wszystko w singlach z Żoliborza?
1: Ale w podcaście?
0: A nie!
1: W książce, do znalezienia w księgarniach w całej Polsce.
0: No, polecamy, single z Żoliborza.
1: Polecamy i zapraszamy. Marek Niedźwiecki
0: i Piotr Stelmach.
2: Witam Państwa, dzień pod znakiem dziewiątek. 9.09.2026 to jest środa. Minęła godzina 16. Zaczynamy popołudniówkę, a zrobi to najlepiej Ola Żaczek, przedstawiając Państwu serwis.
3: Serwis zaczynamy od skutków zderzenia pociągu z ciężarówką. Niedaleko Przysuchy na Mazowszu zmarła pasażerka pociągu, ciężko ranna w wypadku. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie poszkodowanych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do zderzenia doszło przed południem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę. W sumie rannych zostało 7 osób, które trafiły do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji.
4: Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
3: Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany i tak będzie co najmniej do godzin nocnych. Kolej zorganizowała komunikację zastępczą, wprowadzono też wzajemne honorowanie biletów. Do tematu wypadku będziemy jeszcze wracać zarówno w serwisach, jak i w popołudniówce przed 17. A w serwisie coraz droższa ropa, to już blisko 100 dolarów za baryłkę. W przypadku ropy Brent została złamana ta psychologiczna bariera 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wieczorem armia USA poinformowała o zniszczeniu 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej w odwecie za irańskie ataki na okręt marynarki wojennej. Ta wymiana ciosów jest prosta. Iran znów próbował atakować nasze tankowce, tłumaczył szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Za każdym razem, gdy Iran będzie atakował lub próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w odpowiedzi irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku na siły amerykańskie w bazie w Jordanii i zapowiedział kolejne ataki odwetowe. To wszystko złe wieści dla naszych portfeli. Ta eskalacja szybko przełoży się również na ceny na polskich stacjach paliw. Zostajemy przy pieniądzach. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Nowojorskie władze ujawniają prawdę o skażeniu powietrza po zamachach terrorystycznych z 11 września. Burmistrz Zoran Mamdani mówi wprost, że mieszkańcy miasta byli przez 25 lat okłamywani.
5: Ujawniono 170 tysięcy dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół Ground Zero, okolicy zawalenia się wież World Trade Center. Są dowodem na to, że przez 25 lat ukrywano zagrożenia związane z wdychaniem tam powietrza. Poprzednie administracje miasta wiedziały o sytuacji, ale obawiały się pozwów o narażenie na utratę zdrowia. Zawalenie się wież uwolniło do atmosfery potężne ilości substancji szkodliwych, w tym niemal 2000 ton azbestu oraz setek tysięcy ton żrącego pyłu cementowego. Po zamachach zapewniano wielokrotnie, że powietrze jest bezpieczne, choć wielu mieszkańców Dolnego Manhattanu zaczęło chorować na astmę i nowotwory. Do tej pory z powodu chorób związanych z 11 września zmarło ponad 10 tysięcy osób, 3 razy więcej niż w dniu ataku terrorystycznego. San Francisco, Magda Gacyk.
3: Dokumenty ujawniono tuż przed 25. rocznicą ataku na World Trade Center. Zginęło wtedy około 3 tysięcy osób. A my wracamy do kraju z ostrzeżeniami pogodowymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Do 18 aktualne pozostają też ostrzeżenia przed upałami dla 8 województw na południu, wschodzie i w centrum Polski. Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami wydane dla południowych krańców dolnośląskiego i opolskiego obowiązują od 17 dziś do 5 nad ranem jutro. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny od Michała Olszańskiego za kilka minut, a kolejny serwis ode mnie o 17.
2: Jest już w studiu Mateusz Fusiarz. Witam cię bardzo serdecznie. Wiele się dzieje, ale chyba tenis i US Open to wydarzenie numer jeden.
6: No tak, to byłoby dla nas znacznie większe tenisowe święto, gdybym właśnie teraz zapowiadał mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, a nie pojedynek Rybakiny z Qin Wenzheng. I wprawdzie w sporcie nie chodzi o to, żeby rozpamiętywać, ale wciąż nie mogę pogodzić się trochę z tym, że wymknął się tam ten pierwszy set. Było przecież 5-0. To tylko jeden mecz. W każdym kolejnym będę wciąż chciała grać swój tenis. Co macie na myśli? Że ta porażka to coś szalonego, niezwykłego? Możesz przegrać seta przy każdym wyniku. Tyle. Mówiła po meczu z Zheng Iga Świątek, której już przy okazji szlema w Nowym Jorku więcej nie posłuchamy. Na pewno przynajmniej raz będziemy mogli wysłuchać Chinki, która pojawi się na konferencji niezależnie od tego, czy przegra z Kazaszką Rybakiną, czy wygra. Początek meczu o 17.30, a następnie jeszcze w ludzkiej porze, w środę, obserwować będziemy pojedynki Miry Andrzejewej z Kokogof oraz Karena Khachanova z Aleksandrem Bloksem. Po północy natomiast na korcie zameldują się Sasza Zwieriew oraz Botik van de Zandschulp. Teraz piłka ręczna, bo zmiany w szeregach mistrza. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem, a który z klubu nie odchodzi, będzie w zarządzie razem z menedżerem sportowym Jakubem Malkę. Bieleckiego myślę nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale przypomnę, że to były wybitny reprezentant Polski, który przez lata reprezentował barwy kieleckiego klubu, najpierw w latach 99-2004, a potem po udanej przygodzie w Bundeslidze znów grał w Kielcach od 2012 do 2018 roku. Z zespołem 7 razy zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W 2016 roku był w składzie, który triumfował w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie zajął też w niej trzecie miejsce. No a teraz sukcesy, mamy nadzieję, odnosił będzie na innym stanowisku.
2: A powiedz mi, bo przeoczyłem, jak poszło w drugiej rundzie naszym dziewczynom Maja i Magda, grały w debla?
6: Odpadły w drugiej rundzie.
2: Ojej.
6: Tak.
2: Ola zapowiadała kilka słów na temat pogody i ta prognoza do końca dnia nie jest zła, bo zachmurzenie jest w tej chwili małe. Praktycznie na większości kraju można mówić o tym, że chmur niewiele, chociaż pojawiają się od głównie południowego zachodu i ten front będzie powoli się przemieszczał, niosąc takie delikatne, przelotne opady deszczu, ale uwaga, synoptycy mówią, że także trafić się mogą burze. Jeśli chodzi o temperatury, proszę spojrzeć, na Pomorzu 19 stopni, 28 stopni w centrum, 32 południowy wschód, a zatem województwo podkarpackie. Na szczęście wiatr jest słaby, tylko gdzieś tam wysoko w górach będzie porywisty.
7: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
2: Zapraszam bardzo serdecznie. Wraz ze mną Bartek Wasilewski, który czuwa nad wszystkim i jest w kontakcie z państwem. 510-357-357. Za sterami Michał Foltak, a ja serdecznie zapraszam. Zaczniemy muzycznie od Boba Dylana. Jakoś tak miałem pomysł, żeby dzisiaj przypomnieć sobie ten jego cudowny utwór o tym, że to my, ludzie, nadaliśmy imiona zwierzętom.

0: Tak, to my nadajemy imiona zwierzętom. Ostatnio od ładnych kilku tygodni mam dwie sunie, które adoptowaliśmy. Jedna jest Baśka, druga jest Tośka. A w studiu Michał Trantał, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Od jakiegoś czasu ta afera Zonda Krypto, no nie możemy przestać o niej mówić i myśleć, prawda?
1: Spokojnie, ja mam wiele rzeczy, o których myślę, nie codziennie myślę o Zondzie Krypto, a w popołudniówce już dwa dni się nie zajmowaliśmy aferą Zondy Krypto, więc a najwyższy
0: widzisz,
1: czas znów się nią
0: no to
1: zająć.
0: Skoro się pojawiłem, to tym się zajmiemy.
2: To jest raport 357.
1: A zajmiemy się tym dlatego, że Włodzimierz Czarzasty nie zamierza blokować kolejnego prezydenckiego projektu ustawy kryptowalutowej.
3: Zastosuję normalną procedurę, chociaż muszę przyznać, że wszelki ruch pana prezydenta w sprawie Zonda Krypto powinien być bardzo, bardzo, bardzo dokładnie monitorowany.
1: Ze względu na powiązania ze środowiskiem zamieszanym w aferę, przekonywał w Polsat News marszałek Sejmu Karol Nawrocki. Złożył drugi projekt regulujący obrót kryptowalutami. Prezydent jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
4: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Bo do tej pory trzy ustawy Nawrocki zawetował. Nowy projekt nie jest rewolucyjny, przekonuje dziennikarz ekonomiczny i autor książek Paweł Blajer. Opiera się na unijnych rozwiązaniach, które musimy wprowadzić i mamy ogromne opóźnienie.
5: Tak naprawdę jest to obracanie się wokół tych samych zagadnień. W tej nowej propozycji prezydenta jest trochę więcej elementów, które mają zwiększyć ochronę samych inwestorów. Chodzi o to, żeby otrzymywali oni informacje o ryzyku, które związane jest z kryptowalutami już w momencie wpłaty, a wtedy, kiedy jakaś platforma na przykład by blokowała środki, okazywałoby się, że jest wprowadzona jakaś administracyjna decyzja, która sprawia, że pieniądze są niedostępne dla inwestora już po tym, jak wpłaty dokonał, no to w tym wypadku ma ta kontrola, która zabezpiecza bardziej interesy konsumenta, inwestora, być bardziej skuteczna.
1: Ale premiera Donalda Tuska prezydencki projekt ustawy raczej średnio interesuje.
6: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.

0: że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów kryptowalutowych. Paweł Blajer.
2: Od 1 lipca mamy de facto ten rynek nieuregulowany zupełnie. I teraz dyskutowanie o tym, jak ma wyglądać ten projekt, jest samo w sobie przedłużeniem tej historii, która, trzymając się tej ochrony inwestorów, jest za bardzo dla nich niesprzyjająca, no bo przede wszystkim musi być uregulowany sam rynek. Musi być uregulowane to, jak takie podmioty, które by chciały oferować kryptowaluty czy inne aktywa cyfrowe, one mają działać. No i dopiero jak to mamy rzeczywiście ustalone, no to możemy myśleć o jakiejś większej ochronie konsumentów czy inwestorów.
1: Wirtualna Polska donosi, że Artur Chodziński, były agent CBA, wystawił szefowi Zonda kryptofaktury na ponad 500 000 złotych. W zamian Chodziński ujawnił mu m.in. wrażliwe dane niewygodnego dla Zondy dziennikarza i zapewniał, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Onet donosi, że Przemysław Kral szukał dojścia do Karola Nawrockiego. Miał liczyć na zaaranżowanie osobistego spotkania przy okazji wydarzenia w Waszyngtonie we wrześniu 2025 roku.
3: Gdyby afera Zonda Krypto miała dotyczyć tylko kryptoaktywów, miliardów złotych, internetowych biznesów, szemranych interesów, bez politycznego zaczepienia, to pewnie budziłaby o wiele mniejsze zainteresowanie opinii publicznej.
1: Piotr Drabik, dziennikarz Faktu.
3: Biorąc pod uwagę, jakie nazwiska i jakie postacie z całego spektrum politycznego są z tą sprawą łączone, no sprawia, że tak naprawdę częściej rozmawiamy o tym, jakie polityczne konsekwencje będzie miała sprawa z Zondy Krypto, niż, no właśnie, co stanie się z miliardami złotych, które wyparowały z tej giełdy.
1: Bo w dyskusji zapominamy, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków straciło w tej aferze swoje pieniądze, a jej geneza to niewyjaśnione, prawdopodobne zabójstwo Sylwestra Suszka, szefa poprzedniczki Zondy.
3: Zwróćmy uwagę na to, że trwa postępowanie. Śledczy są bardzo ostrożni w tym temacie. A gdzie będzie czas na akt oskarżenia, wyrok pierwszej instancji, potem apelację, być może kasację do Sądu Najwyższego? Raczej wydaje się, że do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku nie będziemy obserwować rozstrzygnięcia tej sprawy.
1: Na koniec jeszcze jeden odprysk afery. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim ma pokierować jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy, mówi wiceprezes Adam Konopka.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym inny wiceprezes Adam Korol.
5: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: To było pierwsze zebranie władz PKL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
6: Bardzo ci dziękuję. No sporo tego cały czas i pewnie to jeszcze nie koniec. Jak znam ten serial, to będzie trwało.
1: No, myślę, że kilka odcinków jeszcze przed nami. Zobaczymy, czy to będą brawurowe sezony, czy jednak taka jedynka na Filmwebie. Czas pokaże.
6: Ten odcinek raportu znajdą Państwo już w podcastach w naszej zakładce Raport 357.

0: Ale mają chłopaki moc. Dropkick Murphys. Proszę Państwa, co dziś w programie? Może wcześniej, drodzy słuchacze, przypomnę, że popołudniówka w Radiu 357 to także program z udziałem Państwa. A zatem tekstówki, które wpadają na mój adres mailowy, głosówki, które natychmiast będą mogły być na antenie dzięki Bartkowi, a także telefon 510-357-357. Mogą Państwo komentować te tematy, które pojawią się dziś w programie. A co to będzie? No niestety, kolejny wypadek na przejeździe kolejowym, tym razem bardzo tragiczny. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu są ranni. Jest jedna osoba, która straciła w tym wypadku życie. Co to się dzieje z tymi kierowcami ciężarówek, którzy wjeżdżają pod pędzące pociągi? Naszym gościem będzie Barbara Król, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ale powiemy także o tym, że Polska i Stany Zjednoczone podpisały dziś w Warszawie kolejną umowę dotyczącą finansowania zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: Podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu.
2: Ten sprzęt jest przede wszystkim najnowocześniejszy na świecie. To znaczy rzeczywiście to jest top, top, top.
3: Dzisiaj bez tych kredytów nie byłoby modernizacji naszej armii.
0: Ten temat jeszcze w tej godzinie popołudniówki, a teraz zapraszam do wysłuchania piosenki dnia. Zespół Hedone i Nie mogę ci nic powiedzieć.

0: Hedone w piosence dnia. Tekstówka z Holandii od zaprzyjaźnionych z naszym radiem Wiktora i Krzyśka, zawodowych kierowców, którzy są w tej chwili w Holandii. W tej chwili muszą trochę odpocząć, a do Polski ruszą o 12:30, 1200 kilometrów. Bardzo dziękuję Wiktorowi i Krzyśkowi, ale przy okazji piszą tak. Trzymamy kciuki za to, aby ceny paliw szybko spadały, a jednak kasują nasze portfele teraz strasznie. Odczuwa się przy tankowaniu małych aut, a jak na moje rodzinne 80 litrów, to naprawdę boli. A nie tak dawno starałem się zejść poniżej 6 zł, jeśli chodzi o diesla. 6 zł, mam nadzieję, że chodzi o to, żeby gdziekolwiek znaleźć, ale to nie wiem, gdzie znaleźliście. W takiej sytuacji, co mogą powiedzieć firmy transportowe? Myślę, że te mniejsze będą miały ogromne wyzwania. I to jest temat, który poruszę z naszym ekspertem na antenie radia, Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Witam pana, panie Macieju, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: To, że paliwo jest takie drogie, wiemy, prawda? Bo to jest wypadkowa tego, co się dzieje globalnie. Zatoka Ormus, wszystkie te historie związane z ceną baryłki. Dzisiaj już prawie 100 dolarów. Czy ten koniec programu CPN był konieczny w Polsce?
1: No, pytanie, czy ten program w ogóle był... No, był konieczny, no bo tak szczerze mówiąc, on bardzo dużo kosztuje, to jest kilka miliardów złotych.
0: No tak, miał ulżyć w powrocie z wakacji, prawda? Pan premier mówił wyraźnie, że to jest taki gest wobec Polaków, którzy będą wracali z wakacji, kończył się sierpień. No i trzeba było z tego zejść, ale teraz
1: no
0: to
1: tak,
0: strasznie boli.
1: Drugiej części,
0: ta tak, druga część, tak. Ten tak zwany druga transza, tak bym powiedział.
1: No tak, no oczywiście jest decyzja polityczna, to znaczy albo przeznaczamy kilkaset milionów złotych, miliard, może półtora, może dwa miliardy na to, żeby kierowcy płacili mniej za paliwo, czyli płacili mniejsze podatki za paliwo, albo no i jednocześnie no niestety oznaczałoby to pewnie jakiegoś rodzaju inne oszczędności w budżecie, no albo się godzimy na to, że jednak płacimy rynkowe ceny paliwa. Ja powiem szczerze, jestem raczej zwolennikiem tego, żeby dopłacać punktowo. To znaczy oczywiście są ludzie, którzy są wykluczeni komunikacyjnie, którzy muszą kupić paliwo, bo po prostu muszą dojechać do pracy z miejsca, no skąd się nie da inaczej dojechać. Są przedsiębiorcy, którzy muszą tankować paliwo, żeby prowadzić swoją działalność i tutaj bym skoncentrował pomoc. Takie zrzucanie pieniędzy z helikoptera, czyli obniżanie ceny paliwa wszystkim, mnie się od początku nie podobało, więc z mojego punktu widzenia raczej pytanie brzmi, czy ten program w ogóle w takim układzie powinien
0: funkcjonować, czyli według
1: nie,
0: pana
1: powinien
0: tak, czyli według pana punktowo w określone grupy, które rzeczywiście będą bardzo cierpieć z powodu tej wysokiej ceny benzyny, a nie en bloc wszystkim. Minister energii Miłosz Motyka taki tekst rzucił, że spokojnie ceny nie przekroczą 10 zł za litr. No ale to brzmi dość strasznie, przyzna pan. Dycha za litr?
1: Dycha za litr brzmi strasznie, aczkolwiek niedawno sobie policzyłem, że gdyby ten litr paliwa benzyny 95 miał kosztować tyle, ile kosztował w 2022, kiedy mieliśmy ten poprzedni kryzys energetyczny wywołany wybuchem wojny, najazdem Rosji na Ukrainę, no to ten litr musiałby kosztować między 10,50 a 11. Więc ta cena 10,50 ponad 10 zł oznaczałoby, że wracamy do takich no, cen paliwa najwyższych od lat. Dzisiaj, mimo że 8 zł za litr brzmi źle, to mimo wszystko to jest sporo taniej niż w 2022 po uwzględnieniu inflacji, spadku wartości pieniądza, wzrostu naszych wynagrodzeń. Gdyby paliwo miało kosztować, gdyby benzyna 95 miała kosztować 10 zł, to musielibyśmy mieć ceny ropy naftowej w okolicach no, między 150 a 180 dolarów za baryłkę. To jest rzeczywiście dość mało prawdopodobne. To znaczy, to musiałoby się rzeczywiście coś bardzo, bardzo mocno zablokować w świecie, żeby cena baryłki...
0: Żeby aż tak podskoczyła.
1: Aż tak podskoczyła, tak.
0: Tutaj, panie Macieju, jest ten paradoks, że te ceny benzyny nie tylko bolą kierowców, którzy podjeżdżają na stację i widzą, ile ubywa im z portfela. Wzrost cen benzyny niejako powoduje wzrost cen, które dotyczą także tych, którzy nie jeżdżą samochodem i nie podjeżdżają na stację, a idą na bazar czy do sklepu.
1: Tak, to się już zaczyna przekładać na cenę, aczkolwiek jeszcze w stopniu umiarkowanym, bo te przełożenie wysokich cen paliwa na ceny wszystkiego, kiedyś widziałem takie wyliczenia ekonomistów, z których wynikało, że to zajmuje między 4 a 6 miesięcy. No i w zasadzie my już dochodzimy do tych 4-6 miesięcy, więc powoli zaczynamy widzieć w sklepach, jak państwo widzicie, że różne rzeczy są trochę droższe niż były. Widzimy też wskaźnik inflacji, który no, trochę przyspieszył. Te 3,5% to nadal nie jest wysoka inflacja, ale to jest mimo wszystko sporo już. To się powoli zaczyna przekładać, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, paliwo mimo wszystko nie jest tym najważniejszym składnikiem kosztów w większości towarów, no bo jak mówimy, czy tam usług, bo jeśli mówimy o usługach przewozowych, to wiadomo, że jest kluczowy, ale jak mówimy o cenach wszystkiego, a en bloc to jest raczej między kilka a kilkanaście procent, no niż jakaś taka bardzo duży odsetek, więc ten wzrost cen będzie, już go widzimy, ale to nie będzie tak, że rzeczy będą drożały na przykład dwukrotnie ze względu na to, że jest droga ropa naftowa czy trochę paliwo.
0: No dobrze, to w takim razie troszkę nas pan uspokoił, a może jeszcze spróbujmy spojrzeć na takiego zwykłego konsumenta. Jakie sposoby są na to, żeby troszkę zejść z kosztami tankowania, czy wybierać określone stacje, czy inaczej jeździć z tak zwaną lżejszą nogą?
1: No wszystkie te sposoby, tak, oczywiście, bo różnice, jeśli chodzi o ceny na stacjach, są duże i coraz większe, bym powiedział, bo im wyższe ceny, tym bardziej większy rozstrzał między tymi tańszymi, a tymi droższymi stacjami. Ja ostatnio robiłem dużo kilometrów służbowo i powiem szczerze, zdarzyło mi się zjechać 3 kilometry z drogi krajowej czy z autostrady do takiej mniejszej stacji i to dało kilkadziesiąt złotych oszczędności na tankowaniu.
0: No tak, ale tak zawsze było, panie Maćku, dlatego że na te stacje na tych drogach szybkiego ruchu, na S-kach, a zwłaszcza na A, no to są zawsze było po kilkanaście groszy wyżej.
1: Tak, to było zawsze kilkanaście, potem kilkadziesiąt, a teraz to już jest czasem ponad złotówkę.
0: Aż tak, tak? To taka różnica była, jak pan zjechał, złotówkę taniej?
1: No tak, to było prawie złotówkę taniej, bo te małe stacje rzeczywiście no, walczą o klientów, natomiast te przy dużych drogach po prostu tych klientów mają i nie muszą tak bardzo o nich walczyć, więc różnice są olbrzymie. No i rzeczywiście to pan bardzo słusznie wspomniał o ekonomicznej jeździe. Ekonomiczna jazda pozwala zaoszczędzić między 1 a 2 litrami paliwa na 100 km, czyli na każdy 100 km możemy zaoszczędzić 15 zł. Na dłuższej trasie możemy zaoszczędzić 50 zł. To jest więcej niż to, co można było zaoszczędzić w tym rządowym programie CPN.
0: To prawda, a większość aut ma już w tej chwili w systemie takie informacje, prawda? Ile palimy na 100 w danym momencie? Można to wszystko analizować, także tutaj zdecydowanie cieszę się, że pan też to popiera, że trzeba w tej chwili jeździć bardziej ekonomicznie. No i cieszą się właściciele elektryków, bo to w tej chwili robi się rzeczywiście duża różnica. Przyzna pan, jeśli jeszcze ktoś ma możliwość ładowania swojego elektryka po złoty 20 w domu, no to już różnica się robi naprawdę istotna.
1: No to za bak płaci, nie przepraszam, to wtedy za 100 kilometrów płaci 20 zł, a nie 50 czy 60 zł, więc rzeczywiście różnica jest duża, aczkolwiek to też sobie niedawno policzyłem. I takie wyliczenie nawet zamieściłem subiektywnie w finansach, że to wciąż nie jest tak, że auto elektryczne zwraca się bardzo szybko dzięki tym wysokim cenom benzyny. Gdyby benzyna była, no nie wiem, chyba odpukać w niemalowane po 12-13 zł.
0: Odpukać?
1: To wtedy elektryk, zakup elektryka, nawet bez żadnych rządowych dotacji, by się zwracał w 3-4 lata. A teraz to cały czas jest, myślę, 6-8 lat, biorąc pod uwagę, że te elektryki też szybciej tracą na wartości niż tradycyjne auta.
0: Trochę tak, więc ale też spadły mocno ceny.
1: Ale nie tak bardzo, no, nie tak kluczowy sposób, że nagle się okazuje, że opłaca się kupić elektryka, a nie opłaca się kupić auta na benzynę. Natomiast najbardziej się opłacają pewnie auta hybrydowe w tej chwili, bo one nie są dużo droższe od tradycyjnych, czyli takich, nie wiem, na diesla na przykład, a jednak palą 5-6 litrów tak na 100 kilometrów, a nie 8-9.
0: A po mieście z kolei doładowuje się to ładnie od hamulców i można te kilkadziesiąt kilometrów sobie przejechać. Bardzo panu dziękuję, panie Maćku. To był Maciej Samcik, dzięki, subiektywnie o finansach.pl. Rozmawialiśmy o tym, jak bolą nas w tej chwili te wysokie ceny benzyny i diesla. Jeżeli państwo chcą tutaj się dołączyć do tej rozmowy, powiedzieć, jak sobie radzicie, bardzo serdecznie zapraszam. 510-357-357 bądź przez naszą aplikację Głosówki. Maja Klepa.

0: Nieco ponad 20 minut pozostaje do godziny 17 w popołudniówce. Smutny temat teraz, drodzy Państwo. Kolejny i tym razem bardzo poważny wypadek na torach. Jedna osoba nie żyje w wyniku tego wypadku na Mazowszu. To na Mazowszu przejazd kolejowy w Sokolnikach koło Przysuchy. Pociąg rozpędzony uderzył w ciężarówkę. 20 pasażerów jest rannych, kilka osób naprawdę ciężko. I teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje. Pani Barbara Król, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry pani, witam w Radiu 357.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: To jest jakaś fatalna seria tych wypadków z udziałem aut wjeżdżających na tory. Ostatnio coraz więcej. Ten jest tragiczny w skutkach.
1: Tak, ale chciałabym zwrócić uwagę, że tutaj ze wstępnych doniesień już słyszeliśmy, że to jednak nie pociąg w ciężarówkę, a ciężarówka w pociąg, co chyba o tyle jest zastanawiające, że w poprzednim wypadku możemy mówić o tym, że rzeczywiście kierowca wjechał na przejazd i no, z tego też co wiemy, to był to kierowca obcokrajowiec, który no, był skonfundowany, nie wiedział co ma zrobić. I
0: to ta scena, kiedy pociąg uderza w tył ciężarówki, tak, w taki kontener. Tak, tak, widzieliśmy tak, to.
1: I tam na szczęście kierowca już był jakby poza tym obszarem tego uderzenia, więc przeżył z lekkimi obrażeniami, ale było oczywiście trzeba zwrócić też uwagę na ogromne koszty infrastruktury takiego wypadku. Tam są podobno prawie 200 tysięcy złotych wstępnie szacunki na zniszczenie infrastruktury.
0: Żeby to wszystko naprawić. Podobno, a tutaj ciężarówka, rozumiem, tutaj facet tak, nie wyhamowuje. I wjeżdża.
1: Tak, wjeżdża w pociąg, więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że jest tak no, wyjątkowo ładna pogoda, co też wpływa na obniżenie koncentracji kierowcy na pewno. No nie wiemy, może on nawet zasnął, tak? Tutaj wiemy, że prokuratura oczywiście prowadzi tą sprawę i będzie tak. Dochodzenie.
0: On ale żyje, jak można... on żyje, bo zmarła ta jedna osoba, która zmarła, to jest pasażerka.
1: Zabrany, podobno, tak, pod helikopterem do szpitala. No i tutaj rozmówimy o tym, że rzeczywiście no, musi być jakaś wyjątkowa sytuacja, że jest migające światło, a kierowca wjeżdża w pociąg, tak?
0: No to on już są pierwsze doniesienia, pani Barbaro, że twierdzi, że słońce miał prosto w twarz i że po prostu był oślepiony.
1: No, wie pan co, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest zawodowym kierowcą i nie widzi pociągu, no to jest poważna sytuacja i tutaj rzeczywiście musielibyśmy może zwrócić uwagę na to, jakie są te badania kierowców, jakie są też psychologia transportu, tak? Czyli jaki to jest wiek kierowcy, jego koncentracja, jego czas reakcji, no bo tutaj mamy do tego narzędzia, żeby takie kwestie rewidować.
0: Dokładnie. I teraz zastanówmy się, co zrobić, żeby taka sytuacja nie miała miejsca. Czy w ogóle jesteśmy w stanie, czy to jednak ciągle błąd ludzki będzie decydował?
1: No, mamy teraz już oczywiście systemy, które są systemami wspomagającymi kierowcy, czyli w nowszych pojazdach to rzeczywiście te systemy ADAS już są takie, że mogą nawet zatrzymać pojazd, jeżeli coś się przed nim znajduje. No ale to tylko te najnowsze pojazdy. I tak jak zwracałam uwagę, myślę, że jednak sprawdzanie kondycji kierowcy pod względem fizycznym i psychicznym, czyli psychotesty, i wpływ no, tej deterioracji funkcji poznawczych często czy z wiekiem, czy ze względu na różne stany, na przykład chorobowe. Więc sprawdzanie tego, jaka jest kondycja kierowcy, który no, taki zawód wykonuje, tak. Bo to jednak muszą być inne predyspozycje niż po prostu do zwykłego prowadzenia pojazdów osobowych.
0: Przede mną taki tytuł z jednej z agencji dzisiaj. Maszyniści reagują na wypadek na Mazowszu, zapowiadają stanowcze kroki. Ciekawe, w jaki sposób maszyniści chcą w tej chwili wyrazić swoją opinię na o bezpieczeństwie, bo zastanawiam się, co oni mogą.
1: No to tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o wypadku, który chyba był wczoraj, kiedy to maszynista pociągu był w stanie nietrzeźwości i tam był problem z panią wysiadającą z wózkiem. Podobno już ten maszynista został zwolniony, także tutaj, no nie wiem, maszyniści też często no, są po prostu ludźmi i na przykład właśnie dopuszczają się takiego no, karygodnego czynu jak prowadzenie. On podobno twierdził, że miał nadzieję, że wytrzeźwie do czasu swojej pracy, no ale jednak w stanie powyżej 1 promila prowadził pociąg wczoraj i tam też mogło dojść do tragedii. Na szczęście zakończyło się na jakichś tam mini obrażeniach, bo tą panią te drzwi przycięły, ale nic się gorszego nie stało. Wózek się przewrócił, ale dziecku też się nic nie stało. Także no nie wiem, co maszyniści mogą zapowiadać. No może chcieliby, żeby rzeczywiście te przejazdy były jeszcze bardziej zabezpieczone, ale ja bym tutaj raczej zwróciła uwagę na indywidualne podejście. No zawsze to jest jednak człowiek, tak? Ten człowiek podjął decyzję, że prowadzi prowadzi, że jak nie widzi, to nie wiem, nie ma założonych okularów przeciwsłonecznych, czy na przykład właśnie, no jednak my mamy zachowywać należytą ostrożność, czyli jeżeli nie widzę dobrze, no to raczej zwalniam i się upewniam, co widzę, a nie przyspieszam i wjeżdżam w pociąg, tak? Więc apelowałabym jednak o zachowywanie należytej ostrożności, szczególnie jeszcze jak miga czerwone światło, to nawet przy ostrym słońcu to jednak czerwone migające światło widzimy.
0: Tak, poza tym wie pani, jest taka moim zdaniem dobra metoda, żeby przed samym przejazdem kolejowym droga nie szła wprost, tylko żeby były taki eska jakby, żeby drogowcy robiąc remonty przejazdów kolejowych spowalniali ten wjazd, zwłaszcza mówię o takich przejazdach, które nie są szlabanami, prawda, zaporami oznaczone, tylko tak zwane przejazdy niestrzeżone, gdzie jest sygnalizacja świetlna, bo pali się światło i my kierowcy wiemy, że jeżeli tylko zaczyna mrugać czerwone, to już trzeba natychmiast stanąć.
1: Jak najbardziej. W ogóle wszystkie takie rozwiązania infrastrukturalne, które wpływają na spowolnienie ruchu w sposób fizyczny, czyli po prostu musimy właśnie, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, na przykład pokonać jakąś eskę, czy czasami są to takie przewężenia drogi zrobione, nawet często to są takie ładne kwiatowe wjazdy do jakiejś miejscowości. Czyli chodzi o to, że po prostu my widząc takie przeszkody, automatycznie też zachowujemy właśnie inną ostrożność. Zwalniamy i widzimy, na przykład mam przy węższym przejeździe, po prostu kierowca zwalnia. I to jest bardzo szeroko stosowane, szczególnie właśnie w miastach, wjazd do miasta, czy przed jakimiś szkołami. Bardzo fajny pomysł. Myślę, że warto by było to podpowiedzieć, tylko trochę sobie na razie trudno wyobrazić, żeby nagle wszystkie przejazdy kolejowe w Polsce przebudować,
0: były,
1: więc może
0: tak,
1: jednak
0: ma pani
1: lepiej
0: rację.
1: zwróćmy uwagę na to, jak kierowcy prowadzą.
0: Tak, i tutaj trzeba jasno podkreślić, pociąg nie stanie po prostu. Pociąg pędzi 100-120 na godzinę, a to kierowcy muszą być tymi, którzy przede wszystkim w sposób niezwykle uważny, zbliżając się do przejazdów, analizują sytuację. Bardzo pani dziękuję, pani Barbaro. To była Barbara Król.
1: Wszystkim bezpieczne jazdy.
0: Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawialiśmy o dzisiejszym wypadku, który miał miejsce na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy.

0: Tak, tanecznie, Rialto, ale tutaj wcale nie jest nam do śmiechu z powodu tych cen benzyny. Odezwał się pan Arek z Wrocławia, który pisze tak. Ciekawe, ile musiałaby kosztować benzyna, by wreszcie zmalały korki. Bo przecież powiedzmy sobie szczerze, w mieście samochód jest na ogół wyborem, a nie koniecznością. No tak, jak ktoś może, no to powinien w tym momencie rzeczywiście jednak zrezygnować i przesiąść się na rower czy na transport publiczny. I jeszcze informacja od pana Michała z Chorwacji, który się odzywa. Na co dzień mieszka w Hadze. Tankowanie 95 w najtańszych stacjach 2,5 euro za litr. No, nieźle. Ale także jest w tej sprawie głosówka.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: Chciałbym tylko przypomnieć grzecznie, że pan premier nie obniżył łaskawie nam ceny paliwa. Paliwo było w tej samej cenie. Pan premier zgodził się tylko, żebyśmy płacili dużo mniejsze podatki. A teraz czekam na 10 zł. Być może wtedy coś się zmieni, czyli jakieś protesty, może dzień bez samochodów, coś takiego.
0: Bardzo dziękuję, no ale przyzna pan, że podatek akurat to jest duża część kosztów litra benzyny czy oleju napędowego. Także temat, który pojawił się u nas dzisiaj w raporcie. No, państwo wracają do afery Zonda Krypto.
3: Czy nie warto by zauważyć, że afera Zonda Krypto, czy wcześniej BitBay, to jest po prostu dowód na nieudolność funkcjonowania polskich służb zajmujących się cyberbezpieczeństwem? Przypominam, że portfel, którym uwiarygadniała się przed KNF-ami i wszystkimi innymi instytucjami, ta giełda kryptowalut, jest od 2016 roku nieruchomy. Ludzie z Zonda Krypto mieli tylko klucz publiczny, by pokazać, ile tam jest hajsu, ale nie mieli żadnych możliwości, żeby cokolwiek tam wypłacić, bo nie mieli klucza prywatnego. Co znaczy, że polskie służby dały się zrobić lepiej niż babcia na numer z wnuczkiem.
0: Ciekawa opinia. Bardzo państwu dziękuję. Przypominam 510-357-357, głosówki, a także tekstówki.
1: Popołudniówka 357.
0: Polska i Stany Zjednoczone podpisały w Warszawie kolejną umowę dotyczącą finansowania zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego. W tej uroczystości, która odbyła się w Warszawie, w Muzeum Wojska Polskiego, tu niedaleko nas na Cytadeli, wzięli udział m.in. szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Dianno, podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. O szczegółach dzisiaj tej podpisanej umowy Michał Piwko.
4: 4 miliardy dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Polska podpisała dziś kolejną umowę w ramach programu FMF, czyli Foreign Military Financing, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu.
4: Dzisiejsza umowa zwiększa pulę amerykańskich pożyczek dla Polski na uzbrojenie do prawie 20 miliardów dolarów. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, jesteśmy największym beneficjentem tego programu.
6: Beneficjentem takiego terminu używa MON, ja bym jednak bardziej powiedział kredytobiorca, bo jednak trzeba o tym pamiętać, że są to kredyty.
4: Jak tłumaczy redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma, w ramach programu Stany Zjednoczone udzielają nam preferencyjnych pożyczek na zakup amerykańskiego uzbrojenia.
6: Nie ukrywając, jeżeli chcemy mieć tą armię faktycznie półmilionową, tworzymy kolejne bataliony, brygady, dywizje, trzeba to w coś wyposażyć. Realia są niestety nasze takie, że z budżetu, z tych środków takich publicznych nie jesteśmy w stanie tego zrobić w krótkim czasie. No i dzisiaj bez tych kredytów nie byłoby tej modernizacji.
4: Dzięki pożyczkom z europejskiego SAFE i amerykańskiego FMF Polska może szybciej realizować pilne zakupy uzbrojenia, rozkładając ich koszty na kolejne lata. Mówi dziennikarz Defense24 i RMF24, komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
7: Jest to dobra pożyczka i ta pożyczka w jakiś sposób pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo w bankach jednak jest o wiele trudniej i na o wiele gorszych warunkach uzyskalibyśmy taką pożyczkę.
4: Pierwszą umowę w ramach programu FMF Polska podpisała we wrześniu 2023 roku. Środki z kolejnych pożyczek przeznaczono m.in. na zakup śmigłowców Apache oraz rozwój obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Wśród najważniejszych amerykańskich zakupów polskiej armii są samoloty F-35, systemy Patriot i HIMARS oraz czołgi Abrams.
7: Ten sprzęt jest przede wszystkim najnowocześniejszy na świecie. To znaczy rzeczywiście to jest top of the top. Jeżeli kupujemy na przykład rakiety Patriot, to wiadomo, że to jest system, który w tej chwili ma największe możliwości zwalczania tych najgroźniejszych celów, czyli na przykład rakiet balistycznych, czyli na przykład rakiet hipersonicznych. To są systemy wyrafinowane, systemy najwyższej technologii, ale niestety najdroższe.
6: Próba kumulacji jakichś środków odwlekałaby w czasie cały proces modernizacyjny. Dowódcy na poziomie na szczeblu NATO, amerykańscy, kreślą różne scenariusze zagrożeń dla Europy. To są często scenariusze krótkoterminowe. Więc moim zdaniem musimy takie rzeczy prowadzić, bo bez tego, bez amerykańskiego programu FMF, nie byłoby modernizacji naszej armii.
0: 4 miliardy dolarów to jest wartość podpisanej dziś tej umowy dotyczącej finansowania zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego. Temat przygotował dla Państwa Michał Piwko.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To nowe nagranie zespołu Fontaines DC. Mogą Państwo na ten utwór głosować.
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: Tak jest, zapraszamy do Katowic już w najbliższy piątek. To strefa kultury. Jak co roku mieszkańcy i przyjezdni będą mogli świętować urodziny miasta pod hasłem Kocham Katowice. To jest, proszę Państwa, największy otwarty festiwal muzyczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Będą znakomici artyści, dwudniowy program, taka festiwalowa atmosfera i bez biletów dla wszystkich mieszkańców Katowic i licznych gości z całej metropolii, którzy przyjadą do strefy kultury i będą świętować kolejną rocznicę nadania miastu praw miejskich Katowicą. A wśród artystów powiem tylko Jam, Wonky One, Bass Astral, Grubson, Vito Bambino czy Kasia Sienkiewicz. A co ważne, będzie tam Radio 357, bo piątek, 11 września od godziny 19:00 notowanie listy przebojów numer 255 poprowadzi z Katowic Mateusz Fusiarz.
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: To już za chwilę, za kilkanaście sekund będzie punktualnie 17:00. Słuchają Państwo popołudniówki w Radiu 357. To jest środa, 9 dzień września, a skoro mamy połowę popołudniówki, to w studiu pojawiła się Ola Żaczek, która przedstawi Państwu serwis.
2: Po tragedii na torach niedaleko Przysuchy na Mazowszu premier zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób, które łamią prawo na przejazdach kolejowych. Przypomnijmy, na niestrzeżonym przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka wjechała w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się, poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca, jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 poszkodowanych osób nadal jest w szpitalach.
3: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
2: Deklaruje Donald Tusk. W miejscu wypadku pracują śledczy, jak relacjonuje szef prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Robert Czerwiński. Nie wiadomo, dlaczego kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed przejazdem. Ciężarówka, która nadjechała z miejscowości Sokolniki Nowe w kierunku trasy numer 12, uderzyła w pierwszy wagon pociągu, doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy, a także kilku wagonów. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie nie wzrosną więc też raty kredytów w złotówkach, ale ekonomiści podkreślają to słowo na razie.
4: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
2: Podkreśla Jarosław Sadowski z rankomat.pl. Oczekujemy podwyżki stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych w czwartym kwartale tego roku, pisze z kolei główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski. Na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Ksiądz Jacek K. skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne na szkodę dzieci i posiadanie pornografii dziecięcej, to duchowny z diecezji sosnowieckiej. Prokuratura zaznaczyła, że to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne, mimo to nie wyklucza apelacji, przyznaje prokurator Bartosz Kilian.
5: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu zobowiązał też Jacka K. do wypłaty zadośćuczynień pokrzywdzonym w sumie w kwocie blisko 400 tysięcy złotych. Orzekł też zakaz zbliżania i nawiązywania kontaktu przez 15 lat. Duchowny ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Proces rozpoczął się w lutym. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów wszystkie rozprawy były niejawne. Sosnowiecka kuria wydała komunikat, w którym przeprasza za zło doznane ze strony księdza diecezji i ponawia apel o zgłaszanie nadużyć seksualnych. Około 300 odwołanych lotów dziś, opóźnienia i pasażerowie, którzy koczują na lotniskach. Tak wyglądają efekty wczorajszej awarii systemu obsługi lotów w Wielkiej Brytanii. Władze największego brytyjskiego lotniska Heathrow ostrzegły, że choć system stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania, to pasażerowie muszą się nadal liczyć z utrudnieniami, bo linie lotnicze muszą ponownie rozmieścić samoloty i załogi. Choć rok szkolny rozpoczął się tydzień temu, wciąż można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki. Chodzi o 300 zł z programu Dobry Start. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
6: Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
2: Wnioski można składać do końca listopada wyłącznie online.
0: Przed nami dość ciepła noc, ale zacznijmy od tego, że zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na początku nocy najładniej będzie na południowym wschodzie, czyli Podkarpacie, a nad ranem na północnym zachodzie, czyli województwo zachodniopomorskie. Ale idzie deszcz o natężeniu umiarkowanym w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski, czyli tutaj z Polski z dołu, z Dolnego Śląska, przez Mazowsze, ziemię łódzką, aż po Warmię i Mazury. Możliwe są także burze. Temperatury minimalne w nocy najzimniej w górach, wysoko 8 stopni, ale już na zachodzie 14, w centrum 17 i nie, to 14 będzie w centrum. Natomiast najcieplej będzie w województwie podkarpackim 17 stopni.
7: Radio 357.
0: Przed nami kilka kolejnych ważnych tematów. Już niebawem pojawi się Kuba Benedyczak, czyli będzie daleki zasięg, ale wcześniej muzycznie posłuchajmy Madonna. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove to Madonna na początku drugiej godziny popołudniówki. Temat bezpieczeństwa na drodze. Teraz oddajemy głos naszym słuchaczom. Najpierw głosówka.
1: Nie wiem, czy tak było, ale mam takie przypuszczenia, że kierowca ruszył wysłany przez swojego spedytora, aby dowiózł transport i towar jak najszybciej na czas. Kierowca ruszył, dojechał do przyjazdu kolejowego, ale stwierdził, że jak to na przyjeździe kolejowym, nie będzie czekał minuty czy dwóch na przejazd pociągu, tylko po prostu ruszył. A że pociąg był daleko, no to pojechał, nie zdając sobie sprawy, że pociągi Pendolino nie jeżdżą 120 na godzinę, one jeżdżą 180 na godzinę. I wystarczy, że cokolwiek się stanie. Tutaj jest presja czasu i pomyślność kierowców jest tutaj winna. Zdecydowanie. Może trzeba było się zastanowić nad tą presją czasu, która jest nakładana na kierowców.
0: Ma pan rację, presja czasu to jedna, ale akurat w wypadku tutaj było zupełnie inaczej. Przeoczył pan informację, on wjechał w pociąg, który już jechał przez to miejsce i po prostu nie zauważył oślepienia.

0: kierowców jedzie te przepisowe 120, a nawet 115, 110, czyli z takimi prędkościami, kiedy zużycie paliwa w samochodach jest po prostu niewielkie. My w tym roku latem byliśmy w wakacje na końcu świata. Faktycznie paliwo najtańsze na całej trasie okazało się być w północnej Norwegii, ale ponieważ tam ograniczenia prędkości są do 80 czy do 100 km na godzinę, to jadąc zgodnie z przepisami, samochód spalił nam 4,5 litra na 100 km. I chyba ta jazda zgodnie z przepisami to jest najlepszy sposób na oszczędzenie na paliwie.
1: No proszę, zgodnie z przepisami będzie tanio. Ale dodam do tego tekstówkę od Małgorzaty z Poznania. A gdzie są ci wszyscy fani i przyjaciele pana Trumpa? Przecież wysokie ceny benzyny to wina wojny na Bliskim Wschodzie. Ktoś się nawet chwalił, że ma do niego numer telefonu. To Małgorzata z Poznania. Szanowni Państwo, to teraz jeszcze powiem, co dzisiaj w audycji. Przede wszystkim zaprosimy Państwa na taką nocną wędrówkę w góry.
2: Noc, szczególnie w tak obleganych parkach narodowych jak Tatrzański czy Karkonoski Park Narodowy, jest często jedynym momentem wytchnienia dla zwierząt. To jest taki czas, kiedy one mogą swobodnie się przemieszczać, kiedy mogą żerować lub na przykład odpoczywać.
1: Czyli człowiek raczej w góry w nocy wchodzić nie powinien. Ale ten temat podejmiemy jeszcze w tej godzinie popołudniówki. Myślę, że ciekawie mogą także Państwo to komentować. A teraz oddajemy głos Robbie Williams i Tony Iommi.

0: No, muzycznie przyznają państwo, to dzisiaj dość mocno w tej popołudniówce. A już w studiu jest Kuba Benedyczak. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Środa to mój nowy dzień. Teraz będę często tutaj bywał w środy. Miło mi ciebie dzisiaj zobaczyć.
1: Mi również ciebie miło zobaczyć i cieszę się, że środa to twój dzień. Czy to coś znaczy?
0: Tak, to znaczy, że już teraz masz swoją audycję.
1: To zacznę od suchara, takiego typowego, że dzisiaj będzie prawdziwy kosmos, dlatego że porozmawiamy o kosmosie. 9 września, czyli dziś, od dzisiaj do jutra potrwa międzynarodowy szczyt kosmiczny. Weźmie udział, właściwie bierze udział 120 państw i 2000 uczestników, ale powiedziałbym w skrócie tak, że nie obyło się

0: się bez skandali i kłótni w rodzinie, i to w rodzinie w dwójnasób, dlatego że i w rodzinie państw zachodnich, i w rodzinie państw europejskich, zwłaszcza w rodzinie tych drugich, kłótnia mnie bardzo dziwi, ale o to wszystko zapytam za chwilę mojego gościa.
1: Daleki zasięg.
0: A moim gościem jest profesor Grzegorz Wrochna, dyrektor do spraw globalnych w polskiej firmie Creotech, ale to dlatego, że mój gość jest tak utytułowany, że ja mam tu trzy rzeczy zanotowane. Były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ekspert Związku Polskich Przedsiębiorców Przemysłu Kosmicznego. Przyznają państwo, że jak się ma gościa z tytułem profesora i z takimi trzema trudnymi do wymówienia, to o nazwisku można zapomnieć. Przepraszam i dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Gdy umawialiśmy się na rozmowę, użył pan przepięknego sformułowania, które my tu w redakcji pokochaliśmy, czyli że wrzesień, październik to miesiące intensywnego szczytowania w kosmosie. To proszę opowiedzieć o tym szczytowaniu i dlaczego ono przypada na miesiące wrzesień i październik.
2: Myślę, że w innych dziedzinach też wszyscy wracają z wakacji i chcą odrobić zaległości w spotkaniach. To jest sezon konferencyjny i stąd bardzo dużo się dzieje, a w sektorze kosmicznym dzieje się bardzo dużo. Ten dzisiejszy szczyt to tak naprawdę przygrywka do tego, co się będzie w Paryżu działo w przyszłym tygodniu. Będzie tam Paris Space Week, gdzie zjeżdżają się firmy z całego świata, prezentują swoją ofertę i będzie mnóstwo bardzo ciekawych dyskusji. Oczywiście nasza firma Creotech Instruments też tam jest obecna i już mamy poumawianych cały szereg bardzo ważnych spotkań. Długo mógłbym wymieniać jeszcze te kosmiczne spotkania i konferencje, ale wymienię tylko jeszcze jedno, to naprawdę najważniejsze, International Astronautical Congress, czyli Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w październiku. W tym roku w Antalii, w Turcji, to tam będzie ponad 12 tysięcy uczestników, ponad 200 firm, szefowie chyba wszystkich agencji kosmicznych z całego świata, z 20 państw. Natomiast za rok to wydarzenie będzie w Polsce w Poznaniu. Z tym większą wagą będziemy śledzić, jak przebiega ten kongres w Turcji, żeby się lepiej przygotować do tego, żeby przyjąć cały światowy kosmos w Polsce w przyszłym roku.
0: To, panie profesorze, jeśli chodzi o Chiny, Stany Zjednoczone, wiemy, że to są państwa przodujące. Rosja, wiadomo, że coś tam jej zostało po Związku Radzieckim, Indie dobijają. A co z Unią Europejską, czy raczej państwami Unii Europejskiej? Jak stoimy w tej konkurencji?
2: Dobrze i źle. Zależy na jaką konkurencję tych zawodów popatrzymy. Bo Europa ciągle przoduje, jeżeli chodzi o badania naukowe, o eksplorację kosmosu. No tu idziemy, powiedzmy, łeb w łeb z Amerykanami. Misje Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy to w kierunku Marsa, czy to ostatnio w kierunku Jowisza, to są naprawdę misje wysokiej klasy. Polska też w nich bierze udział. Misja JUICE, która w zeszłym roku wystartowała do Jowisza, ma na pokładzie 10 instrumentów, z czego w trzech Polska ma swój udział, więc to jest miejsce, gdzie jesteśmy jeszcze mocni. Mocni jesteśmy także w takich serwisach ogólnoeuropejskich, serwis Copernicus, czyli satelity obserwujące Ziemię, obserwujące atmosferę. To jest coś, czym się naprawdę możemy pochwalić. Drugi serwis to jest serwis właśnie nawigacji, pozycjonowania, serwis Galileo, który jest lepszy od amerykańskiego serwisu GPS. Tutaj Europa jeszcze przoduje. Jeżeli chodzi o rakiety, no to rynek zdominował w tej chwili SpaceX, bo ich rakiety latają praktycznie co tydzień. Europa ma wspaniałą rakietę Ariane 5, niegdyś najbardziej niezawodna do niedawna. W tej chwili Ariane 6 potrafi wynieść statek kosmiczny do Księżyca i dalej, ale przez to, że jest taka wielka i potężna, może latać tylko kilka razy w roku, no i stąd zapotrzebowanie nie jest zaspokojone i stąd musimy wszyscy korzystać właśnie ze SpaceXa, z rakiet Falcon 9, a w przyszłości ze Starshipa. No to są te mocne i słabsze strony Europy, ale rzeczywiście wyścig w tej chwili nabrał tempa. Nabrał tempa także ze względu na zaostrzenie sytuacji geopolitycznej. Rozumiemy, że nawet na najbliższych sojuszników nie zawsze możemy liczyć. Oczywiście musimy współpracować, bo żadne państwo europejskie samo się nie obroni, ale każdy powinien mieć swoje zasoby zasoby, bo wiadomo, że nawet najlepszy sojusznik może mieć swoje potrzeby. Stąd też rozwijamy to w Polsce. No i tutaj Europa troszeczkę nie nadąża. Konstelacja komunikacyjna IRIS-2, no troszkę ciężko idzie i o tym było dużo mowy, będzie mowy na tym szczycie. Nowa konstelacja jest planowana, europejski system obserwacji Ziemi rządowy, EOGS, Earth Observation Governmental Service. Tutaj na szczęście Komisja Europejska zleciła Europejskiej Agencji Kosmicznej zaprojektowanie systemu, wykonanie prototypów. Nasza firma też startuje i już w pierwszy etap wygrała, w pierwszym etapie już jesteśmy jednego z takich prototypowych satelitów. Tutaj będziemy projektować dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc tutaj Europa troszkę się budzi i goni, ale rzeczywiście troszkę jest w tyle.
0: To pan mówi o tych kwestiach technicznych. Ja o technicznych nie powiem, bo się na nich nie znam, ale zapytam o kwestie polityczne, bo wspomniałem we wstępie o dwóch skandalach czy kłótniach w rodzinie, rozumianą na dwa sposoby. Rodzina euroatlantycka i rodzina europejska. Zacznę od tej europejskiej, która jest mi i pewnie nam najbliższa. Nie przyjechali do Paryża przywódcy Włoch i Niemiec, zwłaszcza tutaj na Niemcy się kładzie nacisk. Ja oczywiście rozumiem konkurencję wewnątrz między państwami europejskimi. Nawet rozumiem, że Niemcy czy Włochy może boleć, że Francuzi przodują, jeśli chodzi o parasol nuklearny, produkcję lotniskowców i w ogóle, jeśli chodzi o cały przemysł zbrojeniowy i obronny, tutaj Francja jest zdecydowanie na przodzie, jeśli chodzi o państwa europejskie. No ale przecież Unia Europejska bez współpracy no nie bardzo będzie w stanie się przeciwstawić tym wielkim kolosom z innych kontynentów, nawet wewnątrz rodziny euroatlantyckiej.
2: No właśnie, ale to chyba wynika z charakteru tego szczytu, bo tak jak rano rozmawialiśmy przed audycją, spytałem pana, o jaki szczyt chodzi, tak, bo tych szczytów jest wiele, a ten akurat wydaje mi się stosunkowo mało ważny. Wydaje mi się, że to jest taki właśnie PR-owy zabieg Francji, żeby pokazać, zademonstrować, że Francja tutaj rządzi w Europie, bo żadne cele konkretne tutaj nie zostały postawione i nie zostaną osiągnięte. Mamy sobie po prostu porozmawiać, no tylko, że mamy porozmawiać w Paryżu. I
0: to ja panu przerwę tylko.
2: Niż o czym.
0: Przerwę dodam, że tu jest jeszcze obszar AI, w którym Francja próbuje wybić się na niepodległość, czy też na liderstwo w Europie. Zresztą ona też te szczyty organizuje, gdzie często specjaliści mówią, że one nie mają takiego wielkiego przełożenia, ale właśnie kwestia jest PR-owa i żeby porozmawiać, spotkać się.
2: No właśnie, a tymczasem rzeczywistość jest taka, że Francja nie ma już takiej monopolistycznej pozycji w Europie. Ciągle jeszcze firmy z francuskim głównym udziałem, ale też niemieckim czy włoskim, jak Airbus czy Thales Alenia Space, to są firmy, które dominują w zakresie budowy gigantycznych satelitów, takich ważących wiele ton, ale poniżej tony, kilkaset kilogramów już jest wiele firm, w tym nasza polska Creotech Instruments, która już buduje takie satelity i tu już Francuzi tego monopolu nie mają. Nawet jeśli chodzi o rakiety, Niemcy zainwestowali w tak zwane mikrolanchery, czyli mniejsze rakiety, które wynoszą już nie wiele satelitów, tylko jednego, dwa. To jest duży program, który z sukcesem się rozwija i wkrótce Niemcy będą także mogły wynosić satelity i niemieckie, i innych państw na orbitę. Więc Francja nie ma już tej monopolistycznej pozycji w kosmosie, no i jak gdyby próbuje nadrabiać tutaj takimi chwytami PR-owymi. I nic dziwnego, że państwa takie jak Włochy czy Niemcy, które też pretendują do roli, no jeżeli nie liderów, to w każdym razie równorzędnych partnerów Francji w Europie, tutaj no, nie mogą się na coś takiego zgodzić.
0: Słuchałem ostatnio podcastu rosyjskiego ze specjalistą rosyjskim od ich przemysłu kosmicznego, który wypowiedział takie zdanie. Naszym największym sukcesem, to znaczy Rosjan, jest to, że zdołaliśmy utrzymać nasz przemysł, czyli że odskoczyli nam rywale, ale my no niego nie zdegradowaliśmy, tylko powiedzmy utrzymaliśmy. Czy to według pana oznacza, że nasi najwięksi geopolityczni rywale odpadli z tego wyścigu?
2: Nie odpadli całkiem, rozwijają się, też mają swój system nawigacyjny GLONASS, chociaż on nie do końca funkcjonuje, bo tam im zdaje się zabrakło jednego czy dwóch satelitów. Na szczęście dla nich jest kompatybilny z chińskim i uzupełniany satelitami chińskimi nadal działa, ale niestety najwyraźniej rozwijane są tutaj satelity szpiegowskie. To już jest bardzo częste zjawisko, kiedy satelita podlatuje pod satelitę jakiegoś europejskiego czy amerykańskiego, podsłuchuje go. Coraz częściej mamy do czynienia z zakłócaniem sygnałów nawigacyjnych. To też w dużej mierze odbywa się właśnie przez satelity. Niestety ten kierunek w tej chwili Rosja rozwija najbardziej intensywnie.
0: Czyli to jest taki typowy rosyjski styl. Przede wszystkim to ma zastosowanie w obronie, tak? Znaczy w wojskowości i w takich działaniach dywersyjno-szpiegowskich, sabotażowych i tak dalej.
2: Zdecydowanie tak.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, zostało nam co prawda pół minuty, ale to jak my, Polska, włączamy się we współpracę europejską i ile do tego wnosimy?
2: Włączamy się bardzo mocno poprzez Europejską Agencję Kosmiczną, z tym, że przypomnę, to nie jest organizacja unijna, to jest organizacja oparta na traktacie międzynarodowym. I tam po ostatnim, kolejnym zwiększeniu naszej kontrybucji jesteśmy na 8 pozycji, jeżeli chodzi o nasz wkład finansowy i już dostarczamy nie tylko komponenty czy podzespoły, już dostarczamy całe misje. Firma Creotech Instruments właśnie kilka dni temu dostała kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na zbudowę, po raz pierwszy zbudowanie przez Polskę całkowicie samodzielnej misji satelity, który będzie badał promieniowanie Słońca, tak zwaną pogodę słoneczną, bo takie rozbłyski na Słońcu mogą nam zniszczyć inne satelity, mogą nam naszkodzić w naszych systemach energetycznych. Jest to bardzo ważne ze względu na nasze bezpieczeństwo cywilne tym razem i to jest przykład tego, jak dobrze sobie właśnie poprzez Europejską Agencję Kosmiczną radzimy w Europie.
0: Profesor Grzegorz Wrochna, dyrektor do spraw globalnych w polskiej firmie Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tym razem w punkt, bo mamy 17:30, głos oddajemy Mateuszowi Fusiarzowi.
1: I tak jak po godzinie 16:00 tenis na początek serwisu, bo właśnie teraz jako pierwsze w środę na kort w Nowym Jorku wychodzą Jelena Rybakina oraz Zheng Qinwen. I cóż, to miał być mecz, w którym Iga Świątek miała przecież po raz trzeci na przestrzeni trzech kolejnych turniejów zmierzyć się z Kazaszką, no ale wszyscy wiemy, co wydarzyło się dwa dni temu. Polka odpadła, natomiast Chinka ma szansę na osiągnięcie swojego drugiego w karierze wielkoszlemowego półfinału. Wcześniej do jednej drugiej docierała w 2024 roku w Melbourne. Grała tam zresztą w finale, który jednak padł łupem Aryny Sabalenki. Teraz wydaje się, że Zheng Qinwen wraca na swój najwyższy poziom, choć sił może mieć w dzisiejszym starciu odrobinę mniej od rywalki. To będzie jej ósmy mecz rozegrany w Nowym Jorku, bo z powodu kontuzji wypadła jakiś czas temu z pierwszej setki rankingu WTA i do turnieju musiała przebijać się przez eliminację. Pokonała już jednak Igę Świątek czy Amerykankę Madison Keys, zatem forma jest.
2: Psychologically it is very difficult to accept. I mean, I used to be top 10 Olympic champion.
1: Myślę, że to bardzo trudne zaakceptować taki stan rzeczy. Byłam w top 10, jestem mistrzynią olimpijską, grałam na największych arenach, a potem przydarzyła się kontuzja i gorsza forma, kiedy wracałam i bardzo spadłam w rankingu. Wiele osób we mnie wątpiło. To było bardzo trudne, ale powtarzałam sobie: myśl pozytywnie. Po prostu pracuj i czekaj na wynik. Wycierpiałam swoje. W sporcie jest tak, że musisz być pokorny i walczyć. Ważne słowa od Qinwen Zheng do wszystkich sportowców, niezależnie od dyscypliny. Mecz Chinki z Kazaszką Rybakiną w Eurosporcie, a następnie na Flushing Meadows pojedynki Miry Andrzejewej z Kokogow, Karena Hachanowa z Aleksandrem Bloksem oraz Saszy Zwiriewa z Botikiem van de Zandschulpem. Przejdźmy do siatkówki. Za nami już Mistrzostwa Europy Kobiet, w których to Polki walczyły wysokie czwarte miejsce. I myślę, że o ile wynik naszych pań można rozpatrywać w kategoriach obiecujący, może nawet kategoriach sukcesu, tak u panów nikt się czwartym miejscem nie zadowoli. Biało-czerwoni na turniej pojechali po złoty medal, koniec, kropka. Dziś jeszcze nasi nie grają, grają Bułgaria z Macedonią Północną oraz Rumunia z Łotwą, ale od jutra zaczyna się zabawa. Nasi zmierzą się z Portugalią i to za mniej niż dobę, bo o 15:00. Proszę nie zapominać. Wilfredo Leon dla Polsatu Sport prosto z Sofii.
3: My jesteśmy broniąca, wiemy doskonale, że łatwo nie będą każdy mecz, ale jesteśmy gotowi na to, żeby mieć dosyć intensywne mecze od pierwszej do ostatniej. Mieliśmy bardzo dobre przygotowania, no czekamy tylko i wyłącznie na pierwszy mecz.
1: A pierwszy mecz, jak wspomniałem, jutro. A jak wspomniał Wilfredo, co warto podkreślić, Polacy bronią na eurotytuł sprzed 3 lat. No dobrze, to teraz już piłka nożna. Przed nami kolejnych 6 meczów Ligi Mistrzów. Wczoraj było naprawdę ładnie i pograne, i postrzelane. 21 goli w sumie. Jak będzie dziś? Spodziewamy się, że nie najgorzej. Do akcji wkracza m.in. PSG, czyli obrońca tytułu, a gra ze Slovanem Bratysława. Już o 18:45 rozpocznie się starcie na Camp Nou, w którym rozpędzona Barsa powalczy z Feyenoordem, no i też grają angielskie zespoły uwikłane w dzisiejsze hiciory pierwszej kolejki.
4: Poprzednio były kolejno ćwierćfinał, półfinał, a ostatnio finał. Teraz Arsenal spróbuje pójść w Lidze Mistrzów o krok dalej. Kanonierzy zaczynają dziś od wyjazdowego spotkania z Napoli. Europejska kampania rozpoczęła się dla nich od małego falstartu, bo konferencja prasowa Mikela Artety została odwołana z powodu opóźnienia samolotu. Na boisku The Gunners radzą sobie jednak bez komplikacji. Wygrali wszystkie spotkania w tym sezonie, a ich rywale rozczarowują pod wodzą nowego trenera, Massimiliano Allegriego. Przegrali 2 z pierwszych 3 meczów Serie A. Faworyt wydaje się więc jasny. Dziś rywalizację w Lidze Mistrzów zaczyna też Liverpool. Zatrudniony latem Andoni Iraola musiał rozbroić małą bombę na przedmeczowej konferencji przed domowym starciem z Atletico Madryt. Jego podopieczny, Alexis McAllister, wyraził niezadowolenie z braku oferty nowego kontraktu. Bardzo go cenię, wciąż mamy sporo czasu, aby omówić tę sprawę, przekonywał szkoleniowiec The Reds. Na pewno jednak liczy, że szum związany z wypowiedzią McAllistera pomoże wyciszyć dobra postawa zespołu na murawie. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
1: Wspomniane przez Kacpra mecze ruszają o 21:00, natomiast przypominam, są też te dwa sloty o 18:45. Jeden z nich to mecz Barsy z Feyenoordem, jak wspomniałem, drugi to pojedynek Stuttgartu z norweskim Wikingiem, ale to już bardziej propozycja dla koneserów. Kolejna natomiast jeszcze w zeszłym roku mogłaby za taką uchodzić, no ale teraz zakładam, że jednak co najmniej kilku Polaków zarwie nockę. Oto w amerykańskiej lidze MLS dojdzie dziś w nocy do kolejnego na przestrzeni ostatnich tygodni starcia pomiędzy Chicago Fire a Interem Miami. 23 lipca ekipa z Florydy wygrała 3-2, no ale wtedy na boisku nie było jeszcze odpoczywającego po mundialu Leo. W tym nocnym starciu ma już jednak zagrać, zatem dojdzie do wyczekiwanego pojedynku Messi-Lewandowski.
5: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
1: Początek spotkania o 2:30 to będzie już czwartek. Ale co to dla nas zaprawionych w bojach po mundialu, prawda? Co do Messiego natomiast, to jeszcze taka informacja, że Argentyńczyk wstępnie porozumiał się w sprawie zakupu hiszpańskiego klubu CD Eldense, występującego w drugiej lidze. To druga ekipa piłkarska nabyta przez Leo. Wcześniej został właścicielem katalońskiej ekipy UE Corneja. Zespół ten występuje na 5. poziomie rozgrywek piłkarskich w tym kraju, zatem właścicielski skok do sekundy byłby znaczny. I to już wszystko w sporcie po południu. Na kolejne wieści zapraszam jutro z samego rana.
6: Radio 357.
0: Mateusz, bardzo dziękuję. No wczoraj oglądałem, proszę Państwa, cały mecz Realu z Interem i powiem, że oj, było to danie bardzo fajne. Dużo się działo, zwłaszcza bramkarze w pierwszej linii występowali i to w różnej roli, bo ten bramkarz Interu zrobił strasznego babola w pewnym momencie. Nawet powiedziałem mu Martinez, naprawdę ci współczuję.

0: I jest w studiu już koleżanka redakcyjna, Agnieszka Szwajgier. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Agnieszko. Temat ważny, bo dotyczy bohaterki twojego reportażu. Jest już w tej chwili sprawa, która ruszyła w Warszawie. Chodzi o Joannę S. Przypomnij naszym słuchaczom, bo to o niej zrobiłaś reportaż, który był tak mocno nagradzany. Kim jest Joanna S.?
1: No mam wrażenie, że to jest nie tylko reportaż, ale w ogóle ostatnie 6 lat mojego życia, kiedy śledzę tę historię. Joanna S. jest właścicielką galerii sztuki. Galerię tę miała w Marbei, w Białymstoku, w Warszawie, ale również w Miami, w Szwecji. Joanna S. urodziła się w Wadowicach i wymyśliła sobie taki sposób na biznes, że prowadziła galerię i sprzedawała...
0: Marszant, to się nazywa.
1: Tak, oczywiście, marszantka. Z bogatą historią rodziny, pochodząca z Wadowic. I tutaj wymyśliła sobie taki biznes. Nie wiem, czy ty inwestujesz, czy zastanawiałeś się na przykład, gdzie ulokować środki, bo klienci Joanny to były takie osoby, które, wyobraź sobie, że miały obietnicę, że mogą kupić od Joanny rzeźbę, a za pół roku Joanna odkupi od nich tę rzeźbę, za cenę taką, jaką zapłacili, plus 18%, czyli
0: wow,
1: deal życia. Wpłacasz
0: tak.
1: 100 tysięcy, za pół roku dostajesz 118.
0: No to takich za to, że masz jeszcze w domu przez jakiś czas rzeźbę.
1: Tu jest haczyk, bo większość klientów nie brała tych rzeźb do domu, bo tutaj koszty, wysyłki, ewentualne jakieś uszkodzenia. No i wyobraź sobie, że miał być deweloper w Stanach Zjednoczonych, który stawia apartamenty, budowle i tam on miał od Joanny kupować te rzeźby za duże pieniądze i ona z tych pieniędzy od tego dewelopera ze Stanów miała spłacać później swoich klientów. Oczywiście, tak. Jak sobie wyobrażasz, już prokurator powiedział nam pierwszej rozprawie 2 września, proces się rozpoczął i prokurator powiedział, że takiego dewelopera prawdopodobnie nie ma. Nie ma żadnych wpłat na rachunkach. Pieniądze pochodziły z wpłat
0: tak.
1: innych
0: A
1: klientów.
0: A ile się zebrało tych osób, które wpłaciły za te rzeźby umowne?
1: No w tej chwili ponad 1700
0: Ojej.
1: Osób czeka na informacje.
0: I to były naprawdę takie sumy typu 100 tysięcy więcej?
1: To była suma 3 miliony, 6 milionów, 10 milionów. Ale to byli też zwykli ludzie. Ludzie, którzy wzięli na te kwoty kredyty. To był na przykład człowiek, który dzisiaj, żeby to spłacić, jeździ na taksówce. Mhm. Albo ludzie, którzy już powinni być na emeryturze, ale muszą pracować, żeby te pieniądze jakoś odzyskać. No i to od 2012 roku w Polsce działało. Prokurator nazwał to podczas rozprawy 2 września piramidą finansową. My jeszcze z ostrożności mówimy o tym jako przekręt, no bo czekamy cały czas, ale ten akt oskarżenia już jest. 4 lata Interpol szukał Joanny i jej syna.
0: Ona była w jakimś momencie najbardziej poszukiwaną Polką.
1: Tak. Tak, rzeczywiście tak było i okazało się, że ukrywała się w miejscowości pod granicą hiszpańsko-portugalską, Ayamonte. Tam została zlokalizowana i wyobraź sobie, że w 2021 roku została przewieziona i to już jest 4 lata, jak jest w areszcie. I czeka tak naprawdę ten proces.
0: Czyli ten areszt przedłużył się bardzo. No, 4 lata aresztu
1: to jest bardzo długo.
0: Zadziwiające. A powiedz mi, jakiekolwiek pieniądze odzyskano?
1: No nie do końca. Nie, tutaj prokuratura szacuje, że to jest ponad 0,5 miliarda, natomiast syndyk szwedzki mówi nieoficjalnie o 1 miliardzie złotych z odsetkami. No i niestety raczej szanse na odzyskanie tych pieniędzy są nikłe, bo Joanna, wyobraź sobie, że w chwili obecnej nie dysponuje żadnym majątkiem. Została znaleziona tak naprawdę bez przysłowiowego grosza przy duszy. I po prostu żyła w biedzie. Te 2 ostatnie lata spędziła w biedzie. Nawet przed sądem zeznawała już, składała wyjaśnienia, że utrzymywała się z pomocy przyjaciół i z pomocy swojego byłego męża, Szweda, który w ogóle uważa, że Joanna jest niewinna, że to pośrednicy polscy, bo też wiesz, że Joanna nie działała sama. Ja tu mogę długo opowiadać, ale polecam państwu podcast w naszej aplikacji serial Gdzie jest Joanna Segelström, bo jeszcze wtedy mogliśmy używać jej nazwiska. Teraz już mówimy Joanna S. No, 3 odcinki tego podcastu są dostępne. Na pewno jeszcze kolejne odcinki się pojawią niebawem. No i pojawi się serial na jednej z platform streamingowych. Proszę wypatrywać.
0: Fabularyzowany? Dokument.
1: Dokument.
0: Rozumiem. No tak. Dobrze, to ciekawie się wszystko to układa. Jak myślisz, kiedy będą jakieś pierwsze decyzje sądu?
1: No niestety wydaje mi się, że proces potrwa, nie chcę powiedzieć, że tyle ile areszt, ale to jest wiele lat.
0: Nie zanosi się na to, żeby szybko został wyrok wydany.
1: Nie, choć powiem ci, że dla mnie to była taka bardzo trudna emocjonalnie sprawa, kiedy po 5 latach zajmowania się tematem widzisz nagle Joannę w sali sądowej na rozprawie i wydawało mi się, że ona wejdzie, ona się ubierała w takie czarne, długie suknie, blond włosy do pasa, zawsze robiła wrażenie, opowiadała o tej sztuce, żyła tą sztuką, no i nagle widzisz ją na sali sądowej. Ja właściwie na początku jej nie zauważyłam. Ona siedziała po prostu za swoją mecenaską z tyłu, obok innych oskarżonych. Ja byłam pewna, że ona wyjdzie i po prostu blask spłynie na nas wszystkich. Tak bardzo ta historia żyje w osobach, które Joannę znają czy pamiętają te historie.
0: No, ale tutaj ona nie. Już blasku nie ma.
1: No nie ma. Nie ma niestety i no i czekamy wszyscy, tym bardziej, że ta historia się zaczęła tutaj w Radiu 357. To był nasz podcast i teraz też myślę, że będziemy dalej się przyglądać.
0: Na pewno.
1: Jak to mówią dziennikarze. Będziemy badać dalej sprawę.
0: O. Trzymać rękę na pulsie będzie tak Agnieszka jest. Szwajgier. Bardzo ci dziękuję za wizytę w popołudniówce.
1: Dziękuję
0: Miłego
1: bardzo.
0: Popołudnia.
1: Dziękuję.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: No, powiem Państwu, że chyba ta piosenka będzie mocno się miała na naszej liście, bo to nowy utwór Simple Minds, Beginner Boys. No i tego się dobrze słucha. A teraz będą opinie i to, myślę, dzisiaj jest rzeczywiście ten temat, który mocno jest obecny w naszej popołudniówce. Sprawa związana z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: W Polsce to jest jakaś dzicz na drogach. Też swoją drogą właśnie w komentarzach na Facebooku ktoś napisał o śmierci dziecka przy innej okazji, że to jednostkowy przypadek i nie należy z tego powodu utrudniać ludziom życia. Pan premier znowu powiedział, że będzie z całą surowością wprowadzał przepisy karzące tych, co nie zachowują bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na Boga, po prostu kiedy to się skończy? Kiedy wejdą jakieś normalne przepisy, które naprawdę są surowe? Kiedy prawo będzie egzekwowane? Ja już po prostu mam dosyć tych wiadomości i tą rezygnacją chciałem się pochwalić, bo to po prostu ręce opadają.
3: Kiedyś, dawno, dawno temu miałem wykładowcę z prawa o ruchu drogowym na kursie podstawowym w policji, który powiedział: pamiętajcie panowie, że najwięcej ludzi ginie na przejazdach strzeżonych. I ja od tamtej pory zawsze się zatrzymuję bądź zwalniam, ale to zależy od tego, jaka jest widoczność na tory z tegoż przejazdu i taką polecam wszystkim kierowcom rozwagę.
0: Bardzo dziękuję za Państwa aktywność w tym temacie, bo rzeczywiście wydaje się, że tutaj naprawdę trzeba coś sensownego zrobić. Ta propozycja zaostrzenia kar, no, to jest takie najprostsze. Chyba chodzi o wyobraźnię, o sposób, w jaki podchodzimy do tych przejazdów kolejowych. Ale ważną tutaj tekstówkę przysłał Piotr z Jeleniej Góry. Posłuchajcie Państwo. Dlaczego nikt nie mówi o tym, że istnieje wiele przejazdów kolejowych, które od lat są nieczynne, a ciągle są oznakowane? Bo znaki stoją nadal i co najgorsze, często to znaki stop. Taki przejazd może mieć zarośnięte tory lub nawet ich w ogóle nie ma, ale znak dalej stop stoi. I co robią kierowcy? Po prostu zaczynają być znieczuleni na takie oznakowania przy przejazdach. Panie Piotrze, w punkt. Sam wiem, że jest sporo takich miejsc, znaki pozostały, pociąg dawno tam nie chodzi, kierowcy przejeżdżają. A takie znieczulenie to później właśnie może skutkować tym, że tracimy ostrożność przy innych groźnych przejazdach.

0: To Alison Goldfrapp. Hi, hi, hello. Teraz będzie dość kontrowersyjny temat, związany z tym, jak lubimy chodzić w góry, a nie zawsze jest to zgodne z pewną zasadą poruszania się po górach. Bo aby stanąć na szczycie o świcie, turyści bardzo często wychodzą na szlaki w środku nocy. Tylko w samych Karkonoszach strażnicy nakładają od kilku do kilkunastu mandatów tygodniowo. W Tatrach z kolei zaledwie dwa pierwsze czy trzy dni września schwytano nocnych turystów na Rysach i Hali Gąsienicowej. A kary? Od 500 zł w górę. Nawet w sądzie może to kosztować 5 tysięcy. Posłuchajmy Oli Dobieszewskiej.
1: Ciemność, zimne powietrze i szlak rozświetlony jedynie wąskim snopem światła z czołówki. Dążenie do idealnego ujęcia wschodzącego słońca na Rysach, Giewoncie czy Śnieżce stało się hitem mediów społecznościowych. Niestety ta moda ma wysoką cenę, mówi Karolina Najlewajko, tatrzańska wędrowniczka.
2: Przede wszystkim niebezpieczeństwo związane z chodzeniem po górach, po ciemku jest z tym, że można zgubić orientację w terenie. Nasz kolega na wieczór schodząc z Babiej Góry pomylił kierunki, zaczął schodzić na słowacką stronę i potrzebował pomocy GoPro, żeby wrócić na polską stronę. Więc należy też pamiętać, że nie tylko orientacja w terenie może być utrudniona, ale też potencjalna operacja służb ratowniczych po ciemku może trwać dłużej.
3: Droga w górach bywa różna, idzie się po kamieniach, idzie się po piachu, trzeba czasami coś przeskoczyć.
1: Miłka Raulin, polska himalaistka.
3: Przemierzanie szlaku nocą jest ryzykowne ze względu też na to, że można sobie po prostu coś zrobić.
1: Drugi, równie ważny powód ograniczeń to ochrona flory i fauny. Na przykład w Karkonoszach jelenie, aby unikać ludzi, musiały wręcz przestawić się na tryb nocny. A Tatrzański Park Narodowy z tego powodu organizuje tego typu apele.
4: Noc to czas wzmożonej aktywności dla wielu gatunków zwierząt. Czas migracji, zdobywania pożywienia, także godów, zwłaszcza o świcie i o zmroku, a dla innych czas odpoczynku. Uszanujmy to, nie wędrujmy nocą po Tatrach, dajmy zwierzętom, prawdziwym gospodarzom tego terenu, spokojnie wędrować przez puste o tej porze szlaki, zdobywać pożywienie, czy po prostu dajmy im odpocząć.
1: Eksperci zwracają uwagę, że nocny hałas i światła latarek są szczególnie groźne dla ptaków. Rzadkie gatunki sów, takie jak puchacz czy włochatka, polują po zmroku, a wiosną nasza obecność zakłóca gody i toki kuraków leśnych, głuszców, cietrzewi czy jastrząbków. Płoszenie ich, szczególnie przed świtem, realnie utrudnia im rozród.
5: Noc, szczególnie w tak obleganych parkach narodowych jak Tatrzański czy Karkonoski Park Narodowy, jest często jedynym momentem wytchnienia dla zwierząt. To jest taki czas, kiedy one mogą swobodnie się przemieszczać, kiedy mogą żerować lub na przykład odpoczywać.
1: Chęć zobaczenia wschodu słońca jest naturalna, ale warto realizować ją rozsądnie. W jaki sposób możemy to zrobić?
3: Wschód słońca można oglądać z każdego miejsca na Ziemi. Nie trzeba wychodzić nocą, iść 5 godzin, żeby ten wschód słońca zobaczyć. Można wyjść o świcie, kiedy już się przejaśnia, kiedy mamy dobrą widoczność trasy, kiedy widzimy te znaki drogowe, że na pewno tej drogi nie pomylimy.
1: I pamiętajmy, parki narodowe przede wszystkim służą ochronie zwierząt i roślin. A wyobraźmy sobie, że u nas w domu ktoś w nocy hałasuje i świeci latarką. Dajmy więc czas zwierzętom na odpoczynek.
0: Bardzo dobrze, Ola Dobieszewska, że to padło na naszej antenie. Dajmy tym zwierzakom trochę czasu, niech odpoczną. A teraz będzie na koniec regałek, który będzie z dedykacją, bo chciałem tę piosenkę zadedykować wszystkim, którzy brali udział w 31. biegu po nowe życie. To było w sobotę w Wilanowie. Ponad 100 osób po przeszczepie z nowymi narządami maszerowało z kijami na dystansie kilometra. Do tego mnóstwo mediów. Były osoby z pierwszych stron gazet, celebryci, ale najważniejsza była ta atmosfera. No i to było chyba najbezpieczniejsze miejsce na świecie, proszę Państwa, bo nasycenie znakomitych lekarzy, którzy są transplantologami, na metr kwadratowy było po prostu największe na świecie. Posłuchajmy Trzy małe ptaszki. To też piosenka, którą często ze sceny słuchamy, kiedy przygotowujemy się do tego biegu, bo ona bardzo dobrze nastraja przed takim marszem, a poza tym jest bardzo optymistyczna.

0: Jest środa, 9 dzień września, minęła godzina 18. Popołudniówka w Radiu 357 dobiega końca, a jak zwykle na koniec nasz serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Radomiu, poinformował jej szef Robert Czerwiński. Jak dodał, na miejscu pracują śledczy z przysłuchy. Śledztwo nie zostało jeszcze formalnie wszczęte, ale nastąpi to niebawem. Będzie prowadzone w sprawie sprowadzenia katastrofy kolejowej zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na razie w miejscu katastrofy prowadzone są oględziny i zabezpieczane są podstawowe dowody. Przypomnijmy, przed południem na niestrzeżonym przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się. Zmarła jedna z najciężej rannych osób. Pasażerka pociągu, 6 poszkodowanych jest w szpitalach. Premier i minister infrastruktury zapowiadają w trybie pilnym zaostrzenie przepisów, aby zapobiegać podobnym wypadkom w przyszłości. Zmiany w infrastrukturze, które wymuszą zwolnienie przy dojeździe do przejazdu kolejowego, ale przede wszystkim badania kierowców. O takich z kolei rozwiązaniach mówiła w popołudniówce w rozmowie z Michałem Olszańskim Barbara Król ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
2: Myślę, że jednak sprawdzanie kondycji kierowcy pod względem fizycznym i psychicznym, czyli psychotesty i wpływ tej deterioracji funkcji poznawczych, często czy z wiekiem, czy ze względu na różne stany, na przykład chorobowe. Więc sprawdzanie tego, jaka jest kondycja kierowcy, który taki zawód wykonuje, bo to jednak muszą być inne predyspozycje niż po prostu do zwykłego prowadzenia pojazdów.
1: Szef prokuratury okręgowej w Radomiu zaznacza, że nadal nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Przejazd nie miał zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny wciąż jest wstrzymany, kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Wprowadzono też wzajemne honorowanie biletów. W serwisie doniesienia z Ukrainy i drugi dziś rosyjski atak dronowy na cywilne budynki w Kijowie. Tym razem dron uderzył w 8-piętrowy blok i spowodował pożar. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Ogółem w obu atakach poszkodowanych zostało 10 osób. Z kolei Daily Telegraph donosi dziś, że Ukraina nieodwracalnie niszczy rosyjskie bombowce strategiczne w ich bazach. Tym samym nieodwracalnie redukuje potencjał nuklearny i konwencjonalny Rosji. Jak podkreśla brytyjski dziennik, te straty bezpośrednio osłabiają zdolności atakowania ukraińskiej energetyki przed zimą. Rosyjski system obrony powietrznej jest rozproszony z powodu powtarzających się nalotów dronów na zakłady przemysłowe i rafinerie na terytorium Rosji. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego na stacjach paliw wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95-oktanowej o 26 groszy. Tak wynika z raportu portalu ePetrol.pl. Jak wskazali analitycy portalu, za olej napędowy trzeba zapłacić średnio 8 zł 75 groszy, co jest najwyższą ceną w historii notowań ePetrol.pl. Litr benzyny kosztuje średnio 7 zł 89 groszy. O 6 groszy wzrosła przeciętna cena litra autogazu, który dziś kosztował 2 zł i 95 groszy. Kierowcy muszą się jednak liczyć z tym, że to nie koniec podwyżek, bo drożeje ropa. Dziś baryłka ropy Brent przekroczyła psychologiczną barierę $100, a wszystko przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i kolejną wymianę ciosów na linii USA-Iran. Górnictwo, hutnictwo, surowce krytyczne i bezpieczeństwo Polski to główne tematy targów Future Meaning Forum and Expo 2026 w Katowicach. Impreza z ponad 40-letnią tradycją zmienia swój charakter. To ma być nowoczesne i opiniotwórcze forum. Więcej w relacji Łukasza Kwaśnego.
3: Nowoczesne państwo nie może zapominać o przemyśle wydobywczym czy szerzej ciężkim, dlatego katowicka impreza jest tak ważna, podkreśla Aleksandra Helbin z portalu WNP.
4: Bez surowców nie będzie ani transformacji energetycznej, ani nowych technologii, ani silnego przemysłu. Jak wzmocnić bezpieczeństwo surowcowe kraju i Europy?
3: Jeden z targowych dni poświęcony będzie zmieniającemu się Śląskowi.
4: Pokażemy raport Śląsk przyszłości i porozmawiamy o nowych specjalizacjach, inwestycjach i o tym, z czego region będzie żył za 10 czy 20 lat.
3: Impreza z udziałem specjalistów, naukowców i polityków potrwa do piątku. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: palce, pięta, tył, przód. Tak się z tego, co pamiętam, tańczy Jive'a. Tymczasem najważniejszy ewolucyjnie był krok stawiany od pięty. To właśnie on pozwolił naszym praprzodkom chodzić dalej i skuteczniej polować. Regularne stawianie kroków od pięty odróżniało wczesnych ludzi od małp człekokształtnych, pozwoliło im rozprzestrzenić się na całym świecie, wykazało nowe badanie. Naukowcy wykazali, że taki sposób chodzenia pozwala współczesnym ludziom zaoszczędzić nawet 40% energii metabolicznej w porównaniu z chodzeniem na przedniej części stopy. Lądowanie na pięcie jest wyjątkowym aspektem ludzkiego chodu, któremu być może nie poświęcano dotąd wystarczającej uwagi, twierdzą naukowcy. I to ostatni krok w dzisiejszych serwisach Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
0: Zatem proszę pamiętać, chodzimy z akcentem na piętę. Jutro, proszę Państwa, pogoda zupełnie inna niż dziś, bo to będzie 10 stopni mniej. Na zachodzie ma być zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami, po południu nawet rozpogodzenia, ale synoptycy mówią o tym, że będzie ten front przechodził od województwa dolnośląskiego w kierunku Podlasia i te przelotne deszcze pojawią się w wielu miejscach w kraju. A temperatury? Posłuchajcie Państwo, 17 nad morzem i w rejonach podgórskich, 21 na południowym wschodzie, czyli jutro bliżej 20, a dzisiaj było bliżej 30. No, tak to już bywa.
5: Radio 357.
0: To była popołudniówka. Bardzo dziękuję. Ola Żaczek i Mateusz Fusiarz to były nasze serwisy. Bartek Wasilewski całość przygotował. Michał Foltak realizował, a ja, Michał Olszański, mówię dziękuję i widzimy się i słyszymy za tydzień.

Dzień dobry Państwu, Tomasz Organek, Radio 357, muzyka organowa oczywiście. Przywitałem Państwa dzisiaj połączeniem muzyki francuskiej i australijskiej, czyli Kevina Parkera z dobrze nam znanego zespołu Tame Impala i z zespołu takiego składu elektronicznego Justice. To, ja nie wiem, czy Justice, chyba nie było jeszcze Justice w naszej audycji, a może kiedyś dawno temu. Ale w 2024 roku wyszła taka płyta, która była nominowana zresztą do Grammy. Nazywa się Hyperdrama i panowie połączyli swoje siły. No, zespół Tame Impala przeszedł długą drogę od rocka do takiej muzyki elektronicznej. Właściwie sam Kevin Parker, bo to on tam jednoosobowo zarządza tym składem. No i zbliżył się właściwie brzmieniem do zespołu Justice. No i nagrali razem płytę. No i to był wynik ich współpracy. Muszę Państwu powiedzieć, że znowu mnie nie ma. Ta audycja jest nagrana, kolejna też będzie nagrana. Dzisiaj jestem gdzieś, poruszam się między Toronto a Chicago, a Nowym Jorkiem. Nie wiem dokładnie, gdzie dzisiaj jestem, ponieważ nagrywam tę audycję z wyprzedzeniem. Gramy z moim zespołem trasę po Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie, właściwie w Toronto, w Kanadzie, w jednym mieście. No i jak wrócę, to Państwu oczywiście opowiem z przyjemnością o tych naszych wszystkich przygodach, koncertach, Ameryce i tak dalej. A na razie posłuchajmy muzyki zespół Hot Chip, a właściwie też taki producent z Wielkiej Brytanii. Też połączenie sił, bo i Hot Chip, i w tym utworze Sleaford Mods, którego oczywiście znamy, dwóch brytyjskich artystów. No i w roku 2024 również ukazał się ten ich wspólny album. No i ten singiel Nom Nom Nom się nazywa. Bardzo dobra muzyka. Posłuchajmy. Hot Chip i Sleaford Mods.

0: down to you.
1: And it all comes down to you. No wszystko sprowadza się do ciebie. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, ciągle w Londynie. I Kay Tempest, ona kiedyś u nas już gościła w naszej audycji, taka brytyjska performerka, spoken word to się nazywa, właśnie dokładnie to, co prezentował przed chwilą Sleaford Mods, to jest takie, to nie jest rap właściwie, tylko to jest właśnie spoken word, czyli właściwie poezja, można powiedzieć, albo jakaś taki slam poetycki ubrany w muzykę. Ja bardzo lubię ten gatunek. W Toruniu był taki festiwal, slam poetycki się nazywał, i często ludzie występowali na scenie i prezentowali swoje utwory w taki sposób. No więc Kay Tempest, ona jest osobą niebinarną, od 2020 roku tak się przedstawia, jako transpłciowy mężczyzna. Znana jest, czy znany, no artystka, osoba artystyczna, tak się mówi teraz. Znana jest z połączenia poezji performatywnej z hip-hopem, z muzyką alternatywną. Oczywiście porusza te tożsamościowe sprawy psychiczne i różne społeczne. Zresztą ona, czy on, no nie wiem jak powiedzieć, artysta, otrzymał za innowacyjność w poezji nagrodę Ted Hughes Award i jeszcze nominację do Mercury Prize. To są poważne nagrody, proszę Państwa. No to posłuchajmy Kay Tempest. Zresztą sam tytuł to mówi. Know Yourself.

0: punch it out, you were going to find release.
1: No to skoro jesteśmy przy muzyce czy tekstach deklamowanych, no to przejdźmy do rapu, ale takiego nietypowego, bo znowu będziemy mieć angielski duet, taki drum and bassowy w składzie Saul Milton i Will Kennard. I oni mają taki skład, który się nazywa, właściwie to duet, no, drum and bassowy, który się nazywa Chase and Status. Chase and Status. Też dużo nagrali różnych rzeczy ciekawych i to w różnych stylistykach. To, co chcę Państwu zaprezentować, to jest o kurczę, w Chicago będą 4 września, może się wybiorę. To, co chcę Państwu zaprezentować, to jest utwór z roku 26, czyli najnowsza rzecz, z lipca, z 24 lipca. Chase and Status oczywiście, ale z towarzyszeniem Jay Hughes i ktoś, kto się nazywa Ira. Bardzo dobrze mi się tego słucha i uważam, że w dobrą stronę duo drama bassowe idzie i dobrze kombinuje. No to posłuchajmy w takim razie Chase and Status featuring Jay Huss and Ira w utworze Disgruntled.
2: Huh?

No, nie wiem jak państwu, ale mi się to bardzo podoba. No a skoro jesteśmy pośród rzeczy najnowszych, no to nie możemy sobie podarować nieco spóźnionej, ale jednak premiery, przynajmniej w mojej audycji, bo na pewno nie w Radio 357, ani w ogóle. No przecież Fountains DC wydało nowy album i nowy singiel, Marianne się nazywa. No zbiera on różne recenzje. Oczywiście takie stałe pod tytułem bo to już oni nie grają rocka czy coś tam. Ja jestem daleki jak najdalszy od takiego wyrokowania. To znaczy, że być może zespół poszukuje jakiejś swojej nowej tożsamości. Nagrali kilka płyt gitarowych. Może mają inny pomysł na nowe granie. Nie wiadomo. Ja jestem bardzo zawsze zaciekawiony i Marianne mi się również bardzo podoba. Chociaż jest w zupełnie innym stylu niż zespół zdążył nas przygotować, nie, co ja powiedziałem? Zdążył nas przyzwyczaić. No to będzie inaczej troszeczkę. Fountains of the Sea, Marianne.

No i co państwo myślą o nowym albumie zespołu Fountains DC? Szeroko się to oczywiście odbiło echem i wszyscy o tym rozmawiają. Ja jestem za. Dobrze, skoro jesteśmy przy muzyce już prawie rockowej, no to przejdźmy do rockowej, a właściwie takiej punk rockowej, którą również kochamy. No a ponieważ prawdopodobnie jestem w Kanadzie, no to musimy wysłuchać kanadyjskiego bandu oczywiście. Strasznie śmiesznie się nazywa ten zespół, bo on nazywa się We Were Promised Jetpacks. A album nazywa się In the Pit of the Stomach. I został wydany w roku 2011. Utwór się nazywa Picture of Health. Bardzo, bardzo dobre granie. Niedawno poznałem ten zespół, ale na szczęście go poznałem. Kto wie, może ich spotkam na ulicach Toronto.

No i co? I poczuliśmy się jak w domu, tak od razu. Bo zabrzmiało bardziej rockowo. Muzyka organowa, Radio 357, ciągle tu jesteśmy. No i dalej pograjmy tego rocka. Utwór z roku 2024. Yard Act, taka kapela z UK, z Wielkiej Brytanii. Znowu wracamy na nasz piękny kontynent. I nazywa się utwór When the Laughter Stops. I na featuringu jest Katie J. Pearson. Nie mam pojęcia, kto to, co to są za ludzie, ale gdzieś złapałem ten numer i mi się spodobał. No to posłuchajmy. Kiedy kończy się śmiech? Albo kiedy kończą się żarty? Oh, when the laughter stops.

0: purity, signifying nothing.
1: Signifying nothing. Nic to nie oznacza. No to teraz ten zespół, który zaprezentuję, to jednak z nami. Państwo też pewnie znają, bo zespół się nazywa The Smile. Czyli no, nawiązuje do tego, jak się kończy śmiech. The Laughter Stops, a tutaj jest The Smile. No takie zgrabne bardzo połączenie. Nietypowe. Zespół brytyjski. Dzisiaj jakoś dużo tych brytyjskich zespołów. No, składający się z Toma Yorka, Johnny'ego Greenwooda i Toma Skinnera. No, prawie cały Radiohead się tutaj znalazło. Ale jednak grają troszkę inaczej. No, napisane jest, że oni z większą ilością jazzu. Ja zawsze bardzo tak, wiecie państwo, no, podchodzę z takim dużym dystansem, jak widzę słowo jazz. No, powiedzmy, że to taki dzikie, bardziej progresywne brzmienie. No, ale bardzo ciekawe. The Smile i utwór Zero Sum. Rok 2024 z albumu Cutouts.

No. I Engine de Poitrine powstało niedawno, albo niedawno o nich się dowiedzieliśmy, a proszę bardzo. A panowie już grali takie rzeczy dawno temu. Patrzę sobie, że w Montrealu, w Kanadzie 23, 25, o, w Nowym Jorku 26, to już mnie nie będzie, ale będzie występował zespół właśnie, no zaraz ich poszukam. Zespół się nazywa Hi-Vis. To jest też brytyjska kapela w Londynie założona w 16 roku i oni kiedyś grali takiego hardkorowego punka. A później zaczęli kombinować i to ich kombinowanie im bardzo na dobre wyszło, bo wyszedł z tego taki postpunk, nie wiem, baggy, indie rock, nie wiem, no nieważne jak to się nazywa, ale bardzo dobrze to brzmi i no i chciałem państwu ten utwór zaprezentować, bo to jest z 24 roku kompozycja Guided Tour się nazywa. Wykonawca gościny to Eli Murphy, tak chyba się czyta. No to posłuchajmy Hi-Vis w utworze Mind's Light, czyli umysł to kłamca.

No i bardzo ładnie, trochę miejskich dźwięków. Metro odjechało, Hi-Vis, może ich spotkam gdzieś na naszej trasie, bo widzę, że grają wtedy w Stanach. No, pokrzyczał chłop i mi się od razu bardzo, mi się od razu podoba. No nie jest to tajemnicą, że lubię taki styl. No to jeszcze posłuchajmy dla odmiany belgijskiego zespołu. W 98 roku aż został założony. Zespół się nazywa Trigger Finger. A kiedyś był taki podobny zespół. A, to Clawfinger był. Kto pamięta. No, ale artyści nagrywają cały czas i pojawiła się nowa płyta. Tarmac się nazywa, w 26 roku właśnie wyszła. No i bardzo to jest fajne. I też to gdzieś usłyszałem i pomyślałem, że będzie się w sam raz nadawać do naszej pięknej audycji. Through the Beam. Proszę bardzo.

Dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za 2 tygodnie. Jeszcze jako duch będę występował. No i na koniec no, musimy pożegnać Dolly Parton. Musimy, nie musimy, ale chcemy bardzo, bo to była wspaniała kobieta, nie tylko artystka, ale też piękna postać, która nie była przewrażliwiona na punkcie swojego wizerunku, pieniędzy i wszystkiego, tylko pomagała ludziom i żyła pełnią życia. Dziękujemy Dolly Parton, Kenny Rogers i Dolly Parton w takim utworze Islands in the Stream. No, piękna rzecz. To pozdrowienia dla Magdy w takim razie. Trzymajcie się, dbajcie o swoje organy i słyszymy się za 2 tygodnie. Pa!

0: Muzyka organowa powróci tu za 2 tygodnie. Kilka sekund do godziny 19. Ja się nazywam Marcin Cichoński, Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Zapytałem państwa na koniec wakacji, czy przedłużamy cykl, i państwo się opowiedzieli za tym, pisząc do mnie i kontaktując się także przez komentarze internetowe, że tak, żeby dokończyć lata 90. To je dokończymy. I dzisiaj mamy PL1996. Czyli tylko i wyłącznie polska muzyka, tylko z roku 96. Są pewne dźwięki, które definiują nam odbiór rzeczywistości. Że pamiętamy, że usłyszeliśmy dany dźwięk i że wszystko się zmieniło. Że wszystko brzmiało już zupełnie inaczej. I tak też było w 96 roku.
1: Idą goście. Drzwi, otwórzcie się na oścież.

0: pokolenia 357.
1: Że mamy szóste spotkanie z latami 90. to przyznam się do czegoś, co za każdym razem jest pewną miarą trudności, a z drugiej ktoś by powiedział łatwości. No właśnie, łatwości i trudności, bo bardzo łatwo pójść na łatwiznę i zagrać tylko to, co było najbardziej znane. Bardzo łatwo sięgnąć po największe hity. Z drugiej strony, kiedy tych największych przebojów nie ma, no to rok jest niepełny i mamy niepełny obraz. Ja wiem, że państwo narzekają, że zabrakło kilku rzeczy bardzo znanych i że zabrakło na przykład pani Edyty Górniak, że zabrakło kilku rzeczy mniej znanych, na przykład zespołu Kobąk. Kiedyś tam sobie zrobimy ratę, a poza tym proszę mnie zmobilizować w mailach cichy@radio357.pl, żebym wreszcie założył tą playlistę na Spotify'u, gdzie te wszystkie rzeczy z lat 90. polskie zostaną zebrane i ułożę ją tak właśnie od 91. poprzez kolejne lata. Rok 96. był jednym z najbardziej rozstrzelonych stylistycznie, rokiem przełomu za granicą, ale także w Polsce, gdzie wiedzieliśmy, że pewnego rodzaju estetyka związana z brudnymi, mocnymi, sprzężonymi gitarami trochę się wypełniła i zaczyna być pustka. Z drugiej strony potrzebowaliśmy też takiej ekspresji trochę krzyczącej. Przed chwilą pojawiło się wejście, nomen omen, wejście, tak jest zatytułowane nagranie, do płyty Kalibra 44. Obiecuję i nie wyobrażam sobie inaczej, żeby Kaliber dzisiaj się nie pojawił. Natomiast lata 90. i ich środek kojarzą mi się z eksplozją popu w najlepszym wydaniu. Oczywiście czasami on był, do tego też nawiążemy, aż za bardzo przerysowany, aż za mocny, aż za taki, że wszyscy śpiewali. Ale czasem mieliśmy takie nieprawdopodobne perełki, które gdzieś potem zostały pochowane po kątach i nawet trochę obrosły kurzem. No czas po nie sięgnąć i w takiej audycji jak ta, PL1996, sobie przypomnieć.

Kolory wcale nie były pierwszym płytą zespołu Firebirds. Zespół zaistniał rok wcześniej, w 1995 roku, natomiast ich wejście w 1996 było wejściem smoka. 24 zachody słońca miały rozszerzenie. Na płycie pojawiło się w nawiasie hasło białe, bo to były kolory. Przypominam sobie też, że wywiad z Janną Prykowską był moim pierwszym wywiadem, zresztą nagrywanym nie na żywo, który wtedy przeprowadzałem dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak wtedy byłem ulokowany zawodowo, że w 97 dokładnie pojawiłem się na Myśliwieckiej i wtedy Firebirds wydało kolejną płytę. Miało za sobą numer jeden na tamtejszej liście, piosenkę, którą dzisiaj zna każdy. No zresztą przetestujmy. Czy znają państwo i zaśpiewają państwo każde słowo z tej piosenki?

to wcale nie był zespół jednego przeboju. Tak, i oni powrócili. Byli też, Joanna była u mnie w audycji gościnią. Bardzo się cieszymy, że udało się doprowadzić do tego, żeby ona znowu śpiewała. To jest kapitalne. Rok 96. Będą oczywistości, ale będą i niespodzianki. To znaczy, to nagranie też specjalną niespodzianką nie jest, bo zostało wydane w tymże roku i było przebojem. Natomiast mam wrażenie, że te 30 lat, które nas dzieli od premiery, spowodowało znów, że jakaś patyna, jakiś kurz się pojawił.

Pokolenia 357, dzisiaj PL 1996, polska muzyka z tego roku. Płyną maile, za które bardzo dziękuję. Staram się na bieżąco odpowiadać i na impresje, i na wspomnienia. One też się będą pojawiały na antenie. Taktyczny pod zaczepny na Facebooku oczywiście też się pojawił. Na Facebooku zdradzałem też spoilerowo, wrzucając okładki, które płyty na pewno się pojawią. Chociaż w tym przypadku fani zespołu, mam nadzieję, że wybaczą. Mam wrażenie, że sequel nie dorównał oryginałowi pierwszej części.

Widać, słychać i czuć, że to jest zupełnie inna estetyka niż pisał ją Staszewski, albo syn, albo ojciec, bo ten tekst to oczywiście Konstanty Ildefons Gałczyński. Z wszystkimi historiami, które zostały tam opisane, znała go dobrze Warszawa, pożyczał, nie oddawał. No przecież lata mijają, a my ciągle znamy takich ludzi. Kult, śmierć poety Tata Kazika 2. Kiedy na okrągło słuchałem tej płyty, nie wiedziałem, że jest Tata 1, ale jak już dorwałem płytę, to miałem tę samą pewność, że pierwszy tomik jest najbardziej przed nim. Pan Szymon z kolei relacjonuje. Dziękuję pięknie. Sytuacja była też taka, że wtedy Kult bardzo dużo grał koncertów. Koncerty to inny skład niż zupełnie teraz. No przez 30 lat miało to się prawo zmienić z wielu różnych przyczyn. Ale też sytuacja jest taka, że jeżeli państwo pójdą do Muzeum Historii Polski, czyli bardzo poważnej instytucji, tutaj niedaleko Radio 357, na Cytadeli jest stworzone takie muzeum. Przepiękne. A teraz jest tam wystawa, za czym kolejka ta stoi, o piosenkach na przełomie dziejów w historii Polski powojennej. No i jednym z eksponatów, to przypomniało mi się, jak słuchałem śmierci poety i charakterystycznych nut, które tam się pojawiały. Jednym z eksponatów jest waltornia, którą używał Banan podczas koncertów. Kapitalna historia. Od razu się człowiek uśmiecha. Wystawę w Muzeum Historii Polski. Bardzo gorąco państwu polecam. Podróż sentymentalna, piękna. Też elementy interaktywne dla dzieci. Rok 96 nie przyniósł nam nowej płyty Heja, bo nie mógł. Za to przyniósł nam ogromną niespodziankę, jeżeli chodzi o zmianę stylistyczną pani, którą do tej pory kojarzyliśmy z grandem.

Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Z uśmiechami w stronę energii i estetyki trip-hopowej, z uśmiechami w stosunku do zupełnie innych nurtów i rytmów niż to, co się działo wcześniej z zespołem Hey. Jest taki numer, niestety już go nie mam. Mówiąc wprost, ogień go zajął, z pisma Brum z 96 roku, którym osobno ukazały się wywiady z Katarzyną Nosowską i z Piotrem Banachem. Polecam bardzo gorąco. Jeżeli ktoś ma i może zrobić skan, bardzo, bardzo poproszę. Wiem, że na ten utwór wiele osób czeka. Na płycie Puk Puk, kiedy się pojawił, wiem, że wiele osób pracujących w rozgłośniach radiowych wszelakich, i komercyjnych, i tych publicznych, miał problem, żeby go wyemitować. A przecież on tam niczego niecenzuralnego nie ma.

0: Nosowska i pani Pasztetowa. W Jozę Młodzież z treningu ja śpiewam, oni nie dowierzają. Taka wiadomość od pani Martyny. Z kolei tutaj miałem komentarz z Facebooka od pani Eweliny. W serwisach aukcyjnych cena za ten album, Kolory Firebirds, na CD nie schodzi poniżej 1000 zł. Tak, mowa o 1000 PLN. Tak, nie dziwię się, ponieważ nakład się skończył, a płyta wielką jest i to się przez lata nie zmieniło.
1: Radio 357.
0: No i są takie momenty w życiu, czy to fana, czy dziennikarza, a przecież dziennikarz to też fan, kiedy włączamy płytę i w zasadzie wiemy, że zmienia się rzeczywistość i nic już nie będzie takie same.

Żeby zdobyć złotą płytę w 96 roku, trzeba było sprzedać 100 tysięcy egzemplarzy. Żeby zdobyć platynową płytę, 200 tysięcy. Nakłady płyt dochodziły do dużych liczb, bardzo dużych, to jest 100-200 tysięcy. To nie był próg, którego nikt nie przekraczał. Przekraczano jak najbardziej. Ale wciąż jeszcze wtedy było piractwo i bardzo silne płyty sprzedawane na stadionie, płyty sprzedawane ze stołu lub z łóżka polowego i w związku z tym niektórzy szacują, że jeżeli ktoś sprzedał, dajmy na to 100 tysięcy płyt, to realna liczba fonogramów, które wyszły, tym i pirackich, sięgała 400 tysięcy. I jak teraz trzeba spojrzeć na to, co się stało? Kaliber 44, Księga Tajemnicza, prolog. Płyta kompletnie inna. Oni w ogóle nie kalkulowali. Oni po prostu chcieli nagrać muzykę taka, jaka siedziała w ich duszy. Siedzieli jako zespół, jako skład, mieli swoje własne fascynacje, wychodzili z zupełnie innych światów. Niektórzy to nazywali psychorapem. Różnie to etykietyzowano. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że Kaliber 44, płyta Księga Tajemnicza, prolog, sprzedała się w 500 000 egzemplarzy. To jest niewyobrażalne, jaki to był przełom na polskim rynku muzycznym. I trzeba powiedzieć wprost, wtedy rozgłośnie radiowe, polska prasa muzyczna, telewizje, nikt za tym nie nadążył. Nikt wtedy nie wiedział, co się stało, co najlepiej pokazuje, że to była rewolucja. Bo jeżeli dokonuje się coś, czego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a jednocześnie wszystko zmienia, to znaczy, że rewolucją jest. Są też nagrania, które po latach, w szczególności po tych smutnych pożegnaniach, z tej płyty brzmią zupełnie inaczej w 2026 roku.

Pamiętam, że kiedy Bartek, przygotowując audycję pożegnalną, zagrał to nagranie, to miałem nieprawdopodobne ciary i cały czas one są. Panie redaktorze, przecież wiedzieliśmy, że będzie Kaliber. Mój Piotr, teraz wielbiciel heavy metalu, ma tu migocanie przedsionków, uśmiecham się o pozdrowienia. Pozdrowienia są jak najbardziej dla wszystkich tych, którzy śpiewają. Pan Paweł zauważa jeszcze w nawiązaniu do tych płyt kompaktowych piractwa, że płyty były wtedy relatywnie bardzo drogie. Tak, one kosztowały wtedy już prawie tyle, co teraz, a jednocześnie siła nabywcza pieniądza była zdecydowanie niższa. I pani Agnieszka się na mnie skarży, że wakacyjne pokolenia spowodowały uszczuplenie mojego portfela, ponieważ sprowokowały mnie do wyciągnięcia z czeluści regałowych wszystkich moich płyt na kasetach i nie miałam czego, na czym ich odsłuchać, więc musiałem nabyć odpowiedni sprzęt grający. Że magnetofon, że jamnik. Były płyty, które oczywiście miały na... jak się ukazały, to wiedzieliśmy, co będzie hitem. Natomiast kiedy patrzę na płytę z 96 roku, to zawsze sięgam po to nagranie, a nie te najbardziej znane.

I pamiętam, jak zobaczyłem w programie 30 ton Glena Meyera, który powiedział, że w Polsce najważniejsze są kółka, a najbardziej ważne są koła gospodyń wiejskich. Nie wiem, co on mówił i dlaczego tak mówił, ale tak mówił. No ale im wszystko było wtedy wolno, ponieważ nagrali hit, który śpiewała cała Polska.

No i był to hit. No nie da się od tego uciec, nie dałoby się od tego uciec, jeżeli byśmy włączyli rozgłośnie radiowe w 96 roku, ale widzę, że jest więcej fanów nagrania Mała Obawa. Dziękuję za Blendersów, to mój ulubiony numer z tej płyty. Ileż można słuchać Ciągnika? Przy Ciągniku ja też mam już delikatne, jak to mawiają, o milion razy za dużo. A przecież jeszcze wiele rzeczy z 96 roku trzeba zagrać. Niektórzy nawet antycypowali, że to nagranie pojawi się jako pierwsze.

tam nawet elementy komiksu były. I był Al Capone narysowany jako komiks na okładce płyty. No bo to była płyta Al Capone. Tina, nagranie zatytułowane 1996. Pan Piotr donosi mi, że w 96 roku ukazała się też płyta zespołu Boys, Jesteś Szalona. A może, a kto wie, do 21 jeszcze mamy trochę czasu. Ale teraz pojawi się trochę inne nagranie o miłości. Mam takie wrażenie, a nawet pewność, że takie nagrania i takie teksty, no to się trafiają bardzo rzadko. Można parafrazować Republikę raz na milion lat. Rzeczy, które... Jak tylko słyszymy pierwsze dźwięki, wiemy, że to jest nagranie specjalne, to jest nagranie historyczne, potem odtwarzane, wykonywane przez wielu innych wykonawców. No po prostu w 96 roku taka perła się ukazała.

0: Ma nam po prostu bądź seria wielkich koncertów w całej Polsce. A, tak to było wtedy. Prawie godzina 20.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: Polecamy się bardzo gorąco. To jest audycja w Radiu 357. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński.

0: pokolenia 3, 5, 7.
1: Były takie płyty, na które czekaliśmy bardzo mocno, mimo że nie były płytami absolutnie popularnymi. A w zasadzie to można powiedzieć nawet, że one do mainstreamu w żaden sposób nie wchodziły, a jednocześnie sprzedawały się w dużych nakładach. Jednocześnie były popularne nie tylko w Polsce, ale też bardzo mocno za granicą. Na okładce tej płyty widnieje praca pana Beksińskiego i to jest nagranie, jedno z najpiękniejszych nagrań w historii polskiego rocka progresywnego.

Płyta Save zespołu Collage była recenzowana przez prasę muzyczną z całego świata. To była płyta, która dotarła na wszystkie kontynenty i była, do tej pory jest słuchana na wszystkich kontynentach. Jedna z najlepszych w historii polskiego rocka progresywnego. Chociaż w Polsce nad Wisłą stosunkowo mniej doceniona niż poprzednie Moonshine. Ale tak to czasem bywa. 9 minut po godzinie 20. W tej godzinie pojawią się nagrania bardzo znane i niemal kompletnie zapomniane. Takie, które śpiewały miliony i takie, które śpiewają miliony na karaoke non-stop i takie, które gdzieś tam nam umknęły, schowały się, a warto je przypomnieć. Pojawią się nagrania bardzo popowe, popularne, ale także pojawią się nagrania bardzo ostre. Ale po kolei. Ten teledysk, pamiętam, że mnie zafascynował i potem miałem takie skojarzenia z Prodigy, ale tylko jeżeli chodzi o warstwę teledysku.

Słońce, które znasz, i zespół zatytułowany po prostu Piwo, ale pisane przez V. Jak to było, bo ta płyta jest teraz też z tych nie do zdobycia, albo za bardzo duże pieniądze w serwisach aukcyjnych. Dziki Dziki, 96 rok, tak zatytułowany był album zespołu Piwo. No i sytuacja była taka, że bardzo chciałem pewnego momentu zagrać to w Kieruj się na południe poniedziałkowym. Pasowało mi to w ogóle do całości, do wszystkiego. No ale nie mam nagrania. No więc znalazłem przez Facebooka Wojtka Garwolińskiego i napisałem do niego: dzień dobry, tu Cichy z Radia 357, chciałem zagrać twoje nagranie, i po pół godziny miałem plik. Tak to teraz działa. Wtedy, żeby zdobyć płytę albo coś inaczej, no zupełnie inaczej się to układało. Wojtek Garwoliński potem grał z całą masą różnych muzyków. Teraz ma taki swój projekt zatytułowany G-Wolf. Polecam bardzo gorąco, jeżeli ktoś lubi takie granie jak przed chwilą zespół Piwo. Wciąż nie wiedzieliśmy, co nas czeka, jeżeli chodzi o pewien zespół ze Śląska. Wiedzieliśmy, że już wydał debiutancką płytę. No i tak nie wiedzieliśmy, w którą stronę patrzeć. A tym bardziej, że oni wysyłali znaki, ale nie ułatwiali zadania.

A już kompletny ząk był, kiedy patrzyliśmy na okładkę płyty Sun Machine. Jakiś taki samochód, coś, takie pastele, kolory dziwne. I potem słyszeliśmy właśnie takie Blue Velvet zespołu Mysłowic. Ale zresztą chyba zespół też to potwierdzi, że do pewnego momentu te okładki były nie najlepszą stroną tej fantastycznej grupy i że na przykład Miłość w czasach popkultury chyba jest tego najlepszym dowodem. Ale zaczęło się przełamywać, bo o ile wcześniej, przy pierwszej płycie, to słynny nagłówek można byłoby tu zamieścić, sami nie wiemy, co o tym myśleć, to przy okazji już drugiej płyty zaczęto w jakiś sposób próbować zespół klasyfikować. Niektórzy mówili, że to polska odpowiedź na to, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich, inni wskazywali na fascynację alternatywą, inni jeszcze pokazywali, że ten zespół po prostu ma pomysł na siebie i dopasowanie ich do jakiejkolwiek ramki nie ma sensu. No i zaczęły pojawiać się melodie, które rzeczywiście śpiewali wszyscy.

0: Oczywiście są zespoły, które mają wymarzone debiuty, które od razu przenoszą ich w galaktykę, ale są zespoły, których można też powiedzieć, że stal hartowała się bardzo długo. Pani Jolu, bardzo serdecznie dziękuję za ten skan z pisma Brum z 96 roku. I tam jest wywiad z Katarzyną Nosowską. Czego się wstydzisz? Faktu, że czasem zdarza mi się pragnąć więcej niż mam. Myślę, jakie ja mam debilne problemy, jak nieistotne w porównaniu z tym, co się wokół dzieje. Powinnam stokrotnie dziękować za to, co mam, bo grzechem jest marzyć o czymś więcej. Tak mówiła na przykład Katarzyna Nosowska. I teraz tak, pytanie. Pani Pasztetowej, nie chcesz się dzielić jedzeniem. To prawda, uwielbiam jeść, zwłaszcza w stresie, podobnie jak większość kobiet. Już w przedszkolu moim marzeniem było otrzymać do własnej dyspozycji cały gar zagniecionych ziemniaków z sosem, taką paciaję, to był szczyt szczęścia. To niesprawiedliwe, że ci, którym życie żarcie sprawia taką radość, mają tendencję do tycia. A pani Katarzyna, ja się podpisuję pod tymi słowami, taki gar z czymś dobrym, ale na przykład do tego sos grzyb. Ojej.
1: Radio 357.
0: Trwają zakulisowe zabiegi o to, żeby Jesteś Szalona też się pojawiła. No, do 21 wiele, wiele może się zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Albo można też powiedzieć sobie dość.

0: Przecież wszyscy znamy na pamięć i wszyscy to śpiewaliśmy i teraz, że niby się wstydzimy, a przecież tak to wtedy było grane, że w zasadzie nie można było nie włączyć jakiejkolwiek stacji radiowej, żeby to też nie zostało zaprezentowane. ONA, kiedy powiem sobie dość. To jeszcze nie był ten moment, kiedy porozmawiałem z Agnieszką i Grzegorzem dla Pisma Machina, ale jeszcze to przypomniłem w cyklu lata 90. Trochę czasem żałuję, że na osi czasu znalazłem się w niewłaściwych miejscach, w niewłaściwym czasie. To znaczy, w tym programie telewizyjnym, którym pracowałem 3 lata, chciałem znaleźć się jeszcze wcześniej, ale nie wyszło.
1: 12, 19, 18,
0: 24. No bo już wtedy, od 95 roku, jednym z najważniejszych rzeczy na polskiej scenie muzycznej był program 30 ton, lista, lista, lista przebojów. Nie tylko ze względu na to, co tam były prezentowane, bo tam, dajmy na to, fragmenty nagrań były 30-sekundowe, ale na to, że przychodzili goście i opowiadali. Ale na te fragmenty teledysków też się czekało. I niektórzy tylko z tego programu wiedzieli, jak wyglądał teledysk na przykład do tego nagrania. Uwaga, można śpiewać głośno.

Orła cień, Warius Manx. Byli tacy złośliwcy, którzy to wymawiali orła cień, jakby tak łącząc i ten, bo już wszyscy mieli w pewnym momencie także dość. No ale oczywiście wszyscy, Warius Manx, Anita Lipnicka, Desu i tak dalej, wszyscy pojawiali się w programie 30 ton i opowiadali, a zwyczaj był taki, że nie opowiadało się o płycie, tylko na wymyślony temat. I pewnie już czynię, żeby to wreszcie nagrać. Na przykład pan Grzegorz Ciechowski został wyprowadzony na mazowieckie pole, żeby tam usiąść na polu, w kamaszach i tak dalej i opowiadać o płycie Grzegorza z Ciechowa. I w takim programie to naprawdę wszystko się mogło wydarzyć.

Ja ryba, wołam cię do akwarium. Wszyscy mi teraz przypominają jeszcze wcześniej, a propos Warius Manx, Orła Cień, Kasia Stankiewicz tam oczywiście, Anita Litnicka już solo. I wszystko się może zdarzyć. I było wtedy śpiewane. 96 rok, Orła, wracam ze Szczecina do Puszczy Kampinoskiej, pisze pan Michał. Orła Cień śpiewam, a jak? Proszę więcej, jeszcze 3 godziny do domu. Ja ostatnio jechałem tą trasą, tylko że ze Świnoujścia, to znaczy, że gdzieś tam pan jest, dociera pan w okolice Poznania. Teraz pewnie można przyspieszyć. No ale te brameczki na autostradzie nam wymyślili, więc trzeba co chwila i 40 zł, 40 zł, 40 zł i tak dalej. No dobrze, to jeszcze w zakątku piosenek, co to znają wszyscy na pamięć, wydarzyła się jedna rzecz, której nie można było do końca przewidzieć. O tym, że istniały zespoły wokalne powoływane tak trochę przez wytwórnie, wiedzieliśmy. Ale wtedy, jak ten zespół powstał w Polsce, to wszyscy się uśmiechnęli i powiedzieli: o rety, ale to jest takie naprawdę, naprawdę chwytające za serce.

0: Ale jest też taki wątek w korespondencji od państwa, że z jednej strony wszyscy słuchali, mieli płyty i kasety, mam tę płytę na kasecie i tak dalej, znali na pamięć, a z drugiej strony, no jak się chodziło jeszcze wtedy we flaneli grunge'owej, to wstyd się było przyznać. Rzeczywiście tak było, że wszyscy słuchali i Desu, i Anity Lipnickiej, i Warius Manx, a jednocześnie wstydzili się przyznać, że no właśnie. Ominąłem, bardzo przepraszam, przyznam się i powiem wprost, że nagranie Coś Optymistycznego przy całym wielkim szacunku dla Kasi Kowalskiej, no właśnie, to jest tych kategorii o milion razy za dużo i chyba do Kasi jeszcze powrócimy przy okazji lat 90. z czymś zupełnie innym.
1: Radio 357.
0: To jeszcze trzy nagrania do końca. PL1996 w pokoleniach 357. Zawsze staram się też zaproponować państwu, przypomnieć pewne rzeczy, które nie do końca wtedy nam się od razu do nas trafiły i nie do końca mogły się przebić z wiadomych względów, chociażby ze względu na tytuł, do rozgłośni radiowych.

I to była kolejna rzecz, która wydana została przez taką oficynę, wydawnictwo mniejsze z Krakowa, Music Corner, i przez to te rzeczy są bardzo ciężkie teraz do zdobycia. Prasuję, od 2 godzin śpiewam. Przy Desu postanowiłam napisać. Wraz z mężem poznaliśmy się w Empiku, gdzie w 98 roku, tak jest. Nasze pierwsze zdjęcie to właśnie z Desu, kiedy zespół przyjechał do Gdańska podpisywać płyty i spotkać się z panami, pani Agnieszka z Gdańska. No, ciekawe wspomnienia też były, wspomnienia związane z różnymi momentami w życiu, że różne nagrania towarzyszyły w bardzo ważnych momentach, w różnego rodzaju chwilach uniesień, chwilach smutku. Tak rzeczywiście zawsze jest, kiedy wracamy do rzeczy z, na przykład, przed 30 lat. Teraz rzecz, która no, moim zdaniem jest jedną z najbardziej niedocenionych w ogóle, jeżeli chodzi o polską muzykę, a nawet jeżeli chodzi o 96, to w szczególności. Teraz, kiedy wracamy do tego zespołu, to można powiedzieć, że jest pewien sentyment. Zespół, wracając i grając trasy koncertowe, w zmienionym z przyczyn tragicznych, smutnych, naturalnych składzie, ale jednak. Wtedy, w 96 roku, znany był mimo wszystko nielicznym i tak mocno niedoceniany, że trzeba przypominać i będziemy go przypominać w pokoleniach.

Flapjack i nagranie zatytułowane Soccer Kids from Africa z albumu Fairplay, kapitalnej płyty, która bardzo mocno wtedy zaznaczyła swoją obecność. Brakuje tylko tego, który ją współtworzył niemal w całości, czyli Grzegorza Guzińskiego. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Pięknie Państwu dziękuję. Zapraszam gorąco na jutro na popołudniówkę, natomiast już teraz zapowiadam, że w najbliższym Złodzieju Czasu o godzinie 14 przyjdzie pan, który napisał scenariusz do netflixowskiej lalki i wszystko sobie wyjaśnimy. Dlaczego taki scenariusz, a nie inny? Zapraszam bardzo gorąco. A na zakończenie oczywiście brudny klasyk na dobranoc.

0: I w tym momencie minęła godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na plac na rozdrożu. Marcin Klimkowski realizuje audycję Julia Nowaczyńska. Dzisiaj nie będzie łatwo, będzie nawet bardzo trudno. Myślę, że każdy z nas, z Państwa słuchaczy, ja także i nasi goście, będziemy w głowie mielić to wszystko, co jest właśnie niełatwe. Czy sztuczna inteligencja staje się narzędziem pedofilów? To jest, szanowni Państwo, połączenie dwóch chyba najbardziej takich polaryzujących, budzących gniew słów, albo też zastanowienie, bo mówimy dużo o sztucznej inteligencji, a pedofile budzą w nas odrazę i to się dzieje. Zatem połączenie tego będzie trudne. Ja nie ukrywam, że ta audycja dzisiejsza, ta godzina też będzie dla mnie trudna. Pokornie podchodzę do tego, co będą Państwo pisali. Pokornie podchodzę do tematu, który dzisiaj poruszamy i do różnych, bardzo różnych jego wątków. Witam gości dzisiejszego programu, ekspertów. Pani Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa z zakresu analizy treści CAM. Później wyjaśnię, co ten termin oznacza. Antropolożka i seksuolożka, wiceprezeska Instytutu Antrotech, czyli instytucji wydającej ekspertyzy sądowe. Szkoli policjantów, prokuratorów, występuje na konferencjach, pisze artykuły naukowe. Wszystko na temat problematyki seksualnego wykorzystywania dzieci. Dobry wieczór, Amanda.
2: Dobry wieczór.
0: A oraz dr Mateusz Łabus, badacz zajmujący się m.in. mediami syntetycznymi, deepfake'ami, dezinformacją, AI i cyberbezpieczeństwem. Pracuje w hamburskim Institute for Peace Research and Security Policy, IFSH. Dobry wieczór, Mateusz.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jesteś też autorem książki. Powiedz, jaki tytuł nosi ta książka?
3: Książka Przed Waszą Erą, o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nas, na ludzi i co z nami robi.
0: No właśnie, jak wpływa na ludzi, i dzisiaj wybierzemy jeden wątek, który zresztą w książce, którą Państwu polecam, miał miejsce. Od czego się to wszystko zaczęło? Otóż od takiego nagłówka internetowego, posiadanie wygenerowanej przez AI pornografii dziecięcej jest legalne. Tak brzmiał ten nagłówek. Później okazało się, że to nie do końca jest tak, nie do końca jest wszystko prawdziwe, ale coś stało się na rzeczy. Ja was zapytam najpierw Amandę, co ty poczułaś, jak pojawił się taki nagłówek? Bo wiem, że wpadł ci w oczy.
2: Tak jest. Ja mam zasadniczo kilka problemów z wyżej wymienionym nagłówkiem. A mianowicie, po pierwsze, pornografia dziecięca. I to jest coś, od czego chciałabym zacząć i właśnie nawiązać do tego, o czym mówiłeś, o tym akronimie SISAM, bo tak się to też wymawia. Pornografia dziecięca, my tego już nie używamy. Tak samo specjaliści, jak również mam nadzieję wszyscy inni na świecie też nie powinni tego już używać, z uwagi na to, że pornografia tak naprawdę powinna nam się kojarzyć z biznesem rozrywkowym. Wielomilionowym, wielomiliardowym, przynoszącym naprawdę spore zarobki wielu osobom na całym świecie. Jest to sytuacja, a przynajmniej powinna być, konsensualna. A w przypadku SISAM-u, czyli właśnie Child Sexual Abuse Material, my nie możemy mówić o żadnym konsensusie. My nie możemy mówić o świadomej zgodzie tego dziecka. W związku z powyższym nazywajmy rzeczy po imieniu, nie pornografia dziecięca, a materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletniego. Druga rzecz z tym nagłówkiem, jeżeli mogę dokończyć. No.
0: Ja tylko wejdę w słowo, że pornografia, jak powiedziałaś, rozrywkowy biznes, legalny i konsensualny, oczywiście w swoim założeniu, tam jest dużo rzeczy, ale to nie dzisiaj o pornografii będziemy mówić, natomiast rozrywkowy i legalny biznes, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest karygodne w każdym właściwie kraju świata.
2: Prawie każdym niestety. Natomiast kolejna rzecz, z jaką mam problem, to właśnie te clickbaitowe nagłówki, I od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. No, miałam takie wewnętrzne przekonanie, że jednak sąd w Stanach Zjednoczonych nie zalegalizował nagle CSAM-u, prawda? Więc po jakimś czasie zaczęłam dopiero drążyć temat i okazało się, że właśnie tutaj chodzi o precedens, o jeden mały wybrany wycinek materiału dowodowego z całej sprawy. Ale nie jestem prawnikiem, więc nie wchodzę w kompetencje tutaj Mateusza, który jest z nami. Natomiast jeszcze raz podkreślę, pornografia dziecięca, słuchajcie, wyrzucamy to ze swojego słownika, używamy tego akronimu CSAM. On jest też, jak zauważyliście, taki trochę schowany. Nie mówimy tak bezpośrednio pornografia dziecięca, nie walimy tym prosto w twarz. Więc osobiście uważam, że ten akronim powinien zastąpić także w nagłówkach tego typu, właśnie tę pornografię dziecięcą.
0: To mamy wyjaśniony początek. Jeszcze wrócimy do tego amerykańskiego. Właściwie też omówimy ten case, bo to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych prawo precedensowe, prawo stanowe od prawa federalnego się różni. To jest bardzo skomplikowana sprawa prawna. Natomiast ja teraz pytam o uczucia. Mateusz, zajmujesz się między innymi AI, między innymi sztuczną inteligencją. Badasz ją od lat, napisałeś książkę. Rozmawialiśmy już też w audycji 369. Jesteś krytyczny wobec pewnych sfer rozwoju tej technologii. Wciąż nazywajmy ją technologią. Będziemy się widzieć jeszcze w jednej audycji, którą też sobie nagramy, dotyczącej zmian, jakie zachodzą w seksualności ludzkiej pod wpływem sztucznej inteligencji. No i ty czytasz coś takiego, że CSAM, czyli nielegalne materiały sieciowe z dziećmi, ale wygenerowane przez sztuczną inteligencję, i co, łapiesz się za głowę, że kolejny argument, żeby się bać sztucznej inteligencji, co czujesz?
3: Nie, ja wprost przeciwnie. Wiesz, mnie zmroziło, kiedy zobaczyłem ten nagłówek, bo zobaczyłem go ktoś po prostu wrzucił post na LinkedIna i widzę, oczywiście klikam, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Troszkę się uspokoiłem, kiedy przeczytałem artykuł i zrozumiałem, tak jak Amanda już wspomniała, że nie chodzi tutaj o zalegalizowanie CSAM, ale chodzi przede wszystkim o pewien wąski wycinek i pewną debatę prawną, która toczy się w wielu różnych krajach. W Polsce także będzie się toczyła, akurat nie w takim wymiarze, ale będzie dotyczyła czegoś innego, czyli tego niekonsensualnego wykorzystywania cudzych zdjęć do tworzenia materiałów o charakterze pornograficznym, ale także o charakterze pedofilskim. Myślę, że do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak będziemy się zastanawiali nad stanem prawnym. Natomiast jeśli pytasz mnie o emocje, uczucia, to jest coś, przed czym ja przestrzegam od lat. Zajmuję się deepfake'ami zawodowo, przede wszystkim od strony społecznej, od strony politycznej. I zawsze zwracałem uwagę na to, że powinniśmy w pierwszej kolejności koncentrować się na tym, w jaki sposób technologia jest praktycznie wykorzystywana. A technologia deepfakes powstała w 2017, znaczy ona powstała wcześniej, ale została opisana i nazwana w 2017 roku w kontekście niekonsensualnej pornografii. Wtedy wykorzystywano zdjęcia celebrytek do tego, żeby tworzyć treści pornograficzne. Autor takich treści, który miał pseudonim na Reddicie Deepfakes, dał nazwę całej technologii. Ta technologia potem przez długi czas rozwijała się w kontekście pornograficznym i była wykorzystywana w kontekście pornograficznym.
0: Czyli nie jest... Mateusz, pozwolisz, że wejdę ci w słowo, żeby państwo dobrze tutaj zrozumieli, żeby zapamiętali to, że to wszystko, co dzisiaj mówimy w kontekście politycznym, czyli wojna w Ukrainie, napaść rosyjska na Ukrainie, wybory w różnych krajach i wrzucanie materiałów, które nazywamy dzisiaj deepfake'ami, to jest źródło w pornografii. Tak rozumiem, tak? A zaniknął nam Mateusz na chwilę, więc zaraz wrócimy do tego pytania. Ja jeszcze w takim razie przechodzę do Amandy. Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa, antropolożka i seksuolożka. Amanda, ty zajmujesz się tym, żeby te rzeczy przeglądać. Ty już je widzisz od jakiegoś czasu. Co tu się takiego dzieje, co ty widzisz? Jak widzisz progres tej całej technologii w swojej codziennej pracy?
2: Jasne. Widzisz, zapytałeś wcześniej o uczucia. Ja już chyba tych uczuć troszkę się wyzbyłam z uwagi na zawód, który wykonuję. I tylko od razu zaczęłam prawić morały. Tak, od 10 lat patrzę na te przykrości w różnych sprawach dotyczące naprawdę przeróżnych sprawców, dotyczące pokrzywdzonych przede wszystkim. I tutaj właśnie wchodzi ten wątek sztucznej inteligencji i gdzie jest ten pokrzywdzony. Tak w zasadzie, nie? Mm-hmm. Więc tych materiałów, drodzy państwo, niestety jest coraz więcej w materiale dowodowym, który oglądam. To, co mogę jeszcze zdradzić, to takich spraw mam około kilkaset rocznie przewija się przez moje ręce. Ja też pracuję zespołowo razem z informatykami śledczymi, żeby w ogóle te materiały dowodowe wydobyć z nośników, z telefonów, tabletów, pendrive'ów, dysków i tak dalej. I to, co obserwuję, to zdecydowany wzrost, ale te moje obserwacje też są poparte statystykami, które przeczytałam, że faktycznie rok rocznie ten zakres materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka, no po prostu jest coraz więcej. To nawet są kilkusetprocentowe wzrosty rok do roku, więc mierzymy się z naprawdę sporym problemem.
3: To dyżur.net polski oszacował, że to jest 300% rok do roku, jeśli chodzi o te materiały, które oni byli w stanie wykryć. A podejrzewam, że jest wierzchołek góry lodowej, z którym się mierzymy, dlatego że znaczna część tych materiałów jest kolportowana w zamkniętych sieciach, między sprawcami, między pedofilami, w darknecie i do części z nich zwyczajnie nie mamy dostępu, w związku z czym nawet nie jesteśmy w stanie realistycznie oszacować tego, z jak dużą skalą problemu się mierzymy. Oczywiście wtedy, kiedy biegli sądowi mają już dostęp do zabezpieczonych materiałów, to mogą stwierdzić, czy na przykład wolumen treści istotnie się zwiększył w ciągu jakiegoś danego okresu. I ten wolumen się zwiększył.
0: Ja wykorzystam to, że Mateusz jest na łączach, rzeczywiście coś nam

0: trochę nie licujące z Radiem 357, mamy tutaj ambicje rozmawiać poważnie o poważnych sprawach. Tymczasem zarówno dr Łabus, jak i Amanda Krać-Batyra uznali, że to w ogóle jest idealnie, tak? Że to jest w punkt i to tak właśnie jest. Mówimy o 300-procentowym wzroście i to tylko to, co możemy w jakiś sposób zmierzyć, a oboje mówicie, że to jest więcej. Wracam do tego pytania do Mateusza, czyli cała technologia deepfake'ów wzięła się właściwie z pornografii. Dużo rzeczy w ogóle bierze się z tej sfery życia.
1: Tak, w dużej mierze w ten sposób się rozwijała, dlatego że była dotrenowywana również na zdjęciach osób, które były wykorzystywane niekonsensualnie. Przez długi czas rozwijała się właśnie w takim pornograficznym kontekście. Były takie też badania, tam oczywiście naukowcy się spierali o metodologię, czy rzeczywiście te wyliczenia miały oparcie w rzeczywistości, ale w 2023 roku taka firma Home Security Heroes stwierdziła, że spośród wszystkich deepfake'ów w formie wideo, chodzi tylko o wideo, aż 97% z nich dotyczyło niekonsensualnej pornografii, a 99% tej niekonsensualnej pornografii dotyczyło kobiet. I oczywiście później te dane starano się w jakiś sposób zweryfikować. One mogły nieco zawyżać skalę problemu, ale nie dajmy się zwieść, nawet jeżeli ta metodologia nie była idealna, to mówimy o kolosalnej skali globalnie wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia niekonsensualnych treści o charakterze intymnym. I jest to problem, z którym my jako społeczeństwo także musimy się zmierzyć na wielu różnych poziomach, bo tutaj chodzi z jednej strony o to, że mamy pokrzywdzone przede wszystkim kobiety, mamy też pokrzywdzone dzieciaki, w związku z czym chodzi o odpowiednie zapewnienie im pomocy. Z drugiej strony w skali regulacyjnej musimy mieć odpowiednie przepisy, które będą to w ogóle sankcjonowały i akurat ten polski stan prawny w tym kontekście nie jest idealny. O ile w przypadku treści sisamowych mamy pewien punkt zaczepienia, o tyle w przypadku deepfake'ów tych niekonsensualnych, pornograficznych, dotyczących osób dorosłych, jest nam dużo trudniej to podczepić pod pewien przepis i to rodzi konkretne problemy. No i wreszcie wymiar taki, powiedzmy, społeczny, polityczny. Znaczna część, praktycznie wszystkie te ofiary, o których mówimy, to są kobiety, więc mamy również bardzo duży problem społeczny, który z jednej strony targetuje konkretne ofiary na podstawie ich płci. Z drugiej strony wiemy też z wielu różnych badań, że znacznie częściej na celowniku znajdowały się kobiety, które były eksponowane chociażby politycznie czy społecznie, czyli takie, które były zaangażowane w życie polityczne, takie, co z kolei przekładało się na ich zniechęcenie do tego, żeby dalej działać, czyli obniżało ich aktywność społeczną czy polityczną.
0: Takie, które pchają się na świecznik, jakby ktoś powiedział, kto jest osobą nierozumną. Po prostu chcą działać, chcą coś robić, a później się okazuje, że dostają za to bardzo, bardzo głębokie baty, no mówiąc kolokwialnie oczywiście. To teraz może ja bym powiedział, o co chodzi z tym nagłówkiem, tak? Nagłówek był skrótem myślowym, bo tak naprawdę chodzi o sprawę Stany Zjednoczone przeciwko Stevenowi Anderegowi. Sprawa miała miejsce przed Sądem Okręgowym dla Zachodniego Dystryktu Wisconsin, a następnie o rozstrzygnięcie 7 Okręgu Apelacyjnego z 25 sierpnia 2026 roku. Sprawa dotyczyła wygenerowanych przez sztuczną inteligencję obrazów przedstawiających nieistniejące, fikcyjne osoby małoletnie. I co zrobił sąd? Sąd powiedział, że produkcja, rozpowszechnianie, absolutnie nie. Uznał rzeczywiście, że te obrazy nie przedstawiały rzeczywistych dzieci, natomiast zezwolił na posiadanie. No i właśnie to posiadanie AI generowanych materiałów z CSAM, już nie będę używał pornografii dziecięcej, no ale z osobami nieletnimi, jest legalne. Mateusz, no właśnie, no można powiedzieć, no zaraz to, czyli można sobie mieć na komputerze. Nie można kupować, nie można, tak jak z różnymi substancjami, tak? Kupować nie można, sprzedawać nie można, ale palić można. Czyli jak...
1: No,
0: wiesz,
1: no ja mam bardzo duży problem z tym orzeczeniem. Ja mam duży problem z tym orzeczeniem. Ja rozumiem, jak działa amerykański system prawny. On jest inny od naszego.
0: Powołał się na dwa orzeczenia Sądu Najwyższego.

0: które powiedziały w dwóch sprawach z 69 roku i z 2002 roku, że no państwo też nie ma prawa przeszukiwać tego, co ktoś ma w domu, tak na przykład.
1: Tak, no, no ten pierwszy dotyczył w ogóle, bo oni się tam odwołują do pierwszej poprawki do konstytucji, czyli tej dotyczącej wolności słowa, która jest interpretowana bardzo szeroko w Stanach Zjednoczonych. No i ten pierwszy z 69 roku, on dotyczył tak zwanych materiałów obscenicznych w tak zwanym zaciszu własnego domu. Czyli jakby założenie jest takie, że jeżeli ktoś posiada materiały, które nawet są kwalifikowane jako nielegalne, ale ma to tylko na własny użytek w zaciszu swojego domu, to to jest okej. Potem drugi z tych precedensów dotyczył już konkretnych treści SIS-amowych, które nie przedstawiały realnych, identyfikowalnych osób. I wówczas sąd w Stanach Zjednoczonych zakwalifikował, że nie można tego nazwać pornografią dziecięcą. No i ten sąd teraz w 2026 roku w Wisconsin uznał zatem, że jest związany tymi precedensami, no bo był związany nimi i w myśl amerykańskiego prawa nie może ich samodzielnie zrewidować, no chyba że zrobi to Sąd Najwyższy. Innymi słowy, wykorzystano precedensy sprzed lat, chociaż te się nie odnosiły w żaden sposób do generatywnej sztucznej inteligencji i to naturalnie może nam się wydawać trochę dziwne, ale tak właśnie działa ten amerykański system prawny. Dla mnie jest to pewien przejaw absurdu, także w odniesieniu do samej idei, że jak obraz nie przedstawia prawdziwego dziecka, no to można. No i jeden z tych sędziów w uzasadnieniu napisał wprost, że dzisiaj sens społeczny takiego rozstrzygnięcia jest po prostu wątpliwy, a rozwiązania z 2002 roku nie przystają do dzisiejszych możliwości technologicznych, no bo technologia tak bardzo nam się zmieniła w ciągu tych ostatnich 25 lat, że jesteśmy w zupełnie innym wymiarze. No zostaje teraz Sąd Najwyższy, który mógłby zmienić interpretację przepisów, bo ten sąd apelacyjny powiedział, że to jest w porządku, że to nie jest w porządku, no tylko że ma związane ręce literą prawa, tak?
0: Też ja muszę tutaj powiedzieć, państwo na pewno rozumieją, są precedensy w Stanach Zjednoczonych, sąd apelacyjny uznał, że musi z nich korzystać, ale jeden z sędziów powiedział, że, bo to jest chyba najważniejsze, nie nadążamy za rozwojem technologii, a na pewno nie nadążamy za rozwojem AI i tym, co może zrobić, i czekają właściwie na nowe rzeczy z Sądu Najwyższego i to raczej by pospieszali. Bardzo wielu prokuratorów, tam chyba był list, który został w jakiś sposób, czy też oświadczenie podpisane przez prokuratorów, którzy się nie zgadzają z tym wszystkim i no, krzyczą, żeby coś z tym zrobić, tak?
1: To znaczy już wcześniej były, na przykład amerykańscy prokuratorzy zgłaszali takie uwagi, dlatego że to nie jest nowy problem. Znaczy my wiemy, że ten problem istnieje już od kilku lat. Były też precedensowe wyroki, chociażby w Kanadzie, które dotyczyły identycznego zjawiska. No i mieliśmy też właśnie taki list prokuratorów generalnych w Stanach Zjednoczonych, którzy się wypowiadali na temat tego, że problem będzie narastał i jednocześnie ten problem obejmuje kilka różnych wymiarów, bo to nie chodzi tylko o to, że jakiś gość wygenerował sobie obrazy z dziećmi i trzymał je na swoim dysku. To myślę, że Amanda dużo lepiej jest w stanie uchwycić ten problem w kontekście pewnej radykalizacji tego, co trafia się w różnych materiałach, normalizacji nadużyć, seksualizacji dzieci i tego, w jaki sposób pedofile korzystający z takich materiałów mogą być wręcz zachęcani do wykonywania kolejnego kroku. To jest ciężka, trudna debata na poziomie takim bardziej psychologicznym, natomiast tutaj jedno jeszcze zastrzeżenie prawne. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze ten sąd ma wąski zakres swojego obowiązku, czyli tą taką jurysdykcję terytorialną i to wyłączenie, ono również było dosyć wąskie, dlatego że dotyczyło tylko i wyłącznie posiadania określonych materiałów i tylko takich materiałów, które przedstawiają dzieci, które de facto nie istnieją. Czyli dzieci, które zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I tu jeszcze jedno małe zastrzeżenie. Właściwie każde z tych dzieci, które zostało wygenerowane, ma jakąś w sobie cząstkę innego dziecka, dlatego no że właśnie modele sztucznej inteligencji, które były trenowane na realnych, prawdziwych fotografiach dzieci, one nie zapominają całkowicie, one mogą łączyć nam piksele, ale jednocześnie posługują się cały czas wzorami, które były de facto wzorami, twarzami, ciałami dzieci, które istnieją. W związku z czym już samo to może być pod pewnymi względami kontrowersyjne. Ja mam taką cichą nadzieję, że Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych wypowie się na ten temat, że te precedensy zostaną odrzucone i że linia orzecznicza trochę się zmieni, bo to będzie też sygnał dla innych jurysdykcji, że nie należy rozwadniać tego problemu. My jako społeczeństwo, dlaczego karamy w ogóle posiadanie? Dlatego, że jako społeczeństwo umówiliśmy się między sobą, że posiadanie tego typu treści jest naganne. Niezależnie od tego, czy będzie to treść z wygenerowanym dzieckiem, czy z dzieckiem, które jest prawdziwe. I mam nadzieję, że, bo chcę tutaj postawić kropkę, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego za momencik wrócimy, bo tutaj wiąże się z tym kilka bardzo ciekawych problemów, nie tylko prawnych, ale też takich problemów epistemicznych związanych z tym, jak my w ogóle postrzegamy rzeczywistość. Czy to, co widzimy, możemy odbierać jako prawdziwe? No a co będzie wtedy, kiedy taki człowiek nie ma w ogóle świadomości, dostał jakieś materiały, jemu się wydaje, że to są prawdziwe dzieci, nie jest tego w stanie sam zweryfikować, więc nawet nie zakłada, że tu chodzi o dzieci, które zostały wyłącznie wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości. Jak wówczas ocenić taką sytuację? I na to pod pewnymi względami polskie prawo już odpowiada, a mam nadzieję, że za niedługo będzie odpowiadało w jeszcze większym stopniu.
0: W tym momencie podaję swój adres mailowy klimek@radio357.pl i proszę, jeśli mają Państwo pytania do naszych ekspertów albo jakieś obserwacje, z których ja zadając pytania mógłbym skorzystać, czy sztuczna inteligencja staje się narzędziem pedofilów, czy może się stać, co z przyszłością. Tymczasem przechodzę do Amandy Krać-Batyry. Amanda, jakie jest w ogóle seksuologiczne podejście do pedofilii? Poza tym, że jest potępiana, poza tym, że zmienia się nazewnictwo tego, no właśnie czego, kiedyś zboczenia, zaburzenia, parafilii, choroby, czym ona w rzeczy samej jest? Czym to
2: tak,
0: jest?
2: Były jeszcze dewiacje i inne różne określenia. Najczęściej jednak spotykamy się w mediach z pedofilami. No obecnie, tak już klinicznie mówiąc, to mamy do czynienia z zaburzeniem pedofilnym, które jest jednostką chorobową. Więc de facto, jeżeli mówimy o pedofilii, my mówimy o osobie chorej. To jest jednostka chorobowa sklasyfikowana w Międzynarodowym Katalogu Chorób ICD-11, już obecnie używanym także w Polsce. I to jest osoba, która realizuje swój popęd seksualny wobec osób w okresie przedpokwitaniowym, czyli jeszcze takie osoby małoletnie, które nie wykazują cech dojrzałości płciowej. I tutaj mówimy o takim sprawcy preferencyjnym, wyłącznym, gdzie tym obiektem seksualnym jest wyłącznie dziecko właśnie w tym okresie przedpokwitaniowym. Ale tutaj ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ten worek, który nazywamy pedofilami w mediach, jest o wiele większy i zawiera o wiele więcej typów, o których się już nie mówi.
0: A dlaczego?
2: Sprawców preferencyjnych. No właśnie, bo to trzeba by było trochę pewnie ruszyć głową i wyjaśniać społeczeństwu, na czym to faktycznie polega, a jak rzucisz hasło pedofil, to przynajmniej ktoś kliknie, tak jak dzisiaj nasza audycja, prawda? I tak jak już wspomniałam o tym worku, to tak naprawdę ci sprawcy preferencyjni, którzy preferują wyłącznie dzieci, to jest chyba około 25%, tak przynajmniej w statystykach to wychodzi. Cała reszta tego procentu to są osoby, które akurat jeżeli chodzi o sprawców takich przestępstw seksualnych, bo o nich może będziemy mówić, dokonały tego czynu z zupełnie innych pobudek. Najczęściej to, co w sprawach mi się pojawia, to często są osoby nisko funkcjonujące, o obniżonym ilorazie inteligencji, osoby, które często mają też lekką niepełnosprawność umysłową, takie, które same funkcjonują trochę jak dzieci pomimo swojej dorosłości, dlatego ten obiekt pod postacią dziecka jest dla nich po prostu dostępny.
0: Bo jest bezbronny? Bo jest bezbronny,
2: bo nawet używa tego samego słownictwa, co ta osoba, która która ten czyn popełnia, jest dziecinna, zdzieciniała i dlatego ten obiekt pod postacią dziecka jest właśnie dla niej atrakcyjny. To są też często osoby, które no, w jakiś sposób doprowadziły się do organicznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, na przykład poprzez alkoholizm. I tutaj chciałam od razu wspomnieć książkę bardzo dobrą pod tytułem Psycholog pani Edyty Krześniak. Tam te mechanizmy też są troszkę wyjaśnione, a przy okazji cała sprawa Andrzeja Samsona, psychologa, opisana. Także ten worek, o którym mówimy, pedofilii, jest naprawdę bardzo szeroki. I tak naprawdę te osoby, które chorują właśnie na tę jednostkę chorobową, to nie jest tak, że ta ich choroba od razu będzie ich dyskryminować w takim sensie, że my będziemy karać ich za pedofilię. Że oni mają to zaburzenie, że mają te zaburzone swoje preferencje. Nie, takie osoby mogą szukać pomocy. W Polsce niestety dostęp do tej pomocy jest mocno ograniczony, wręcz powiedziałabym, że to jest jeden z tych obszarów w polskim obszarze zdrowia bardzo zaniedbany.
0: Czyli my mamy tak naprawdę, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, mamy trochę trupa w szafie, to znaczy rozumiem, że jest część pedofilów w Polsce, która w Polsce i na świecie, która wie, że jest bardzo źle i chciałaby się na przykład leczyć. Tutaj ja, broń Boże, nie występuję w obronie, tylko nie ma tego mechanizmu, przynajmniej w naszym kraju, żeby coś zrobić, zanim się coś stanie. Zanim trafią do ciebie jako do biegłego sądowego.
2: Dokładnie tak. Mało tego, powiem państwu, że nawet jeżeli takie osoby dokonają czynu pedofilnego, już zostaną za to skazane i na przykład sąd w ramach wyroku wyśle ich na terapię do jakiegoś ośrodka, najbliższego im ośrodka terapeutycznego, gdzie występuje terapia sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci, oni często muszą pokonywać nawet 100-200 kilometrów, żeby taką terapię w ogóle odbyć. I to nie są terapie zamknięte w zamkniętych ośrodkach za każdym razem. To są terapie tak zwane ambulatoryjne, gdzie taki pacjent musi się zgłosić, taki skazany. Więc to jest duże utrudnienie także dla tych osób, które nawet są już skazane i muszą wykonać ten wyrok. Także tu jest naprawdę duża nisza, duży problem.
0: A czemu państwo, biorąc pod uwagę oburzenie społeczne, myślę, że też państwa słuchacze dzisiaj, no, po prostu to się, mówiąc kolokwialnie znowu, nóż w kieszeni otwiera, także nic tutaj się w tej kwestii nie dzieje, natomiast jest później płacz. Czemu właśnie państwo, widząc tego typu rzeczy i też narastający problem, chociażby z powodu rozwoju sztucznej inteligencji i tych treści sisamowych, czyli generowanych sztucznie, nic z tym się nie dzieje. Czy to jest przez ciebie jakoś zdiagnozowane?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Bo później jest
2: mogę
0: płacz.
2: Się tylko domyślać. Mhm. Tak, oczywiście. Mogę się tylko domyślać, że nie jest to temat zbyt nośny, jeżeli chodzi o kwestie polityczne i raczej nikt się tego nie chce tykać. Ja osobiście uważam terapię sprawców przestępstw seksualnych, ale także terapię osób o zaburzonych preferencjach, o zaburzeniu pedofilnym. Traktuję po prostu jako profilaktykę wykorzystania dzieci. Więc i tak to powinniśmy nazywać, że jeżeli taka osoba zgłosi się po pomoc, albo jeżeli taka osoba skazana dostanie skuteczną, długotrwałą pomoc i długotrwałą terapię, to kolejne dziecko nie zostanie skrzywdzone. Mhm. I tego powinniśmy się trzymać. Traktować to po prostu jako prewencję przed wykorzystaniem seksualnym. Nie tylko uczyć dzieci, żeby zważały na to, co się dzieje w środowisku, kto się z nimi kontaktuje. Nie tylko edukować rodziców, żeby obserwować własne dziecko. Nie tylko zmieniać prawo, które też jest oczywiście, co jest oczywiście bardzo istotnym elementem. My musimy nadążać także za technologiami. Okej, ale jest właśnie ten jeden obszar mocno niezaopiekowany i tym też powinniśmy się zajmować. Właśnie tym aspektem zdrowia osób o zaburzeniach pedofilnych, ale także właśnie, żeby ci sprawcy, którzy zostali skazani, mieli skuteczną pomoc.
0: żeby tego po prostu nie robili, czyli chronić dzieci przez leczenie osób, które to robią albo które to mają po prostu. Zostanę jeszcze przy tobie, będę pytał dalej, bo powiedzieliśmy o wzroście CSAM-u, czyli treści generowanych, treści uderzających bezpośrednio w dzieci. Ktoś może powiedzieć, że no zaraz, ale przecież to jest sztuczne. Jak ty do takiego czegoś się odnosisz, do takiego stwierdzenia, że to jest sztuczne, to nie jest prawdziwe, to jest wytworzone, nie ma czegoś takiego, tylko to jest jakiś obraz, wideo i ktoś to ma u siebie na komputerze. A zatem, no właśnie, jak do tego podejść? Tak jakby sobie kredką narysował, czy ja absolutnie nie mam racji.
2: Właśnie tutaj już Mateusz wspomniał bardzo słusznie na temat tego, że jednak sztuczna inteligencja uczy się na czymś. I tutaj ze swojej praktyki opowiem taką krótką historię tego generowanego CSAM-u, ponieważ nie zaczynaliśmy od AI CSAM, tylko CG CSAM, Computer Generated, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że właśnie tak jak wspomniałeś, rysowane kredką, ponieważ w sprawach jeszcze no, kilka lat temu oglądałam w zasadzie same komiksy rysowane, już komputerowo co prawda, ale nadal komiksy, czy wyrenderowane grafiki 3D, coś w stylu gry Sims na przykład, też dostawałam. Miałam jedną sprawę z aresztu śledczego, która do mnie trafiła, gdzie jeden z osadzonych, no właśnie posiadający takie zaburzenia, no próbował się realizować wewnątrz tego zakładu i miał zdjęcie nagiej kobiety dorosłej, wycięte z jakiegoś magazynu i dolepioną do tego głowę małej dziewczynki. Także to też były wygenerowane w jakiś sposób obrazy, wytworzone czy przetworzone. Mamy właśnie w końcu te wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na początku trochę nieudolne generowanie, tak jak pewnie wszyscy obserwowaliśmy, nie do końca wykształcone ręce, jeden palec tak sklejony jako cała dłoń. To jeszcze było możliwe faktycznie do analizy. Ja jako antropolog zwracam uwagę na cechy ciała, na morfologię, na behawior, tak, na zachowanie, w jaki sposób ta osoba się porusza na filmie, w jaki sposób na zdjęciu wyglądają poszczególne części ciała. Oceniam wiek biologiczny takich osób. Stwierdzam tę małoletność, tak? W polskim kodeksie cywilnym osoba małoletnia to jest właśnie ta osoba poniżej 18 roku życia. No i taki mamy zapis w artykule 202, że treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 18 roku życia, a jeżeli chodzi o treści wytworzone i przetworzone, to też artykuł 202, ale paragraf 4b, mówiący właśnie o tym, że... O, tutaj właśnie ta ciekawostka prawna. Że zabronione są treści wytworzone i przetworzone, przedstawiające wytworzone, przetworzone wizerunek osoby małoletniej podczas czynności seksualnych.
0: Ale
2: i
0: już
2: tutaj
0: nie.
2: Jest ten wytrych.
0: No
2: tutaj
0: właśnie.
2: Jest, drodzy państwo, ten wytrych. Właśnie,
0: a ja teraz od razu ostatnie. Idealnie, bo myślę, że to teraz już ten moment, bo co nas tak naprawdę może niepokoić najbardziej? Myślę sobie, tak, myślę sobie, że po pierwsze otwarcie pewnego rodzaju furtki tutaj podczas rozmowy na ten temat na kolegium po prostu tak, to właśnie uchylenie furtki takie, bo to sztuczne, no to uchylenie furtki, tak? Czy ta furtka zostaje uchylona, czy trzeba ją jak najszybciej, prawnie oczywiście, ale też pewnie w inny sposób zamknąć. Druga rzecz to jest to, czy sztuczna uczy się na realnych obrazach. Ja podczas researchu zobaczyłem, że jest coś takiego jak self-generated CSAM, czyli wytworzone przez samych ludzi, czyli na przykład młodzi ludzie wysyłają sobie zdjęcia w zaufaniu, zdjęcia nagie, zdjęcia seksualne, zdjęcia mające no, być podniecające, później ze sobą zrywają i te zdjęcia gdzieś nagle okazują się, że istnieją w sieci. Oczywiście część krajów, zaczynając od Australii na przykład, zakazała czegoś takiego, taka zbrodnia polegająca na tym, że ktoś się mści, więc rozsyła zdjęcia nagie swoich, nie wiem, swojej byłej partnerki, partnera. Ale też no, te zdjęcia jakoś istnieją w sieci, nie wiem, w chmurach. Ja też nie mam technologicznych zdolności, żeby o tym powiedzieć. I to jest ta druga rzecz, że to się po prostu uczy na czymś. Mateusz, jak ty to widzisz? To zagrożenie, że to nie jest tak naprawdę do końca wytworzone sztucznie, jest ogromne.
1: Oczywiście, że jest ogromny. Myślę, że znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy, pakując chociażby zdjęcia dzieciaków do mediów społecznościowych, tutaj, do których właściwie każdy może mieć dostęp.
0: I tutaj mam od razu pytanie od pani Kamili. Czy umieszczanie zdjęć dzieci na profilach społecznościowych jest odpowiedzialne? Czy nie powinno być to uregulowane prawnie? Pyta pani Kamila, która napisała do mnie, do czego też zachęcam. klimek@radio357.pl. Czyli tak zwane
1: sharenting. Myślę, że uregulowanie prawne byłoby trudne. Byłoby trudne, to znaczy takie całkowite zakazanie umieszczania zdjęć dzieci. Wiemy, co powoduje osobami, które... Ja sam zamieściłem zdjęcie swojej córki, kiedy była mała, kiedy chciałem się nią nacieszyć z całym światem i prawdopodobnie też, przyznajmy się do tego, uderzmy się w pierś, prawdopodobnie też chciałem lajków i taniego zastrzyku dopaminy, żebym się mógł cieszyć, że zwracam na siebie uwagę poprzez to, że publikuję zdjęcie ze swoją córką. Dzisiaj też pewnie jestem trochę bardziej świadomy i bym tego nie zrobił, ale każdy z nas może ulec takiej pokusie. Ja przestrzegam przed tym. Zastanówmy się dwukrotnie, zanim wrzucimy zdjęcie naszego dziecka z różnych powodów. Jednym z powodów jest właśnie to, że na podstawie takiego zdjęcia można stworzyć materiały CSAM-owe i to jest banalnie proste, bo już jedno zdjęcie wystarczy do tego, żeby wygenerować deepfake'a, który będzie bardzo wiarygodny i będzie niesamowicie perswazyjny, będzie wyglądał dokładnie tak, jak jego prawdziwy odpowiednik. To jest pierwsze zagrożenie. Drugie, pomyślmy o tych dzieciakach. Te zdjęcia nie giną w internecie bardzo często. One mogą wypłynąć w jakimś momencie. Często rodzice wrzucają zdjęcia, które wydają się im zabawne, a mogą to być zdjęcia, które są wprost ośmieszające ich dzieciaki. Rówieśnicy bywają okrutni i bardzo chętnie sięgną po taki materiał, żeby kogoś później wtórnie ośmieszyć. A takie zdjęcie może jeszcze po wielu latach wypłynąć i może prześladować to dziecko. Więc zastanówmy się nad tym. Jest wiele kampanii społecznych, które opowiadają o tym, jakie są zagrożenia. To nie są zagrożenia tylko i wyłącznie związane z CSAM-em. To są zagrożenia także związane z tym, że ktoś może podszyć się pod to dziecko, że może wysłać nam fotografię dziecka, które jest teraz zakneblowane, związane, żądając okupu chociażby. FBI przestrzegało przed takimi scenariuszami, takich udawanych porwań, bo w pewnym momencie była plaga w Stanach Zjednoczonych i rodzice dostawali właśnie zdjęcia swoich dzieciaków, które miały siedzieć w szkole, a to nagle okazuje się, że przychodzi zdjęcie, na którym dziecko jest związane z żądaniem okupu i podpisem: tylko nie informuj policji, bo coś się może niedobrego stać. Dlatego absolutnie musimy być ostrożni.
0: Czyli nawet nie tylko CSAM, czyli nie tylko treści, związane z seksualnością, ale też po prostu takie zwykłe życie. No, metoda na dziadka, tak? To było sprytni złoczyńcy dzwonią do seniorów. Natomiast przy użyciu AI można zrobić z tego milion innych rzeczy, a prawdopodobnie za 2 lata to będzie można w ogóle zrobić.
1: No i metodę na wnuczka, Marcin, metodę na wnuczka można udoskonalić, bo kiedyś było tak, że dzwonił kolega, który mówił, że wnuczek ma wypadek, tak? Rzekomy wnuczek i rzekomy kolega i trzeba przelać szybko pieniądze, żeby tego wnuczka ratować albo żeby go wyciągnąć z więzienia. W tym momencie tutaj wkraczamy w trochę inną modalność, bo tutaj posługiwalibyśmy się głosem. Można sklonować głos danej osoby, a następnie zadzwonić do niczego niepodejrzewającej babci czy dziadka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że babcia czy dziadek rozpozna, że ten głos w słuchawce, który brzmi dokładnie tak jak głos wnuczka, tak naprawdę jest głosem podrobionym, sklonowanym. Emocje, nerwy, wszystko to działa na naszą niekorzyść, w związku z czym musimy mieć się na baczności. No i no, niezbędne są tutaj kampanie społeczne uświadamiające nas wszystkich o tym, jakie w tym momencie są zagrożenia. A jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś na temat zakazów i tego, czy to jest mniej, czy bardziej szkodliwe, to ja chciałbym państwu podać 2 argumenty pod rozwagę. Odnośnie do szkodliwości, do tego, że jest to bardzo subiektywne postrzeganie. Proszę państwa, ja słyszałem wiele wypowiedzi osób, które zostały w ten sposób skrzywdzone, szczególnie osób dorosłych. proszę mi wierzyć, dla nich możliwość zobaczenia, czy raczej przeżycie zobaczenia samej siebie, bo to zazwyczaj są kobiety, samej siebie w scenie pornograficznej, to jest przeżycie ekstremalne. Ekstremalne, dramatyczne, traumatyczne, które pozostawia po sobie niezatarte ślady i niesamowicie wpływa na to, w jaki sposób te osoby później funkcjonują w życiu codziennym. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest kwestia namnażania i normalizacji takich treści. I tutaj myślę, że Amanda może się na ten temat doskonale wypowiedzieć, natomiast z moich rozmów z osobami, które są biegłymi sądowymi, wynika jednoznacznie. Takich treści jest coraz więcej, w związku z czym jest również coraz większa praca, większe obciążenie pracą związane z tym, że trzeba te treści odsiewać jedno od drugich, co niejednokrotnie bez specjalistycznej wiedzy i bez specjalistycznego oprogramowania w ogóle jest niemożliwe, czyli dla nas jako osób, które mogłyby zobaczyć taką treść, to właściwie jest nie do odróżnienia. Dla biegłych sądowych jest to coraz trudniejsze, a to oznacza, że mają pełne ręce roboty, są przeciążeni i dodatkowo ten moment, kiedy są w stanie wykryć, że prawdziwe dziecko zostało skrzywdzone, się opóźnia, czyli przesuwa w czasie, co oznacza, że im więcej będzie treści syntetycznych, sisamowych, im większy będzie wolumen takich treści krążących w internecie, tym później pomoc dla prawdziwego dziecka będzie mogła nadejść, co również jest ogromnym obciążeniem. No i wreszcie kwestia normalizacji i seksualizacji dzieci. Im więcej będzie tego typu treści, tym bardziej będą te zachowania normalizowane. Co więcej, jest jeszcze jeden wymiar, on jest szczególnie przerażający, postępująca drastyczność takich treści. Proszę Państwa, wygenerowanie bardzo drastycznych treści pedofilskich z dzieckiem, które jest w okropny sposób krzywdzone, jest dużo łatwiejsze niż znalezienie skrzywdzenia prawdziwego dziecka. Ale jednocześnie ta granica drastyczności coraz bardziej się przesuwa. Przy czym tutaj to wchodzę troszkę w buty Amandy jako biegłej sądowej. Jestem przekonany, że mogłaby...
0: No więc teraz przechodzimy. Ja tylko przypomnę, CSAM, nielegalne materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Tą terminologią się posługujemy. Czy zatem pedofile stają się bardziej pedofilami? Czy takie materiały mogą ich radykalizować? Czy to działa trochę tak jak pornografia, że coraz bardziej, coraz głębiej, że dzieje się na przykład tak, że oglądam, później wysyłam, później nie wiem, dzielę się albo robię rzeczy, których jeszcze nie wiem, rok wcześniej czy dwa lata wcześniej bym nie zrobił, oczywiście mówię o takiej osobie.
2: Amanda. Wiesz co, oczywiście obserwuje się niestety takie postępujące zaburzenie i niestety te materiały generowane w tym pomagają. Tak jak już wspomniałam, strasznie dużo tych materiałów widzę, coraz więcej i jest to dla mnie masakryczne, tym bardziej, że już coraz ciężej jest mi je odróżnić. I już nawet nie wiem dokładnie, czy ja to prawidłowo w ogóle oceniam, tak? A to de facto jest później dowód w sądzie. Nawet powiem Państwu więcej, adwokaci nauczyli się, żeby teraz podważać wszystkie materiały CSAM, nawet z realnie wykorzystywanym dzieckiem, mówiąc mi, że ale przecież to mogło być wytworzone i dopóki ja nie jestem w stanie udowodnić, że to nie zostało wytworzone, tylko jest realna krzywda dziecka, to tak naprawdę wszystko musi być rozważane na korzyść oskarżonego. I tutaj robi się naprawdę, naprawdę duży problem, więc obserwujemy ich naprawdę sporo. To, co mówiłam o tym wykrycie.
0: Czyli linia obrony może być taka, że ty dostajesz coraz to bardziej doskonałe treści, czyli wideo i zdjęcia, jak rozumiem, i adwokaci mówią, że to jest wytworzone sztucznie, jako okoliczność łagodzącą to traktując.
2: Tak, ponieważ za posiadanie takich treści jest niższa kara, to raz, a dwa, to jest ten wytrych, o którym wspomniałam. Na zdjęciu, na filmie muszą być czynności seksualne. Więc jeżeli mamy nagie dziecko eksponujące swoje narządy płciowe, ty możesz mieć to na swoim komputerze i to jest legalne. I to jest właśnie ten problem w Polsce. I nawet jak ja mam cały dysk przepełniony materiałami z nagimi dziećmi wytworzonymi, fotorealistycznymi, zupełnie nie do odróżnienia, no to ja muszę to odrzucić w analizie, bo zwyczajnie nie ma tam czynności seksualnych.
0: Tam nie ma przestępstwa.
1: I dlatego te słowa mają takie znaczenie. Dlatego te słowa mają takie znaczenie, na przykład w polskim kodeksie karnym, jakby polski kodeks karny posługuje się innym określeniem, nie posługuje określeniem CSAM, tak? Tylko posługuje się określeniem treści pornograficzne z udziałem małoletniego. Dlatego to określenie, ono jest troszeczkę inaczej też interpretowane. W tym momencie, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz, którą powinniśmy też powiedzieć, w tym momencie trwają prace nad znowelizowaniem kodeksu karnego właśnie w obrębie artykułu 202, który odnosi się do treści pedofilskich. Jest szansa na to, że po pierwsze te kwestie, które są związane z treściami pornograficznymi czy przetworzonym wizerunkiem małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, że to zostanie trochę wyprostowane już w tym punkcie nomenklatury i będzie łatwiej kwalifikować tego typu czynności. Jeśli chodzi o tą obronę, to jest uniwersalny problem i to jest problem, który będzie narastał. To jest kolosalne zagrożenie dla całego systemu sądowniczego, który jest z jednej strony filarem naszej demokracji. No bo jeżeli system sądowniczy nie będzie działał, no to o jakiej demokracji będziemy wówczas mówili? No wyobraźmy sobie, to nie tylko chodzi o kogoś, kto wyprodukował filmiki CSAM-owe albo miał je na dysku, ale to właściwie chodzi o każde inne postępowanie. Dużo łatwiej jest udowodnić, że coś zostało wygenerowane, dlatego że możemy znaleźć określone artefakty, które wskazują na to, że doszło do syntezy z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, niż w drugą stronę. No wyobraźmy sobie polityka, który został zarejestrowany, kiedy bierze w łapę łapówkę. I co? I on mówi, to nie jestem ja. Złapano go za rękę, on mówi, że to nie jestem ja, to jest deepfake. Jak to udowodnić w sądzie? To jest praktycznie niemożliwe. I tak można się właściwie bronić w nieskończoność. To jest kolosalne zagrożenie dla całego systemu sądownictwa i to ma już nawet swoją nazwę obrony na deepfake. I myślę, że będzie to postępowało.
0: To jest coś, co pewnie będzie przedmiotem kolejnej jakiejś tutaj audycji w Placu na Rozdrożu, bo ja coś czuję, że ten temat, który my akurat dzisiaj skleiliśmy z pedofilią, czyli rozwoju sztucznej inteligencji, może zostać właśnie sklejony, tak jak mówisz, Mateusz, z wymiarem sprawiedliwości, z całym systemem politycznym, z różnymi innymi przestępstwami. Natomiast to w innych odcinkach Placu na Rozdrożu i pewnie w Radiu 357 na pewno, ale też innych publikacjach. Ja chciałbym zapytać ciebie, Amando, czego ty oczekujesz jako biegła? Czego ci brakuje? Co tutaj się powinno zadziać z twojego punktu widzenia, żeby chronić dzieci? Po prostu, żeby chronić dzieci. Nie ułatwiać ci pracę, nie żeby, nie wiem, pedofilów było mniej, bo to myślę, że są inni fachowcy od tego, tylko po prostu, żeby chronić dzieci.
2: To może połączę wątki, bo tak. Raz, że ochrona dzieci będzie skuteczna, ale też ułatwi pracę mi i wielu osobom, które przy tych materiałach muszą pracować. To jest automatyzacja, która de facto działa już w Europie w wielu krajach, a u nas nadal w Polsce jak w lesie i nadal do tego dążymy. To jest baza haszy CSAM, baza sum kontrolnych plików, które zawierają i przedstawiają seksualną krzywdę dziecka. Suma kontrolna to jest taki odcisk palca pliku. Ma swoją określoną sumę kontrolną składającą się z ciągu znaków, i ten ciąg znaków jest przypisany do danego pliku. Nawet jeżeli zmienimy mu wielkość, wykadrujemy, to mamy jeszcze hasz perceptualny, który jest w stanie także ten plik określić jednoznacznie. I tej bazy haszy my w Polsce nie mamy. Ja tych plików przerzucam w ciągu roku milionami i ja, drodzy Państwo, znam niektóre pliki na pamięć. Ja wiem, co się wydarzy w dalszej części filmu. My nie skupiamy się teraz na ochronie dzieci, na ochronie dziecka, które może być w tym momencie wykorzystane. My dalej przeglądamy w każdej sprawie osobno te same pliki, najprawdopodobniej wykorzystywane w komunikacji pomiędzy osobami w tych szyfrowanych komunikatorach, które do siebie nawzajem to przesyłały. Nie ustalamy siatek pedofilii, my ustalamy jednego typa, który sobie coś tam pobrał na komputer i gdzieś tam może mu wypłynęło. I my zamiast skupiać się na całym wachlarzu tych osób, na całej grupie przestępczej, my ślęczymy nad jedną osobą, która gdzieś tam w pewnym momencie popełniła błąd i nam ucieka właśnie ta realna krzywda. Już uciekając od tych wytworzonych treści i skupiając się właśnie na ochronie dzieci, my musimy włączyć w ten cały proces automatyzację. Mi się już nie chce oglądać tych plików po raz kolejny. My musimy mieć gotową bazę, którą sobie zaimportujemy do naszych programów, do informatyki śledczej i automatycznie nam ten program wykryje. Posiadanie, rozpowszechnianie i skupmy się w końcu na ochronie aktualnie krzywdzonego dziecka, czyli na tych nowo powstałych materiałach, a nie na tych, które krążą już nawet od 20 paru lat, bo ja nadal
0: czyli ty masz
2: mam
0: taką
2: materiały,
0: wielką,
2: które jeszcze...
0: Czyli ty masz taką wielką bibliotekę, gdzieś tam wielką, gigantyczną, milionową bibliotekę rzeczy, które już znasz.
2: Tak, ja to znam na pamięć tego typu treści. Tak.
0: Tak jakbyś weszła do Biblioteki Narodowej. Teraz będzie trudne pytanie, ale od słuchaczki. Rzeczywiście bardzo trudne. Chodziło mi też po głowie, więc przyłączam się do niego. Pani Natalia pyta, nie stwierdza. Pyta, czy gdzieś czytałam, to takie jest, na początku to trudne, jeśli tak zaczyna się pytanie, ale że pedofile, którzy zaspokajają swoje żądze dziecięcą pornografią, zdjęciami, no i jak rozumiem tutaj tym CSAM, czyli tym sztucznie generowanymi treściami, no to powstrzymują się przed fizycznymi napaściami, więc no właśnie, jakbyś na to odpowiedziała, Amanda, czyli to taki, no w drugą stronę, tak jakby... Tak. Zdjęcia, a nie ratunek. A jeszcze jak sztuczne, wytworzone, to ktoś tam z czegoś to zostało zrobione, no ale jednak jest to sztuczne.
2: Jasne. Nie normalizujmy tego typu treści. Rozumiem, że nie każda osoba, która będzie oglądała tego typu obrazy, nie będzie próbowała uzyskiwać kontaktu z dzieckiem na żywo. Tak, w kontakcie fizycznym. Ale pytanie, czy właśnie oglądanie takich treści wytworzonych nie spowoduje, że to może jakbym tak sobie odpalił tę krzywdę realnego dziecka, może zobaczę jak to jest, czy to jest fajne, czy nie. Nie dajemy gwarancji, że te wytworzone materiały wszystkim tym osobom wystarczą do realizacji własnych popędów. Poza tym no, to jest jakaś abstrakcja, żeby w ogóle przyzwalać na tego typu treści.
0: Na próbę. No bo to tak trochę na próbę, tak? Zobaczmy, co się stanie. No tu raczej bym raczej
2: grupę
0: nie patrzył.
2: Grupę kontrolną stworzyć.
0: Tak, bo to by było no, nawet ryzyko skrzywdzenia jednej osoby, innego dziecka jest ze zbyt dużym ryzykiem.
2: Oczywiście.
0: 3 minuty mamy do końca audycji. Mateusz, ty czego oczekujesz? Wiem, że też pracujesz, wiem, że też no jesteś ekspertem, pracujesz i czego ty oczekujesz, bo nie chcę ci wkładać odpowiedzi w usta, ale jednak czy przyspieszenia, jakiegoś takiego radykalnego przyspieszenia różnych postępowań w sprawie sztucznej inteligencji?
1: Absolutnie, to znaczy ja uważam, że my już troszeczkę przespaliśmy moment, kiedy można było interweniować, chociażby w obszarze deepfake'ów, także tych dotyczących osób dorosłych. Tak jak mówimy, w tym momencie pracowaliśmy w takiej niewielkiej grupie, zostaliśmy powołani przez ministra sprawiedliwości do zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Ja zresztą też miałem okazję konsultować z Amandą parę rzeczy i bardzo sobie cenię jej ekspertyzę właśnie w tym obszarze. Przygotowaliśmy projekt nowelizacji artykułu 202 kodeksu karnego, który dotyczy właśnie krzywdzenia dzieci i treści pedofilskich. Mam nadzieję, że tam troszeczkę wyprostujemy nomenklaturę, a jednocześnie też podniesiemy sankcje w tym obszarze, który dotyczy treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, tak żebyśmy mieli też jasny rozdział. To, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jest nieodróżnialne od rzeczywistości, kiedy sprawca nie ma świadomości, że obcuje z materiałem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, powinno być dokładnie tak samo karane, jak obcowanie z materiałami przedstawiającymi prawdziwe dzieci. Dla mnie jest to dosyć naturalne, my tam przedstawiamy dosyć duże uzasadnienia, ale to jest tylko jeden bardzo wąski wycinek. My potrzebujemy całego ekosystemu rozwiązań, które będą wzmacniały chociażby pozycje biegłych, które będą wyposażały ich w odpowiednie narzędzia, lepszego finansowania, zwiększenia tego kapitału ludzkiego, który byłby zaangażowany do przeciwdziałania coraz większemu wolumenowi tego typu treści, a jednocześnie kampanii społecznych, które będą zwiększały świadomość. Świadomość także wśród dorosłych, ale również wśród dzieciaków. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj właściwie nie trzeba już nakłaniać dziecka do wysłania czegokolwiek. To się nazywa sextortion, czyli takie wyłudzenie czy zmuszenie do czegoś, taki szantaż. Wystarczy zdjęcie z Facebooka, ze szkolnej strony i to jest bardzo ważny, praktyczny komunikat dla rodziców. Co więcej, bardzo często
0: musimy kończyć, Mateusz. Musimy postawić kropkę. Dr Mateusz Łabus, badacz zajmujący się deepfake'ami, AI, cyberbezpieczeństwem, Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa, antropolożka i seksuolożka, Marcin Klinkowski. Dziękuję Państwu za tę audycję. Była jedną z najtrudniejszych, jakie prowadziłem. I Klimek Małpa, Radio 357. Proszę o odzew. Realizowała Juliana Wanczyńska i zastanówcie się Państwo, proszę, nad sharentingiem, czyli wrzucaniem dużo dzieci i żeby tylko były lajki. Tak na dzień dobry można od tego chyba zacząć. Dobranoc.

0: Przekaz podprogowy.
1: Dobry wieczór Państwu, minęła 22, a że dzisiaj mamy środę, nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na najnowszy przekaz podprogowy.

Dzisiejszą audycję realizuje Julia Nowaczyńska, a ja nazywam się Mariusz Duda. Słuchają państwo Radia 357. Audycja nazywa się Przekaz Podprogowy. My wysłuchaliśmy przed chwilą zapowiedzi nowej płyty zespołu Elu z Nottingham. Single Everywhere to taki, z tego co słyszę, ewidentnie zrobiony pod stadiony. Patrzę jednak na ilość odsłuchów na Spotify i coś czuję, że ze stadionem może być ciężko dla zespołu Elu, ale od czego ma się audycje radiowe. Zagraliśmy go na dzień dobry, albo raczej dobry wieczór, bo dzisiaj, proszę państwa, zawitało lato do Warszawy i tak jakoś przy układaniu setlisty pomyślałem, że miło byłoby zacząć audycję od czegoś pozytywnego. A po drugie oczywiście już całkiem niedługo, bo 18 września ukazuje się nowy album zespołu Elu zatytułowany Bloom. Jeszcze mam jeden utwór, ale on taki smutnawy, trochę tego przerzucimy na później, a teraz będzie dynamicznie.

Coming Out. No, całkiem nieźle zapowiada się nowy album Alexa Henry Fostera, który będzie nosił tytuł, to znaczy nie Alex, tylko album The Fragile Beauty of New Morning Hopes i który ukaże się 23 października. Alex Henry Foster to artysta rocka eksperymentalnego, pisarz, pracownik socjalny i obrońca praw człowieka, mieszkający w Montrealu i kiedy tylko może nagrywa płyty ze swoim zespołem. Alex przeszedł w przeszłości bardzo poważną operację serca. Trochę zajęła mu rekonwalescencja i ten proces fizycznego i psychicznego powrotu do zdrowia był impulsem do stworzenia wysłuchanego przed chwilą utworu. No to czekamy na płytę. Co dzisiaj w audycji? Tak w ogóle. Myślę, że przede wszystkim zanurzymy się w nowości, zwłaszcza w pierwszej godzinie, chociaż w drugiej też będą. Zerkniemy sobie na kilka nadchodzących koncertów i tras. Będzie później kącik gracza, będzie kącik dinozaura. O, dużo. Dla każdego coś miłego. Jeśli chodzi o nowości, to ta jest bardzo świeżutka.

Giant Sky. Giant Sky to norweski projekt Erlanda, dobrze mówię, Erlanda Astada Vikena. Mój Boże. Utwór Lifting Apples. To jest Erland jest wokalistą, klawiszowcem, głównym kompozytorem, między innymi znany z zespołu SUP. 4 września pojawił się nowy, wysłuchany właśnie przed chwilą utwór. Gościnnie na dodatkowej gitarze zagrał w nim Stewart Brathwaite z Mogwai. I jest to pierwszy singiel zapowiadający, cóż zapowiadający, album, nowy album oczywiście, Giant Sky 3, który ukaże się 2 października tego roku. To będzie zamknięcie trylogii rozpoczętej albumami Giant Sky z 2021 i Giant Sky 2 z 2023. Może jak to wszystko nam się ukaże, to sobie zerkniemy na te wszystkie płyty i zrobimy jakieś podsumowanie. A propos zespołu SUP, to w 2017 roku zespół wydał całkiem moim zdaniem udany album zatytułowany Remedies i w sumie tak sobie myślę, dlaczego nie moglibyśmy przypomnieć sobie, jak ten album się zaczynał.

To był zespół Soup w utworze Going Somewhere z płyty Remedies z 2017 roku. Na okładce dziwny portret, na okładce tej płyty portret wykonany przez duńskiego twórcę Lasse Hoyla, którego Państwo doskonale znają chociażby ze współpracy z Porcupine Tree czy Stevenem Wilsonem, a który, pamiętam, w tamtym czasie zrobił serię dziwnych portretów i jeden trafił na okładkę Soup, a inny na okładkę boksu Porcupine Tree The Delirium Years. No i pamiętam, że to było bardzo dziwne widzieć te wydawnictwa obok siebie, bo wyglądały jak seria znaczków, te same, identyczne wręcz obrazy w innych kolorach, a zupełnie inne wydawnictwa, zupełnie inni artyści. Słuchają Państwo przekazu podprogowego. Dziękuję za Państwa obecność w komentarzach, zarówno na Facebooku Radio 357, jak i moim profilu Mariusz Duda. Tutaj zawsze jest nas najwięcej, więc zapraszam do komentowania w tym miejscu. Jeśli ktoś miałby ochotę, to oczywiście też zapraszam do wysłania maila mariusz.duda@radio357.pl. A teraz będzie akcent z Polski.

Freedom, spotykanie. To taki stary, nowy utwór, pochodzący z jak dotąd ostatniej studyjnej płyty zespołu Psycho, ale nagrany jeszcze raz i umieszczony na specjalnym wydawnictwie zatytułowanym Deep River. Deep River to była, przypomnijmy, pierwsza nazwa Quidam. No i ta płyta, proszę państwa, została nagrana z okazji 35-lecia istnienia zespołu Starulki. Z każdej płyty studyjnej wybrano jeden utwór i nagrano ponownie z gościnnym udziałem Emilii Nazaruk, dawniej Emilii Dyrkowskiej, pierwszej wokalistki Quidam. Quidam bardzo rozpieszcza swoich fanów, proszę państwa, bo nie dość, że ukazała się ta płyta, to jeszcze ukazało się ile? 7 innych płyt. To takie płyty wchodzące w skład, nie wiem, Quidam Archives, więc dla fanów zespołu Gratka można sobie wejść na sklep internetowy i tam to wszystko zamówić. Ale wydawnictwo Deep River to jest to najważniejsze, bo związane z koncertami. Zespół Quidam rusza bowiem w październiku w trasę koncertową i gościem specjalnym będzie Colin Bass, znany zespół Camel. I gdzie ten Quidam zagra? Tak patrzę. 11 października w Kamiennej Górze, 12 w Krakowie, 13 w Warszawie, 14 w Łodzi, 15 w Gdańsku i 16 października wielki finał w rodzinnym Inowrocławiu. Zapraszamy serdecznie w imieniu zespołu. Na swoją trasę koncertową wybiera się również zespół The Pineapple Thief.

No i pięknie, bardzo pięknie. Proszę Państwa, to był zespół The Pineapple Thief. Ananasy wracają z nowym albumem już niebawem. 9 października ukaże się Far and Wide. Ogromny szacunek mam do Bruce'a Sorda, że tak dzielnie i sukcesywnie te swoje albumy wydaje. Przypomnijmy, że w tym roku ukazał się również jego bardzo moim zdaniem udany album solowy zatytułowany Hissed in the Park. I co tutaj się dzieje? Mam koncerty The Pineapple Thief przed oczami i 6 kwietnia zagrają w Gdańsku, w Starym Manerzu, 7 w Warszawie w Palladium i 9 w Krakowie w klubie Studio. O, pięknie. No i dobrze. A teraz będzie zespół Green Carnation. Norwegowie 4 września wydali swój nowy album.

Green Carnation. Green Carnation pojawił się w przekazie podprogowym, ale chyba w audycji tak zwanej zastępczej, bo redaktor Dunaj coś tutaj prezentował już Państwu. To jest norweski zespół działający od początku lat 90. Grupa zaczynała blisko death, doomu, lecz stopniowo przez lata wypracowywała swoje własne połączenie takiego progresywnego metalu i melancholijnego rocka. No i od 2025 roku wydaje cyklicznie tak zwaną trylogię A Dark Poem. My bardzo tutaj szanujemy artystów, którzy nagrywają trylogię, żeby była jasność. 5 września ukazało się The Shores of Melancholia, 3 kwietnia Sanguis i teraz świeżutko, niedawno The Messiah Complex, 4 września. Kompozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą, nazywała się Broken Souls, Common Enemies. Co tu może być istotnego? Całość była komponowana w latach 2018-2024. Na cały materiał nagrano wcześniej, ale dopiero później zdecydowali, które utwory trafią na płytę. No i co inspiracją tej całej historii, tej całej trylogii, stała się poetycka reinterpretacja tragicznej bohaterki Hamleta, czyli Ofelii. I każda z tych części pokazuje pewien kryzys osobowościowy z innej perspektywy. Część pierwsza spogląda przede wszystkim na świat zewnętrzny, na społeczne podziały. Drugi album, Sanguis, to taka najbardziej osobista część i dotyczy rodzinnych traum. A The Messiah Complex, czyli najnowszy album, ponownie wychodzi na zewnątrz i łączy oba poziomy, czyli te osobiste rany, pełne lęków przed technologią i coraz głębsze podziały społeczeństwa. To tematy, które poruszają ostatnio u artystów coraz częściej. Artyści poruszają coraz częściej te tematy. Zauważyłem, że istnieje jednak też pewna specyficzna zależność, bo im mroczniejsze mamy czasy, tak mi się wydaje, tym częściej niektórzy chcą od tego całego mroku uciec i zanurzyć się raczej w mniej mroczną muzykę.

Ach, cóż to za dyskoteka, zapyta trochę bardziej konserwatywny słuchacz muzyki progresywnej, i to przed 23. To był, proszę państwa, nowy singiel artysty z Danii, z Kopenhagi dokładnie, który występuje pod pseudonimem Trent Møller. Który to artysta 13 listopada wydaje swój, a jakże, nowy album. Bardzo cenię sobie tego muzyka, bo porusza się po wielu płaszczyznach, które są mi bliskie, przyznaję. I generalnie zawsze najbliżej było mu do takiej eksperymentalnej muzyki elektronicznej z elementami rocka. Mam kilka ulubionych płyt. Korci mnie, żeby w przekazie podprogowym trochę tę muzykę państwu przybliżyć, więc być może tak się wydarzy całkiem niedługo. Ale zresztą na co czekać? Posłuchajmy może tego, co Trent Møller prezentował na swoim debiutanckim albumie, który w październiku tego roku skończy równo 20 lat.

narocznie. I tak oto witam Państwa w drugiej godzinie dzisiejszego przekazu podprogowego. Słuchają Państwa Radia 357. To był Trent Moeller z debiutanckiego albumu The Last Resort, wydanego w 2006 roku. No i co teraz? Co my teraz zrobimy? Teraz sobie, proszę Państwa, zrobimy kącik gracza, potem zrobimy sobie kącik dinozaura, bo mamy dwie ważne rocznice. No i chyba jeszcze porozmawiamy trochę o nowościach muzycznych, dlatego bardzo proszę, zostańcie Państwo z nami. A propos nowości, Steven Wilson ogłosił, że jego nowy album będzie się nazywał Requiem for the Village. Na 6 listopada, z tego co gdzieś wyczytałem, jest przewidziana premiera. I wystartowała strona internetowa, gdzie można sobie posprawdzać różne easter eggi. Strona wygląda jak zrobiona w czasach neostrady. I tak sobie czytam o tym i sprawdzam i zastanawiam się, czy Steven, no, czy się inspirował pewnym serialem. No i co najważniejsze, czy dociągnął do końca 4. sezonu, czy wymiękł w połowie tak jak ja.

To był utwór Pixies, zespołu Pixies, a dokładnie utwór, który wykonywała Doris Day, a zespół Pixies go, mówiąc brzydko, kolokwialnie skoverował. A twórcy serialu From, czyli stamtąd, wykorzystali go w czołówce serialu. Serial, przypomnę, opowiada o tajemniczej wiosce, do której jak się już trafi, to nie można z niej się wydostać. A o czym będzie opowiadała nowa płyta Stevena Wilsona, dowiemy się już niebawem. To był krótki kącik miłośników seriali, a teraz czas na kącik gracza. To będzie muzyka z dopiero co wydanej gry.

Ballad of Night and Day. Złośliwcy powiedzą, że to muzyka do gry Wiedźmin 3,5. Ja przyznaję, jeszcze w nową grę studia Rebel Wolves nie grałem, ale skoro nad Blood of a Dawnwalker pracowało około 20 osób, które maczały palce przy Wiedźminie 3, to z pewnością trzeba będzie to tę grę sprawdzić. A autorem wysłuchanej kompozycji jest oczywiście Mikołaj Stroiński, który również, przypomnimy, pracował przy ścieżce dźwiękowej do gry Wiedźmin 3, więc skojarzenia mile widziane. Gra Blood of a Dawnwalker ukazała się dopiero co, a wraz z nią ukazała się ścieżka dźwiękowa i, no, co by nie mówić, ścieżka dźwiękowa jest jak najbardziej w klimatach folkowych edycji przekazu podprogowego.

Desperate Measures, Piotr Musiał i Karolina Matuszkiewicz ze ścieżki dźwiękowej do gry Dawn of a Blood Walker. Kontynuujemy kącik gracza, tym razem przenosimy się do Grecji, a dokładnie na Kretę do roku 1333.

Olivier Derivière, francuski kompozytor, który tworzy głównie muzykę do gier i który to stworzył, no, całkiem moim zdaniem, udaną ścieżkę dźwiękową do najnowszego wydawnictwa Resonance: A Plague Tale Legacy. To nie jest trzecia część serii Plague Tale, tylko taki bardziej jakiś prequel. Gra

A Plaga to jest gra, proszę państwa, gdzie gra się rodzeństwem uciekającym od szczurów. O, i z taką informacją państwa zostawię. Oliver Delivier to kompozytor, któremu coś mi się wydaje, muzyka Dead Can Dance nie jest raczej obca.

ale nam się folkowo zrobiło w tej drugiej godzinie. To był Olivier de Rivière w utworze The Land z gry Resonance: A Plague Tale Legacy. I tak oto kącik gracza uważam za zamknięty, ale mamy jeszcze kilka nowości w muzycznym folkowym klimacie.

Me Yord. To kolejny singiel zapowiadający najnowszy album norweskiego Gotę, który będzie zatytułowany Vigil. I ukaże się, o, piękna data, 25 września. Proszę Państwa, bardzo mi bliska, ponieważ wtedy się starzeję. Albo przechodzę w inny wymiar, jak to się ładnie mówi. Ktoś mi tutaj bardzo ładnie napisał, pan Radosław mi napisał maila. Przede wszystkim dziękuję bardzo, teraz już wiem, jak się wymawia. Wcześniej mówiłem Gotę, a to jest Gotę. No i tutaj pan Radosław napisał mi, że wokalistka jest bardzo miłą osobą. Ma w Trondheim hytę sąsiadującą z hytę mojego znajomego, więc kiedyś zdarzało się, że wpadała do nas z rodziną na ognisko, ale fajnie. 25 września ukaże się również nowy solowy album amerykańskiej wokalistki i multiinstrumentalistki Mai Nguyen, zatytułowany Into the Waves, i wysłuchamy teraz dwóch kompozycji: See the Water oraz False Ghost.

Zaczynamy, proszę Państwa, zahaczać o coraz to nowe odmiany folku, przepraszam. Teraz nawet jakieś country się pojawiło. To była Maya Wynn. Jej najnowszy album ukazuje się 25 września. Maya Wynn występuje na co dzień w takim zespole, który nazywa się Envy of None, w którym gra pewien pan, który to pojawi się za chwilę. Ponieważ na koniec dzisiejszego odcinka, proszę Państwa, przejdziemy teraz do kąciku dinozaura. No i cóż, ta płyta kończy dzisiaj 44 lata.

Subdivisions to utwór z płyty Signal z pewnego uroczego zespołu z Kanady. Płyta obchodzi dzisiaj dokładnie 44. urodziny. To 9. album w dyskografii Rush, który został wydany 9 września 1982 roku. Po gigantycznym sukcesie albumu Moving Pictures zespół mógł pójść bezpieczną ścieżką, ale nie, zdecydowali, że jednak zrobią eksperyment i na pierwszy plan wysuną syntezatory i sekwencery. I mnie jak najbardziej to odpowiada. Na albumie znalazł się również tak zwany przypadkowy mega hit. Utwór New World Man powstał dosłownie w kilka dni jako ostatnia kompozycja na albumie. Zespół potrzebował bowiem krótkiego kawałka, aby wyrównać czas trwania obu stron płyty winylowej, kasety magnetofonowej. No i paradoksalnie ta właśnie napisana na prędce piosenka stała się największym hitem z tej płyty.

Nagrali nowy utwór specjalnie na ostatnią chwilę, żeby wypełnić strony brakujące i zrobili wyciszenie. No, skandal. Rush w utworze New World Man. Przypomnijmy, proszę państwa, że zespół Rush zagra w Polsce 27 marca 2027 roku. Mam nadzieję, że bilety, które zostały nabyte, nie zostały przez państwa gdzieś zagubione. Przypomnijmy również, że mieliśmy specjalne wydanie audycji Przekaz Podprogowy, gdzie prezentowałem państwu swoje ulubione kompozycje tego kanadyjskiego tria. Co jeszcze? Jeszcze może jedną kompozycję z płyty Signal chciałbym państwu zaprezentować, ponieważ, co by jednak nie mówić, jest to jedna z moich ulubionych płyt tego zespołu. Jest taki bardzo melancholijny utwór na tej płycie, nazywa się Losing It i gościnnie na skrzypcach elektrycznych zagrał tutaj Ben Mink. I ciekawe jest to, że Rush w ogóle nie wykonywał tego utworu na żywo i dopiero po raz pierwszy w historii zagrał go podczas swojej pożegnalnej trasy koncertowej R40. Losing It.

Rush w utworze Losing It z płyty Signals. Płyta, przypomnijmy, kończy dzisiaj 44 lata, a imię jego 44. A teraz cofniemy się w czasie ponad dekadę i na zakończenie kącika dinozaura zagramy teraz coś z albumu, który kończy, uwaga, 55 lat. No i pytanie do Państwa, Tim Lennon czy Tim McCartney? To jest dosyć ciekawe pytanie. Gdyby nie ta płyta, podejrzewam, że większość byłaby Timem McCartneya, ale jednak Tim Lennon, chyba głównie dlatego, że ta płyta się ukazała. Co tu się ciekawego dzieje na tej płycie, oprócz utworu tytułowego i kilku innych, to ten utwór, który, co by jednak nie mówić, jest dosyć wściekłym atakiem wymierzonym w pole McCartneya. Ostre wersy możemy sobie tutaj usłyszeć na tej płycie, natomiast muzycznie bardzo Floydowo.

55 lat, proszę Państwa. Imagine, John Lennon. No, piękna rocznica. I w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca drugiej godziny oraz do 36. odcinka przekazu podprogowego. Dzisiejszą audycję realizowała Julia Nowaczyńska. Przed mikrofonem mówił do Państwa i grał i prezentował te różne nowości, folki i inne tego typu klimaty. Mariusz Duda, a już za chwilę Nocna Grupa Wsparcia. Tomasz Kwaśniewski i Kasia Pasierbik już czekają za szybką. Proszę, zostańcie Państwo. A my oczywiście możemy się pożegnać tylko i wyłącznie tą kompozycją. Dziękuję, dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski, witam w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizuje naszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współgospodyni. No, trzeba powiedzieć, że piękna jest ta piosenka Johna Lennona. Taka jest jakaś, no, że tak by się chciało rzeczywiście, że może tak kiedyś było. Taka jakaś nostalgiczna i spokojna, i właśnie za każdym razem jednak można tak troszeczkę odpłynąć w jakieś marzenie. Teraz nocna grupa wsparcia. Są tacy, co mówią, że dzisiaj ostatnia taka noc piękna i ciepła. Zaczyna się jesień, będzie gorzej. No więc może też tutaj sobie pogadamy o różnych rzeczach dzisiaj też, zresztą za tydzień podobnie. Zasady są takie jak zawsze w naszej nocnej grupie wsparcia. Wróciliśmy po wakacjach, tydzień temu była pierwsza taka audycja po wakacjach kolejnego, można powiedzieć, sezonu. No i pomysł jest taki, tutaj zasady są takie, że jeżeli ktoś ma jakąś taką sprawę, która jest dla niego trudna, no to proszę zadzwonić, można się podzielić, pogadać ze mną, sobie tą rzecz troszeczkę przegadać, a później zasada jest taka, że Państwo dzwonicie i opowiadając swoją własną historię, no jakoś tak próbujemy podpowiedzieć, jak tutaj dany problem rozwiązać. Tydzień temu zadzwonił pan, słuchacz, no bo tu jest też taka zasada, że można być anonimowym, więc podajecie imiona, ale oczywiście one nie muszą być prawdziwe. No i rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby mieć kontakt z dzieckiem, które z różnych powodów mieszka teraz z mamą. Były telefony oczywiście od słuchaczy mężczyzn, którzy doradzali. Ja zawsze jestem coś taki pod wrażeniem, po pierwsze tego, że państwu się chce dzwonić, a po drugie właśnie tych kompetencji, które każdy ma, a wspólnie to już mamy na pewno. Więc zapraszam bardzo serdecznie do korzystania. To jest właśnie taka godzina, w której można się różnymi rzeczami podzielić. Później jeszcze przypomnę raz jeszcze te zasady, coś tam dodam. Zapraszam serdecznie. Numer telefonu jest 510 357 357.

6 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Coś się ze mną chyba dzieje, bo tak przejmujące działa na mnie muzyka. Możliwe, że właściwie, no może pogoda się zmienia, to może być jakieś wytłumaczenie. Rzeczywiście idzie jesień. To jest nocna grupa wsparcia, taka godzina, w której państwo możecie dzwonić z takimi sprawami właśnie osobistymi. Zasada jest taka właśnie, żeby nie dzwonić ze sprawami ogólnymi, takimi typu polityka i tak dalej. Tym się zajmują media bez przerwy, a to jest taki moment na to, że można się podzielić. To nie musi być coś takiego też niemiłego, niefajnego. Różnymi rzeczami można się dzielić. Grunt, żeby właśnie osobistymi. A jeżeli sprawa jest jakaś taka trudniejsza, to później jest tak, że podpytam, przepytam lekko, tak żebyśmy się zorientowali, o co chodzi. No i słuchacze, słuchaczki później oddzwaniają, dzieląc się swoim własnym doświadczeniem, żeby podpowiedzieć. Ja tak będę państwa namawiał do tego, żeby korzystać, ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest proste wziąć telefon i zadzwonić, a z drugiej strony też wiem, że rzeczywiście tak jest, że coraz trudniej jest o różnego rodzaju kontakty takie interpersonalne na świecie, a w związku z tym też wiele osób pewne sprawy, które może są proste, a na pewno prostsze w momencie, kiedy się je przegada, w sobie na różny sposób kisi, więc to jest taki moment, w którym można się skontaktować ze mną, a za pośrednictwem mnie też z innymi słuchaczami. Tu właśnie nie jest tak, że można wysłać maila, tylko trzeba zadzwonić, o tych rzeczach opowiedzieć, a jak to jest ważne, żeby sobie przepowiedzieć jakąś sprawę, najlepiej właśnie dla innego, przy innym człowieku, no to jest chyba oczywiste, bo wtedy się to i słyszy, i zaraz to się jakoś tak uwyraźnia. No i przede wszystkim nie pojawia się jakiś rodzaj dystansu, też to nie jest takie strasznie bliskie, dziejące się tylko i wyłącznie w głowie. Więc zapraszam, proszę korzystać, 510-357-357, to jest do nas numer.

12 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Tak będę Państwa zachęcał cały czas do korzystania, ale to trochę na zasadzie takiego czegoś, no, że muszę to robić, powinienem. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że sprawa jest delikatna i nie zawsze to tak się dzieje, że ktoś się może zdecydować, żeby zadzwonić do radia. Zasada jest taka, jak mówiłem wcześniej, czyli jeżeli ktoś ma ochotę, czuje, ma taką potrzebę, nie ma z kim pogadać o czymś, coś go dusi, dręczy i tak dalej, to właśnie jest ten czas, w którym można sobie skorzystać, zadzwonić, opowiedzieć, podzielić się, powiedzieć tutaj, pogadać chwilę ze mną, a potem nasi słuchacze podpowiadają różne rozwiązania albo po prostu mówią różne rzeczy, które jakoś się wiążą z tym, o czym była mowa wcześniej. Warto sobie z tego skorzystać. Ja to tak nazywam czasami tym takim kolegialnym, a w zasadzie takim, no, wspólnotowym mózgiem, bo wydaje się, że wiele rzeczy zostało już przeżytych na różne sposoby przez bardzo wiele osób. W momencie, kiedy się można pogadać sobie o tym, no to okazuje się, że rozwiązania się jakoś znajdują, a rzeczy najtrudniejsze już ktoś inny dawno przebył i nie tylko on, bo wiele, wiele różnych osób. To jest bardzo ważną rzeczą, żeby wiedzieć, że rozwiązania na świecie są i jest ich bardzo dużo. Zresztą śmieszna rzecz jest taka, że jak się prowadzi taki dialog ze sztuczną inteligencją, to ona zawsze, i tam się wprowadza jakieś takie trudniejsze rzeczy, no to ona właśnie zawsze odsyła do tego, że pamiętaj, że są takie osoby, które mogą ci pomóc. Zresztą jest też jeszcze inny temat, mianowicie, że coraz częściej zaczynałem po prostu gadać ze swoimi telefonami, pisząc w nich różne rzeczy i dostając odpowiedzi właśnie od różnych chatbotów, a tu jest możliwość pogadania sobie z ludźmi, dlatego właśnie nie można wysłać maila, nie mamy też tu żadnych komunikatorów akurat w tej audycji, tylko trzeba bezpośrednio zadzwonić. Ważną rzeczą jest jeszcze

18 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, podzielić się czymś, co może być dla niego trudne, co właśnie wymaga jakiegoś takiego przegadania, coś, co gryzie i uniemożliwia sen, to proszę korzystać. To też nie musi być od razu też taki jakiś straszny. Można też się dzielić rzeczami wesołymi, miłymi. Oczywiście one tak bardzo nie gryzą, ale też są takie osoby, które jak się czymś nie podzielą, co im się fajnego wydarzyło albo szczęśliwego, to jest im ciężko usiedzieć, nie mówiąc o tym, żeby się jakoś uspokoić. Więc jeżeli ktoś by chciał, to proszę bardzo, to jest właśnie taka godzina, żeby się takimi rzeczami podzielić, w szczególności właśnie, żeby tymi trudniejszymi, no bo wtedy właśnie słuchacze, słuchaczki mogą zadzwonić i podzielić się swoim doświadczeniem, wesprzeć, podpowiedzieć w ten sposób. Właśnie 510-357-357 to jest numer do nas. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie najtrudniej jest być tą pierwszą osobą, no bo to zawsze albo często jest tak, że trudno jest być pierwszą osobą. No i oczywiście wydaje się trudne, żeby zadzwonić do radia i tak tutaj opowiadać różne rzeczy, ale po pierwsze przypominam, jesteście państwo anonimowi, a po drugie to tylko początek jest trudny, a potem już idzie i rzeczywiście to jest bardzo przyjemne, kiedy ludzie odzwaniają w sprawie, które

jest czyjaś, no bo wtedy ma się też takie poczucie, że nie jest się zostawionym samemu na świecie i że nie jest się samemu w ogóle. O to też trochę chodzi w tej audycji, żeby to poczuć. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, ale też pamiętajcie, nie zmuszam, bo tu chodzi o to, żeby... No, jeżeli ktoś ma po prostu naprawdę ochotę, żeby korzystać, a jeżeli nie, no to żeby zostawić takie miejsce, może ktoś będzie chciał skorzystać. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: 23 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Pan Maciej do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Czym mogę służyć?
1: Chciałbym się podzielić swoją historią w skrócie, ponieważ myślę, że osoby, które mają teraz jakąś trudność, mogą poczuć się lepiej. Mhm. Więc przez ostatnie 2 lata w moim życiu zdarzyło się bardzo dużo. Może nie chronologicznie, ale rozwiodłem się.
0: Aha.
1: Traciłem firmę, którą prowadziłem 12 lat. Przeszedłem jedną depresję, gdzie wydawało mi się, że już jest okej i przyszedł nawrót depresyjny. Po drodze jeszcze było wiele innych rzeczy, które dotyczyły bezpośrednio mnie, ale brałem to mocno do siebie.
0: Aha.
1: A i to w ciągu 2 lat teraz dzwonię jako ktoś, kto ma nową super pracę, spełnia marzenia, jest samodzielny jak nigdy w życiu.
0: Aha.
1: Taki jakby mam tą swobodę pomóc innym, kiedy chcę i swobodę pracy, kiedy chcę. Ale to, co teraz się dzieje, to szczęście, które mnie jakby przepełnia, nie byłoby możliwe, gdyby nie te ciężkie momenty.
0: Aha.
1: Gdyby te trudne sprawy się nie wydarzyły, ja nie byłbym na tyle silny, nie był w stanie podejmować takich decyzji, jakie podejmuję teraz, żeby żyć swoim życiem.
0: Także wyjaśni pan, tak? W sensie coś konkretnego takiego?
1: Na przykład nie będzie praca. Prowadzę firmę wiele lat i jakby zamknąłem się w świecie tej pracy. Czyli była moim, wydawało mi się, że hobby, była pracą, byłem żywicielem rodziny i to mi się wydawało, że to było coś, co dawało mi radość, ale to było jedyne, to było powtarzanie schematów, które wniosłem w domu.
0: Aha.
1: Jakby depresja, w konsekwencji terapia, bardzo wiele mi uświadomiły o mnie samym, o tym, jak działałem, czego ja tak naprawdę chcę od życia, więc z człowieka, który chodził do pracy 6 dni w tygodniu, bo w własnej firmie wiadomo, jak się pracuje, jak przychodził, widział się z dziećmi, to ten czas był taki... Ja odpoczywałem w domu, będąc z rodziną. Byłem nieobecny, tak jakby.
0: Aha.
1: Ja nawet nie wiedziałem, tak jakby, co ja bym chciał robić, czy jest coś, co mógłbym robić dla siebie i dawało mi to radość. Jakby to było takie, wydawało się bardzo fajne życie, ale z mojej obecnej perspektywy to była taka trochę klatka, którą sam sobie stworzyłem i przy okazji trzymałem w niej żonę, jak potem się okazało, w tej złotej klatce, powiedzmy, tak?
0: Aha.
1: Więc... A teraz jakby mogę robić to, co chcę. Zmieniłem życie w mieszkaniu na życie w kamperze. Dzięki temu mogę robić, oszczędzam mnóstwo czasu, ponieważ tak naprawdę zajmuję się 3 rzeczami na raz. Robię to, co robiłem wcześniej, ale tylko te zlecenia, które mam ochotę, te, które mnie cieszą, które dają mi jakąś tam, powiedzmy, radość.
0: Aha.
1: Mam swobodę też podróżowania, czyli jeżeli mam ochotę spędzić czas z dziećmi, to mogę ich po prostu gdzieś zabrać, jakby swoje nowe. Mam wszystko ze sobą. Mam też nową, wspaniałą partnerkę, która... Ja zupełnie inaczej podchodzę jakby teraz do kobiety i dostaję też coś zupełnie innego, czego nie dostawałem wcześniej. Więc jakby jest bardzo dużo elementów, które jakby, gdyby nie trudne w mojej kiedyś świadomości, to by się nie wydarzyło. Bo gdyby się nie wydarzyły te wszystkie trudne momenty, to ja dalej bym żył takim, wydawałoby się, normalnym życiem, ale to nie dawałoby mi takiej radości.
0: Rozumiem. A mogę pana podpytać troszeczkę?
1: Oczywiście.
0: Bo trochę panu tak pozazdrościłem z własnego kampera, w tym sensie, że ja ostatnio też tak przemyśliwuję, że to byłoby fajnie sobie mieszkać w tym kamperze. A powie pan, ile pan ma lat?
1: Mam 37 lat.
0: A może pan powiedzieć, bo co takiego właściwie, znaczy jak pan sobie z tym, bo rozumiem, że tak nagle się wszystko posypało, no i tam było ciężko. I co takiego się stało, co pozwoliło panu się tak ładnie wygrzebać z tego?
1: Nie wiem, czy takie rzeczy mogę mówić na antenie, czy nie, ale doszedłem do momentu, w którym powiedzmy, pożegnałem się już ze wszystkimi.
0: Aha.
1: I stwierdziłem, że skoro to i tak już jest koniec, to może spróbuję żyć tak, jakbym chciał żyć.
0: O.
1: Jakby zacząłem żyć w ten sposób i okazało się, że ja tak naprawdę sam blokowałem siebie.
0: Ale co pan pierwszy zrobił? Jak już pan sobie tak powiedział, to co było pierwsze, co pan zrobił później? Że tak
1: ciężko mi powiedzieć. To był dla mnie tak ciężki moment.
0: Jasne, ale jak pan już powiedział sobie tak, że kurczę, że teraz już tak jest ciężko, że mam to w nosie, to zrobię takie rzeczy, które zawsze, rozumiem, będę właśnie żył dla siebie. Czy takie rzeczy to jakie pan zaczął robić?
1: To tak bardzo dużo, od małych rzeczy do większych rzeczy, tak jak to często jest pozwalać na myślenie po swojemu. Jakby ciężko jest mi znaleźć taki pierwszy krok.
0: Aha.
1: Pierwszy krok to był zaakceptowanie faktu, że jestem odpowiedzialny za swój obecny stan, bo to są moje decyzje. Nikt mi jakby nie powiedział, co mam zrobić, a jeżeli ktoś mi powiedział, co mam zrobić, to wykonałem czyjś pomysł.
0: Aha.
1: Tak jakby.
0: Rozumiem.
1: I w momencie, w którym nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale zacząłem doświadczać życia, czyli pozwalać sobie na porażki. Czyli jeżeli ja nie wiem, co lubię robić w życiu, to muszę spróbować robić różne rzeczy. Aha. I będę wiedział, czy coś lubię, czy nie lubię.
0: Czyli zaczął pan próbować.
1: Tak, zacząłem od tych rzeczy, które robiłem kiedyś, które dawały mi radość i okazało się, że to jest po prostu nieaktualne.
0: Aha.
1: Więc zacząłem robić inne rzeczy. Zacząłem mówić częściej tak. Na przykład ktoś chciał mnie zabrać na wycieczkę rowerową, no to powiedziałem sobie tak.
0: Aha.
1: I okazało się, że jest to moją nową pasją, gdzie nie jeździłem na rowerze przez dobre 15 lat, oferowałem inne sporty. Tak jakby nawet tak proste rzeczy, jak przemalowanie w mieszkaniu grzejników i framok od drzwi na czarno, sprawiło, że ja się poczułem tam bardziej jak u siebie, mimo Aha. tego, że to mieszkanie wcześniej kojarzyło mi się jakby no, z ciężkim okresem. I zacząłem, jakby przestałem sobie mówić, że coś jest niemożliwe i naprawdę dzieją się rzeczy niemożliwe. Jakby same coś się dzieje. Kiedy poczułem, że jestem gotowy na przykład na nowe wyzwanie, nową pracę, to ja nawet nie wysłałem CV, ona znalazła mnie sama. Jakby pozwoliłem sobie na to, żeby odpowiedzieć na takie jakby głosy z otoczenia.
0: Aha.
1: I no może mówię z jakiejś takiej trochę innej perspektywy, ale nie potrafiłby tego docenić, gdyby nie te najgorsze momenty.
0: A jakby pan miał sobie samemu powiedzieć tam z tamtego czasu jeszcze, kiedy pan tego wszystkiego nie wiedział, to właśnie co by pan sobie tam wtedy powiedział, że bo co pan teraz takiego wie, czego pan wtedy nie wiedział w sumie?
1: W moim przypadku to było odpuszczanie. Czyli żeby to dobrze wyjaśnił, to nie trzymanie osób, nie trzymanie sytuacji, nie to, co ja robiłem przez większość tego życia, to żeby czuć się bezpiecznie, to musiałem kontrolować wszystko wokół siebie.
0: Aha.
1: Czyli wiedzieć wszystko, co się dzieje. A teraz jakby ja wiem, że poradzę sobie w każdej sytuacji, więc to, co się dzieje na zewnątrz, jakby mnie nie rusza. W takim sensie nie chciałbym, żeby to było źle zrozumiane, że jest mi coś obojętne.
0: Jasne, jasne, jasne.
1: Ale że jak przychodzi jakaś trudna sytuacja, to ja skupiam się na tym, co to może dać, co mogę się nauczyć, co mi to mówi na przykład, albo co mogę nowego jakby zrobić, a nie skupiać się na tych trudnych sytuacjach jako przeszkody.
0: Aha. Czyli że to wyzwania wszystko są po prostu.
1: Wyzwania, to dokładnie, jakby wyzwania. To jest ciężkie, jakby, bo ja dwukrotnie byłem w takiej naprawdę ciężkiej depresji, więc wiem, jak coś to absurdalnie może brzmieć, bo też słyszałem od ludzi głosy, że wszystko się ułoży, to absolutnie nie wierzyłem. Ale naprawdę wszystko się może ułożyć. Mówię to z własnego doświadczenia, przykładu, gdzie będąc stawianym za wzór w wielu obszarach życia na zewnątrz, jakby w środku, no wypalałem się po prostu.
0: No brzmi pan fantastycznie, muszę powiedzieć. Jeszcze jedną taką rzecz muszę pana zapytać, bo pan powiedział, że ma pan teraz nowy sposób podchodzenia do kobiet, w sensie, że coś pan zrozumiał też, to znaczy na czym to polega?
1: Dużo słucham,
0: Aha.
1: ale robię swoje. Czyli jakby ja prowadzę swoje życie i kobieta jest dodatkiem do mojego życia, dzięki czemu jakby nie dominuje mnie emocjonalnie ani tak jakby życiowo.
0: Związek partnerski po prostu.
1: Tak możemy to nazwać, jak najbardziej. To jest taka dosyć może niepopularna droga, gdzie ja robię rzeczy, które mojej partnerce się nie podobają, ale jestem we wszystkim całkowicie szczery i mówię dokładnie to, co uważam na dany temat. Jakby nie ma żadnych gier albo kłamstw, albo niedopowiedzenia czegoś, żeby się z czymś nie poczuła źle na przykład. I to buduje tak duże zaufanie, tak bardzo szybko, że to jest w ogóle zupełnie inny rodzaj doświadczania życia z kimś.
0: Mm-hmm. Ale rozumiem, że też pan się liczy z tym, że to się może w takim razie skończyć w pewnym momencie, nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej to się może skończyć i dlatego też ja mam swoje życie tak jakby. Ja sam sobie muszę dać szczęście, sam sobie muszę dać bezpieczeństwo. Moja partnerka też sama powinna umieć sobie dać szczęście i dać sobie bezpieczeństwo, czy poczucie tam stabilności finansowej, wszystkie tego typu sprawy. I możemy się uzupełniać i jakby dodawać sobie wartość, a nie być u siebie współzależnymi życiowo. Mm-hmm. Bo to jest tą lekcję wyciągnąłem z poprzedniego związku, który jakby nie był zły absolutnie, jakby i niczego nie żałuję.
0: Tak, to słyszałem, że właściwie było dobrze. Tylko jakby, no tak, że nie czuł pan, że pan żyje pełnią życia swojego własnego, jak to rozumiem. A niech pan powie, bo to już ostatnia rzecz, która mnie strasznie ciekawi, bo ja trochę lubię kontrolować, w sensie trochę się boję, że coś tam się wydarzy kiepskiego i tak dalej. Jak pan pokonał ten element, że pan tak zaufał? Bo teraz pan brzmi tak, jakby pan właśnie był pewny, że wszystko będzie dobrze, ale przecież może być różnie. Więc jak pan sobie to zbudował, takie poczucie?
1: Zacząłem jakby konfrontować swoje myśli z rzeczywistością. Zacząłem używać takiego dziennika. Nie wiem, czy sobie przypomnę teraz nazwę. A na pewno by to wielu osobom taki jakby dziennik emocji dla mężczyzn, nie pamiętam dokładnie nazwy, gdzie z każdego dnia wpisywało się, jakie na przykład są ważne dzisiaj dla mnie tematy, jakie są moje priorytety, wieczorem się podsumowało, za co mogę być wdzięczny i to było przeplatane takimi pytaniami w sumie, co ja bym chciał w życiu robić, na przykład co daje mi radość, co daje mi szczęście, jak ja widzę siebie, jaka jest moja definicja mężczyzny na przykład. Nie, gdzie, jak jest na przykład w jakiejś książce, czy jak ktoś mi gdzieś powiedział, tylko jaka jest moja własna definicja.
0: Jasne.
1: I jakby konfrontowanie tego, co napisałem 3 miesiące wcześniej na przykład, z tym, co się faktycznie wydarzyło, okazało mi, że te jakby im gorsze są myśli, tym tak naprawdę lepszy jest efekt. Jakby taka praca w tym, z dowodzeniem sobie samemu, dała mi takie poczucie tej jakby takiego poczucia, że no, ze wszystkim sobie poradzę.
0: Okay.
1: Ja jestem ze wszystkim najlepszy. Jest wiele rzeczy, które mógłbym poprawić. Jest wiele rzeczy, z którymi sobie na przykład nie radzę, ale mam tego świadomość i jest to coś, z czym mogę popracować. Albo na przykład odpuścić, bo są rzeczy, które po prostu ja nie muszę robić. I to jest też okej.
0: Okay. Panie Macieju, a co pan lubi robić? Tak, jak pan doszedł już do takich rzeczy właściwie, które pan osobiście lubi, bo to rzeczywiście jest wielki problem wielu osób, że jakby tak zapytać, a co ty byś chciał robić, co ty lubisz, to prawdopodobnie wiele osób nie potrafi odpowiedzieć, a zresztą tak sobie też zadaję to pytanie. To jak pan wie, co pan lubi robić, to co na przykład pan lubi robić?
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest moje największe odkrycie, znaczy może nie tyle odkrycie, co tak jakby odkrycie tego na nowo. Ja bardzo lubię pomagać innym. Tylko, że teraz robię to jakby z takiej czystej chęci pomagania i nie mam jakby potrzeby, nie oczekuję absolutnie niczego w zamian i robię to najczęściej anonimowo, jeżeli mam taką możliwość, albo po prostu robię to bez jakiegokolwiek oczekiwania wzajemności. A kiedyś też bardzo lubiłem pomagać ludziom, innym osobom, ale tak naprawdę robiłem to po to, żeby czuć się akceptowanym. Czyli jak ja zrobiłem, ja byłem dobrym człowiekiem, więc byłem akceptowany, widziany jako dobry człowiek i to mi dawało takie poczucie jakby, że ja jestem jakby jakąś osobą, która jest dobra. Bo tak było przez dzieciństwo, jakby tak sobie radziłem z wieloma rzeczami i potem jakby przez ten cały proces, który się wydarzył, ten roczny, półtora roczny, zależy od tego, jakby określił początek i bo końca nie ma, tak? To cały czas trwa. To Przepraszam, bo jadę samochodem i coś mi tam przebiegło.
0: Nie szkodzi, nie szkodzi.
1: Troszkę się wybiłem.
0: Panie Maciej, pana się doskonale słucha. Tak, tak, bo rozumiem, znalazł pan ten koniec, co uciekł.
1: Właśnie, nie znalazłem, no ale to nie ma takiej potrzeby.
0: Tak jest. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. W ogóle jest pan jakby niesamowity, można powiedzieć. Jakby, no, to się rzadko zdarza, żeby ktoś tak zadzwonił i w ogóle spotkać kogoś takiego, kto takie rzeczy by mówił. I to jeszcze z tego głosu jakby widać, słychać w zasadzie, że pan właściwie to wszystko mówi prawdziwie. Bardzo panu serdecznie życzę wszystkiego najlepszego, żeby to trwało jak najdłużej i żeby w ogóle tak było. No i sobie, że może bym kiedyś także tak potrafił zrobić jak pan. Panie Macieju, bardzo pozdrawiamy.
1: Bardzo dziękuję. Życzę odwagi, żeby spróbować życia w kamperze. Niekoniecznie na stałe, ale chociażby wycieczkę, bo to jest super sprawa i poczucie wolności jest niesamowite. Także tak. Tego życzę panu. A wszystkim słuchaczom dobrej nocy i trzymam kciuki, żeby każdy po swojemu poradził sobie ze swoimi wyzwaniami.
0: Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Nocna grupa wsparcia to jest. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja też marzę ostatnio o tym, żeby... Bo przeczytałem taki wspaniały western, który wszystkim zresztą polecam. Nazywa się Na południe od Brazos, to jest tytuł. 800 stron, ale czyta się wspaniale. Później można sobie jeszcze obejrzeć serial. W każdym razie zacząłem rozmyślać o tym, że chyba bym chciał pojechać na spęd bydła po prostu z Teksasu do Montany. 357-357-357 to jest numer do nas. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, podzielić się. Wspaniała była ta opowieść pana Macieja, to zapraszam serdecznie.

0: 43 minuty po północy, czyli za 17 minut pierwsza. 17 minut nam zostało. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, podzielić się jakąś swoją opowieścią, przeżyciami, to też może być coś smutnego, może być coś wesołego, to zapraszam 510-357-357. I raczej tak zachęcam, że to już jest ostatni dzwonek, żeby to zrobić. Wcześniej posłuchaliśmy pana Macieja. Fantastyczna była to opowieść o tym, jak można odzyskać. Pan Maciej co prawda powiedział, że właśnie przestał kontrolować życie, ale z drugiej strony była tam opowieść o tym, która moim zdaniem jest w ogóle fundamentalna. Zresztą mam bardzo podobne doświadczenie. W tym sensie, że kiedyś zawsze myślałem o tym, że mogę, nie wiem, w najgorszym wypadku coś sobie zrobię i po prostu zejdę ze świata i będzie załatwione, aż się okazało, że jest kiepsko i nie potrafię tego zrobić. No i wtedy trzeba było się zastanowić, co dalej. No i wyszło mi, że no muszę żyć. No a skoro muszę żyć, no to najlepiej byłoby żyć jak najlepiej w związku z powyższym. No i od tamtej pory jest ekstra. Ale pan Andrzej, pan Maciej mówił fantastyczne rzeczy. Pan Andrzej do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: A dobry wieczór, panie Tomaszu. Fakt, powtórzę pańskie słowa, że pana Macieja bardzo dobrze się słuchało. Bardzo dobrze. Pierwsze słowa jego, że dzwoni, bo on dużo, dużo fajnych rzeczy opowiadał, ale pierwsze słowa utknęły mi, że dzwoni, żeby w razie czego pomóc komuś.
0: No właśnie.
1: Po prostu dzieląc się fajnymi pomysłami na życie pomóc, to jest piękna sprawa. No i mi pomógł. Co najmniej w jednym aspekcie, co najmniej go poruszę krótko, że bardzo warto żyć szczerze.
0: Aha.
1: Nie udawać różnych sytuacji. No, wiem, że niby jest to proste, prawda, ale jednak trzeba troszkę pracować, ale piękny, piękny pomysł.
0: To jest szczerze trudne, żyć. To jest trudne, muszę panu powiedzieć.
1: Tak, dziś.
0: W ogóle chyba jest trudne. No, aha. Ale ja rozumiem, że pan Maciej właśnie jak tą perspektywę się zobaczy, czyli tą taką perspektywę, że jakby trochę nie ma nic do stracenia, tak? No to wtedy jakby nie ma co oszukiwać, ale jak się żyje tak na co dzień i jak rozumiem, pan Maciej wcześniej też tak żył, no to to oszukiwanie no, ma na celu, jakby rozumiem, żeby jakoś to zachowywać, to status quo, które jest. Więc ja myślę, że to jest trudne bardzo.
1: Właśnie, bo jest wygodniej ta druga wersja. Tak, to jest trud, ale czuję to, i jestem pewien, że warto, że
0: no,
1: warto.
0: Tak.
1: Poza tym jeszcze jedna perspektywa, tak jak zacytuję pana, jeszcze jedna perspektywa się pojawiła, no bo ja na moim horyzoncie, ale jeszcze tak odległym, ale już na horyzoncie też jest wspomniany kamper.
0: Aha.
1: No dzisiaj, no w tym sezonie, w tym roku tam wakacyjnym, ja mając dopiero 61 lat, spędziłem sobie wakacje w namiocie, co odczułem niesamowitą właśnie wolność. Namiot, no powiedzmy woda pod tytułem jezioro, ale komfort niesamowity pod tytułem wolność.
0: Aha.
1: A co dopiero wspomniane przez pana i pana Macieja kampery. No gdzie? Ale już na horyzoncie odległym, ale jest.
0: Wspaniale, panie Andrzeju. Pan Maciej to jeszcze mówił, że no tak fajnie, że może tą pracę mieć w tym kamperze, więc to w ogóle wszystko razem sobie działa. Bardzo panu serdecznie, panie Andrzeju, dziękuję za ten telefon. Rozumiem, że będzie pan teraz mówił prawdę wszystkim.
1: Będę się bardzo starał, bo wiem, że bardzo warto. Jest to fakt, pan ma rację i mamy rację wszyscy, że jest to trudne, ale piękne i szlachetne.
0: Tak jest. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kłaniam się też. Pan Michał też do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Michale.
2: Dobry wieczór. No ja chciałem, no może od razu na ty, bo pan Maciej troszeczkę
0: tak
2: młodszy
0: jest.
2: Ode mnie, więc tak delikatnie mówiąc, niech się Maciek tak nie przechwala, bo miałem bardzo podobną historię i też wyszedłem bardzo dobrze na prostą, bo byłem w takim dosyć dużym dołku, mając tam już prawie 28 lat.
0: Aha.
2: No, żyjąc nadal z rodzicami i cały czas się topiąc, kolokwialnie mówiąc, w końcu musiałem dobić do dna, żeby się odbić. Stwierdziłem, że porzucam całą przeszłość w Polsce. Wyjeżdżam, całą branżę, w której pracowałem, porzucam. i biorę się za coś innego. Wyjechałem za granicę. Pierwszego dnia w pracy poznałem moją obecną partnerkę już od 15 lat.
0: Aha.
2: No i no tak wyszło, że dzięki niej mogłem przez kilka, oczywiście pracując, ale no zdobywać doświadczenie. I teraz na chwilę obecną no już mam tak duże doświadczenie i zbudowałem sobie markę.
0: Aha.
2: Że nie muszę się już martwić to, co będzie jutro, tylko właśnie no dzięki niej, bo dużo się szkoliłem.
0: Aha.
2: W branży. No jestem hydraulikiem na dużych projektach w Holandii, to tak powiem od razu.
0: Super.
2: No.
0: Czyli tak, to jest historia optymistyczna. Panu też się, rozumiem,
2: no,
0: udało.
2: Oczywiście, że tak. Udało się, bo mówię, no byłem już w takim dołku, że już nawet na odwyk nie było mnie stać.
0: Aha, czy alkohol?
2: No tak. Aha. Tak. No i życie poprzednie to było tak z tygodnia na tydzień, a w poniedziałek mam opożyć na paliwo.
0: No tak.
2: Do pracy.
0: Ale widzi pan, panie Michale, paradoksalnie czasami z tym alkoholem to jest lepiej, bo jak pan Maciej opowiadał, to jak się żyje człowiek taki, tak żyje takie tak zwane dobre życie, to coś go tam ze środka może wyjada, on też właśnie psuje to coś innym, ale ciężko jest z niego tak nagle zrezygnować. A z tym alkoholem to czasami jest takie szczęście, że jak on tak przygniecie, to już nie ma wyboru i trzeba coś zrobić, więc można nawet być wdzięcznym za to, że coś takiego się wydarzyło.
2: No, teoretycznie i praktycznie tak, no. No i jeszcze co, teraz udało mi się, bo niestety mój brat, taki dołek, mój starszy brat, taki dołek podobny, no bardziej finansowy wpadł. No i było mnie stać na to, żeby odkupić od niego kampera za dwa razy wyższą cenę niż chciał sprzedać. Tylko po to, żeby mu troszeczkę pomóc.
0: To bardzo ładnie.
2: No, także jestem szczęśliwym posiadaczem kamperka, ale stoi na razie w Polsce, czeka na swoje czasy. A teraz na chwilę obecną, szczęśliwie z żoną, patrzymy sobie na morze.
0: Aha.
2: W Chorwacji.
0: O!
2: I wracamy do Polski za niedługo.
0: A jak pan myśli, co było tym kluczem do, znaczy no powiedział pan alkohol, ale co było takim kluczem do tego, że panu się w ogóle chciało coś zmieniać?
2: Nie wiem, no stwierdziłem, że no ileż można żyć i po prostu tak z dnia na dzień, no to już...
0: Na dłuższą metę tak się nie da, o to chodzi.
2: Tak, no za długo to było. I stwierdziłem, że no wóz albo przewóz, no bo albo się utopię, albo się odbije.
0: Mm-hmm. Panie Michale, to proszę uściskać żonę bardzo i tam popływać jeszcze w morzu, zanim wrócicie, bo tu już będzie trochę chłodniej coraz bardziej w Polsce.
2: No ale to do Polski tylko na chwilkę, bo na stałe w Holandii mieszkamy, no także musimy troszeczkę poobjeżdżać jeszcze. No ale fakt jest taki, że no tak, no czasem trzeba dobrze upaść na dno, żeby móc się od tego dna odbić, bo pływanie takie na powierzchni i topienie się to męczy.
0: Tak jest. Panie Michale, bardzo pana serdecznie pozdrawiamy. Do widzenia, dobranoc.
2: Ja też dobranoc.
0: Dobranoc. Ja też przypominam, właśnie pan Maciej też tak opowiadał o tej, to w ogóle niesamowite, o tej właśnie takiej, że lubi pomagać, powiedział, i to najbardziej anonimowo, to w ogóle takie rzeczy, jak się słyszy i one są w rzeczywistości, a przecież jesteśmy tutaj w rzeczywistości, a nie wymyślamy jakieś bajki. To jest naprawdę przejmujące, że w ogóle tak się właściwie dzieje. I ode mnie tylko dodam państwu jeszcze, że oczywiście tak jest, że takie okna się otwierają właśnie do zmiany. W przypadku alkoholu, no to jest jakby jasne, narkotyków jest taki moment tego dna, kiedy ludzie już nie mają siły i wtedy na przykład zaczynają kombinować, żeby coś tutaj zmienić, no jakieś terapie i tak dalej. Ale jak rozumiem, w innych sprawach jest dokładnie tak samo. Czyli przychodzi jakiś taki moment, że już się nie może wytrzymać w tym domu, w tej rodzinie, w tej pracy i tak dalej. I to są takie okna, które się otwierają, które są możliwością zmiany, a one później, jak się nie skorzysta dość szybko z tego, oczywiście bez przesady też, bo nie należy przesadzać z niczym, no to wtedy po prostu zarastają taką rzęsą i robi się grzęzawisko, ale później znowu one przychodzą. Więc to jest takie rytmiczne i warto wtedy z tego w jakiś sposób korzystać i warto, jak pan Maciej też i zresztą panowie pozostali też mówili o tym, być szczerym wobec siebie, no i zadawać sobie te pytania, co by się w zasadzie chciało. To jest w ogóle paradoks, że wydawałoby się, że to jest taka męska rzecz, że mężczyzna wie, co robi. Tymczasem rzeczywiście wielu z nas po prostu nie potrafi sobie zadać tego pytania, czy pytania to jeszcze, ale odpowiedzi nie potrafi uzyskać, tylko są wgrane te programy do tego działania męskiego, co mamy robić i tak sobie to wszystko idzie. Boże, jak się odpaliłem. Za 7 minut pierwsza 510-357-357 to jest numer do nas. Jeszcze ktoś może zadzwoni, ale to już naprawdę będzie ostatni telefon.

No cóż, dochodzi pierwsza, więc się żegnamy. To jest koniec Nocnej Grupy Wsparcia. Dziękuję Julii Nowaczyńskiej za realizację, Katarzynie Pasierwik za współ tutaj obecność, gospodarzenie. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski. Przede wszystkim dziękuję panu Maciejowi, Michałowi, Andrzejowi za telefon i za opowieść optymistyczną. I cóż, do usłyszenia za tydzień.

0: will be.
1: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
3: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
4: Minęła 16, a jak minęła 16, to zapraszamy na godzinę z innym spojrzeniem na świat. Jak Państwo doskonale wiedzą, w Live Guru Otwórz Oczy są i zdobywcy, i odkrywcy, i ludzie propagujący coś, i mający inny sposób na życie. Albo, tak jak w dzisiejszym przypadku, żyjący zupełnie gdzie indziej. Bo dzisiaj naszym gościem będzie Marek Knappe. Dzień dobry, Marku.
5: Dzień dobry. Już myślałem, że będę musiał być tym odkrywcą, ale na szczęście jestem tylko osobą, która żyje w innym świecie. To bardzo dobrze.
4: Ale w ciekawym świecie i właśnie o tym ciekawym świecie chcemy dzisiaj porozmawiać. Ja poznałem cię podczas tegorocznej jeszcze wyprawy do Australii i stwierdziłem po rozmowach z tobą, że jesteś kopalnią wiedzy na temat tego kraju, a szczególnie na temat tego, jak się w tym kraju żyje, tak na bieżąco. Mieszkasz w Australii, obecnie w Brisbane od 12 lat, no więc można założyć, że co nieco na temat tego kraju wiesz, jeżeli jesteś obserwatorem ciekawym, a jesteś. Lubisz eksplorować, lubisz obserwować świat dalszy i bliższy. Jesteś żeglarzem, jesteś pilotem samolotów, operatorem sprzętów off-roadowych i mam wrażenie, że czasami trudno cię utrzymać w jednym miejscu. Zatem idealna osoba do rozmowy. Na początek tak sobie to wymyśliłem, że fajnie będzie połączyć się z Australią tak w przerwie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, no bo gdzie może być zupełnie inaczej, kompletnie inaczej w stosunku do tego, co dzieje się w Polsce, jak nie w Australii. No i tutaj możemy postawić już pierwszą stopę na czerwonym australijskim lądzie. Jak po świętach? Jak u was z tymi świętami jest? Choinek nie ma, śniegu nie ma, można powiedzieć, że do luftu.
5: Choinki są, święta też są. I Australijczycy obchodzą bardzo hucznie święta, to znaczy generalnie te święta wszędzie widać. Też mamy Marię Carey w naszych supermarketach i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to troszeczkę inaczej ze względu na to, że mamy 30 stopni i przyznaj się, Tomek, że właśnie dlatego chciałeś teraz zadzwonić, żeby sobie przypomnieć ten czas, kiedy było ci ciepło.
4: A oczywiście, ja jestem bardzo ciepłolubny, w związku z tym z przyjemnością myślami przenoszę się tam teraz do ciebie.
5: Fajnie jest też zobaczyć właśnie Mikołajów, którzy chodzą w krótkich spodenkach i z deską surfingową i niektórzy, ostatnio koleżanka właśnie mówiła, że trochę to tutaj wygląda, jakby ktoś zapomniał schować wszystkich ozdób świątecznych i po prostu mamy już lipiec, jest gorąco, a świąteczne ozdoby wszystkie są jeszcze w sklepach. Więc tak to trochę tu wygląda, ciężko się przyzwyczaić. Znaczy, fajnie jest żyć tutaj i móc sobie znajomym powysyłać zdjęcia, jak to jest ciepło i jak to fajnie się siedzi w basenie. Aczkolwiek ta atmosfera świąteczna, taką jaką znam z Polski, no nie istnieje, bo nie jest zimno, bo nie jest szaro, bo dzień jest dłuższy niż w każdej części innej roku, więc ciężko się przyzwyczaić, no ale tak tu mamy.
4: No i właśnie skonstatowałem, że u was tam środek wakacji.
5: Nie dość, że wakacje, czyli takie szkolne wakacje, właśnie najdłuższe, to są w czasie grudzień, styczeń, to oni mają chyba 6 tygodni wakacji. To jeszcze bardzo wiele firm robi sobie taką przerwę świąteczną między Bożym Narodzeniem a 1 stycznia. W tej chwili jest to właściwie od 23 grudnia aż do 6 stycznia bardzo często. Nie wszystkim się to podoba, bo to jest brane po prostu z normalnego urlopu, że zmuszasz pracownika, żeby poszedł na urlop w tym czasie, aczkolwiek no, wszyscy mają w tym samym czasie, to można coś razem porobić.
4: Kulminacyjną częścią obchodów waszych australijskich święta Bożego Narodzenia jest 25 grudnia wspólny obiad. I co wy tam jecie na ten obiad?
5: To jest tak, w Wigilię się nie robi tutaj nic, Australijczycy w Wigilię nie robią nic. Jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt, to zaczyna się właściwie od samego rana, zaczyna się od śniadania trochę i potem lunchu. I takimi motywami przewodnimi, jeżeli chodzi o lunch, to jest albo indyk, albo kura, czereśnie i szynka. Taki duży kawałek szynki, który można sobie kroić i jeść. I to są główne potrawy, ale też nie ma takiej spiny jak w Polsce. To znaczy, nie musi być 12 potraw, nikt się nie denerwuje, rzeczy mogą być ze sklepu i nikt nie ma z tym żadnego problemu. I po prostu chodzi o to, żeby razem ze sobą spędzić święta. Też takim kawałkiem, jeżeli chodzi o święta, To są takie Christmas bonbons, to są takie... Wygląda to jak taki duży cukierek i to dwie osoby ciągną z dwóch stron i to się rozrywa gdzieś mniej więcej w jednej trzeciej albo w dwóch trzecich i ta osoba, która zostanie z większym, to dostaje tę nagrodę, co jest w środku. I tą nagrodą najczęściej jest taka korona papierowa. I to w ogóle śmiesznie wygląda, jak przy stole siedzi 12 osób i wszyscy w takich bibułkowych koronach, czy mają 15 lat, czy mają 80 lat. Fajnie to wygląda. No i potem oczywiście po jedzeniu spędza się czas albo na plaży, albo na basenie, albo gdzieś sobie jadąc.
4: No właśnie. Albo na grillu i z tymi czereśniami, ale żebyś mi smaka narobił. A w drugi dzień świąt oglądanie wspólne meczu krykieta.
5: Ale też Boxing Day. To są dwie rzeczy, które się robi. Boxing Day, czyli szał w sklepach. Ja to trochę jak komuś chcę nakreślić, co to jest u nas Boxing Day. To jest trochę jak Black Friday w USA i trochę w Polsce też Black Friday się zaczął, czyli wszyscy gonią do sklepów po to, żeby mieć jak najlepsze promocje, bo rzeczywiście w ten Boxing Day, jak te ceny były napompowywane przez święta przez tyle czasu, to w Boxing Day można dostać coś taniej, chociaż to za... przeważnie jest marketing, a drugą rzeczą, którą ludzie robią, to rzeczywiście oglądanie krykieta.
4: Marku, no to w takim razie zacznijmy tak. Jak ci się w tej Australii żyje? Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy sobie o tym, co działo się dookoła nas, kiedy byłem z wizytą u ciebie w Brisbane. Podkreślałeś, że to jest fantastyczny kraj do życia ze względu na kilka rzeczy, natomiast sympatię ludzi, możliwości robienia wszystkiego poza domem, czyli czynności turystyczno-sportowe i zdecydowanie mniejszy pośpiech. To jest coś, co ja zapamiętałem z tego, co mówiłeś. No więc teraz mamy czas, żeby to troszkę rozwinąć.
5: Ależ ładnie w ogóle zapamiętałeś. Dużo ludzi mnie pyta, co mnie najbardziej zaskoczyło w Australii. To znaczy, jak przyjechałem, to takie pierwsze wrażenie, co w ogóle mnie zaskoczyło. I ja zawsze odpowiadam jedną rzecz, że zaskoczyło mnie, że tu jest tak normalnie. To znaczy, przyjechałem, jest McDonald's, jest Pizza Hut, są normalne sklepy. Nie jest tak, że krowy chodzą po ulicach. I ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że jadę 15 tysięcy kilometrów do innego świata, a tu okazuje się, że to jest dokładnie tak samo jak w domu. No ale po paru dniach już zauważyłem, że ludzie są milsi dla siebie. I nie wiem, to jest ciężko powiedzieć, bo niektórzy powiedzą, a no bo oni są tak tylko na zewnątrz mili i się uśmiechają i to jest taki fałszywy uśmiech, ale nie wiem, może ja lubię ten fałszywy uśmiech, może ja po prostu idąc do sklepu i widząc panią, która się pyta how are you and what are you doing today, to po prostu mówię, a ale fajnie, ale pani jest miła i może ona jest sztucznie, może i tak kazali.
4: Ale może rzeczywiście jest...
5: Ja się czuję lepiej.
4: Miła po tych 12 latach, to masz szansę powiedzieć, o ile ten taki znany powszechnie w świecie amerykański uśmiech i how are you, no to wiadomo, że to jest how are you, jest fine, how are you i z głowy. Być może to australijskie hey mate jest trochę bardziej szczere.
5: Wydaje mi się, że jest szczere. Wydaje mi się, że ludzie rzeczywiście są bardziej życzliwi. Jeżeli chodzi o zwrot how are you i ludzi, którzy mówią, że o, oni się pytają how are you, ale wcale nie obchodzi was, jak my się czujemy. To jest prawda. To jest całkowita prawda. Jak ktoś pyta how are you, to nie obchodzi go, jak się czujesz. To jest przywitanie i tak samo jak polskie siema, które jest skrótem od jak się masz. Też jak mówimy do kogoś siema, to nie oczekujemy, że nam powie, że boli go kręgosłup. Aczkolwiek mimo wszystko ludzie są dla siebie mili i się interesują tym, co się dzieje, mimo że jednak te więzi między ludźmi nie są aż takie... Mi się zawsze wydawało, że to wychodzi z tego, że my wciąż wywodzimy się z kultury PRL-u w Polsce, więc wciąż z takiej kultury, gdzie trzeba było mieć znajomych i znajomości, żeby coś załatwić, więc staramy się trzymać blisko, bo wiemy, że musimy mieć przyjaciół, żeby w ogóle przeżyć w tym życiu. Australijczycy tak nigdy nie mieli, więc oni mają przyjaźnie, ale te przyjaźnie są dużo, dużo dalsze niż u nas. Ale jeżeli chodzi o obcych ludzi, to są milsi.
4: No właśnie, no ale jeżeli człowiek odwiedzający Australię ma takie wrażenie, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Jak z tym pośpiechem? Bo widzisz, widzieliśmy się w Brisbane, kiedy ja jeszcze byłem przed odwiedzeniem Sydney, Melbourne, Adelaide i Perth. I być może rzeczywiście, szczególnie w Melbourne, odniosłem wrażenie, że to miasto rzeczywiście jest szybsze. Natomiast nawiązując do tego, że u ciebie w Brisbane to jest tak super slowly, super spokojnie, to nie zauważyłem, żeby było wolniej na przykład niż w Perth.
5: to ja się z tobą zgodzę. Perth, Brisbane, Adelaida jest mniej więcej na tym samym poziomie bycia wyluzowanym i powolnym. I to są trzy miasta, które są. Sydney i Melbourne to są miasta, które są bardzo szybkie i ludzie tam nawet szybciej chodzą na ulicy i bardziej dbają o to, żeby gdzieś tam piąć się po szczebelkach kariery i żeby wszystko było tip-top i żeby wszystko było wszędzie szybko.
4: No, tak mówisz, jakby w Brisbane nikogo nie interesowała kariera, a wydaje mi się, że interesuje. Teraz możemy przejść właśnie do miasta, w którym mieszkasz, bo w tych wszystkich rankingach australijskich Brisbane lokuje się bardzo wysoko na równi z Perth. Zaraz się zapytam, z czego to wynika, dlaczego jest modniejsze teraz niż Sydney czy Melbourne. Ale z drugiej strony jest to ogromna aglomeracja, bo mówimy o Brisbane i całych miastach towarzyszących, gdzie jest szansa na zrobienie kariery. No to jest aglomeracja 2,5 razy większa niż Warszawa.
5: To prawda, aczkolwiek jeżeli pracujesz w jakichś takich firmach jak finansowe firmy, czy jakieś wielkie korporacje, to one najpierw idą do Sydney i Melbourne. Dopiero potem pojawiają się jakieś placówki w Brisbane i teraz coraz więcej, też ze względu na to, że jest tu dużo wykwalifikowanych pracowników, też dlatego, że nieruchomości w ogóle są tańsze w Brisbane, więc firmy też tutaj trochę ciągną, bo ludzie też tu ciągną, bo Brisbane się rozrasta i im więcej tu będzie pracowników, którzy będą mogli coś robić, tym więcej firm się tutaj otworzy, bo będzie im taniej. Ale wciąż tymi pierwszymi miejscami do otworzenia dużych działalności to jest Sydney i Melbourne.
4: Możliwości robienia kariery przy okazji fajnego życia wam nie brakuje, bo Brisbane jest fajnym miejscem.
5: To wciąż jest 2,5-milionowe miasto, to wciąż rzeczy się dzieją, więc tak, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo nastawione. To znaczy, przypuszczam, że w Sydney też się tacy ludzie znajdą i w Melbourne też się tacy ludzie znajdą, ale tutaj ta kultura, ten work-life balance jest dużo, na dużo wyższym poziomie. To są ludzie, którzy rzeczywiście przed pracą idą surfować, idą do pracy na te dokładnie 8 godzin, bo nie chcą zostawać dłużej i dba się o to, żeby to było 8 godzin, a także pracodawcy, bo jeżeli jest cały vibe pracowników, którzy pracują od 8 do 15, a nie od 8 do 8, to też masz szefa, który też ma taki stosunek do pracy i też rozumie to, że ty masz życie poza pracą, gdzie no, Sydney i Melbourne są troszeczkę szybszymi miastami i jest to rzadziej się tak spotyka. Tak przynajmniej z tego, co ja rozmawiam z ludźmi i z tego, co ja widzę w innych firmach.
4: No tylko widzisz, czy nie uważasz, że sytuacja może się zmienić? No bo teraz macie przed sobą 7 lat, kiedy będziecie tam w Brisbane i w okolicach wciskać gaz do dechy, bo w 32 roku będziecie mieli Igrzyska Olimpijskie. Czy już coś w mieście mówi się, czy już coś widać i czy wiadomo, jak Brisbane zmieni się w związku z nadchodzącymi Igrzyskami?
5: Są plany, mówi się o tym, jak to się będzie zmieniało i czasem się słyszy. Co do widzenia, to, no to robimy tutaj takie metro nowe, ale to jest napisane, że to będzie na całą olimpiadę, aczkolwiek to zostało rozpoczęte dużo wcześniej, więc no, nie można mówić, że dlatego, że będzie u nas olimpiada, to robimy metro, ale czy przyspieszymy? Nie wiem, zobaczymy, może jest taka szansa.
4: No oby wam tego luzu te igrzyska nie odebrały.
5: Myślę, że w Australii jeszcze jest jedna bardzo ciekawa dla mnie rzecz, jaka może być dla Polaka. I to generalnie dla mnie było problemem, jak przyjechałem. Prędkość, ogólnie prawo, stosunek do prawa, stosunek do nieprzestrzegania prawa, stosunek do nieprzestrzegania prędkości. Dla mnie po przeprowadzaniu się do Australii to było bardzo zaskakujące, że wszyscy tutaj jeżdżą przepisowo, że tutaj maksymalnie można jechać 110 km na godzinę. I ja w ogóle byłem taki...

0: ja jeżdżę wolno i jestem w ogóle fanem tego, żeby było 100-110 km na godzinę i żeby wszyscy jeździli tyle samo i żeby nie było na autostradzie tak, że jeden jeździ 160, drugi 170, trzeci 120, czwarty 90 i po prostu jest to tak trudna jazda dla ludzi, żeby zmienić pas tych ludzi, którzy nie są wybitnymi kierowcami, żeby zmienić pas z tego, co jadą ciężarówki 90 na ten, w którym jeździ BMW 210 i jestem fanem tego, co się dzieje tu w Australii i tego, że my sobie jeździmy powoli, że nigdzie się nie spieszymy tutaj w Queensland tak bardzo.
1: Oj, Marek, że... Marek, już się zrobiłeś bardziej australijski niż polski. Jak można po autostradzie jechać 110? Jak można się nie spieszyć? Przecież po to jedziesz, żeby gdzieś szybciej dojechać. Marek, powiedz coś o Queensland. Dlaczego akurat ty się tam osiedliłeś? No bo Queensland jest chyba najbardziej znanym na świecie australijskim stanem, mimo że nie ma w nim ani Melbourne, ani Sydney, ani Perth, to jednak o Queensland myślę, że stosunkowo najwięcej się wie, wiedzą ludzie spoza Australii. Dlaczego?
0: Tak myślisz? Bo ja się z tym zupełnie nie zgadzam. To znaczy ja uważam, że o Queensland i Brisbane to nie wie praktycznie nikt, kto się nie interesuje Australią. Jeżeli ktoś się nie interesuje Australią, no to wie o tym, że jest Sydney i że jest opera w Sydney. Wie o tym, że jest Melbourne i Formuła 1 w Melbourne oraz Australian Open. I to, na tym kończy się wiedza ludzi, którzy nie interesują się Australią. Potem jest...
1: Ale zapytaj się, Marek, troszeczkę... w jakim stanie leży Sydney albo w jakim stanie leży Melbourne i ci nie odpowie.
0: No to się... To okej, to się zgodzę, że jeżeli chodzi o nazwę stanu, to może Queensland komuś się będzie kojarzyć, ale też...
1: No, nie no bo krokodyle, ktoś, się, rafa koralowa, las tropikalny Australii. Deszczowy. No to jest właśnie Queensland.
0: To prawda, ja się zgadzam i Queensland jest piękny. Ja nie wybierałem tego, żeby do Queensland się przeprowadzić. Ja po prostu dostałem tutaj w Brisbane pracę. Stwierdziłem, że wow, w ogóle miasto, o którym nie wiedziałem. Przeprowadziłem się tutaj bez żadnej wiedzy, ale w tej chwili, jakbym miał wybierać miasto, w którym chciałbym się znaleźć w Australii, to byłoby to właśnie Brisbane. I dlatego też od 12 lat mieszkam tu, w tym mieście. Dlatego, że pogoda jest fajna, jest nie tak dużo inna niż w Sydney, bo to jest jednak tylko 1000 kilometrów różnicy, aczkolwiek wydaje mi się, że jest mniej deszczowo i bardziej słonecznie. Po drugie właśnie to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o work-life balance, też przekłada się na to, że ludzie tutaj lubią robić rzeczy na zewnątrz, lubią wyjeżdżać na kempingi i bardzo dużo znajomych tutaj, czy Polaków, czy Australijczyków po prostu dba o to, żeby na weekend sobie pojechać gdzieś w fajne miejsce i spędzić czas na plaży, czy w lesie, czy na wodzie nawet. Przez to, że jest tak ładna pogoda i tak dużo miejsc naokoło, które można odwiedzić, to się to robi po prostu. I ja kiedyś sobie zażartowałem, że z Brisbane jak się wyjeżdża na weekend, to prawie jakbyś wyjeżdżał na wakacje, bo możesz się w ciągu paru godzin jazdy znaleźć w miejscu, do którego ludzie bardzo chętnie by przyjechali na miesięczne wakacje. I tak jest.
1: Tak mówisz, w ciągu paru godzin można dojechać w ciekawe miejsca. Mówisz to już z perspektywy Australijczyka, bo jakbyś tak powiedział Europejczykowi, że w ciągu kilku godzin możesz dojechać w fajne miejsca, w ciągu kilku godzin to możesz się u nas znaleźć w Wiedniu, ale tam możesz jechać drugie, powiedzmy 10 godzin i ciągle będziesz jechał przez jeden stan.
0: Ja jeszcze ci powiem, że żaden Europejczyk nie powiedziałby, że w parę godzin gdzieś dojedzie. W Europie używa się kilometrów i tego, że coś jest za 100 kilometrów, a w Australii właśnie nikt nie mówi, jak to jest odległościowo. Mówi, do Sydney jest 12 godzin, gdzieś tam na kawę jest 1,5 godziny. Ile to kilometrów, to nie ma znaczenia, bo jeżeli musisz się przebić przez miasto, to będzie to trwało dłużej, mimo że jest mniej kilometrów, a jeżeli nie musisz, no to po prostu jedziesz te maksymalne 110 kilometrów na godzinę.
1: Wspomniałeś o tej działalności outbackowej, czy też działalności sportowo-turystyczno-zewnętrznej. Rzeczywiście powiem ci, że jak jechałem przez Australię, to tak na dobrą sprawę jest to kraj, w którym chyba jest najwięcej przyczep, kamperów, kempingów, przyczep, naczep, doczep, czegokolwiek. To widać, że to jest narodowy styl życia. No a ponieważ tam, w Queensland, macie chyba warunki jedne z lepszych w całej Australii do tego, żeby to robić, no to masz tam raj na wyciągnięcie ręki.
0: Tak, na pewno w ogóle przyczep off-roadowych i samochodów off-roadowych w Queensland jest chyba najwięcej, gdzie mogę spotkać.

0: w ogóle w Australii, a nawet na świecie, bo jednak jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe i kampery, no to USA też jest dość wysoko, jeżeli chodzi o ilość, szczególnie, że oni mają dużo więcej ludzi, ale jeżeli chodzi o offroadowe sporty, czyli fajny Land Cruiser ciągnący fajną przyczepę offroadową, no to jednak Queensland chyba przoduje, jeżeli chodzi o takie wycieczki i rzeczywiście mamy tutaj dużo miejsc. Mamy tutaj 3 największe piaskowe wyspy na wyciągnięcie ręki: Fraser Island, Morton Island i North Stradbroke, gdzie można sobie, mając samochód offroadowy i za tym przyczepkę offroadową, po prostu pojechać na tydzień na kemping przy plaży, pojeździć sobie po plaży i połowić ryby, ale też różne takie trasy wewnątrz Queensland, gdzie są to trasy już takie epickie, powiedzmy, jeżeli chodzi o Australię, na przykład przejazd przez Simpson Desert, czy pojechanie na Cape York, czyli na najbardziej wysunięty wierzchołek na północy. Najfajniejsze jest to, że ludzie to robią. To nie jest tak, że to jest, tylko ludzie rzeczywiście tam jeżdżą.
1: Zanim, słuchaj, tak sobie wymyśliłem, zanim z Queensland odbijemy w lewo na zachód, to chciałbym cię jeszcze podpytać dwa słowa na temat tego, co dzieje się po prawej stronie Queensland, a mianowicie ocean i przywiązanie Australijczyków, podobnie jak Nowozelandczyków, no bo jak masz wodę tylko dookoła siebie, to trudno z tego nie korzystać. Jesteś zapalonym żeglarzem, podobnie jak setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Australijczyków.
0: U nas w Brisbane też dużo różnych zawodów i regat się odbywa. Są regaty, które się kończą w Gold Coast, które jest tylko 60 km, czyli godzina drogi od Brisbane, i są to regaty Sydney to Gold Coast, potem jest Gold Coast to Mackay, potem jeszcze wyżej są takie wyspy, które się nazywają Whitsundays, i tam jest Hamilton Island i jest Hamilton Island Race Week, gdzie jest chyba 300 jachtów co roku, około 300 jachtów, które biorą udział w tych regatach. To są takie krótkie, jednodniowe regaty na około właśnie wysepek na Whitsundays i jest to w ogóle jeden z najpiękniejszych regionów Australii, a myślę, że i jeden z najpiękniejszych regionów na świecie do żeglowania. No i potem wyżej mamy rafę koralową, na którą też ludzie i żeglują, i nurkują, i snorkelują, i w ogóle tam się odbywa życie wodne, więc tak, jeżeli chodzi o żeglowanie, to Australia, myślę, że od dziecka wychowuje ludzi na to, żeby umieli pływać, umieć żeglować.
1: No właśnie, bo to nie tylko do żeglarstwa się sprowadza, ale podróżując wzdłuż i dookoła Australii po wybrzeżu, wielokrotnie było widać, że życie Australijczyków, 80% Australijczyków żyje na wybrzeżu, jest nieodłącznie związane z wodą. I tak jak u nas dzieci na WF chodzą pograć w piłkę, tak w Australii chodzą na plażę, by nauczyć się surfingu albo przyzwoicie pływać.
0: O, nawet jest taki program, to się nazywa NIPERS, czyli właśnie dzieci, które uczą się ratownictwa, i to jest bardzo, bardzo popularne w szkołach, że dzieci na to idą i uczą się ratownictwa, ale też pływania, też obsługi pontonu, też tego, jak właśnie ludzi przywieźć z wody, jak holować i tak dalej. Więc tu ludzie od małego są uczeni, jak pływać, i właściwie nie sądzę, żeby jakikolwiek Australijczyk nie umiał pływać. Oczywiście pewnie znajdzie się jeden albo dwóch, ale jednak życie Australijczyków rzeczywiście toczy się dookoła wody. Jeżeli nie surfują, to żeglują, jeżeli nie żeglują, to paddleboard albo kitesurfing albo windsurfing albo coś jeszcze innego, więc tak, Australijczycy uwielbiają wodę, a nawet jak nie są w wodzie, to z plaży mają takie długie wędki, żeby z plaży sobie coś fajnego złowić.
1: No to teraz na zasadzie przekory od wody się oddalamy. Ja byłem bardzo zdziwiony, jadąc, kończąc swoją pętlę w Queensland, jak bardzo po prawej stronie Queensland jest już cywilizowane i jak bardzo nie przypomina cywilizacji po zachodniej stronie tego stanu. I tutaj powoli wyciągam cię na opowieści z Outbacku, bo kiedy rozmawiamy sobie o australijskim Outbacku, traktujemy ten teren jako miejsce, gdzie można doświadczyć przygody, gdzie można przejechać samochodem terenowym, gdzie trzeba uważać na powodzie, na węże i tak dalej. Jest to taki survival, przeżycie, przygoda i tak dalej. A co powiesz, no bo jesteś, ja przynajmniej nie znam wielu takich, którzy w tym Outbacku trochę czasu spędzili. Opowiedz o swojej historii odkrywania Outbacku. Skąd się to wzięło i co w końcu odkryłeś? Bo tak jak mówię, o ludziach, o świecie, o innej Australii, która jest poza wybrzeżem, to mało się mówi, bo mało kto coś na ten temat wie.
0: To prawda, ale jeżeli mówisz o różnicy między wschodnią a zachodnią częścią Queensland, to też fajnie by było, żebyś dodał, że jest to jakieś 2000 kilometrów między jedną stroną,
1: no tak,
0: a drugą.
1: Jasna sprawa.
0: Więc między 2000 kilometrów naprawdę dużo się mogło zmienić, a moja przygoda z Outbackiem zaczęła się właściwie, kiedy zrezygnowałem z mojej pracy. Stwierdziłem, że nie chcę pracować. Byłem CTO jakiejś takiej średniej firmy i zawsze byłem pod telefonem, zawsze, nawet jak wyjeżdżałem gdzieś na wakacje, to miałem ze sobą satelitarny telefon po to, żeby być pod telefonem, bo w Australii nie wszędzie jest zasięg telefoniczny, więc miałem taki satelitarny telefon. I wreszcie postanowiłem, że koniec, że ja nie chcę, że ja chcę zwiedzić trochę, chcę zobaczyć świat i tak dalej, więc przygotowałem sobie mój samochód, to jest Land Cruiser serii 70, bardzo mało znany w ogóle w Europie. On był przez Niemców bardzo długo używany do jakichś takich wyprawowych rzeczy i wciąż widzę, że Niemcy czasem jeżdżą takimi samochodami, ale on był produkowany tylko właśnie na Australię i na Australię, na Afrykę i na Daleki Wschód. I ja sobie ten samochód przygotowałem, żebym mógł samemu pojechać, czyli wyciągarka mechaniczna, czyli właśnie radio dalekiego zasięgu HF, takie w Polsce to jest radio amatorskie. Tu w Australii właśnie kiedyś, jak się przejeżdżało po takich bezkresach Australii, to wyglądało to tak, że podjeżdżałeś pod posterunek policji w jednym miasteczku, tam pisałeś, hej, jestem taki i taki, jadę takim i takim samochodem i za 3 dni powinienem być w tym miasteczku. I jak byłeś w tym miasteczku, to się po prostu wpisywałeś do dzienniczka, że ty już przyjechałeś. Jeżeli przez tydzień, jeżeli miałeś przez 3 dni przejechać, a przez tydzień cię nie ma, no to ktoś zacznie ciebie szukać. W tej chwili, jak się jeździ na dalekie trasy, no to się ma albo telefon satelitarny, a w tej chwili to nawet Starlinka, żeby mieć internet, ale też jeszcze właśnie takim jednym z bardziej oldschoolowych rozwiązań jest posiadanie radia dalekiego zasięgu. Jest 6 stacji w Australii takiego radia i po prostu z samego rana ty się wdzwaniasz, że jesteś taki i taki numerek, jesteś tu i tu i jedziesz w tą i tą stronę i że się odezwiesz wieczorem i wieczorem znowu się odzywasz i mówisz tam dyspozytorowi, że dojechałeś, wszystko jest bezpiecznie i wszystko jest super i on sobie na mapce zaznacza twoją trasę plus trasę innych i czasem można się na przykład dowiedzieć o pogodzie czy o drogach przejezdnych, bo też trzeba pamiętać, że w Australii dość szybko zmienia się przejezdność dróg. Potrafi, jeżeli popada jeden dzień, to większość dróg w kawałku stanu może być nieprzejezdne i takim też sposobem na przykład w Birdsville utknąłem na 4 albo 5 dni. Przejechałem Simpson Desert, wylądowałem w Birdsville, okazało się, że wszędzie padało, tylko nie w Birdsville, bo w Birdsville było 35 stopni, ale niestety wszystkie drogi wyjazdowe były zalane i nie można było wyjechać i codziennie miasteczko, nie wiem, może 200 osób tam mieszka, plus jakieś 50 turystów, więc codziennie rano żeśmy spotykali się w pubie, oglądać wiadomości, czy może już jest wszystko przejezdne. Zawsze jedna osoba jechała do rogatek zobaczyć, czy tam coś się zmieniło. I tak żeśmy spędzili 5 dni razem w takim gronie już wtedy znajomych, prawda?
1: Więc ktoś może powiedzieć, bo powinniśmy o tym wspomnieć, no jak asfalt zalało, no to asfalt wyschnie i można jechać dalej. Tyle, że te drogi, o których mówimy, to nie są drogi asfaltowe, tylko takie znane z pocztówek australijskich drogi szutrowe, czerwone, z takiej mączki. No i jeżeli to dobrze nasiąknie, no to potem musi dobrze wyschnąć.
0: To prawda. I jeżeli ktoś przejedzie po tym, jak nie wyschnie, to zepsuje całą drogę, dlatego też były wysokie kary dla śmiałków, którzy chcieli po tym przejechać. I rzeczywiście dużo dróg w Outbacku jest nieutwardzanych, jest po prostu drogą szutrową, która przebiega od punktu A do punktu B. I to jest całkowicie normalne i nawigacje prowadzą przez te drogi. To nie jest tak, że one są jakoś zaznaczone, po prostu włączasz Google Maps z miasta do miasta i musisz się upewnić, że to będzie droga asfaltowa, albo być przygotowanym na to, że to nie będzie droga asfaltowa. I kiedyś jechałem i sprzeciwka podjechał do mnie taki samochód, jakiś tam z wypożyczalni, cabrio na drodze szutrowej. I pan takim łamanym angielskim mówi, że chce pojechać do Winton. I ja mówię, no to tak, to tędy. A on mówi, ale tu nie ma drogi. A on mówi, nie, droga jest. A on mówi, no ale tu nawigacja mówi, że ja mam jechać tędy. A ja mówię, Tak, bo tędy się jedzie do tego miasta. Zresztą to było miasteczko, które nie miało w ogóle dróg asfaltowych. Są takie miasteczka, w których jest parę domów, jest jedno miejsce, które jest stacją benzynową, sklepem spożywczym i hotelem. I czasem nie ma w ogóle asfaltu, po prostu jest szuter wszędzie i tak wyglądają te miasteczka czasem.
1: Przerwałem ci opowieść o twoim wyjeździe do Odbeku.
0: A, przerwałeś. No, więc przygotowałem sobie ten samochód, namiot na dach, wszystko przygotowane tak, żeby móc się wykopać samemu. Wszystkie takie offroadowe rzeczy, jak w Polsce się używa na zawody, były mi bliskie wtedy. No i pojechałem na Cape York, to jest około 2,5 tysiąca kilometrów na północ, wciąż w stanie Queensland. Właśnie przejechać przez taką trasę, która się nazywa Old Telegraph Track, czyli trasa, gdzie kiedyś przebiegał telegraf na północ. Dojechanie do tego czubka Australii i zobaczenie tabliczki, że jesteś na najbardziej wysuniętym kawałku Australii, jest fajne. I to, że śpisz sobie na dachu samochodu w namiocie dachowym.
1: Opowiedz o wyjeździe w taki outback australijski, prawdziwy, gdzie żyją ludzie, gdzie żyją kowboje, gdzie hoduje się bydło, bo jak sam mówiłeś, to jest zupełnie inna Australia, począwszy od tego, że trudno się dogadać.
0: Trudno się dogadać, bo czasem ludzie mówią, że australijski język trudno zrozumieć i potem jadą do miast i tam ten australijski język jest w miarę normalnym angielskim, to znaczy mają swoje skróty, mają swoje słowa, ale dogadać się można i zrozumieć można, ale jak już się wyjeżdża poza miasto, to ten język jest coraz mniej zrozumiały. Postanowiłem, jeszcze zanim zrezygnowałem z pracy, postanowiłem, że chciałbym właśnie zwiedzić trochę Australię i zapakowałem ten swój samochód offroadowy po brzegi jedzeniem i wszystkim i pojechałem na zachód. W miasteczku takim Roma, które jest, nie wiem, 600 kilometrów na zachód, coś koło tego. Zatrzymałem się, żeby zjeść coś jeszcze w pubie, prawdopodobnie chicken parmi, bo to się je w pubie, czyli taki kotlet z kurczaka zrobiony jak pizza, czyli z sosem czerwonym i z serem, więc takie coś sobie jadłem i zacząłem szukać pracy na farmie, bo u nas tak jest w Australii, że jak przyjeżdżasz na wizę working holiday, to masz rok, ale jak popracujesz 88 dni na farmie, no to możesz przedłużyć do 2 lat, więc często farmy szukają jakiejś pomocy. No i poszukałem sobie na stronach takich, wtedy to jeszcze było Gumtree, teraz pewnie byłby to Facebook Marketplace, możliwości pracy z końmi, bo ja sobie ubzdurałem, że ja to w sumie bym chciał coś z końmi, że ja lubię konie, nigdy nie jeździłem, ale przecież mogę komuś powiedzieć, że dawno nie jeździłem i po prostu wsiądę.
1: A Marek, dodajmy, że to wszystko działo się przed powstaniem serialu Yellowstone, który w dużej części jest o koniach i zresztą piękne zdjęcia koni i tego, co się z końmi robi. Przepraszam, już się wyłączę.
0: I jak tak sobie szukałem, to znalazłem dwie prace. Jedno to było naprawianie płotów i było napisane, że trzeba umieć jeździć na koniu, a drugie to było w ogóle pomaganie przy krowach, jakieś takie rzeczy właśnie na farmie i że fajnie by było, żeby ktoś umiał jeździć konno. To mówią, no to jest idealne dla mnie. Ja po prostu powiem, że nie jeździłem dawno, ale jak mnie wsadzą na konia, to będę wiedział. I zadzwoniłem tam. No i mówię, że ja nie chcę na 88 dni, ja bym chciał na 2 tygodnie, bo ja mam tylko 2 tygodnie urlopu i ja pracuję normalnie jak człowiek w mieście, pracuję, ale chciałbym zobaczyć, jak to jest na farmie i ja nie chcę od nich żadnych pieniędzy i ja w ogóle mam całe jedzenie ze sobą i wszystko i że ja tam pojadę i będę im pomagał przez 2 tygodnie bez żadnych pieniędzy, bez niczego i sam będę jadł i to będzie dla mnie fajne. I ta pani tak ze mną rozmawia i czuję przez ten telefon, naprawdę czuję, że ona myśli, że jestem nienormalny. Bo przecież ona się wychowała na tej farmie, więc ona nie widzi w tym nic fajnego, żeby być na farmie i zajmować się krowami. A jeszcze koleś jedzie z miasta i mówi, że chce za darmo pracować. Więc ja mówię jej, bo ogłoszenie było w takim mieście jak Mitchell. No i ja mówię, że to ja akurat jadę w stronę Mitchell i będę tam za 3 godziny, to ja podjadę i po prostu przegadamy. No bo oczywiście mój angielski był słaby, słabo ją rozumiałem też. No i stwierdziłem, że podjadę i powiem. A ona mówi, że no bo to nie jest w Mitchell, tylko to jest jakieś 600 kilometrów od Mitchell, bo to jest farma. Sorry, 600 nie, 200. 200. No, 200 kilometrów od Mitchell, bo to jest farma i najbliższa miejscowość to jest właśnie to Mitchell, ale Gumtree pozwoliło tylko dać najbliższą miejscowość. Ja mówię, to spoko, to ja podjadę 200 kilometrów, przecież ja nie mam nic do roboty. No i wtedy ta pani powiedziała, że dziękuję, oddzwonimy do pana. No i jak się możesz spodziewać, nie spodziewałem się, że do mnie oddzwonią, raczej spodziewałem się, że stwierdzi, że jestem jakimś nie wiadomo kim.
1: No wariat, po prostu wariat.
0: Nigdy do mnie nie oddzwonią. Ale zobaczyłem, że w mailu jest jakaś nazwa przed nazwą maila. To było coś tam, @hotmail.com. No i sobie poszukałem to coś tam i okazało się, że to coś tam, znalazłem jakieś papiery sprzedaży, że to jest farma 200 kilometrów na południe od Mitchell. I stwierdziłem, że żeby pokazać, że jestem najnormalniejszym człowiekiem na świecie, to ja po prostu tam pojadę i się przywitam. No i jadąc do Mitchell, jeszcze w ogóle nie miałem zasięgu do tego Mitchell. W Mitchell znalazłem na chwilę zasięg, więc wysłałem im SMS-a, żeby się dowiedzieli o tym, że ja jestem normalny, bo łatwiej mi było napisać wszystko niż powiedzieć przez telefon, więc ja napisałem to wszystko jeszcze, co powiedziałem przez telefon i wysłałem SMS-a. Dopiero potem się okazało, że wysyłanie SMS-ów na numer stacjonarny to nie jest najlepszy pomysł, bo nikt nigdy tego nie dostał. No ale potem Mitchell skręciłem w drogę szutrową. To już była droga szutrowa. Już zaczęło się robić ciemno, było tysiące kangurów. Naprawdę ja się dziwię, że w tamtym momencie żadnego kangura ja nie uderzyłem. Mimo, że u siebie w moim samochodzie mam bulbar z przodu, który tam nie ma problemów z kangurami żadnego, ale wtedy jeszcze się bałem, żeby kogokolwiek nie uderzyć, więc sobie jechałem. No i jadę i widzę za sobą światła. No i te światła są coraz bliżej mnie. No i sobie myślę, kurde, jak są coraz bliżej, to znaczy, że jedzie szybciej. To ja mu trochę zjadę, on wyprzedzi i sobie pojedzie tam, gdzie ma sobie jechać. No i ja zjechałem trochę, on mnie wyprzedził i się zatrzymał na poboczu. No i teraz szybka decyzja, co się dzieje? I każdy normalny człowiek, któremu opowiadałem tę historię, powiedział, stary, to w ogóle jakoś, ja nie wiem, co ty miałeś zrobić, miałeś uciekać. A ja, jak każdy normalny człowiek, stwierdziłem, że pewnie pan potrzebuje pomocy, więc wysiadłem z tego samochodu, podszedłem do niego i on był taki przestraszony, że ja do niego podchodzę i ja się pytam, czy coś się stało. A on mówi, że nie, że po prostu siedział sobie na werandzie, oglądał sobie gwiazdy i patrzy, że ktoś jedzie, więc wyjechał samochodem, bo może to jakiś sąsiad, więc sobie pogada, bo dawno z sąsiadami nie gadał. Ja się tak pytam, a gdzie ten twój dom? No i on pokazuje mi jakieś wzgórze parę kilometrów dalej. I ja mówię, i co, i ty tak podjechałeś? Ja mówię, no to co miałem do roboty? Spoko, fajnie, ale to już dało mi do myślenia, jak bardzo niewiele ludzi jeździ tą drogą. No i on się pyta właśnie, co ja robię, czemu ja w ogóle tutaj jestem i czy sobie skracam drogę do Adelaide, a ja mówię, że nie, że jadę na farmę taką i taką. I on mówi, a do tego i tego, a to pojedziesz jeszcze 100 kilometrów prosto, potem będą takie dwie skóry dingo na płocie, skręcisz w prawo przed tymi skórami, potem będzie taki duży metalowy kontener, to jego przejedziesz, potem będzie wysypisko takie śmieci jakby, to zanim skręcisz w lewo i tam będzie ta farma. I tam oni będą. No, spoko, fajnie. Ciekawy jestem, skąd dingo miałaby się znaleźć na płocie i czy wciąż tam są. Rzeczywiście wsiadłem do samochodu, rzeczywiście były dwa dingo na płocie, rzeczywiście był kontener i rzeczywiście było takie jakby wysypisko śmieci takich żelaznych, pod którym skręciłem w lewo. I dojechałem do tej farmy. Już było ciemno. To nie była późna godzina, ale w Queensland dość wcześnie robi się ciemno, więc to była jakaś 18-19. No i dojechałem do farmy i tylko psy szczekały i nie chciałem wysiadać z samochodu, no bo bałem się, że te psy mnie zjedzą. No, ale nagle wychodzi jakiś pan, no i ja otwieram szybę, mówi, dzień dobry, ja się nazywam Marek, ja dzwoniłem w sprawie pracy. I on tak patrzy, mówi, że ja nie wiedziałem, że ktoś miał przyjechać. A mówi, nie, nikt nie wiedział, ale przyjechałem, żeby pokazać, że jestem normalnym człowiekiem. No i on powiedział, że my jemy teraz kolację, ale spoko, dawaj, zjedz z nami kolację. No i rzeczywiście wszedłem do domu, powiedziałem im, o co chodzi. Wreszcie chyba mnie zrozumieli, że nie jestem całkiem nienormalny. Pogadaliśmy trochę i oni mówią, że no ale oni teraz w poniedziałek jadą na inną farmę zaganiać krowy i szczepić krowy i że oni nie mają za bardzo tu dla mnie co do roboty. A ja mówię, to nie potrzebujecie, żebym ja pojechał tam z wami? A to ty chciałbyś pojechać? A ja mówię, no właśnie po to tu przyjechałem, żeby pomagać na farmie. To jest to, co ja chcę robić. Ja mówię, no dobra. No i rzeczywiście cały dzień uganialiśmy się za tysiącem krów. Na następny dzień szukaliśmy zaginionych 5, bo tamte farmy są takie duże, że po prostu, żeby przejechać po całej farmie, to naprawdę dużo godzin trzeba było spędzić.
1: Szukaliście 5 krów?
0: Tak, bo ich nie było, też trzeba było je zaszczepić. Bo się dziwisz, że 5 krów to nie jest nic ważnego, jak się ma 1000. No, to zawsze są pieniądze, prawda? To zawsze są pieniądze, jak nie zaszczepisz krowy, no to nie możesz jej potem sprzedać. Albo
1: no tak, ale chodziło mi raczej o skalę, bo opowiadałeś o znacznie większej liczbie krów, którą trzeba było znaleźć, bo nagle się zdematerializowały.
0: To akurat późniejsza historia, gdzie sąsiad przyszedł i właśnie powiedział, że czy nie widziałeś, nie pamiętam liczby, to było coś koło 1000, 1000 albo 1500 owiec. Właśnie pytał się, czy nie widziałeś moich owiec z tego i tego padoka? I właściciel farmy mówi, że nie widział, ale będzie miał oko na nie. No i potem on poszedł i ja się zapytałem, ile tych owiec, i on mówi, że 1000, 1500, coś koło tego. Ja mówię, że jak w ogóle to możliwe? No i okazuje się, że te pola są tak duże, te padoki są tak duże, że można zgubić ponad 1000 owiec naraz i nie znaleźć ich przez parę dni. Ale prawda jest taka, że ja nawet jak jeździłem po, żeby sprawdzić, czy krowy mają wodę, czyli do każdego padoku, który jest ich własnością, do początku padoku, gdzie wody mają, gdzie krowy mają swój wodopły, no to jest zrobienie około 200 kilometrów, żeby przejechać. Więc to są naprawdę duże tereny, które oni tam mają. Ja w hektarach nie wiem ile, ale naprawdę cały dzień sprawdzania płotów. Cały dzień się jeździ po to, żeby zobaczyć płoty. Pół dnia właśnie po to, żeby zobaczyć, czy krowy mają wodę. I tam rzeczywiście szukaliśmy 5 krów, bo wszystkie trzeba zaszczepić ze względu na jakieś choroby, które mają. I też się w ogóle, to jest niesamowite, jak ja, inteligentny człowiek, który zna się na IT, zna się na wielu rzeczach, jak ja jestem głupi w stosunku do krów i do tego, co się robi z krowami. To było w ogóle niesamowite, ile rzeczy ja się dowiedziałem, takich prostych niby. Na przykład jak robiliśmy szczepienia, to każda krowa, która została zaszczepiona, miała obcięte włosie na ogonie. To znaczy ten ogon krowy jest długi, na końcu jest takie włosie i oni obcinali te włoski na samym końcu. I ja się ich pytam w ogóle, o co chodzi, po co oni to obcinają? I mówią, że no widzisz, jak zobaczysz taką krowę na padoku i ma obcięte, to znaczy, że miała szczepionkę, a jak nie miała obcięte, to nie miała. A po 2 latach, kiedy tę szczepionkę trzeba znowu odnowić, to włosie już odrasta i już wiesz, że trzeba odnowić. Dla mnie to takie, wiesz, niby proste.
1: Proste życie, fajne. Prosty sposób.
0: Ale ja bym nie wpadł, ja bym numerował te krowy, zrobił Excela i w tym Excelu wpisywał albo jakieś takie, wiesz, chipy do krowy, żeby sczytywać numer krowy i jakie ona miała szczepienia. Teraz już się trochę tak robi ze względu na taki system, który jest, bo w tej chwili jest system w Australii do trakowania różnych chorób właśnie związanych z bydłem i każda krowa ma swój chip i za każdym razem, kiedy jest sprzedawana, kupowana albo przewożona, to jest skanowana i potem można prześledzić, jak dostaniesz steka w restauracji, to można prześledzić dokładnie, z którego padoka ten stek został ci podany. Jeżeli byś się zatruł, no to wtedy wiadomo, że trzeba też inne krowy sprawdzić z tego padoka i zatrzymać jedzenie.
1: Inne życie trochę w tym środku Australii.
0: Zupełnie inne. Ja byłem zaskoczony, bo oni mają 3 dzieci. W ogóle byłem zaskoczony, jak to jest ze szkołą, prawda, w takim odległym terenie. I oni tam mają dziewczynę, która te dzieci trochę uczy, czyli jest to taki homeschooling. Plus jeden dzień w tygodniu oni przez internet łączą się z nauczycielem i tam jest cała klasa, takie online, jak w czasie COVID-u, taka online klasa, no tylko, że oni tak to mieli od bardzo dawna i jeszcze przed internetem, no to mieli to normalnie na radio, że na radio się wdzwaniali z nauczycielem i nauczyciele pomagali z jakimiś zadaniami domowymi, ale tak naprawdę to oni co semestr dostawali pocztą taką wielką, stertę papierów, która jest stertą papierów, którą trzeba wypełnić w trakcie semestru i jak następny listonosz za pół roku przywoził następną, to też odbierał wypełnione papiery z tego semestru.
1: Nawet jak nie zdałeś, to przez pół roku mogłeś być tego nieświadomy. Ma to swoje plusy i minusy. Marek, musimy trochę przyspieszyć, bo czas się kurczy szybciej niż wyczerpują nam się tematy. Czy to prawda, że wkrótce być może przed australijskim domem nie będziesz mógł mieć ogródka, żeby posadzić sobie swoją marchewkę czy swoją kukurydzę?
0: To jest w ogóle, to chyba mówiąc, że kończymy czas, rozpocząłeś czas różnych rzeczy związanych z Australią, które są tak strasznie nieprawdziwe.
1: No właśnie,
0: tak
1: mówmy.
0: Nie wiem skąd się biorą. Ja prowadzę TikToka i bardzo często ludzie na TikToku przychodzą z takimi tezami, które nie mam pojęcia skąd są wzięte, ale mam wrażenie, że w polskich mediach Australia to jest takie coś, że możesz powiedzieć cokolwiek na temat Australii i wszyscy stwierdzą, a no tak, tak, bo to jest w Australii, to pewnie tak musi być. I nikt tego w ogóle nie sprawdza. Więc rzeczywiście było coś takiego w Wiktorii, że musi być większa kontrola na temat warzyw i owoców i dotyczyło to tylko jakichś wielkich hodowli, wielkich tam farm i tak dalej, ale ktoś sobie to przeczytał i stwierdził, to już nie będzie można mieć ogródka i marchewki sadzić pod domem.
1: Okej, okay, czyli
0: tak
1: sprawę...
0: napiszemy taki artykuł.
1: Sprawę wyjaśniliśmy. Nawiązując do twojej wizyty w Outbacku, czy kogokolwiek w Outbacku, a w zasadzie nawet nie trzeba przecież wyjeżdżać z australijskich miast. Jak to jest tak z perspektywy osoby, która żyje, jest aktywna, jeździ z tymi pająkami i wężami? Bo wszyscy wiedzą, że są, śmiertelne, że liderują w rankingach. Z drugiej strony, jak się rozmawia nawet z wiekowymi dość Australijczykami, to spotyka się takich, którzy mówią, panie, 70 lat tu mieszkam, węża nie widziałem. Więc jak to jest?
0: Jak ja przyjechałem, to też wszyscy moi znajomi pytali się, Marek, czy ty już wiesz, gdzie znaleźć surowice na węże? I ja się zacząłem pytać tych Australijczyków, gdzie ja znajdę surowice, jak mnie w oczu gryzie.
1: I oni popatrzyli na mnie.
0: No mają, ale to nie to, że każdy ma w domu. W Outbacku tak, w Outbacku są te rzeczy w domach, ale normalnie w mieście to nikt nawet nie wie, gdzie dokładnie iść. Znaczy, poszliby na IR po prostu do szpitala na... Nie wiem, jak to się... Ja już widzisz, zapomniałem, jak w Polsce się nazywa IR.
1: SOR.
0: SOR, tak, na SOR. I tam ci po prostu dadzą i teraz zazwyczaj surowica jest na wszystkie węże, więc nie ma czegoś takiego, że musisz złapać tego węża, żeby im przynieść, bo tak też już słyszałem, że trzeba złapać węża i przynieść, żeby oni wiedzieli, jaki to wąż.
1: Ale wiesz, ty się śmiejesz, Marek, a sprawa jest poważna, bo ja znam osobiście ludzi, którzy bardzo ciekawi są świata, pojechaliby do Australii, ale boją się, że coś ich urąbie. Czy to pająk, czy wąż, czy aligator, czy meduza, czy też w końcu rekin. A nawet przecież jadowity jest dziobak, chociaż mniej jadowity niż pozostałe wymienione przeze mnie stwory.
0: To po kolei. Pająki. Pająki są. Są też groźne pająki. Znam tylko jedną osobę z Sydney, którego groźny pająk ugryzł i po prostu miał palec, którym nie mógł ruszać przez miesiąc. I to jest jedyne, co znam, jeżeli chodzi o moich znajomych i znajomych znajomych. Pająki wyglądają strasznie, czasem są duże, czasem wchodzą do domu, jest taki jeden huntsman, który często w domu jest, ale jest zupełnie niegroźny dla człowieka. Są pająki ogrodowe, ja je nazywam ogrodowymi, które mieszkają w ogrodach i też są duże i brzydkie, jak ktoś nie lubi pająków, ale też są zupełnie niegroźne. Ja przez 12 lat życia tutaj nie widziałem groźnego pająka. A patrzę zawsze, bo zawsze jest tak, że jak masz jakieś meble, których dawno nie ruszałeś, to musisz zobaczyć, czy nie ma jakichś pająków. Jeżeli masz na ogrodzie buty, których dawno nie ruszałeś, to też warto by było je wytrzepać. Jeżeli ktoś chce w ogóle zwiedzić miasta i obrzeża miast, to pająki i węże w ogóle nie są problemem.
1: Jeżeli chodzi o węże, co z wężami, które wchodzą ci do ogródka? Czy to jest rzeczywiście prawda, że tego węża nie możesz wywieźć gdzieś do lasu, 50 kilometrów dalej?
0: Zdarza się, że węże się pojawiają gdzieś na ogródkach. Węże niegroźne, zazwyczaj w ogóle się z nimi nic nie robi. Mój kolega miał niegroźnego węża, pythona, u siebie pod sufitem i zadzwonił po snake catchera i on przyjechał i mówi, no i co ja mam zrobić ci z tym wężem? A on mówi, no nie wiem, zabrać coś? Mówi, on jest przecież pożyteczny, zjada myszy, no to po co masz go zabierać? Mówi, bo to jest wąż. A on mówi, no ale pożyteczny wąż, zjada myszy. więc jeżeli są niegroźne, to zazwyczaj nic się z nimi nie robi, tylko po prostu sobie tam żyją. Jeżeli masz jakieś kurczaki, no to rzeczywiście taki carpet python potrafi zjadać kurczaki, więc wtedy się go relokuje, ale też można go relokować chyba tam do 10 km, przynajmniej 4 do 6 km, ale nie więcej niż 10, ze względu na to, że one nie znają się tak dobrze na topografii i mogą się zgubić, więc nie można ich za daleko wywozić. Nawet te groźne węże, czyli brown snake'i i red belly, które się pojawiają tu w okolicy właśnie Brisbane, i te rzeczywiście widziałem. Widziałem brown snake'a gdzieś, jak byłem w lesie, który uciekł bardzo szybko. Widziałem red belly black snake, którego prawie nadepnąłem, bo sobie łaziłem gdzieś w miejscach, w których nie powinienem łazić, bo sobie skakałem po wyschniętej rzece, żeby zrobić fajną fotografię. Generalnie węże uciekają. Są. Czasem można je spotkać. Ja bardzo dużo jeżdżę na kempingi, bywam w lesie, chodzę w góry, łażę właśnie w miejsca, w których nie powinienem łazić, bo chcę zrobić ładne zdjęcie, i przez 12 lat widziałem, powiedzmy, nie wiem, 30 węży.
1: No, z tego zawsze wiesz, połowa 30, groźnych. No, to 15 węży, które są w stanie cię zabić. To już daje do myślenia. Zostawiamy na razie rekiny, krokodyle, meduzy, bo nieuchronnie zbliżamy się do końca. Powiedz, ten australijski raj, to miejsce, gdzie można znaleźć taki kącik, który na pewno ci będzie pasował. Jak z dostępnością tych kącików jest? Bo co prawda te największe farmy, o których mówiliśmy, hodujące bydło, mają pod 2 miliony hektarów, więc jest gdzie znaleźć miejsce dla siebie, ale może niekoniecznie wszyscy tam chcieliby. Jak w tej chwili jest z pojechaniem do Australii i ewentualnie z zostaniem w Australii na dłuższy czas?
0: Wiz do Australii jest tysiące, więc ja nie jestem w stanie o wszystkich powiedzieć. Powiem o tych, co ludzie najczęściej są na wizie turystycznej, gdzie mogą po prostu zwiedzać i nie zostawać. Jest working holiday dla ludzi poniżej 30 roku życia, którzy tam mają jakieś studia skończone albo są w trakcie i mogą przyjechać na rok i wydłużyć to na 2 lata, jak zrobią 88 dni na farmie. Oraz wizy Skilled Independent i Skilled Sponsorship, czyli wizy z listy. Australia co roku publikuje listę zawodów, które są tutaj w Australii potrzebne, i jeżeli masz zawód z tej listy, to można albo znaleźć pracodawcę, który ci zasponsoruje tą wizę, albo się starać o to, żeby mieć wystarczającą ilość punktów. Punkty są za wiek, za znajomość języka angielskiego, za ilość studiów zrobionych i tak dalej, i staż pracy. I wtedy można dostać i zostać tutaj w Australii. Więc to są najczęściej spotykane wizy. Bardzo często zostaje pytanie, czy jestem kierowcą ciężarówki, czy mogę przyjechać do Australii. Akurat właśnie kierowca jest zawodem, który jest w Australii potrzebny, ale jeszcze nie jest na tej liście, więc po prostu nie ma takiej możliwości. Ale już informatyk, czy nawet gościu, który robi meble, czy który robi blaty, czy doktor, pielęgniarka i tak dalej, te wszystkie zawody są. Naprawdę, jak ktoś ma jakiś fach w ręku, to w 80% znajdzie swój zawód na liście i jest w stanie tutaj przyjechać, tylko trzeba po prostu mieć, bo Australia jest na tyle popularna i modna i ludzie chcą tu przyjechać, że może sobie wybierać. O, to my chcemy tylko tych dobrych ludzi, którzy coś umieją i się dołożą do gospodarki.
1: Poniekąd słusznie, jeżeli stać ich na to, żeby sobie tak wybierali, to nie ma się co dziwić, że tak się właśnie dzieje. Mówiliśmy o Brisbane, siłą rzeczy skupiliśmy się na wschodnim wybrzeżu, tam gdzie mieszkasz, ale panuje powszechny spór wśród Australijczyków: Melbourne czy Sydney? Ty do którego obozu się zaliczasz?
0: Ani jednego, ani drugiego. Brisbane. Brisbane jest najfajniejszym miastem do życia i nie ma takiego... Jest spór między ludźmi z Sydney i Melbourne o to, czy Sydney czy Melbourne jest lepiej, ale jest spór między Brisbane a Sydney, czy Brisbane czy Sydney jest lepiej, i jest spór między Melbourne a Perth, czy Perth a Melbourne jest lepiej, bo każdy swoje chwali, chociaż po pandemii okazało się, że bardzo dużo ludzi właśnie z Melbourne i Sydney zaczęło przyjeżdżać do Brisbane, bo okazało się, że to jest całkiem rozwinięte miasto już z fajną pogodą i nieruchomości są dużo tańsze niż tam u nich, więc bardzo dużo ludzi tutaj przyjechało, więc myślę, że to wszystko zachwiało ten Melbourne, Sydney, i myślę, że po olimpiadzie tutaj będzie jeszcze bardziej zachwiane, bo ludzie zaczną zauważać piękno Queensland.
1: A powiedz, jakiego rzędu jest różnica w cenach nieruchomości pomiędzy tymi dwoma głównymi hubami, Melbourne, Sydney, a tymi, które jeszcze ciągle są poniżej z wartością domów typu Brisbane czy PL.
0: A jeżeli mówimy o domu, o budynku domu przy centrum, no to jest to 1,5 miliona versus 4 miliony, czyli dość duża różnica. Oczywiście im dalej od centrum, tym te ceny się mniej różnią, aczkolwiek i tak w Sydney znaleźć coś poniżej 2 milionów w obrębie godziny drogi do centrum jest ciężko.
1: Kogo stać i kto ma dużo pieniędzy, może wybierać pomiędzy Brisbane a Sydney, a ten, kto ma pieniędzy mniej, raczej od razu leci do Brisbane czy do Perth.
0: Wydaje mi się, że tak jest i też właśnie dlatego dużo ludzi tu się przeprowadziło z Melbourne. Ci, którzy wynajmowali w Melbourne albo mieli jakieś domy w Melbourne, to po prostu je sprzedali i kupili tutaj 3 razy fajniejszy dom w Brisbane. Dlatego też myślę, że dużo ludzi się przeprowadziło właśnie z takim mindsetem, że tam mogli tylko wynajmować, a tu mogą sobie kupić. Ale to też się zmienia, bo tu też bardzo szybko rosną ceny nieruchomości, więc niedługo chyba będzie wybór między Cairns a Brisbane.
1: No, Cairns rzeczywiście to jest malutka dziupla w porównaniu z Brisbane i z całym kompleksem. No więc, Marek, finiszując, bo przecież o Australii moglibyśmy rozmawiać godzinami i być może kiedyś taką rozmowę powtórzymy. Czy Australia dla kogoś takiego jak ty, który przyjechał, patrzy, obserwuje, może porównać to swoje miejsce, w którym żyje, z miejscem, w którym żył, a tym miejscem była Polska? Czy sądzisz, że Australia zmierza w dobrym kierunku? Czy jest coraz lepiej? Ja. Czy będzie coraz lepiej? Czy sądzisz, że no należałoby rumpel zdecydowanie na drugą stronę pchnąć?
0: Nie, ja uważam, że Australia jest dobrym miejscem do życia i wydaje mi się z tego, co widzę, że dąży w dobrym kierunku i to będzie coraz lepiej.
1: Nam się wydaje, że Australia to taki kraj w zachodniej kulturze cywilizacyjnej. Oni w pewnych sprawach powinni być przed nami. No bo tak to już jest. Tymczasem, co sądzisz na temat australijskiego dbania o środowisko? Bo ja byłem zaskoczony in minus, że mając taki piękny kraj, stosunkowo tak niewiele robią, albo ciągle robią tak dużo złego, że ten klimat nie za bardzo, jeżeli chodzi o Australię, się poprawia.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o klimat Australii, to temat jest bardzo szeroki i myślę, że trzeba go podzielić na ludzi, czyli małe jednostki, które jednak dbają o to środowisko. No my zrezygnowaliśmy z foliowych torebek bardzo dawno, a teraz już nawet nie można sprzedawać jednorazowych talerzyków, jednorazowych widelczyków, jednorazowych kubków i tak dalej. Wszystko musi być recyclable i tak dalej, więc to jest ta rzecz, którą widać i rzeczywiście ludzie jako jednostki się o to martwią i się cieszymy, że sortujemy śmieci, chociaż to jest też inne sortowanie niż w Polsce, ale po prostu jednostki raczej dbają o to, żeby było czysto. Ja zostałem w ogóle nauczony przez mojego byłego szefa. Byłem z nim na plaży i wracałem z plaży i on podniósł butelkę jakąś, która leżała i wyrzucił ją do śmieci. I ja mówię, w ogóle, że fajnie. A on tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, bo czasem jak jesteś na plaży, to czasem coś ci ucieknie czy coś, więc żeby wyrównać to, co ty naśmieciłeś gdzieś tam, no to zawsze jak się wychodzi z plaży, jak widzi się jakiś śmieć, to się go podnosi. I ja rzeczywiście teraz też tak robię i jak gdzieś widzę jednego śmiecia leżącego, to go wezmę i nawet przejdę te 200 metrów, jak jest śmietnik, co mi czasem wkurza, że te śmietniki są daleko, czy to w Polsce, czy właśnie w Australii. Więc jeżeli chodzi o jednostki, to jest to do przodu. Jeżeli chodzi o całe państwo, ja nie mam wiedzy, żeby się wypowiedzieć. Wiem, jakie są nastroje. Wiem, że dużo się mówi o tym, że korzystamy z węgla kopalnego i jest duże lobby i że nie podpisaliśmy tego, co Unia Europejska. Z drugiej strony przechodzimy bardzo dużo na odnawialne źródła energii. Budujemy farmy solarów, budujemy takie wielkie baterie na prąd. Baterie polegające na tym, że pompuje się wodę na wysoką górę w dzień, jak jest dużo słońca i dużo wiatru, a w nocy się tą wodę spuszcza i ona turbiną produkuje energię. Więc robimy takie wielkie baterie i tak dalej. Więc ciężko powiedzieć, czy to, o czym się mówi tak publicznie, jest rzeczywiście przełożeniem na to, że Australia ma gdzieś ekologię. Wydaje mi się, że nie, ale nie mam aż tyle wiedzy, żeby ci odpowiedzieć na to jednoznacznie.
1: Okej, Marek, poszerzymy zatem wiedzę, żebyśmy mogli na ten temat dyskutować. W każdym razie o Australii można zawsze. Marku, dziękuję Ci, że znalazłeś godzinę na spotkanie ze słuchaczami Radia 357 i dzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami o Australii, zarówno pewnie w Twoim imieniu, jak i w swoim imieniu. Bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, jeżeli możecie pojechać do Australii, to jedźcie, bo to zupełnie inny świat. Trzeba to zobaczyć, poczuć, żeby zrozumieć. No i przy okazji wesołego nowego roku 2025, żeby tam i Wam w Australii po drugiej stronie wszystko się układało.
0: Dzięki bardzo. Dam Ci znać, czy ten świat jeszcze istnieje po Sylwestrze, bo mamy tutaj Sylwestrze 10 godzin wcześniej niż Wy i życzę wszystkim dobrego nowego roku.
1: Moim gościem w Live Guru Otwórz Oczy był dzisiaj Marek Knappe. Dziękuję, a jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio 357.